0: Utwór Creep Radiohead pojawił się w zwiastunie serialu w reżyserii Pawła Maślony, który w połowie września będzie miał premierę w jednej z platform streamingowych. To historia mężczyzny obsesyjnie zakochanego w kobiecie idealnej. Jesteś jak anioł, śpiewa. A ja jestem dziwakiem, co ja tu w ogóle robię, nie pasuję tu. Szkoda, że nie jestem wyjątkowy. Czy to o Wokulskim? No chyba tak, proszę państwa. Według twojego stylu lalka przyciągnie tych, którzy Wokulskiego nazywają simpem wszechczasów. To mężczyzna, który nadskakuje kobiecie, idealizuje ją, wydaje na nią pieniądze, nie otrzymując nic w zamian. O Łęckiej, Izabela niszczycielka portfela, tak mówią internauci. O Rzeckim, że dziaders. Internauci obliczyli nawet, że w obecnych czasach Wokulski wydałby na Łęcką 7,5 miliona złotych. A my dziś będziemy w placu rozmawiać m.in. o tym, jak wyglądało życie kobiet w czasach lalki. Kto miał szansę na zamąż pójście, kto nie. Czy Izabela Łęcka miałaby szansę zostać emancypantką? Będzie też o służących i o pracownicach seksualnych. A dodam, że jedno zajęcie z drugim miało wiele wspólnego. O czym zaraz państwu opowiedzą moje gościnie. A jest ze mną w studiu dr Alicja Urbanik-Kopeć, badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, autorka książek, m.in. Matrymonium, o małżeństwie nieromantycznym, Instrukcja nadużycia, to o służących, czy chodzić i uśmiechać się wolno każdemu, to właśnie o pracownicach seksualnych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A na łączach jest z nami Aneta Korycińska, znana jako Baba od Polskiego, polonistka, popularyzatorka literatury i ambasadorka edukacyjna filmu Lalka, której misją jest zlalkowanie Polski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Lalka to arcypowieść o społeczeństwie, w którym niemal każdy próbuje wydostać się z miejsca, jakie wyznaczyły mu pochodzenie, pieniądze, płeć. Mówi pani Aneto, o lalce właśnie tak, że to arcypowieść. Czy to właśnie dlatego, że każdy może z niej coś dla siebie wyciągnąć? A to miłość, a tu klasizm, pieniądze, samotność, aspiracje. Dlaczego to jest arcypowieść?
2: Na pewno, tak jak pani powiedziała, jeżeli Prus miał zadanie, że ma pisać szeroko, podobno tak mu powiedział wydawca, to pisał szeroko, więc w takiej powieści będzie wiele aspektów, ale uważam, że arcypowieść możemy rozpoznać przez to, że ona nam nie znika, tak jak współcześnie książki i premiery po kilku tygodniach, tylko my do niej wracamy. I chcemy kilka razy przejść przez tę samą historię, czyli bardzo często nie raz, a nawet kilka razy czytamy lalkę w swoim życiu, chociaż przecież wiemy, jak się skończy. I myślę, że po tym rozpoznajemy właśnie arcypowieść. Dla mnie to taka trochę powieść Biblii, bym powiedziała, bo ja wielokrotnie do niej wracam i za każdym razem znajduję coś innego.
0: A czy taki młody czytelnik częściej dzisiaj pyta, dlaczego Izabela go nie chciała, czy raczej, a dlaczego Wokulski nie przyjmował do wiadomości, że ona go nie chce?
2: Tutaj głosy są podzielone i faktycznie jest to bardzo przyjemne omawianie lektury, dlatego że młodzież się kłóci, trzaska drzwiami, są awantury, bo tak jak mamy oczywiście wielki podział naszego społeczeństwa na team Mickiewicz i team Słowacki, tak jest też team Izabela i team Wokulski. Wcześniej chyba wszystkim było nam przede wszystkim żal Wokulskiego i tak nas uczono czytać. Już od kilkunastu lat młodzież zauważa, że przecież to było przerażające, że on osaczał Izabelę, a ona nie miała wyjścia. I on nawet się zaprzyjaźnił z ojcem i z całym otoczeniem i z rodziną, gdzie nie poszła, to on tam był, więc to jest po prostu stalker. Więc mamy też taką wizję. Wcześniej jej nie pamiętam, żeby ona w ogóle się pojawiała. Na pewno w latach mojej młodości my nie odważaliśmy się tak sobie myśleć o Izabeli i o Wokulskim.
0: No my przyjmowaliśmy w tych czasach szkolnych to, co na lekcjach nam opowiadano.
2: Tak.
0: Czyli Izabela taka nadęta, zarozumiała i w dodatku no, zdradziecka, a Wokulski taki romantyk i jeszcze w dodatku no, filantrop i chodzi po tym Powiślu i chce tak pomagać.
2: I taki dobry, i taki dobry, kochał. Jak ją kochał, to już przecież trzeba.
0: I tego angielskiego się nauczył.
2: Tak.
0: Co potem się zemściło srogo. Czyli uczniowie czytają dzisiaj trochę inaczej tę lalkę niż pokolenie
2: ich rodziców. Myślę, że są odważniejsi. Też nauczyciele inaczej uczą, bo pozwalają na dyskusję i na zadawanie pytań, a nie, że słowackim wielkim poetą był. Więc myślę, że tutaj to się zmieniło, a więc i odczytania lalki się zmieniają.
0: No i taki film to może chyba właśnie lalkę, zlalkować Polskę skuteczniej niż sama lektura, podejrzewam. Proszę mi powiedzieć, bo jest pani ambasadorką filmu i regularnie na swoim Instagramie wciela się w bohaterkę XIX-wieczną i wyjaśnia różne niuanse z powieści. Czy ten film, tak jak zwiastun filmowy pokazuje, jest taką bardziej klasyczną wersją niż to szaleństwo, które widzieliśmy w zwiastunach serialowych? To będzie zupełnie inna produkcja?
2: Mam to szczęście, że jestem już po jednej i po drugiej produkcji, obejrzałam obie. I te produkcje się na pewno będą od siebie bardzo różniły i myślę, że w misji zlalkowania Polski one obie są nam potrzebne. Film będzie klasyczną wersją, aczkolwiek chociażby sam fakt, że kamera musi podążać za bohaterem, będzie to też troszeczkę rzucenie światła na nieco inne zakończenie. Na pewno nie będzie to takie bardzo, bardzo schematyczne jak ze ściąg. Można by było powiedzieć, że Izabela jest tylko zła. Mm-hmm. Tak bym nie powiedziała. Chociaż jest to bardzo wierne słowom Prusa. Nie ma tam żadnych dodatków poza to, co stworzył Prus. Mm-hmm.
0: No dobrze, to wejdźmy trochę do tego prawdziwego świata lalki, bo Prus pisał powieść współczesną i jego pierwsi czytelnicy nie potrzebowali przypisów wyjaśniających, czym był posag, dlaczego samotna kobieta znajdowała się w szczególnie trudnej sytuacji, albo dlaczego Wokulski mimo pieniędzy nie stawał się automatycznie jednym z nich. My już takich przypisów potrzebujemy. I teraz pytanie do doktora Alicji Urbanik-Kopeć. Gdybyśmy mogli wejść do tej Warszawy z lalki, do świata z lalki teraz, spędzić tam tydzień, to co najbardziej zaskoczyłoby współczesną kobietę?
1: O, to świetne pytanie. Myślę, że współczesną kobietę zaskoczyłoby kilka rzeczy i przede wszystkim najbardziej chyba to, jak bardzo ograniczona w gruncie rzeczy jest jej możliwość działania, poruszania się, rozmawiania i w ogóle robienia czegokolwiek, niezależnie od tego, z jakiej klasy społecznej pochodzi. No bo wydaje nam się na pozór, nawet jeżeli doskonale wiemy, że tak, XIX-wieczne społeczeństwo klasowe, no to oczywiście osoby z klasy robotniczej, nie mówiąc już o klasie ludowej, o chłopach, to wiadomo, ich życie no, wyglądało drastycznie inaczej niż nasze, ale przecież oczywiście im więcej pieniędzy, im więcej statusu, im więcej władzy, tym to życie musiało być przyjemniejsze, więc właściwie dlaczego nie przenieść się do tego XIX wieku i tam móc korzystać z tych różnych uroków życia tej polskiej arystokracji czy polskiej inteligencji.
0: Tylko powiedzmy. Do kogo należały te pieniądze? Powiedzmy.
1: No właśnie. No właśnie, bo oczywiście pieniądze, urodzenie i status pomagały w prowadzeniu życia bardziej niż mniej przyjemnego, ale zdecydowanie bardziej mężczyznom niż kobietom. Dlatego, że okres historii Polski, o którym pisze Prus, czyli Królestwo Polskie pod koniec wieku XIX, to są późne lata 70. XIX wieku, no to wiadomo, Polska pod zaborami, zabór rosyjski, jeden jakby wątek związany z tym, jakie były ograniczenia w ogóle życiowe Polaków żyjących w zaborowej Polsce, ale drugi to, że jeżeli chodzi o sytuację kobiet, no to kobiety tak naprawdę niezależnie od tego, w jak zamożnej i jak potężnej rodzinie się urodziły, miały przed sobą bardzo ograniczone możliwości życiowe, a wręcz ja kłóciłabym się, że im wyższy status, im wyższa klasa społeczna, tym te możliwości życiowe były tym bardziej ograniczone do jednej tylko drogi, to znaczy do drogi małżeństwa, jak najlepszego, z jak najbardziej znamienitym i zamożnym człowiekiem i założenia rodziny i rodzenia kolejnych dzieci. I to nie jest tylko kwestia kultury, bo oczywiście kultura XIX-wieczna, my o niej sporo wiemy, choćby z tego powodu, że ona, te takie założenia związane ze społeczną rolą kobiet były podobne do kultury wiktoriańskiej, czyli wiemy, że no kobiety od kobiet oczekiwano, że będą dobrze wychowane, ciche, uległe, że będą mogły szczycić się jakimiś, nie wiem, talentami typu malarstwo albo mówienie wieloma obcymi językami, że będą ładnie wyglądały, że będą uczestniczyły w balach i tak dalej. Ale zapominamy też o tej kwestii związanej po prostu ze statusem prawno-ekonomicznym. To znaczy ziemie polskie pod zaborem rosyjskim znajdują się cały czas pod władzą kodeksu Napoleona, zmodyfikowanego jeszcze, ale kodeksu, który już pod koniec lat 70. ma lat 70 właśnie i nawet jak na tamte czasy jest dość przestarzały. A ten kodeks mówi między innymi o tym, że kobieta jest wieczyście małoletnia, to znaczy, że nie może sama siebie reprezentować w sądzie, ale też w ogóle w żadnych sprawach takich administracyjno-finansowo-gospodarczych. Oznacza to, że kobieta, że to nie kobieta, tylko jej ojciec, bądź też później mąż, decyduje o tym, gdzie mieszka, decyduje o tym, i to dosłownie, nie może odejść z domu swoich rodziców, decyduje o tym, ile posagu dostanie, co się z tym posagiem stanie, następnie jej mąż tym posagiem rozporządza. Nawet w sytuacji, w której kobieta pracuje zawodowo, wykonując chociażby zawód artystyczny, no bo przecież zdarzały się wówczas i pisarki, i dziennikarki już, i poetki, i malarki, i tak dalej, to pieniądze, które otrzymuje z tego, zarabia z tego swojego biznesu, znajdują się pod rozporządzeniem jej męża. Nie może się rozwieść, rozwód jest nielegalny, niemożliwy. W sytuacji, w której nastąpi separacja z mężem, bo to jest możliwe, dzieci automatycznie trafiają pod władzę męża, więc nie ma też prawa do wychowywania tych dzieci. I tak naprawdę, no cóż, to jest sytuacja życiowa, w której kobieta znajduje się, jeżeli trafi bardzo dobrze, to znaczy trafi na progresywnego, empatycznego, współczującego, równościowego męża, to jej życie może być, owszem, bardzo przyjemne. Gorzej, jeżeli trafi na kogoś, kto do tej bardziej empatycznej czy równościowej strony takiego związku nie ma serca i wtedy to jej mąż decyduje o wszystkim, niezależnie od tego, czy tego chce, czy nie.
0: W swojej książce Matrymonium pani pokazuje małżeństwo właśnie nie jako romantyczny finał, lecz jako instytucję ekonomiczną. I ten posag to była kluczowa sprawa w tamtych czasach, prawda?
1: Tak, oczywiście. No właśnie, bo wiadomo, że...
0: I zdarzali się łowcy posagów. Zbankrutowani arystokraci.
1: Zdecydowanie. Łowcy posagów zdarzali się w różnych konfiguracjach i przed łowcami posagów ostrzegano młode dziewczęta na równi niemalże jak przed tak zwanymi niebieskimi ptakami, czyli bawidamkami, którzy chcą tylko uwieść młodą dziewczynę, a później się rozpłynąć we mgle. No ale właśnie, dlaczego te posagi były tak istotne? No bo w sytuacji, w której tak wyglądała ta rzeczywistość prawno-ekonomiczna, a jednocześnie wzorce kulturowe mówiły o tym, że kobieta nie może, a na pewno nie powinna samodzielnie zarabiać żadnych pieniędzy w życiu, podejmować pracy zawodowej, szczególnie w tych klasach wyższych, no to te pieniądze z posagu to były tak naprawdę jedyne pieniądze, które ta panna miała w pewnym sensie na własność. Oczywiście ta własność była iluzoryczna, dlatego że to, jak już powiedziałyśmy po ślubie, to mąż tymi pieniędzmi rozporządzał.
0: Czyli mógł je roztrwonić.
1: Mógł je roztrwonić, ale oczywiście no... Można było podjąć szereg różnych działań prawnych, takich notarialnych, które mogły zmierzać potencjalnie do jakby zabezpieczenia tegoż posagu. Ale dlaczego on był tak istotny? Dlatego, że kobieta nie pracowała, a jako żona już na pewno nie pracowała, a tym bardziej nie pracowała jako matka. Dlatego mężczyzna, żeniąc się z panną z klasy wyższej, z miejskiej inteligencji, z burżuazji i z arystokracji, nie mówiąc już o arystokracji, zdawał sobie sprawę, że ta kobieta de facto przejdzie na jego utrzymanie i również dzieci z tego związku przejdą na jego utrzymanie. On będzie musiał swoją pracą, bądź też swoim posiadanym majątkiem, od którego miał jakieś tam procenty z inwestycji i tak dalej.
0: Bo przyjęte było, że arystokracja nie pracuje.
1: Zdecydowanie nie pracuje. No to będzie musiał z tych swoich wpływów utrzymać całą powiększającą się, jak najbardziej oczywiście powiększającą się rodzinę. Więc to, co kobieta wnosiła, to był posag. Ten posag na ogół, jeżeli mężczyzna był rozsądny i nie ukrywał na przykład swoich kawalerskich długów różnego rodzaju, które mogły powstać w trakcie jego młodego życia, czy też nie aż tak młodego życia, bo też mężczyźni żenili się później niż kobiety, no to te pieniądze odkładano do banku na procent. Procent był stały, bo wówczas inwestycje miały oprocentowanie stałe, więc wszyscy wiedzieli mniej więcej, ile procent z tego posagu rocznie można otrzymać jako właśnie te dywidendę, tę wypłatę. I te pieniądze stanowiły de facto no, taki właśnie wkład finansowy żony w małżeństwo. Więc one były bardzo istotne. To, że liczono posagi, nie polegało tylko na tym, że to była kwestia jakiejś chciwości, czy też właśnie niewłaściwych intencji, próby tam, nie, wiem, zagarnięcia tego majątku, tylko to był po prostu ten realny i rzeczywisty wkład żony w małżeństwo. Dlatego te pieniądze były ważne zarówno dla męża, jak i dla przyszłej żony.
0: No w lalce słowo pieniądze ktoś wyliczył, któryś z badaczy.
1: Profesor Józef Bachusz, tak.
0: Ile razy pada?
1: Och, ponad, bodajże ponad 300, a słowo miłość niewiele ponad 100.
0: No właśnie, to wiemy już, o czym mówimy. Miłość Wokulskiego do Izabeli no, wykraczała poza, myślę, te rachunki, prawda? Izabela miała posag.
1: Tak, Izabela miała posag, który wynosił 30 tysięcy rubli. To było bardzo dużo pieniędzy, ale oczywiście ten posag w idealnym świecie by się nigdy... on był po prostu odłożony, coś tak jak w dzisiejszych czasach Amerykanie odkładają na college fund, tak, swoich dzieci, czyli tam w ciągu życia, jak są odpowiedzialnymi rodzicami, no to odkładają środki, których one są nienaruszalne, taki fundusz żelazny, prawda? Ale jak dobrze wiemy, no i wszyscy oczywiście wiedzieli mniej więcej, ile ten posag wynosi. Do niego wliczały się też... zarówno po prostu pieniądze, jak i różne dobra ruchome, czyli między innymi ten niesławny czy sławny srebrny serwis, który był wart bardzo wiele, bo srebrny serwis to nie są posrebrzane sztućce, tylko to są zrobione ze srebra, w całości srebrne.
0: No szkoda by było tak. Tych pięknych pamiątek, by tych usłyszała pięknych. Izabela, tak. Kiedy to ciocia jednak namawiała na zamąż pójście. Izabela długo zwlekała, mówi się, że była wybredna. Ile taka kobieta w XIX wieku mogła tak naprawdę odwlekać to zamąż pójście? Kiedy była uznawana za, no powiedzmy, starą?
1: Ach, prowadziłam na ten temat dość dogłębne badania, pisząc właśnie Matrymonium, bo chciałam się dowiedzieć, czy ten wiek był jakoś tak ustalony, że ktoś to powiedział, czy to jednak była kwestia bardzo subiektywna i oczywiście to zależało od sytuacji. I tak, z jednej strony to zależało od sytuacji. To znaczy Izabela ma w trakcie trwania powieści lat 25 bądź 27. To zależy od momentu. No i ona już jest zdecydowanie starszą panną. Nie starą panną jeszcze, ale starszą panną. Natomiast jest nawet w powieści taki dialog, w którym ona na balu dowiaduje się od koleżanek, że no tak, no w twoim wieku to już jest starość, ale wiesz, no jesteś taka piękna i taka zamożna, więc to jeszcze kawalerowie przymkną oko na twój podeszły wiek. I rzeczywiście panny niezwykle atrakcyjne, panny niezwykle bogate i ustosunkowane mogły dłużej odwlekać za mąż pójście, choć teraz oczywiście istniała tam kwestia tego, że im bardziej panna z wyższej sfery, tym bardziej naciskano na jej ślub młodo, no bo to była, no bo ten transfer nazwiska, majątku, ziemi i tak dalej był tym bardziej atrakcyjny. Także to też każdy miecz, prawda, obosieczny.
0: Broń obosieczna. No dobrze, ale czy odmowa, niechęć do małżeństwa z Wokulskim, ona może być traktowana jako taki jeden z niewielu obszarów, w których Izabela próbuje zachować prawo do samostanowienia, tak jak sugerują też zwiastuny właśnie serialu, czy artykuł w twoim stylu. Czy Izabela miała w ogóle szansę być emancypantką w swoich czasach?
1: Myślę, że to są dwa różne pytania, dlatego że z jednej strony oczywiście tak, można powiedzieć, że dla kobiety pochodzącej z klasy wyższej, dla arystokratki takiej, jaką jest Izabela Łęcka, no to rzeczywiście decyzja o tym, żeby odrzucić danego kandydata do zamążpójścia jest jedną z niewielu decyzji, które ona faktycznie może podjąć, no bo nikt jej raczej do tego małżeństwa nie jest w stanie zmusić, nawet jakoś prawnie niekoniecznie. Ale Prusta konstruuje swoją bohaterkę i zarówno i Izabela, i Wokulskiego, i w ogóle o to w tej powieści chodzi, że to nie jest tak, że Izabela odrzuca Wokulskiego dlatego, że jest to jej próba wybicia się na wolność, ani też, że to jest jej jakiś...
0: On się jej nie podoba tak, po prostu.
1: Nagle przybyły zapał emancypacyjny, bo to nie o to chodzi i to też Prusowi nie o to chodzi, tylko Prus pokazuje, że ten związek Izabeli, potencjalny związek Izabeli i Wokulskiego, to jest relacja z góry skazana na porażkę, dlatego że oni pochodzą z drastycznie różnych środowisk, mają drastycznie różne biografie, wychowani zostali w różnych bardzo klasach społecznych i fakt, że Izabela go odrzuca, jest spowodowany tym, że mimo obiektywnych powodów, dla których powinna zdroworozsądkowo zgodzić się na to małżeństwo...
0: Ten człowiek miał 250 tysięcy rubli.
1: Tak, powinna się na to zgodzić, ale się nie zgadza. Prus pokazuje w ten sposób, że Izabela jest po prostu kobietą, która jest produktem swoich czasów, a które to sposób wychowania młodych kobiet w klasach wyższych Prus bardzo wyraźnie i w swoich powieściach, i w swoich felietonach licznych, i w ogóle różnych swoich tekstach publicystycznych bardzo krytykował. Więc Izabela ma być taką antybohaterką, która się nie zgadza na to małżeństwo, bo po pierwsze nie jest się w stanie wspiąć ponad ten sztywny podział klasowy, w którym została wychowana, a po drugie sposób jej wychowania, czyli to, że nie rozwija się jej empatii, nie rozwija się jej po prostu w ogóle takiego rozwoju uczuciowego, a zwraca uwagę tylko na powierzchowne oznaki statusu i luksusu, sprawia, że jest osobą, o której byśmy dziś powiedzieli, że jest zatrzymana w rozwoju emocjonalnym i ona po prostu nie jest się w stanie...
0: Narcystyczna.
1: Egocentryczna. Nie jest się w stanie...
2: Próżna.
1: Nie jest się w stanie ani zakochać, ani nie jest w stanie patrzeć na osoby w swoim życiu, nie tylko na Wokulskiego, ale w ogóle na wszystkich członków swojego tego anturażu, w sposób jak na prawdziwych ludzi, bo jest niezdolna do empatii, co jest bezpośrednim produktem wychowania jej i jej podobnych młodych panien z tego samego kręgu.
0: No tak. Właśnie, teraz chciałam właśnie...
2: Pani
0: Aneto, tak.
2: Ja tylko chciałam dopowiedzieć, że doktor Szuman, który jest ulubioną moją postacią z lalki, bardzo kontrowersyjną też, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące chociażby, możemy by dzisiaj powiedzieć, antysemityzmu, ale jeżeli chodzi o wizję emancypacyjną, to on brzmi tak, jakby to były po prostu słowa Prusa, co on twierdzi o emancypacji, że to nie jest żadna emancypacja, jeżeli mówimy o tym, że kobiety mają dobrze trzymać widelec i wiedzieć, jak się mają zachowywać. Powinniśmy dzisiaj je uczyć, jak mają zadbać o siebie, jak mają przeżyć. I to cały czas wykłada nam dr Szuman. I ewidentnie, tak jak tutaj mówi dr Alicja, że mamy Izabelę, która nie jest złą kobietą, ona jest taka zła jak całe środowisko, które ją wychowało, bo tam nie ma żadnej edukacji. Uczy się tylko być i wyglądać. I to widać, że ona nawet ma jakieś porywy serca, ale jakie? Komiczne. Kiedy widzi biedne dzieci i sobie myśli, jak nagrzeszyli, skoro cierpią. Tak? Albo myśli sobie, że kobiety, które szyją jej sukienkę, muszą być takie wdzięczne, że mogą jej ją szyć.
0: No tak. Izabela nam przysłania też inne kobiety w lalce. Przecież Prus nam daje cały wachlarz kobiecych losów. Jest Helena Stawska, jest Kazimiera Wąsowska, jest prezesowa Zasławska, jest Marianna wreszcie. Są to kobiety zarówno bogate, jak i biedne, zamężne, samotne, pracujące. A dla pani Aneto, która kobieta z lalki jest najciekawsza jako przedstawicielka tej epoki?
2: Oczywiście, że Wąsowska, bo jest kobietą, która już może sobie na wiele pozwolić.
0: No właśnie, dlaczego? Wyjaśnijmy to słuchaczom. Dlaczego ona mogła więcej?
1: No właśnie, trzeba było wyjść bogato za mąż. Tak,
2: to jest idealna strategia. Ewelina Janowska wiedziała, trzeba znaleźć szybko męża, póki się jest młodą.
0: Starego.
2: Dadzą mi spokój. Tak, i dadzą mi spokój, będę wolna.
0: I wtedy taka większa, że tak powiem, swoboda seksualna, jakbyśmy dziś powiedzieli, uchodziła kobietom w XIX wieku?
2: Tutaj już mamy znawczynię, bo raczej o swobodzie seksualnej to możemy, myślę, że dużo mówić, niekoniecznie jest to zapisane na kartach powieści. Raczej na wiele sobie zawsze pozwalaliśmy.
0: A Helena Stawska, ona pracuje, ona jest dla mnie trochę jak Marta z Elizy Orzeszkowej, taka piękna, zubożała, nie ze swojej winy, usiłuje pracować, ale no co ona ma do zaoferowania tak naprawdę? Lekcje pianina czy angielskiego, to było to, co kobiety z tych wyższych sfer mogły robić, jeśli na przykład mąż zmarł, zostały wdowami, a nie było środków na utrzymanie. Co zresztą Elizę Orzeszkową też chyba spotkało, ona straciła swój majątek.
1: O tak. Całe życie Elizy Orzeszkowej, zresztą na tym, znaczy w ogóle cała kariera Elizy Orzeszkowej zaczęła się od tego, że ona po prostu została wydana jako bardzo zamożna córka ziemiańska, mając lat 16 za mąż, za Piotra Orzeszko, który był od niej dwa razy starszy i też miał wielki majątek, a potem się okazało, że był właśnie jednym z tych niebieskich ptaków, którzy polowali, tych łowców posagu, którzy polowali na bogate...
0: No jej się udało rozwieść ziemianki. Z nim.
1: No udało jej się rozwieść z nim, ale to okazało się niekonieczne...
2: Sposobem.
1: Tak, dlatego...
0: Sposobem, tak.
1: Nie, no to sposobem po pierwsze, ale też po drugie chodzi o to, że ona się z nim... Znaczy tak, bo on stracił... Nadeszło powstanie styczniowe, on stracił... Okazało się, że on w ogóle stracił cały majątek i ona tak to opisywała pięknie, że on przyjeżdżał po nią takim złoconym powozem z tarczami i zaprzęgniętym w 8 koni, a potem się okazało, że tam jest jeden wielki dług po prostu. przyjeżdżał fajną furą, okazało się, że nie ma pieniędzy.
0: Bardzo współczesne.
1: Tak. I, no i ona, to już wtedy ten związek się rozpadł, ale potem było powstanie styczniowe, potem on wyjechał, znaczy został...
0: Wrócił schorowany.
1: Tak, wyjechał, został wysłany na Syberię i potem wrócił schorowany. Ona się w czasie, jak on był na Syberii, z nim rozwiodła, a potem on umarł bardzo szybko, więc równie dobrze mogła nie wydawać tych wszystkich pieniędzy, bo oczywiście się rozwiodła za pomocą dużych danin dla biskupów.
0: No to była ciekawa postać i muszę przyznać, że zaskoczyło mnie, jak przeczytałam w artykule z najnowszego twojego stylu, który całą okładkę ma właśnie zlalkowaną i duży materiał o lalce. Pojawia się tam Agnieszka Grochowska grająca Elizę Orzeszkową, redaktorkę Bluszczu. No i ja, o ile pamiętam, a czytałam lalkę kilka razy, nie przypominam sobie, żeby była tam Eliza Orzeszkowa. Za dużo oczywiście nie możemy zdradzać, bo serial dopiero za miesiąc, ale no i właśnie, i tutaj też mamy i w zwiastunie dosyć ciekawe sytuacje, na przykład Izabela szepcze na łóżko Wokulskiemu, przyjdź do mnie w nocy. No więc jest to jednak wariacja na temat lalki, ten serial, ale chciałam zapytać o... Wróćmy może do tej swobody seksualnej w takim razie, bo no właśnie, co można było, a czego nie można było kobietom i mężczyznom w XIX wieku, bo prostytucja była zalegalizowana.
1: Tak. To jest takie pytanie znowuż bardzo skomplikowane, dlatego że ludzie zawsze byli ludźmi i ich pragnienia, potrzeby, ich realizacja odbywała się niezależnie od tego, jakie obowiązywały normy społeczne i kulturowe. Jedyne to, co możemy teraz na ten temat stwierdzić, to jest to, że oczywiście XIX-wieczne normy kulturowe związane z tym, kto mógł prowadzić życie seksualne, mówiąc tak najbardziej oględnie, no były dużo, dużo bardziej wąskie niż obecnie. Ale najwęższe i najbardziej restrykcyjne dla kobiet niż dla mężczyzn, a najbardziej restrykcyjne dla kobiet z klas wyższych. Więc stąd. Kobieta taka jak Izabela Łęcka, czyli młoda panna, jeszcze młoda panna na wydaniu z klasy wyższej zamożna, od takiej dziewczyny oczekiwano, że będzie absolutnie niewinna, jak to wówczas określano, czyli nie tyle, że będzie dziewicą, ale oprócz tego odradzano jeszcze jakikolwiek rodzaj czego, co dziś byśmy nazwali, nie wiem, edukacją seksualną, to może za dużo powiedziane, ale wówczas istniało takie piękne słowo uświadamianie. Więc odradzano uświadamianie, bo takim kobietom może się coś jeszcze tam zacząć wydawać pod wpływem poznania jakichkolwiek informacji. Ten trend takiego uświadamiania nastoletnich, dziś byśmy powiedzieli nastoletnich dziewcząt, już pod sam koniec wieku XIX się zmieniał za pomocą pracy różnych emancypantek, między innymi Izy Moszczeńskiej, no ale jeszcze w czasach Izabeli Łęckiej, czyli lat powiedzmy 20 wcześniej, było to zupełnie niesłychane, żeby taka młoda dziewczyna cokolwiek po życiu małżeńskim, bo to tak rozpatrywano jej możliwości jakby prowadzenia życia seksualnego, cokolwiek wiedziała, a już jakiekolwiek swoje pragnienia czy preferencje miała, to absolutnie nie. Dla mężczyzn z tej samej klasy społecznej, czyli właśnie no z klas wyższych, to wyglądało trochę inaczej. Oczywiście nominalnie tacy mężczyźni także powinni zachować czystość do ślubu, no bo takie były normy religijne, ale bardzo powszechnie społecznie przyzwalano na to, że młodzi mężczyźni, szczególnie młodzi, muszą się wyszumieć, jak to określano wtedy. To znaczy, że będą sobie prowadzić to życie seksualne z kobietami z klas niższych albo z pracownicami seksualnymi, bo wówczas prostytucja była legalna i kontrolowana rządowo, albo z kobietami z klas niższych, czyli różnego rodzaju właśnie służącymi i tak dalej.
0: Za chwilę wrócimy do audycji o lalce i porozmawiamy trochę więcej o kobietach na drugim planie.

0: W dzisiejszym placu na Rozdrożu rozmawiamy o kobietach w lalce i o realiach społecznych w XIX wieku, czyli w czasach, kiedy akcja lalki się toczy. Mamy dwie nowe ekranizacje już za miesiąc z kawałkiem. I przed przerwą rozmawiałyśmy z dr Alicją Urbanik-Kopeć i z Anetą Korycińską o swobodzie seksualnej w XIX wieku, między innymi, i o tym, jak podwójne standardy mocno w tej epoce były widoczne. Jest taka postać w książce jak Marianna. Ona jest kobietą upadłą, powiedzielibyśmy kiedyś. Jest też służącą. Jak to jest, że te światy się tak przeplatały w tamtych czasach?
1: Jest to pokłosie tak zwanej przez ówczesne emancypantki, i to określenie robiło wówczas dużą karierę, podwójnej moralności. To znaczy tego, że z jednej strony te normy kulturowe związane z tym, kto to życie seksualne może mieć i kto w ogóle może te pragnienia seksualne wyrażać, były bardzo, bardzo restrykcyjne i o seksualności się tak w ogóle nie mówiło. Ale z drugiej strony rzeczy, które są w ten sposób tłamszone, tłumione i z kultury wycinane, muszą znaleźć gdzieś swoje ujście, szczególnie jeżeli chodzi o tak bardzo podstawowe ludzkie pragnienia, jak pożądanie w każdej swojej możliwej formie. I jednocześnie, jeżeli mamy takie społeczeństwo, które jest tak bardzo sztywne kulturowo, jeżeli chodzi właśnie o te normy takie erotyczne, a z drugiej strony tak bardzo podzielone klasowo, jak XIX-wieczne społeczeństwo, no to wytwarza się wiele różnych takich dróg właśnie jakiejś takiej realizacji tych pragnień dla mężczyzn. W XIX-wiecznym, późno XIX-wiecznym wydaniu wyglądało to w ten sposób, że powszechnie wiadomo było, w powszechnym, powiedzmy, jakimś tam kodzie kulturowym było to, że tak, oczywiście kobiety z klas wyższych nie mają w ogóle żadnych pragnień seksualnych. One w ogóle o takich rzeczach ani nie myślą, ani nie wiedzą, ani wiedzieć nie chcą. One, seks to tylko do prokreacji, to tylko małżeńskie i w ogóle zupełnie nie należy ich jakby mieszać w te wszystkie sprawy angażowe.
0: No, Wąsowska sugerowała inaczej.
1: No właśnie, oczywiście. Bo życie sobie, normy kulturowe sobie. Ale istniało też takie równie powszechne przekonanie, że kobiety z klas ludowych, chłopki i proletariuszki, członkinie klasy robotniczej, są z natury dużo bardziej erotycznie rozbuchane niż właśnie kobiety z klas wyższych. I istniał wtedy taki stereotyp, który do dziś zresztą mamy gdzieś tam jakoś pamiętany, to znaczy tej takiej rozbuchanej erotycznie chłopki, czy też robotnicy, która jest jednocześnie silna fizycznie, no bo właśnie pracuje fizycznie całe swoje życie, a jednocześnie też jest bardzo pobudzona erotycznie i zupełnie nie ma żadnych takich właśnie tych powściągliwych norm religijnych i społecznych jakoś wdrukowanych, co sprawia, że ona chętnie się angażuje w takie relacje seksualne z każdym.
0: Ma to w swojej naturze.
1: Tak, ma to w swojej naturze dla swojej przyjemności.
2: Puszczamy oko jagnię.
1: Tak, dokładnie, puszczamy oko jagnię. No właśnie. I takie przekonanie doprowadziło, a jednocześnie wszyscy ci ludzie żyją razem w mieście, tak? Czyli mamy mężczyzn z klasy wyższej, którzy nie mają dostępu do kobiet ze swojej klasy społecznej, bo one o takich sprawach myśleć nie mogą i w ogóle są poza tym zasięgiem, a jednocześnie mamy mnóstwo, ogromną część, ponad 50% klasy robotniczej miejskiej, czyli robotnic fabrycznych, służących miejskich, gdzie to było prawie 100%, 90 kilka procent i wszelkiego rodzaju takich pracownic usług, które właśnie do tej klasy robotniczej należą i w powszechnym rozumieniu one nie mają żadnych zahamowań związanych z seksem przedmałżeńskim, ani w ogóle z jakimiś tam propozycjami.
0: Nie brano pod uwagę tego, że one sobie po prostu dorabiają do budżetu.
1: Nie, nie. To też wyglądało w ten sposób, że te kobiety traktowano bardzo przedmiotowo, to znaczy wielu mężczyzn z klasy wyższej traktowało kobiety pracujące w ich domu, czyli między innymi i głównie służące domowe jako dostarczycielki nie tylko tych usług opiekuńczo-sprzątających, ale także po prostu usług seksualnych, czy wbrew ich woli, bądź też nie wbrew ich woli, bo część z tych relacji była oczywiście albo dobrowolna, albo opłacana po prostu, no ale też bardzo wiele przypadków różnego rodzaju bardziej agresywnego, mniej agresywnego molestowania czy gwałtów się zdarzało. Więc tak część mężczyzn traktowało właśnie ten personel domowy, ale także równie powszechnie i równie z równym przyzwoleniem społecznym traktowane było korzystanie z usług pracownic seksualnych, czyli właśnie prostytutek, które, jak to już mówiłam, w XIX wieku prostytucja to był zawód legalny, prostytutki miały swoje żółte książeczki tak zwane, czyli takie no, dowody, książeczki pracy po prostu, one podlegały...
0: Dowód, że są zdrowe, tam musiały być pieczątki od lekarza,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to była cała wielka machina, taka lekarska, administracyjno-policyjna, która była bardzo rozbudowana właśnie w zaborze rosyjskim, bo rosyjskie władze bardzo lubiły biurokrację. No i to była, jak mówię, cała machina, to były kobiety, one były okresowo badane na obecność chorób przenoszonych drogą płciową.
0: Bo to tylko one przenosiły te choroby, mężczyźni
1: tak,
0: nie.
1: Bo oczywiście temu towarzyszyła cała narracja, że te kobiety, one nie mają żadnej moralności, właśnie pochodzą z tej klasy robotniczej i one wręcz po prostu nie są w stanie mieć żadnego innego zawodu niż tylko świadczyć te usługi seksualne, a mężczyźni no mają swoje męskie potrzeby, więc cóż, muszą chcąc nie chcąc z tych ich usług korzystać. No i to wszystko nazywano razem, emancypantki nazywały to podwójną moralnością. One mówiły oczywiście o swojej klasie społecznej, bo niestety, ale ich tam los kobiet z klasy robotniczej nie przejmował za nadmiernie, więc emancypantki mówiły raczej o takich właśnie Izabelach Łęckich, że one muszą wyjść za mąż za jakiegoś mężczyznę, one muszą tej czystości dochować, one w ogóle nie mogą mieć żadnego swojego właśnie takiego rozwoju psychoseksualnego jakoś szerokiego, a jednocześnie w międzyczasie ich przyszli mężowie korzystają sobie zupełnie swobodnie z usług i pracownic seksualnych, i chcących bądź niechcących pracownic fizycznych, co kończy się tym, że na przykład zarażają swoje żony różnego rodzaju chorobami przenoszonymi drogą płciową, oczywiście, bo są nabyte od tychże pracownic seksualnych. I oprócz tego są jeszcze zepsuci moralnie, no w ogóle, że jest to po prostu ogólnie niesprawiedliwe.
0: Zdarzało się to też emancypantkom. Pani Reinschmidt
1: tak.
0: Straciła oko?
1: Tak, to Paulina Kuczalska-Reinschmidt to tak. Jedna z głównych takich czołowych polskich sufrażystek, której działanie doprowadziło do tego, że w ogóle Polki mają prawa wyborcze. Ona jako młoda dziewczyna wyszła za mąż za swojego męża, który okazał się nosicielem choroby, miał syfilis i ją zaraził tym syfilisem, i ona w wyniku tej choroby zmarł ich nowonarodzony syn, Czesław. To w wyniku powikłań właśnie tej choroby Paulina straciła wzrok w jednym oku zupełnie, w drugim nie do końca.
0: Mam pytanie do Anety Korycińskiej, naszej baby od polskiego. Jest taka scena w Lalce, kiedy to Wokulski w kościele zauważa Mariannę i tak bardzo chce ją ratować, idzie za nią, czai się. No i jest wielce zdziwiony, kiedy dziewczyna tak z taką dezynwolturą opowiada, że płacze dlatego, że modliła się tak naprawdę w kościele o to, żeby którąś z pań pokarało, prawda, bo ją okradła z tego, co pamiętam. To zdziwienie Wokulskiego no teraz chyba bawi uczniów, prawda? Czy takie niuanse są omawiane w ogóle w szkole? Wyjaśnia się uczniom te kwestie właśnie no, kobiet, którym przypisywano no właśnie naturalne skłonności do pewnych zachowań? Jak to wygląda?
2: Oczywiście wszystko zależy od nauczyciela i od grupy, z którą się pracuje. Ja mam taką tendencję z misją zlalkowania Polski, że jednak lalkę omawiam bardzo długo. I tak, rozmawiamy na ten temat, ale Mariana też jest bardzo ciekawą postacią, bo ona też nie jest jednoznaczna i ona wzbudza wielką litość właściwie i też współczucie, które się pojawia dzisiaj wśród młodych czytelników, dlatego że ona kiedy zobaczy prawdopodobnie Starskiego później, to jest taka sugestia, że to przez niego musiała iść taką drogą w życiu, a nie inną, i też traci jej miłość, którą zaczęła wierzyć, w końcu była nadzieja w jej życiu, czyli z Węgiełkiem mogła być, ale on kiedy sobie zdaje sprawę, no dobrze, była prostytutką, ale aha, to dlatego, to ten człowiek, czyli ona jest jednak
0: naznaczona, tak.
2: Dla niego naznaczona, więc w tym momencie on się już odkochuje, już nie jest dla niego taka wybrana.
0: No taka postać, taka tragiczna ta Marianna, prawda?
2: Tak, bardzo jest jej szkoda. tak młodym ludziom, bo to jest zupełnie inna narracja, gdzie mówimy o takiej wolności seksualnej, że tak trzeba. Ona tutaj jest przedstawiona jako taka, którą życie do tego zmusiło, że musi iść taką drogą.
0: No właśnie, to życie zmuszało kobiety z niższych warstw społecznych do dorabiania sobie na różne sposoby. I ten był i legalny, i stosunkowo łatwo dostępny.
2: Tak.
0: Bo plus oczywiście tych realiów zaborowych tam nie ma celowo w książce, ale no powiedzmy sobie, że ten stacjonujący Rosjanie w Warszawie, to był cały legion mężczyzn, którzy korzystali z usług.
2: I przy krakowskim przedmieściu, w kościele, gdzie Wokulski też spotyka Mariannę, to jest też miejsce, gdzie kobiety się mówią, wystawiały się. Mm-hmm. Tak? One też były uczone całej sztuki takiej kokieterii na ulicach. W ogóle powstały też książki na ten temat, że było nawet kilka typów tych prostytucji, czyli można było być i wykształconą prostytutką troszeczkę. Tak? To znaczy,
0: można
2: że
0: było być damą kameliową, prawda?
2: Taką damą kameliową, tak. Ale też były takie kobiety, które albo stare, albo biedne, musiały... Były traktowane oczywiście jak człowiek najgorszej kategorii i je można było spotkać przy powązkach.
0: No właśnie.
2: Więc ten aspekt też życia kobiety to jest jedna z dróg. Prostytucja jest jedną z dróg, jaka była przed kobietami. Zresztą to mówi Wokulski spacerując po Powiślu,
0: tak.
2: Że co będzie z tymi dziećmi, tak? Te dziewczynki zostaną prostytutkami.
0: Tak, i tym dzieciom no to, co najlepszego mogłoby się przytrafić, on mówi, no to śmierć.
2: To przedwczesna śmierć, tak.
0: Powiśle w książce, w lalce jest no, dla Wokulskiego właściwie źródłem zarazy, upodlenia. No tutaj pobrzmiewają teorie darwinistyczne, prawda, w tej książce. Ale jednak bardzo boli, jak się czyta te opisy. I ja sobie tak zastanawiam się, czy Prus też tak myślał? Czy taki podział w głowie istniał w tamtym czasie na właśnie na taką upadłą część Warszawy i na tą taką właściwą, gdzie no właśnie wszystko błyszczy. I pozornie jest okej.
2: Na pewno architektonicznie było to odwzorowane. Patrząc na to, że była piękna brama, która zamykała tę wysoką, też usytuowaną wysoko część miasta, czyli Stare Miasto, i drogą karową prowadziła prosto do Wisły i do Powiśla. I też ten spadek taki bardzo jest to metaforyczne, tak. Społeczeństwa był zauważalny. Po prostu przekroczenie bramy oznaczało wejście niemalże jak bramy w piekle Dantego.
0: No dobrze.
2: To jest zupełnie inny świat.
0: A pani zdaniem, który problem z lalki jest taki najbardziej współczesny, taki, który no i teraz obowiązuje? Czy to ten rodzący się kapitalizm, industrializacja, ten taki pęd, w którym już wtedy ludzie zaczynali żyć, czy coś innego?
2: Na pewno są to ważne tematy, ale ja mam takie poczucie, że chyba brak szacunku dla pracy naukowej. To jest coś,
0: zrobienie z Ochockiego szaleńca?
2: Tak. Zrobienie właśnie z Ochockiego szaleńca, no Szuman to już w ogóle wszedł w rolę szaleńca, Geist jakiś szalony, nie wiadomo czy istnieje, patrząc na nazwisko. No i ten Wokulski, który był najszczęśliwszy, kiedy był na zesłaniu.
0: Tak, to prawda.
2: Wtedy mógł się oddawać pracy naukowej.
0: A która postać kobieca wydaje się pani najbardziej współczesna? Czy znowu wrócimy tutaj do Wąsowskiej?
2: Myślę, że Wąsowska jest bardzo współczesna w takim myśleniu o chociażby układach społecznych, o tym, co się... W myśleniu, o tak. Niekoniecznie to jest postać godna naśladowania, co ma bardzo współczesne myśli dotyczące społeczeństwa, roli kobiety i jest taka trzeźwa, jeżeli chodzi o myślenie, bo zauważa chociażby to, z czego kpi z niej, chociażby wszyscy z niej kpią, że ona przecież też się dorobiła tylko na tym, że jest wdową, że zauważa, że Wokulski tak samo.
0: No dobrze, to jeszcze mam takie pytanie o tą kobiecą sprawczość, która tak mocno jest podkreślana, jeśli chodzi o promocję serialu. No, wiemy dziś więcej o doświadczeniu XIX-wiecznych kobiet niż ten męski narrator Bolesław Prus, Aleksander Głowacki. Czy adaptacja to jest właśnie ta szansa, żeby tę wiedzę wykorzystać, przetworzyć i, no i zainteresować współczesnych ludzi XIX wiekiem, skłonić do czytania. Takie przetransformowanie lalki, pani zdaniem, czemu służy?
2: Myślę, że troszeczkę inaczej podejdę do tego pytania, dlatego że nie chcę i nie mogę się wypowiadać na temat serialu. Przede wszystkim tak jak jest milion wersji dumy i uprzedzenia, tak my powinniśmy mieć milion wersji lalki.
0: I bardzo dobrze.
2: Nieustannie szukać, tak, bardzo dobrze, nieustannie szukać, co jeszcze możemy z tego tekstu wziąć dla siebie. O czym on jeszcze może być? A może pójdźmy w stronę, a co by było gdyby? Też w tym roku wyjdzie kilka, możemy powiedzieć chyba fanfiction, jako niby kontynuacja losów i Wokulskiego, ale są też losy Izabeli napisane, więc myślę, że troszeczkę będziemy się bawić tym światem, a inspiracją jest Prus, bo trzeba będzie go przeczytać, żeby napisać, co się mogło dalej wydarzyć. I potrzebujemy na pewno tej powieści, chociażby ze względu na te wiele wątków, które porusza, plus to, że wiele się nie zmieniło. Na przykład możemy sobie przeczytać, że od niedawna mamy przecież schodki w Warszawie, a tam Wokulski mówi, tu by się przydały miejsce kawiarniane. Więc myślę, że to na pewno jest nam potrzebne, plus też nie wyobrażam sobie, żeby turyści, którzy przyjeżdżają, albo w ogóle my, Polacy, po prostu wjeżdżając do Warszawy, nie przeszlibyśmy się krakowskim przedmieściem. Myślę, że my też odtwarzamy ten ślad literacki lalki, troszeczkę podróżując chociażby po Warszawie.
0: Prus był zwolennikiem edukacji kobiet, pracy kobiet, już o tym sporo mówiłyśmy, ale czy był emancypantem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa? Napisał przecież Emancypantki, dr Alicja Urbanik-Kopeć.
1: No, napisałam kiedyś taki artykuł na ten temat, czy Prus był emancypantem. Ja bym powiedziała tak, Prus nie był emancypantem, Prus był pozytywistą. I to jest różnica wielka dla nas dzisiaj, ale wówczas nie aż tak wielka. To znaczy, Prus przede wszystkim uważał, jego taki ogólny światopogląd u podstaw polegał na tym, że ludzi powinno się oceniać ze względu na ich przydatność jako działających członków społeczeństwa. Czyli jednostek, które są w stanie wnieść coś do życia społecznego za pomocą swoich umiejętności, za pomocą swojego działania, za pomocą swojej pomocy innym i słabszym. I jego wielkim problemem, jak nie tylko jego zresztą, tylko w ogóle ówczesnych właśnie pozytywistów, było to, że kobiety z klas wyższych szczególnie wychowywane są w sposób taki, że one tymi członkiniami społeczeństwa przydatnymi praktycznie nie są w stanie zostać. I taka właśnie jest Izabela. Ona jest przede wszystkim nieprzydatna.
0: I no tak, dopóki nie rodzi, jak nie rodzi dzieci, to jest już nieprzydatne.
1: No tak, ale nawet jako matka również nie jest, i te kobiety również nawet jako matki w rozumieniu pozytywistów nie były przydatne, bo one nie były w stanie wychować następnego pokolenia na właśnie rozsądnych, mających umiejętności i przydatnych ludzi.
0: No tak, ale jaki był pomysł takiego Prusa wtedy?

0: opieki i tak dalej. I należy je też edukować do tego, w jaki sposób dobrze wychowywać dzieci.
1: No świetnie, ale lekarka...
2: I zarządzać majątkiem.
0: I
1: lekarką się nie dało być wtedy w Polsce.
0: W Polsce nie, szanowaną. Ale znaczy, to była długa i wyboista i trudna droga, jak Anna Tomaszewicz-Dobrska już w latach 60-tych, późnych, 70-tych.
1: Ale w Szwajcarii się kształciła.
0: No tak, ale wróciła na ziemię polskie i tam właśnie udało jej się po wielkich bojach nostryfikować dyplom i nie tylko jej jednej. Ale chodzi o to, że w każdym razie i Prus, Jerzyszkowa, i Świętochowski, i wszyscy inni pozytywiści prowadzili wielką kampanię na temat tego, żeby młode kobiety z klas wyższych uczynić przydatnymi za pomocą edukacji, dopuszczenia ich na rynek edukacyjny i dopuszczenia ich na rynek pracy. I to Orzeszkowa pisała o tym, że praca, zawodowa praca intelektualna i praca, która pomaga innym, daje nam, kobietom, człowieczeństwo, bo sprawia, że życie ma cel jakiś inny niż tylko obserwowanie tego, jak zmieniają się pory roku i jaką w związku z tym należy założyć suknię.
1: Coś więcej od życia, czyli chcemy całego życia, to dużo późniejszy slogan.
0: Tak, 1907, prawda? Więc jeszcze Naukowska już to mówiła jako bardzo młoda kobieta i bardzo wielki to był skandal.
1: No dobrze, a co Eliza Orzeszkowa mogła robić w lalce, jak sugeruje twój styl?
0: O, na pewno nie być naczelną bluszczu, bo naczelną bluszczu była wówczas Maria Ilnicka, która się z Orzeszkową nienawidziła na śmierć, bo Ilnicka była konserwatywna nieco, a Orzeszkowa była rozwódką i one się bardzo nie lubiły. Ale no, Eliza Orzeszkowa, zanim została pisarką, zanim osiadła w Grodnie i była pisarką, to miała swój okres pracy, poszukiwania pracy w Warszawie. Ona sobie wyobrażała, że ona miała swoje wydawnictwo przez pewien czas, które upadło. Ona sobie wyobrażała, że może tworzyć zakład krawiecki albo zakład produkujący rękawiczki, kapelusze. Chciała zostać stenotypistką w pewnym momencie, chciała zostać telegrafistką, więc ten dobór pracy był dość szeroki. Żadna z tych możliwości jej się nie udała, bo różne jej biznesy plajtowały. Na szczęście miała ogromny talent literacki i to się stało jej profesją. Ale do Warszawy przyjeżdżała nie tylko właśnie w sprawach zawodowych, później jako na 40-lecie, najpierw na 25, a później na 40-lecie na swoje takie benefisy, bo była bardzo postacią szanowaną też w kręgach emancypacyjnych, więc można ją było spotkać, ale nie w tym samym pokoju, co Maria Ilnicką. Niewątpliwie.
1: Na pewno nie. Dobrze. Do pani Anety teraz mam pytanie o to, czy w ramach misji... Tak, dobrze.
2: Chciałabym sobie jeszcze, przepraszam, ale mam taką ciekawostkę. Mianowicie jest to wycinek z Gazety Katolik z 1878 roku, więc jesteśmy w czasach lalki. To była gazeta wychodząca na terenach Górnego Śląska i tam mamy wizję też emancypacyjną, żebyśmy przypadkiem nie wpadli w taką myśl, że to tak ważne było dla wszystkich ta emancypacja.
0: Tak.
1: Dla garstki tak naprawdę. Tak.
2: Właśnie. I że to było bardzo szkodliwe, tak? Jak była narracja w gazecie i między innymi...
1: No oczywiście szkodziło to systemowi.
2: Musiała, tak, a system był... dlaczego? Dlatego, że kobiety, które na przykład pracownice, robotnice, jak zarobiły pieniądze, mogły kupić wstążki. I się taka wyszykowała i to nie wiadomo jaka teraz. Wygląda jak jakaś wielka pani. Albo przychodzi i pracę w fabryce wstrzymuje, dlatego, że się zakochują mężczyźni i ona tu przychodzi znaleźć męża. Więc to jeden z argumentów. A drugi był taki, że jeżeli kobieta chodzi do pracy, to w domu nie nagotuje obiadu. I mąż wracając z pracy do domu, nie przyjdzie do domu, tego obiadu nie ma, więc idzie do szynku. A później i tak się rodzi patologia. Bardzo niedobrze. Więc taka jest wina kobiet i emancypantek, więc mamy te same czasy, o których tutaj rozmawiamy.
1: Te same problemy, te same slogany wracają na sztandary, prawda?
2: I jeszcze, że ręce kobiet są o połowę tańsze niż ręce ich braci i ojców, mężów, więc odbierają pracę.
1: To takie pół człowieka było. A w ramach tej misji zlalkowania Polski ma pani jakieś argumenty na odpieranie, no właśnie, takich komentarzy po tych projekcjach, które już za miesiąc będą? To nie tak było w tej książce. Wokulski nie taki, za przystojny przecież jest, prawda? Izabela też nie taka. Co tam w zanadrzu, żeby odpierać takie argumenty? Fajnie się kłócić w ogóle o lalkę, prawda?
2: Bardzo, to jest tutaj po prostu rozsądne.
1: Marzenie polonisty.
2: Tak. No, przede wszystkim, że za przystojnie to mówię, proszę poczekać na film, bo jednak...
1: Obrzydzili Dorocińskiego, naprawdę?
2: Nie, aktorzy nie grają już na siebie, naprawdę wchodzą w rolę. I tam nikt nie jest charakterystyczny dla swojej postaci, jak możemy na przykład postrzegać chociażby Jandę. My naprawdę są postaciami z powieści, więc to się udało, więc myślę, że musimy poczekać i dopiero wtedy będą odpowiednie komentarze i zobaczymy. A czy Wokulski był przystojny? Wszyscy mówili, że był przystojny, tylko no nie dla młodej Izabeli.
1: No właśnie, i te ręce czerwone po Syberii, tak. Niestety

0: też jej się nie podobały. No cóż, za miesiąc wszyscy będziemy mogli już sprawdzić i podyskutować i kłóćmy się
1: tak.
0: O lalkę, jest to wspaniałe. Ja się nie pokłóciłam, tylko raczej się z wszystkim tutaj zgadzałam, co mówiły moje gościnie, czyli dr Alicja Urbanik-Kopeć i Aneta Korycińska, baba od polskiego. Za miesiąc serial i film Lalka. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo? Lato!
3: Lato, lato i właściwie można powiedzieć, że koniec na razie wakacji, ale lata jeszcze nie. No ale już nie ma tego czasu, tych wakacji, bym powiedział, właściwych. Ci, którzy będą jeszcze jechali na wakacje, no to mają przed sobą wspaniały czas urlopu. To pytanie, które dzisiaj stawiamy, to czy wypoczęłam w te wakacje? Może jesteśmy tymi, którzy rzeczywiście umieją wypoczywać? No, są oczywiście badania, które mówią, że część z nas wykonuje obowiązki zawodowe podczas urlopu, że sprawdzamy pocztę, że spędzamy w ogóle wakacje z telefonem w ręku. Ale w ogóle czymże to te wakacje są dla nas i czym te wakacje są również dla życia politycznego w Polsce, między innymi, ale też i dla polityków? Czy na przykład takie 3 tygodnie przymusowego urlopu? Oczywiście wiadomo, że urlop jest zapisany w kodeksie pracy, ale może jakieś partie polityczne mogłyby powstać, które będą miały na sztandarach wezwanie do obowiązkowego urlopu. I co wtedy? Czy taka partia ma szansę powodzenia i czy taka partia ma szansę zdobyć sobie serca i umysły ludzi? No o tym też będziemy dzisiaj rozmawiali. Będziemy też rozmawiali o nauczycielach, ale przede wszystkim czekam na państwa opowieści z urlopu. Czekam na państwa, bym powiedział, refleksje. Czy wypoczęliście podczas tych urlopów? Czy udało się jednak wyjechać gdzieś albo nawet spędzić ten czas w domu, ale tak, że możecie powiedzieć: zrelaksowałem się, teraz mam tyle energii, że będę pracowała z całej mocy swojej i siły. No pytanie jest oczywiście, jak wypocząć, ale też pytanie, czy właśnie po urlopie nie jest tak, że często wracamy i mówimy: teraz dopiero bym poszedł na urlop. Kiedyś w serialu Rancho była Polska Partia Uczciwości. No właśnie, Polska Partia Przymusowego Urlopu. Może to jest jakiś pomysł na politykę. Za chwilę Michał Płociński, no ale skoro kończą nam się wakacje, a te wakacje upływają też, myślę, że z pod znakiem pomidorów. I stąd ten utwór.
4: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków.

0: Słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł.
1: Kabaret starszych panów, Wiesław Michnikowski. No to jest utwór nie do zapomnienia, ale też wiele mówiący o tym, że coś nam upływa, o czymś będziemy pamiętali, do czegoś będziemy tęsknili. Myślę, że wakacje, urlop to są takie momenty w życiu, do których tęsknimy, ale też chociażby oglądając swoje fotografie z tych wakacji, ale także myśląc o tym, że może jednak ten urlop powinien być dłuższy. I czy rzeczywiście urlop może być na przykład wykorzystany do walki politycznej. I w ogóle jak odpoczywają na przykład chociażby dziennikarze, tacy jak Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michale.
2: Aha, dzień dobry, dzień dobry.
1: Cieszę się, że się słyszymy w tak, bym powiedział, prozaicznym temacie. Ty na co dzień się zajmujesz bardzo poważnymi sprawami, ale tutaj myślę, że, no właśnie, czy urlop to jest prozaiczny temat?
2: No nie, oczywiście, że nie. No wszyscy na niego czekamy z takim wytęsknieniem, mam wrażenie, że jak najbardziej teza, że to powinien być temat polityczny, myślę, jest warta rozważenia.
1: No tak, i teraz powiedz mi, czy, bo no, są takie partie, partia Lewicy na przykład proponowała oczywiście wydłużenie urlopu do 35 dni. To jest taki, bym powiedział, efekt nominalny, ale jak myślisz, czy partie polityczne mogłyby szermować urlopami jako takim paliwem ściągającym wyborców do siebie?
2: No, czemu nie? Wydaje się, że w ogóle w czasach cyfryzacji i postępującej rewolucji AI rzeczywiście będziemy coraz mniej pracować, bo dlaczego mielibyśmy pracować tyle, ile dzisiaj pracujemy? No, większość naszego życia, mam wrażenie, już tam schodzi teraz na pracę albo na myśleniu o pracy. No, więc wcześniej czy później ktoś pewnie rzuci pomysł jakiejś większej rewolucji dotyczącej naszej pracy. Już nie będziemy pracować 8 godzin i już nie będziemy pracować 5 dni w tygodniu i tak, że nie będziemy na urlop wyjeżdżać tylko na te 4 tygodnie łącznie, tylko może na 2 miesiące w jakiejś nawet niedalekiej przyszłości.
1: Czyli ten mityczny czas wakacji, lipiec, sierpień, może się jednak nam trochę pozmieniać, nie wiem, w przeciągu 10 lat, tak? Tak przypuszczasz?
2: No, trochę tak z takim dystansem.
1: Wiem, no jest to futuryzacja takim naszej rozmowy, tak, ale jednak warto sobie tak pomyśleć.
2: No tak, tylko panie redaktorze, czy my tak szybko reagujemy na te zmiany? Czy państwo jest w stanie tak szybko odpowiadać na realne zmiany na rynku pracy? Bo ja mam wrażenie, że wszystko robimy z takim opóźnieniem, że nawet jak za 10 lat nasza rzeczywistość pracy będzie wyglądała zupełnie inaczej, co jestem w stanie sobie wyobrazić, to nie do końca jestem sobie w stanie wyobrazić, że państwo i ustawodawstwo będzie za tym nadążać. Bo jest tak też trochę, że my boimy się tych zmian i że nawet jak widzimy, że młodzież ma inne podejście do pracy, tak, i słyszy się o tym pokoleniu Z, które chce mieć dużo więcej tego work-life balance, które dużo bardziej chce myśleć o życiu poza pracą niż o życiu w pracy i robieniu kariery, to zobaczmy, jak na to reagują nawet ludzie w moim wieku, czyli milenialsi, a co dopiero starsi. No to jest oburzenie, że za naszych czasów nie było tak łatwo, że oni nie mogą teraz mieć lepiej niż my mieliśmy. I obawiam się, że też będzie taki duży sprzeciw społeczny przeciwko wydłużeniu urlopu. Że oj, jak ja jeszcze nie byłem na emeryturze, to ja tyle nie odpoczywałem. Niech oni teraz harują na moje emerytury. Obawiam się, że będzie bunt.
1: No, kiedyś w takim bardzo dobrym, klasycznym filmie była taka scena, ja kiedyś nie jadłam, prawda? Czyli ja kiedyś nie wypoczywałem tyle.
2: W twoim wieku nie jadłam.
1: Tak. W twoim wieku nie jadłam. To jest przepiękny film Miś. Tam jest ta scena, wiele mówi, no ale Słuchaj, no to w takim razie, jeżeli tak, no to możemy się spodziewać, że będzie partia polityczna, która będzie miała tutaj szeroki poklask w związku z tym, no bo będzie na przykład potrafiła wyczuć ten wicher zmian i będzie bardziej, no może na przykład młodzi ludzie ją założą, bo na razie mamy partie, które zakładają, bym powiedział, już ludzie w odpowiednim wieku, natomiast może teraz czas na tych młodych i między innymi takim motywem będzie ten balans pracy, tak? Czy balans pracy, czy balans życia z pracą, tak? Więcej poza pracą niż w samej pracy, bo to jest to, czym żyją teraz młodzi ludzie, z tego, co powiedziałeś.
2: No, ja bym marzył rzeczywiście o takiej partii, która może nie nawet założona przez młodych ludzi, ale która na serio by brała ich postulaty. Mhm. Bo jest w tej chwili trochę taka nierównowaga między siłą polityczną starszych pokoleń, a tych najmłodszych. Tych najmłodszych, te kohorty pokoleniowe, one są tak nieliczne, że oferowanie czegokolwiek młodzieży politycznie się nie opłaca. Przez to większość partii kieruje swoją uwagę ku starszym pokoleniom, ku emerytom i boję się, że to się zakończy bardzo źle, takim naprawdę pokoleniowym sporem, gdzie młodzież będzie wręcz mówiła o koniecznej eutanazji, bo starych jest za dużo i to byłby bardzo zły rozwój wypadków. No tego nie chcemy słyszeć, prawda? No tutaj... Więc fajnie, jakby pojawiła się partia, która będzie reprezentowała interesy młodych.
1: Ale tak już trochę poważniej. Myślisz, że w interesie młodych, w programie, chociaż teraz programy polityczne to jest trochę abstrakcja, ale załóżmy, że w jakichś tam założeniach, które będą później wygłaszane podczas debat politycznych, czy używane jako takie właśnie bonmoty, którymi się wygrywa czyjeś głosy, prawda, że jest się takim sprawnym tekściarzem. Czy ty myślisz, że na przykład prawo do trzytygodniowego urlopu, bądź obowiązek, by taki urlop był dawany ludziom i jeszcze może w jakiś sposób wspierany, czyli wysyłanie na ten urlop z pewnymi apanażami też, no żeby to nie było za nasze tylko i wyłącznie. Myślisz, że takie żądania mogą kiedyś być brane pod uwagę przez partie polityczne, przez polityków młodych?
2: No i to jest właśnie pytanie kluczowe, bo z jednej strony może zacznę od tego, że nie do końca wierzę w to, żeby w przyszłości duże partie próbowały odwoływać się do tych młodych z powodów, które mówiłem. Bardziej będą wygrywać głosy różnymi pomysłami co do emerytur i co do ludzi, których będzie politycznie też najwięcej, którzy najchętniej chodzą na wybory, których jest najwięcej w tych kohortach i te problemy coraz bardziej starszych Polaków będą decydowały o wyborach. A druga sprawa, no to rzeczywiście pomysł akurat trzytygodniowego obowiązkowego, dodajmy, urlopu, tak, jest jakoś politycznie nośny. Bo ja bym chciał, żeby jakaś partia o tym zaczęła mówić, bo to mogłoby mieć fajny oddźwięk społeczny i zaczęlibyśmy o tym myśleć, że te 2 tygodnie to za krótko, prawda? Bo przez pierwszy tydzień to jeszcze myślimy o pracy, tak, a przez kolejny czy tam trzeci tydzień to my już z tą pracą się godzimy, że wracamy. Więc chociaż ten środkowy tydzień to byłby tydzień odpoczynku. I fajnie, jakby to się stało tematem społecznym. I jakby pojawiło się to w polityce, to myślę, że wszyscy byśmy nad tym zyskali. Ale nie sądzę, żeby Polacy chcieli takiego uszczęśliwiania na siłę. Bo jak ja nawet zrobiłem sobie taki mały research i pytałem znajomych, żonę pytałem, czy trzytygodniowy obowiązkowy urlop, nie znalazłem żadnej osoby, która by się z takiego rozwiązania ucieszyła. Moja żona woli brać sobie tygodniowe urlopy i sobie gdzieś wyjeżdżać i boi się, że jak weźmie raz na 3 tygodnie, to potem za długo będzie w pracy bez urlopu, bez przerwy i że to ją od razu dołuje, prawda? I wydaje mi się, że my wszyscy tak już mamy, że wbrew tak naprawdę oczywistym prawdom, że czasem trzeba dłużej odpocząć, my od tego odpoczynku uciekamy. Nie potrafimy przebywać poza pracą, czy nawet sami ze sobą zbyt długo. Męczy nas się w domu, więc od razu bierzemy się za jakiś remont i nie chcemy wcale tych 3 tygodni, ale gdybyśmy mogli raz na miesiąc brać tydzień, to byłoby idealnie.
1: Ale może słuchaj, wiesz, może to tak jest, że te 3 tygodnie obowiązkowego urlopu to jest jakby w pakiecie, a później możemy tam dobierać sobie co jakiś czas te urlopy, te mikro wycieczki, wiesz? Może to by był jakiś taki już mega socjal wakacyjny.
2: No, ten program dałoby się napisać tak, żeby on trafiał w potrzeby Polaków, ale najpierw trzeba by je zbadać, a wydaje mi się, że dzisiaj, i to też jest niestety konsekwencja rewolucji cyfrowej, że po prostu mamy tyle bodźców, jesteśmy nie tylko przebodźcowani, ale jesteśmy uzależnieni
1: no właśnie,
2: po prostu
1: i ten
2: od tych bodźców.
1: Środkowy tydzień nam się przyda jak, no naprawdę, to jest ten moment, kiedy my musimy odsączyć ten mózg od tego, co mamy teraz w ciągu jednego dnia chociażby, jest mnóstwo bodźców i teraz taki ten tydzień, o którym powiedziałeś, ten, nazwałbym go może tygodniem wyzwolenia, wiesz, bo ten najlepszy tydzień, tak, to wtedy możesz oczyścić tą swoją głowę od tych właśnie bodźców, których tyle nabrałeś przez te kilkanaście miesięcy w roku.
2: Oczywiście, że masz rację, ale to jest inna kwestia tego, że to byłoby dla nas dobre, a inną kwestią jest to, że my się tego boimy. Bo aha, zobacz, dla nas dobre byłoby odstawienie mediów społecznościowych. O. Dla nas dobre byłoby odstawienie ekranów, tak? Tak. Ale my tego nie robimy, bo nam to sprawia przyjemność. Aha. Uzależnienie od bodźców polega na tym, że my po prostu bez nich nie dajemy sobie dzisiaj rady. Fajnie, gdyby była partia, która by zaczęła o tym mówić głośno, ale obawiam się, że my jako obywatele cyfrowego świata nie chcemy dzisiaj o tym słyszeć.
1: Partia Wolności Środkowego Tygodnia. Może tak byśmy to nazwali. Nie wiem już co. Tak się zastanawiam. Wiesz co? To jest coś, co bardzo mnie kusi, ale wiesz, to tak śmiechem, żartem, natomiast mam wrażenie, że też poruszyłeś tutaj bardzo ważny, cywilizacyjny temat, mianowicie rzeczywiście wchodzenie świata sztucznej inteligencji, coraz więcej, nasze przebodźcowanie i odbieranie tego wszystkiego, urlopy i właśnie nasz styl bycia. To są sprawy, którymi na pewno będą się zajmowali. No właśnie, kiedy politycy, kiedy u nas, tego nie wiemy. Michał, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że ty odpocząłeś wakacje, chyba że ty jesteś z tych, co wakacje przesuwają na powakacje.
2: Ja jestem z tych, a coraz więcej osób tak robi, oczywiście, że może wielu naszych słuchaczy dopiero ma przed sobą ten urlop, bo jesień jest coraz bardziej urlopowa w Polsce, a ja jestem z tych, którzy na wakacjach uwielbiałem się zmęczyć fizycznie, ruszyć rowerem w Polskę, tak, robić po 200 kilometrów dziennie i psychicznie dzięki temu odpoczywam.
1: W tym roku tak było? Czy będzie?
2: Było.
1: I gdzie było?
2: Kupiłem sobie nowy rower, to musiało być. Pojeździłem sobie. Ale najpiękniej z żoną jechaliśmy wzdłuż Brdy. Bo to od ujścia do źródła.
1: Ja przepraszam, tak się zachwycam, ale ja słyszałem niejednokrotnie opowieści z tych wypraw Michała Płocińskiego i żony na rowerach wzdłuż różnych i wspaniałych szlaków i szlakiem różnych wspaniałych miejsc. Naprawdę to robi wrażenie i wtedy, ja myślę, że wtedy 3 tygodnie urlopu to jednak żona by się zgodziła. Michale, bardzo dziękuję. Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, był gościem. Co państwo lato. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i żonę oczywiście. Dziękuję. Też bardzo proszę pozdrowić. Proszę państwa, pytanie dzisiaj, czy wypocząłem w te wakacje? Jak słyszycie, tutaj jest wiele wątków, o te wiele wątków będę pytał i pytam. 510-357-357, 510-357-357 i oczywiście robimy też i czekamy na państwa opinie, jeżeli chodzi o sondę. I tutaj też to samo pytanie, czy wypoczęłam w te wakacje, a jeżeli nie, to dlaczego? I tutaj proszę już dzwonić 510-357-357. Pan Bartek jest z nami, można powiedzieć, tradycyjnie. Dzień dobry.
3: O, tradycyjnie, ale powiem szczerze, ja się zadzwoniłem wcześniej, ale coś się rozłączyło, bo wchodziłem do metra, no i wyszedłem z niego, a jeszcze nie myślałem, że nie będę dziś pierwszy. No cóż, odpowiadając, tym, to prawda też zaskoczenie, bo jeszcze było na stronie napisane, że pan Kuba dzisiaj będzie, no ale to też taka niespodzianka. No to powiem tak, no, to trochę zależy, bo ja co prawda miałem wspaniałe wakacje i odpoczynek, i to dość długi, ponieważ to wynika z mojego zawodu, czyli zawodu nauczyciela.
1: No proszę.
3: Więc tutaj tak. No co prawda na razie nauczyciela wychowawcy świetlicy, no ale zawsze. No ale miałem trochę też stresu, bo to może też podpowiem jakiś temat na następne audycje, że...
1: Proszę bardzo.
3: Przez pierwsze, dopiero pod koniec tak mniej więcej lipca, po moim właśnie, znaczy nawet no tak, może nie na samym końcu, ale tak właśnie już w tej drugiej połowie, nawet tam... i dalszej części, po powrocie z mojego pierwszego wyjazdu udało mi się w końcu znaleźć pracę, której szukałem już od kwietnia na nowy rok szkolny. No a później właśnie wracam z tej trochę już pierwszego spotkania organizacyjnego w tej szkole, no ale później w sierpniu, bo to trochę daleko, drugi koniec Warszawy od naszego tego kochanego Żoliborza, więc szukałem dalej. A jeszcze musiałem się tam, trochę miałem stresu, jeśli chodzi o rejestrację na sierpień na bezrobotnego, żeby mieć tylko oczywiście ubezpieczenie.
1: Czyli pan odpoczął w te wakacje, czy nie, panie Bartku? Jak to było?
3: Mentalnie odpocząłem, ale troszeczkę stresu było, który trochę tak zjadł ten mój taki relaks odpoczynkowy, chociaż ja już to zresztą też mówiłem panu Kubie innej audycji, ja też uważam, że chyba muszę zmienić też tryb wakacji, bo takie wakacje to były takie wyjazdowe.
1: No
3: tam
1: właśnie.
3: Do Francji właśnie, a ja chyba jak postrzegam, że chyba potrzebuję bardziej takiego wypoczynku, w sensie, że nawet gdzieś pojechać, ale gdzieś sobie trochę też się odciąć od wszystkiego. Więc to mi jest potrzebne i być może jeszcze na tą jesień, na moje urodziny tam 2 października, co będą, to może właśnie do Trójmiasta, do Gdańska wyjadę na taki weekend od piątku do niedzieli.
1: Panie Bartku, no dobrze, to rozumiem, tutaj wiele rzeczy trzeba poprawić w pana podejściu do wakacji, takie mam wrażenie. Dobrze, to będziemy, myślę, że na bieżąco informowani na ten temat, jak to wygląda. Także bardzo panu dziękuję i wszystkiego dobrego jeszcze w ostatni dzień wakacji, na ostatni dzień wakacji.
3: 7:30 już do szkoły.
1: Do szkoły już jutro. Koniec tych wakacji, koniec tej laby, proszę pana. Aczkolwiek słyszałem, że nie do końca to była laba. Pan Bartek, bardzo panu dziękuję. Panie Marcinie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry. Nidzica. Tak jest. W Nidzicy się odpoczęło, czy nie?
4: Panie Michale, ja podobnie jak przedmówca jestem związany z edukacją, więc mój odpoczynek wakacyjny był mały. Znaczy mały. Ja powiem tak. Ja już sobie w tym momencie, nie wiem, czy to jest właśnie oznaka jakiegoś takiego, czy to pracoholizmu, czy jakiegoś takiego strachu przed odpoczynkiem. Nie wyobrażam sobie na przykład teraz mieć takie, nie wiem, 2-3 tygodnie zupełnie bez pracy, bo taki mam tryb swojej pracy, że jeżeli ja nie będę pracował, to nie będę zarabiał, tak? Bo nie mam żadnej umowy o pracę, żeby w ten sposób pracować, więc jeżeli ja...
1: No dobrze, ale jakby pan miał 3 tygodnie urlopu i zapewnioną pracę i 3 tygodnie później odpoczynku, bycia gdzieś sobie na własnych warunkach i zupełnego oderwania, no to chyba pan z tego skorzystał, czy nie bardzo? Czy to zbyt nudne?
4: Oczywiście, że to bym bez dwóch zdań skorzystał, ale powiem tak, że ja, ta moja praca jako przewodnika tego straszącego na zamku w Nidzicy, to jest fajna robota. Ja naprawdę nie czuję w te wakacje, żebym miał jakoś wielce był spartowany, bo robię to, co lubię, gadam z ludźmi, spotykam fajnych ludzi w większości.
1: No tak.
4: Takich, z którymi można pogadać i o wszystkim w zasadzie. Od czasu do czasu zakładam też mundurek radiowy i wczoraj pani też właśnie powiedziała, o, radio 357, tam był syn z wycieczką jakąś, także od dzisiaj chyba będę mówił, że nie jest radio 357, tylko radio 357.
1: Nie na 357, już nie, 357, jak najbardziej.
4: Jasna rzecz. Ale mówię, tutaj ten wypoczynek taki aktywny, wakacyjny, jest trochę odpoczynku, bo to jest inna specyfika pracy, bo ja też w edukacji pracuję tak jak przedmówca, tylko czyli... z edukacją
1: mówimy. No dobrze, ale tak już podsumowując, panie Marcinie, odpoczął pan, czy nie odpoczął? Jak to wyglądał
4: odpocząłem.
1: Pan?
4: Odpocząłem. Baterie naładowane, teraz tylko ułożyć plan na nowy rok, zajęć się z uczniami i jedziemy z tym dalej.
1: No i dobrze, no to ja życzę w takim razie powodzenia w tej jeździe i serdecznie pozdrawiam i miłego też straszenia, bo ze straszeniem na zamku pan kończy, czy już po wakacjach, czy jak to jest?
4: To znaczy nie, powiem tak, ja właśnie miałem powiedzieć, ja jeszcze we wrześniu, w październiku pewnie będę i powiem tak, nie wiem, czy państwo w radiu macie numer mój, powiedzmy, zapisany, bo się ostatnio okazało, że pan Kuba szukał naszego wspólnego kolegi właśnie z audycji pana Dawida.
1: No.
4: Więc chodzi na to, że numery nie zapisujecie. Ja bardzo chętnie mogę namiar do siebie.
1: Ale ja pytam na razie nie organizacyjnie, tylko pytam towarzysko. Czy pan straszy jeszcze na zamku w Nidzicy? Dobrze. Pan Marcin jest do wzięcia, że tak powiem, na zamku w Nidzicy do straszenia. Bardzo panu dziękuję i życzę ładowania baterii jeszcze przez ten ostatni dzień wakacji. Wszystkiego dobrego. Pan Marek, dzień dobry, panie Marku.
5: Dzień dobry, kiedy się kłania. Mam nadzieję, że będziecie dobrze słuchać, bo ja trochę...
1: No tak trochę faluje pana głos, powiem uczciwie, natomiast no spróbujmy. Zacznijmy od tej najprostszej odpowiedzi na pytanie, czy pan odpoczął w te wakacje?
5: Ja jeszcze nie, dlatego że ja dopiero za 2 tygodnie wybieram się w Himalaje, pojeździliśmy motocyklem, więc my mamy wakacje.
1: Himalaje motocyklem?
5: Tak. Ale ja chciałem powiedzieć jeszcze o czymś innym, bo kluczem jest znalezienie sobie odpowiedniej pracy. Ja mam taką pracę, tak jak przed chwilą pan rozmawiał z poprzednikiem, była mowa o tym, że 3 tygodnie pracy, 3 tygodnie wolnego, to ja mam pracę taką, że pracuję 2 tygodnie i 2 tygodnie jestem w domu, bo jestem kierowcą ciężarówki.
1: Tak.
5: I to jest idealny system, który pozwala połączyć pracę z wypoczynkiem, ponieważ jak to ja mówię, ja co 2 tygodnie mam 2 tygodnie urlopu. I dlatego też właśnie w te 2 tygodnie, kiedy wyjeżdżam do pracy, bo jeżdżę w Norwegii, jeżdżę na Lofoty z Oslo, więc to jest kawał drogi, robię jedno kółko w tygodniu, 24 pauzy, drugie kółko, wracam samolotem do domu i przez te 2 tygodnie nie myślę kompletnie o pracy, nie muszę myśleć o pracy, natomiast mam bardzo dużo czasu na swoje pomysły, moja żona to czasami się łapie za głowę, bo jeździmy po świecie, jeździmy po Polsce, także...
1: No słyszę, ale te w Himalaje, no naprawdę, to ja panu i państwu w ogóle życzę fantastycznej wyprawy motocyklami na Himalaje. No nie jest to no, dzisiaj...
5: Oczywiście lecimy samolotem i tam na miejscu wynajmujemy motocykle, bo nie mamy tyle czasu, żeby pojechać na kołach. Natomiast tak to dokładnie będzie wyglądało.
1: To jest, myślę, że opowieść na kolejną, jak kiedyś audycję i rozmowę. Także no wszystkiego dobrego w takim razie życzę. Dobrze? I naprawdę, aby było miło, ciekawie i bezpiecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof z nami jest. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
6: Dzień dobry panu.
1: A dzień dobry, ale pana szumi. Jedzie pan samochodem pewnie. Wraca pan z urlopu, czy jedzie pan na wakacje?
6: Szlajałem się właśnie po górach, czy na granicy Czech i Słowacji.
1: Jest pan w górach na granicy Czech i Słowacji?
6: Wracam już.
1: Wraca pan. Dobrze. I jak było? Wypoczął pan w czasie wakacji?
6: Przełączę ze stawu głośno mówiącego.
1: Brawo, to jest dobry pomysł.
6: Okej, już jestem, dobra.
1: No i od razu inaczej pana słychać, fantastycznie. Wraca pan z gór i wypoczął pan w górach?
6: Tak, znaczy przede wszystkim się zmęczyłem, ale psychicznie wypocząłem.
1: No i dobrze, i o to chodzi właśnie, chyba to jest najważniejsze.
6: Ja dzwonię dlatego, że zmroziło mi krew w żyłach, jak słuchałem w radiu tej propozycji o obowiązkowym urlopie.
1: To jest luźna propozycja, żeby pan nie myślał, żeby tutaj...
6: Nie, no to jest... Nie, ja jestem na nie. Jeżeli partia emerytów będzie na nie, to ja nie jestem emerytem, ale zagłosuję razem z nimi po prostu. No. Mm-hmm. To nie ma takiej opcji.
1: Czyli, że
6: ja
1: nie.
6: Mam taki plan na życie, że przynajmniej, że co miesiąc jeżdżę gdzieś w góry sobie na taki 3-4-dniowy wypad. I jakby mi ktoś powiedział, że ja mam całe moje plany wyjazdowe skumulować w ciągu 3 tygodni, to ja bym się zarżnął po prostu. I tyle,
1: ale wie pan co, nie, myśmy proponowali też taki wyjście z sytuacji, że te 3 tygodnie byłyby rzeczywiście obowiązkowe i tam walczymy o ten środkowy tydzień wolności, tak, bo w oderwaniu, natomiast w pakiecie socjalnym byłyby te kolejne takie poświęcone na wypady, takie te krótkie wypady.
6: Dobra, to ile tego będzie, 60 dni w roku?
1: Nie, na razie mówimy o... Nie no, każda partia polityczna jest podstępna w swoich żądaniach, wie pan, nie wszystko się ujawnia, tak trzeba sobie to policzyć później. De facto mówimy oficjalnie, gdybyśmy byli partią polityczną, że to jest, co są 3 tygodnie, ale jak do tego dorobimy, jeszcze kilka dni się uda, no to ludzie może będą głosowali. Myśli pan, że to by było dobrym projektem na polityczną przyszłość?
6: Wie pan co, ja zastanawiam się bardzo mocno nad tymi 3 tygodniami i na przykład zależy... Według mnie to jeszcze pytanie, z kim by pan naprawdę rozmawiał. I tu ta kategoria wieku byłaby bardzo istotna. Właśnie. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli pan by rozmawiał z osobami, które mają małe dzieci, ja akurat powiedzmy kończy mi się ten okres, bo już mam nastolatków w domu, i oni by usłyszeli o tym, że no pytanie, jak to zorganizować dalej, tak? Jak mamy zorganizowane żłobki, jak mamy zorganizowane przedszkola, szkoły i tym podobne akcje. I jak zorganizować, żeby w tym samym czasie był dostać urlop w 2 różnych firmach, jeszcze ogarnąć to z dzieciakami. Nie? No to trochę byłaby rzecz, myślę, że większość z nich byłaby przeciw. Jeżeli mówimy o osobach już dojrzalszych troszeczkę, jak pan fajnie to ujął wcześniej w audycji, w słusznym wieku chyba, tak, czy we właściwym wieku, we właściwym wieku, tak, to bym powiedział, że to mogło być tak, no bo generalnie tak, powiedzmy już my jesteśmy na przykład w 2 tylko, więc łatwiej byłoby pewne rzeczy zgrać i pewnie byłoby to prostsze, byłby to może trochę nawet podatniejszy grunt. Z młodymi zupełnie osobami do 20 pewnie też by to był dla nich...
1: A widzi pan...
6: fajny temat, ale w tym środkowym tutaj przedziale wieku ja bym spodziewał się ogromnego oporu.
1: No dobrze, a widzi pan, no to dokonał pan absolutnie badań niemalże fokusowych tutaj na poszczególnych grupach społecznych. Nie spodziewałem się takiego szczegółowego podejścia. Bardzo dziękuję w takim razie. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego i fajnych wypadów w góry życzę i cieszę się, że pan odpoczął psychicznie w szczególności, bo o to chodzi przecież podczas naszego urlopu. Pytamy dzisiaj, czy wypoczęłam w te wakacje. No... pisze pani Agnieszka w tekstówce. Właśnie wracamy z dwutygodniowych wakacji. Wasze kciuki chyba pomogły, bo mieliśmy w górach słońce. Przed nami jeszcze tydzień urlopu. Z racji zawodu mamy 38 dni wymiaru urlopu i uważamy, że to i tak za mało. Proszę państwa, 38 dni i tak za mało, to ja już bym powiedział, że to jest właściwie rok byłby się dzielił na pół roku pracy, pół roku urlopu. Jakby tak jeszcze pociągnąć odrobinę dalej te dni urlopu. Bardzo dziękuję za tą informację od pani Agnieszki. W ramach Co Państwo Lato też myślę, że warto posłuchać takich utworów, które kojarzą nam się z wakacjami. Proszę oczywiście też dzwonić i opowiadać, czy wypoczęłam w te wakacje. 510-357-357, 510-357-357, a teraz posłuchajmy Beach Boys, Kokomo. To jest naprawdę chyba zdaje się dla już tych właśnie w słusznym wieku, tak, czy we właściwym wieku, to jest pieśń wakacji.

0: Mikrowakacje w piosence Beach Boysów, Kokomo. No, myślę, że łza się wokół już kręci niektórym, bo sobie przypominają, jak te włajarze wyglądały wakacyjne. I też są takie informacje od pani Katarzyny. Niestety ostatni raz na dwutygodniowym urlopie byłam 3 lata temu, będąc na urlopie. Teraz prowadzę samodzielnie firmę. Wychowuję 5-letnią córkę, mam hipotekę do spłacenia. Moje mikrourlopy to obecnie 2-3 dni. Zdecydowanie za krótko i niewystarczająco. Pani Kasiu, życzę w takim razie, by się jednak udało na dłużej i by były na to oczywiście pieniądze. Także jak najbardziej, urlopy są związane z pieniędzmi i z zarabianiem pieniędzy w ciągu roku, by gdzieś na przykład wyjechać w ciekawe miejsce i spędzić fantastyczne wakacje, a czasami mówi się o wakacjach własnego życia albo wakacjach życia. Dla niektórych organizacja wyjazdu bywa tak wycieńczająca, że aż 18% Polaków zrezygnowało kiedyś z wakacji, czytamy w Business Insider Polska w artykule z wczoraj. Także to też czasami przerastają nas tego typu, bym powiedział, formalne, organizacyjne kwestie przedwyjazdowe. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Ale no właśnie, nam się kojarzą zawód nauczyciela, nauczycielki kojarzy nam się z wakacjami dwumiesięcznymi po tym i jest rok szkolny. No oczywiście nauczyciele też idą do szkoły, ale mają dwa miesiące wakacji. Iga Kazimierczyk, nauczycielka, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeszcze uczelnia Korczaka, my na co dzień na uczelni spotykamy się z nauczycielami i nauczycielkami, to bardzo ważne do tematu naszej rozmowy dzisiaj.
0: Uczelnia Korczaka, tak? No dobrze, oczywiście. To w takim razie mam pytanie, no co z tymi dwumiesięcznymi urlopami, czy tym wolnym dla nauczycieli? Przecież to jest oczywiście, że to nie istnieje, prawda? Jak wy sobie radzicie z kombinowaniem wakacji, oderwaniem się od swojego, od tego, czym się zajmujecie? No bo to też nie jest możliwe, by się zupełnie oderwać od szkoły. Takie mam wrażenie.
1: Tak, to dobrze, że o tym rozmawiamy, dlatego że początek roku szkolnego to jest taki moment, żeby sobie odczarować pewną legendę o nauczycielskich wakacjach, bo to jest legenda i nie o wakacjach, tylko opowieść o normalnym urlopie, tak jak ma każdy pracownik i pracowniczka w Polsce. Nauczyciele wakacji nie mają i wcale nie są to 2 miesiące. Poza tym też pora nauczycieli w ciągu tych 2 miesięcy wypełnia również różne obowiązki związane ze szkołą. Mamy uczniów i uczennice, którzy podchodzą do egzaminów poprawkowych. Tak? To są rzeczy, które trzeba przygotować. Mamy też sprawy dotyczące samej organizacji takiej technicznej pracy szkół. Sprzątanie sal czy przygotowywanie sal, to też się samo nie zrobi. Tak? Nauczyciel nie tylko zamyka salę i już, bo uczniowie wychodzą ze szkoły, ale te szkoły trzeba rzeczywiście do tego wszystkiego przygotować. Trzeba spotkać się kilka razy na radach pedagogicznych jeszcze przed rozpoczęciem roku, w szkoleniach, spotkać nauczycieli, także w wakacje, czuję, dorabiając do pensji.
0: O, dorabianie do pensji, to jest też popularne, czy nie wiem, to jest zjawisko, które rośnie, czy to jest na tym samym poziomie, co na przykład 2 lata temu, rok temu?
1: Statystyk na ten temat nie mamy.
0: Bo statystyk nie ma państwo na ten temat, prawda? Natomiast to są, to poczta pantoflowa tutaj działa, jeżeli chodzi o informacje.
1: Ale każdy ze słuchaczy i słuchaczek, którzy mają dzieci i wysyłają je na różne kolonie, obozy i inne formy wypoczynku, to spora część kadry, która tam pracuje, to są właśnie nauczyciele. To nie jest tak, że są to tylko studenci, osoby, które przeszły odpowiednie kursy kwalifikacyjne, ale znakomita część tej kadry, która pracuje w ośrodkach kolonijnych, czy właśnie na różnych obozach i formach wypoczynku, to są nauczyciele. Gdyby nie praca nauczycieli w wakacje, właśnie przy organizacji tego typu imprez turystycznych dla dzieci, to one by się po prostu nie mogły odbywać.
0: No proszę, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to aż jest taka skala tego zjawiska podejmowania drugiej pracy sezonowej przez nauczycieli właśnie podczas wyjazdów kolonijnych czy wakacyjnych młodzieży. To jest ciekawe. No dobrze, ale teraz mam pytanie, czy w takim razie coś zamierza się zmienić w prawie, czy w ogóle są jakieś koncepcje na zmiany, bo rozumiem, że no, z tego, co tutaj już słyszymy teraz, to nauczycielom trudno wypoczywać, trudno mieć te 3 tygodnie umowne wakacji, gdzie ten środkowy tydzień to my dopiero wtedy odpoczywamy i no jakby się w tym wszystkim odnaleźć. No nie mówię pewnie, że wszyscy mają tak źle, ale jaka jest sytuacja? Czy rzeczywiście to wymaga poprawy?
1: To wymaga może nie poprawy, no bo też zawody są różne i mają różną specyfikę. Na początek może wystarczyłoby przestać wypominać nauczycielom te mityczne wakacje, bo też nie zapominajmy o tym, że są nauczyciele, na przykład przedszkola, którzy tak długiego okresu wakacyjnego nie mają. Przedszkola to są placówki nieferyjne i tam jest normalny urlop, tak jak w przypadku innych pracowników, innych branż. Ale to, co różni nauczycieli od pracowników w innych sektorach, to to, że no, jak człowiekowi się zdarzy taka potrzeba w ciągu roku, no to możemy tym urlopem dysponować dowolnie w zależności od tego, jak w zakładzie pracy się na ten urlop umówimy. Jeśli ktoś potrzebuje więcej urlopu, nie wiem, chce skorzystać na przykład z tańszej oferty turystycznej, to się coraz częściej w tej chwili zdarza, jest to racjonalne, to dla nauczycieli taka opcja jest zamknięta. To znaczy nauczyciel nie może sobie pojechać na majówkę na 3-tygodniowy urlop czy 2-tygodniowy urlop, ponieważ nie może. Więc to jest ten kłopot, że rzeczywiście nauczyciele nawet w momencie, kiedy czasem się poleca, tak, żeby w momencie przepracowania, przeładowania wziąć sobie kilka dni wolnego i zwolnić tempo, nauczyciel nie może zwolnić tempo. Nauczyciel jest w pracy non-stop wtedy, kiedy pracuje szkoła.
0: Czyli taki wypadzik w góry na parę dni, to już chyba to jest niemożliwe w ciągu roku.
1: Odpada. Tak samo mówi się o feriach, że ferie to niby jest taki moment, kiedy nauczyciel też ma te 2 tygodnie, ale to są 2 tygodnie, dlatego że praca nauczyciela nie kończy się w momencie, kiedy uczeń i uczennica wychodzą z placówki. Nauczyciele mają też szereg czynności organizacyjnych związanych z pracą placówki. To nie jest tak, że w piątek przed feriami kończymy i wyjeżdżamy na 2 tygodnie.
0: I klucz wyrzucamy za siebie.
1: Tak, i po prostu jakby jutra miało nie być, bo szkoła to jest ogromny organizm. To, że ona działa na co dzień dobrze, to są godziny takiej cichej i niewidocznej pracy nauczycieli, której my po prostu nie zauważamy, te momenty wolniejsze. To są też momenty, kiedy nauczyciele i nauczycielki mogą spokojnie i swobodnie przygotować sobie materiały do pracy, zgromadzić niezbędne materiały. Wyobraźcie sobie Państwo, gdyby nauczyciele z dnia na dzień przygotowywali lekcje, to się tak najczęściej nie da. Trzeba mieć jakieś momenty, kiedy ten cały cykl 10 prawie miesięcy się planuje i dzieje się to właśnie w tych momentach, które część z nas uważa, że to wolne i nauczyciel wtedy nic nie robi, jeździ na wakacje pod palmami, na które zresztą nauczyciel bardzo często z uwagi na zarobki.
0: Dobrze, a jeszcze takie pytanie na koniec do Pani, no bym powiedział osobiste. Czy Pani wypoczęła podczas tych wakacji?
1: Wypoczęłam, ale jak spora część nauczycieli z laptopem na kolanach, dlatego że ja w tej chwili pracuję ze studentami i studentkami. Dla mnie czas wakacji to jest czas również przygotowywania materiałów, przygotowywania zajęć, pisania również materiałów dla studentów, też artykułów. Więc no tak wyglądają wakacje w edukacji. Nie jest tak, że możemy zamknąć kramik i po prostu pojechać zapominając o Bożym świecie. Zazwyczaj też te prace zabieramy, ale też myślimy o tej pracy. To też
0: no
1: jest ciężko
0: otóż
1: począć.
0: To właśnie, to jest to, że to nie ma tak szansy na zupełne odseparowanie się od tego.
1: No niestety. I to jest kwestia pracy emocjonalnej, takiego ukrytego kosztu, którego nikt z nas nie zauważa. Fajnie, jak trafiamy do placówki, w której nauczyciel martwi się o dzieci. Prawda? Troszczy się o nie, zajmuje się ich. Ale to nie jest, nie mamy w głowie takiego przełącznika, takiego guzika, że nagle przestajemy się martwić o to, że nasze dzieci mają różne w klasie, mają różne wyzwania i kłopoty i mamy różne sytuacje wychowawcze, z którymi musimy bezpośrednio jakoś zarządzić, sobie z nimi poradzić. Nauczyciele i nauczycielki jadąc na wakacje jadą tam razem z wyzwaniami, problemami, radościami i smutkami swoich uczniów. I to jest bagaż. On jest oczywiście przyjemny, ale to też jest bagaż, który nauczyciele zawsze ze sobą mają.
0: No dobrze, to myśmy zdemitologizowali odrobinę te wakacje nauczycielskie i dzisiejszy, ostatni dzień wakacji okazuje się, że już dawno u pani był tym dniem wakacji, tym ostatnim dniem wakacji kilka tygodni temu.
1: Tak.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Iga Kazimierczyk, nauczycielka, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i Uczelnia Korczaka. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: I życzę jednak odpoczynku i żeby się może udało zrobić jakiś wypad w umowne góry na te 3-4 dni, o których o tych wypadach bardzo często ostatnio słyszymy. Wszystkiego dobrego. Jest z nami pan Gabriel. Dzień dobry, panie Gabrielu.
2: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Wypoczął pan?
2: Wypocząłem bardzo, że tak powiem, intensywnie i skutecznie w tym roku, ponieważ miałem 3 tygodnie urlopu, ale rozdzielane, czyli tydzień urlopu, tydzień w pracy, tydzień urlopu, tydzień w pracy i tydzień urlopu.
0: I sprawdziło się?
2: Tak, bardzo się to sprawdziło. Niestety najprawdopodobniej to jest ostatni rok, w którym będę mógł taki urlop, że tak powiem, poczynić, no bo najprawdopodobniej będę miał umowę o pracę i wtedy już państwo zmusi mnie, żebym miał 2 tygodnie wybrane w jednym ciągu.
0: Taki jest kodeks pracy.
2: Tak, co powoduje, że tak naprawdę pozbywa się mnie jednego fajnego tygodnia wyjazdu, bo muszę wziąć 2 tygodnie w ciągłości, a zazwyczaj nie jeżdżę dłużej niż tydzień gdzieś w jakieś inne miejsce. No co blokuje mnie tak naprawdę i automatycznie takich tych weekendowych wyjazdów, o których tutaj mówimy, 3-4-dniowych, to tych dni, którymi będę mógł wolno rozporządzać, jest mniej. I to tak naprawdę im zwiększamy ten czas urlopu, który mamy w jednym kawałku wybrać, tym bardziej ograniczamy sobie możliwość takich wyjazdów, wypadów, takich resetów weekendowych i zmuszamy się do tylko jednego wielkiego urlopu w wakacje, a potem męczenia się w pracy przez resztę roku.
0: Czyli,
2: takie jest moje
0: zdanie. Czyli partia przymusowego urlopu 3-tygodniowego nie odniosłaby sukcesu w pana wypadku.
2: Ja jestem wręcz za zlikwidowaniem tego przymusu 2-tygodniowego i wprowadzenia przymusu tygodniowych urlopów, ale powiedzmy, nie wiem, 3. w całości po tygodniu. I to jest może sensowne rozwiązanie.
0: No to może to by była partia racjonalnego wykorzystania urlopu. Tego typu tak. Partia. Taką
2: bardzo
0: można...
2: ładnie pan to ujął.
0: No bo jeszcze, wie pan, wymyśliłem nazwę Partia Wolności Środkowego Tygodnia, no ale to jest też, to związane jest z 3 tygodniami. Nie tak, wiem, tak. Wie pan, dużo...
2: Te akurat tygodnie w pracy pozwoliły mi się ładnie przepakować, przeprać wszystkie rzeczy i ponownie skomponować na kolejny wyjazd.
0: No dobrze, to widzi pan, to ja mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy już pan będzie miał etat, to jednak uda się z pracodawcą dogadać w sprawie tych 2 tygodni, a może tak też można zrobić. Także tego życzę panu bardzo mocno i bardzo serdecznie pozdrawiam.
2: Pozdrawiam wzajemnie.
0: Dziękuję bardzo. Pani Alicja, dzień dobry pani Alicjo.
3: Dzień dobry.
0: Wypoczęła pani podczas tych wakacji?
3: Osobą, ponieważ jestem emerytką.
0: O!
3: Tak, chciałam powiedzieć, że w te wakacje odpoczęłam. Mimo, że jestem od kilku lat na emeryturze, to jednak co roku planuję wakacje i są one dla mnie magicznym czasem. Uważam, że sama się czasem łapię na tym poglądzie, zaraz po co ja mam, od czego ja mam odpocząć, prawda? Mm-hmm. No, odpoczywa się od codziennej rutyny, od powtarzalności jakichś rzeczy, trzeba zmienić otoczenie, trzeba zająć się czymś innym, trzeba wyjechać z dużego miasta, ponieważ to jest nasza higiena psychiczna i wracamy wtedy do tej rutyny z większą radością, jeżeli jesteśmy emerytem. Ale chciałam się odnieść do tego, do osób, które wypowiadały się tutaj na temat pracy. Ja pracowałam bardzo intensywnie zawodowo, miałam własną firmę i różnie z tymi urlopami było. Ja uważam, że urlop jest koniecznością. Jeżeli człowiek nie potrafi odpoczywać, nie będzie potrafił wydajnie pracować. Poza tym z tą ilością urlopu. No ja uważam, że cały postęp techniczny, ciężka praca wielu pokoleń doprowadziła do tego, że w tej chwili w większości świata stać jest państwa, żebyśmy pracowali mniej. Nie zazdrościłabym o młodym, że mają więcej urlopu teraz niż my mieliśmy kiedyś. Ja wręcz patrzę z żalem, że ci młodzi ludzie w tych korporacjach w tym się zabijają, że oni nie mają czasu. Więc ja uważam, że powinniśmy właśnie iść w kierunku tego, że pracujemy, żeby żyć, a nie że żyjemy, żeby pracować, prawda?
0: Tak to jest. Ale wie pani co, no pani tutaj po prostu opisała problem i jednocześnie zdiagnozowała, a równocześnie poradziła, jak odpoczywać. No jestem pod wielkim wrażeniem pani naprawdę fantastycznego opisania tego, co dzisiaj nazywamy, czy wypocząłeś podczas urlopu, bo to jest niesamowite. No rzeczywiście, postęp techniczny, to też Michał Płociński mówił, że kiedyś będzie się ktoś musiał tym zająć, bo postęp technologiczny jest na tyle duży, że my będziemy może mniej nawet pracować, a jeżeli będziemy mniej pracować, no to gdzieś ten czas będziemy musieli spędzać na czymś, co będzie może nazywało się właśnie urlopem.
3: Poza tym to może naprawdę też napędzać gospodarkę, bo proszę sobie wyobrazić, że ludzie teraz mają środki i więcej wolnego czasu. Więc oni wyjadą, oni gdzieś, ja kiedyś czytałam kupę lat temu, kiedy wtedy jeszcze ta turystyka nie była na takim poziomie, jak jest teraz, że to będzie jedna z ważniejszych gałęzi, prawda, w PKB. No i będzie, proszę pana, bo ludzie pojadą i te pieniądze wydadzą na różne rzeczy, na zakup sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałam jeszcze tylko do jednej rzeczy nawiązać, bo bardzo...
0: Ale króciutko mnie... proszę, pani Alicja,
3: tak,
0: dobrze?
3: Niektórzy tutaj mówią, że jedziemy 3 tygodnie na odlop, a potem się męczymy w pracy. Proszę państwa, ja wszystkim, którzy się męczą w pracy, powinni się zastanowić nad zmianą tej pracy, ponieważ dobra praca daje też radość i dowartościowuje nas. No i chętnie z tego urlopu do niej wracamy. A jak jest praca zła, to przede wszystkim trzeba zastanowić się nad zmianą.
0: Oczywiście, chociaż wie pani, nie jest to takie proste, bo zmienić pracę. Tak myślę, że to jest czasami wręcz niemożliwe.
3: Ale... doprowadza, wie pan, do stresu, do depresji i tak dalej, no to jest chyba no, bezczelny.
0: Ja wiem, no tutaj to już jest, pani otworzyła kolejny rozdział do rozmowy, ale to już jest jeszcze, to jeszcze jest inny temat, chociaż bardzo, bardzo mocno związany z tym dzisiejszym tematem, czyli o odpoczynku, wakacje. Pani Alicjo, bardzo pani dziękuję i rzeczywiście wyjaśniła pani bardzo dokładnie, na czym polega odpoczynek i... Zrozumiałem, że emeryci też muszą odpoczywać od rutyny, od tego, co się dzieje codziennie, by na przykład nabrać tej higieny życia. Bardzo dziękuję pani Alicja. Teraz pani Iwona. Dzień dobry pani Iwono.
4: Dzień dobry.
0: Wraca pani z urlopu, czy jedzie pani na urlop, właśnie, czy w wakacje przed panią, czy za panią?
4: Właśnie wracamy i można powiedzieć, że drugą część wakacji odpoczywamy, bo pierwsza była trochę mocno intensywna, ponieważ 7 sierpnia braliśmy ślub.
0: Oh, no tak, to są wakacje w postaci podróży poślubnej.
4: Najpierw była podróż poślubna, ale od właśnie kolegów z pracy, od męża, dostaliśmy przepiękny prezent. Mm-hmm. Weekend sanatorium w Ciechocinku i właśnie wracamy z tego weekendu wspaniałego po zabiegach. Wczoraj jeszcze byliśmy na dancingu przepięknym.
0: Była pani na takim dancingu klasycznym?
4: Oczywiście, tak.
0: I jak było?
4: Cudownie, dlatego mówię, że jeszcze na pewno będę chciała tam wrócić.
0: A w Ciechocinku gdzie byliście? Byliście na przykład w Solankach i na takich właśnie fajnych tych zabiegach?
4: Też właśnie, tak. A oczywiście mieliśmy w hotelu też mieliśmy tam możliwość zrobienia zabiegów, więc skorzystałam z dwóch zabiegów. No ale oczywiście też chodziliśmy sobie na pozwiedzać Ciechocinek, no bo też jechaliśmy z naszym 17-letnim psem.
0: Tak
4: dlatego
0: jest.
4: Nasza podróż poślubna też była nad polskie morze, bo też musiała być razem z nami. Już jest nieodłącznym towarzyszem naszych wszystkich podróży. Po 7 sierpnia mamy totalny odpoczynek, no i teraz trochę jest tak smutno, bo już właśnie wracamy do domu.
0: A jest ten syndrom depresyjny po wakacyjny taki
4: tak,
0: trochę.
4: Tak, dlatego...
0: Może nie depresyjny, ale smutku bardziej, tak?
4: Tak. Jeszcze bym chciała trochę tam zostać, bo naprawdę fajnie wypoczęliśmy teraz przez ten weekend.
0: Pani Iwono, to wszystkiego dobrego na nowej drodze życia wam życzę.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Wszystkiego naj. Myślę, że nie tylko ode mnie, ale od Radia 357. I powiem tak, prezent w postaci wyjazdu do Ciechocinka na tydzień. Rewelacja. Myślę, że niejednemu by się przydało. I tutaj mam wrażenie, że to jest ponad podziałami i ponad czasowe. Myśli pani tak, pani Iwono?
4: Dokładnie. Ja na pewno tutaj wysyłałam też rodzinie, siostrze, znajomym filmiki. No i już też się umówiłyśmy, że tu też z dziewczynami musimy przyjechać, bo jest naprawdę super na wszystkie zabiegi, a potem oczywiście na te dancingi klasyczne, bo one są, mają ten klimat jednak.
0: No zdecydowanie. Naprawdę zazdroszczę i wiem, o czym mówię, ponieważ w Ciechocinku też mam swoje miejsce.
4: Super. Nie, no ja na pewno jeszcze
0: odwiedzam.
4: Wrócę.
0: Bardzo się cieszę.
4: Wrócimy.
0: Pani Iwono, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wszystkiego bardzo, bardzo wszystkiego naprawdę ze szczerego serca na nowej drodze życia. Dla męża i męża proszę bardzo serdecznie pozdrowić. Pan Kuba jest z nami. Dzień dobry, panie Kubo.
5: Dzień dobry, panie Michale. Przede wszystkim zacznę, już poprzednio chciałem powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy, pogratulować pana audycji Na Dachu Świata. Naprawdę merytoryczny poziom.
0: Boże, dziękuję bardzo. Bardzo.
5: W piątek słuchałem ostatniego odcinka, audycja o Niemczech, o polityce, o tych zmianach, naprawdę wbija w fotel.
0: Bardzo dziękuję.
5: I czekamy na więcej. Plus muzyka, tak? Którą pan tam serwuje, tematyczna, niesamowita.
0: Dziękuję
5: sprawa.
0: Bardzo, jest mi strasznie
5: natomiast
0: miło.
5: Jeżeli chodzi o wakacje, to muszę przyznać, że fizycznie wypocząłem, natomiast psychicznie niestety trochę słabiej, ponieważ ten wszechobecny dostęp do sieci, do internetu, plus prowadzenie własnej firmy, no niestety nie pomaga, aby tą higienę cyfrową zachować i odciąć się od wszystkiego.
0: Ale dużo tego było, że tak zapytam?
5: No niestety zawsze coś tam z tyłu głowy jest.

0: Detoksu, że zacytuję znowu artykuł z Business Insidera Polska. To jest ciekawe.
1: Świetny pomysł, może zagłuszacze sieci też staną się coraz bardziej popularne.
0: No wie pan co, takie... to jest dopiero pomysł. Dzień dobry, czy chciałbym wynająć pokój na wakacje, czy jest u państwa zagłuszacz sieci? To jest dopiero, by było niezwykłe. Dobrze, panie Kubo, bardzo dziękuję za i dobre słowa, i oczywiście za refleksję na temat wypoczynku. I wszystkiego dobrego życzę w takim razie.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, wszystkiego dobrego. Pani Kinga, dzień dobry pani Kingo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry,
2: pozdrawiam. Ja wracam z wakacji, wróciłam właściwie wczoraj, jutro rozpoczynam rok szkolny, bo jestem aktywnym nauczycielem.
0: Proszę bardzo.
2: I muszę przyznać, że rozpoczęliśmy razem z moimi dziećmi wakacje 28 czerwca, skończyliśmy wczoraj. I przyznam bezwstydnie, że jestem bardzo wypoczęta.
0: Bezwstydnie pani przyznaje, że jest pani bardzo wypoczęta.
2: Że jestem bardzo wypoczętym nauczycielem. Oczywiście zgadzam się z przedmówcami, że pracując w szkole, no, wychodzimy też z tymi historiami uczniów naszych i ja pracuję w średniej wielkości miejscowości, co sprawia, że uczniów widuję również w wakacje i w takich sytuacjach letnich dookoła wakacyjnych, różnych. Natomiast są to zawsze fajne spotkania i to ja tego nie niosę jako ciężar. To raczej jakoś tak anegdotycznie widzimy się, że o, tutaj idzie pani ze szkoły. Oczywiście mamy też co robić, są komisje rekrutacyjne, musimy czasem wrócić na poprawki, jeżeli ktoś taką musi mieć. Natomiast jestem w tej grupie, która naprawdę nie zamieniłaby dzięki wakacjom tej pracy na żadną inną. Poza wakacjami jestem również nauczycielem z powołania, więc dobrze odnajduję się w pracy.
0: No to pani ma jedno i drugie. No.
2: Mam jedno i drugie. Wczoraj wróciłam, troszkę było mi smutno, że już wróciliśmy, ale dzisiaj cieszę się, że mam już nowy zeszyt i pisaki i długopis, tak jak dzieciaki w szkole i że zaczynam ten nowy plan i z planem lekcji działam sobie i już patrzę, jak to rozplanować. Te dwa miesiące to może być czas, kiedy może udać się odpocząć. Ja te wakacje też mieszam z pracą, bo dwa pierwsze wyjazdy zaliczyłam z biurem podróży i młodzieżą z mojego liceum, z własnymi dziećmi również, jako opiekun na wyjazdach. Udało mi się właściwie połączyć tutaj i przyjemne, i pożyteczne, i wyjazd ze znajomymi nauczycielami, i uczniami, i własnymi dziećmi. Także widzę to jako taką podwójną korzyść tak naprawdę, mimo bycia w pracy.
0: Tak, tutaj musimy trochę już kończyć, pani Kingo, bo jeszcze pan Konrad na koniec został
2: oczywiście nam,
0: ale bardzo dziękuję i naprawdę podzieliła się pani bezwstydnym wypoczynkiem. To jest bardzo ciekawe i bardzo się cieszę pani, naprawdę, że to się u pani udało, bo to nie jest proste, jeżeli chodzi o nauczycieli. Także pani Kingo, serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję również, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Pan Konrad, dzień dobry panie Konradzie. Jeszcze pan króciutko.
3: Dzień dobry, to ja.
0: Wypoczął pan?
3: Ja jak najbardziej wypocząłem. Ja z kolei, w przeciwieństwie do nauczycieli, że tak powiem, prowadzę troszkę inną pracę, bo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mhm. I dlatego mnie troszkę dziwi, a wręcz można powiedzieć, nawet bulwersuje to, że nauczyciele twierdzą, że nie są w stanie wypocząć. Ja sobie po prostu nie wyobrażam w takiej sytuacji, żebym mógł mieć dwa miesiące wakacji i powiedzieć, że nie wypocząłem. Ja swoją firmę prowadzę z żoną i tam zatrudniamy oprócz na dwie osoby i to się trzeba nagimnastykować, żeby sobie pozwolić na jakieś dwa tygodnie urlopu w jednym ciągiem i zostawić to wszystko i po prostu móc myśleć o wypoczynku, a nie myśleć o firmie. Natomiast odnośnie nauczycieli, to ja chciałem ich pocieszyć, że już niedługo będzie, bo 1 listopad wychodzi jakoś w weekend, ale będzie 11 listopad, pewnie będą mieć już około tam 5, 6 czy 7 dni wolnego. Święta Bożego Narodzenia.
0: Panie Konradzie, dobrze, ale
3: ferie,
0: to...
3: dwa tygodnie. No szanowni państwo, ja mam dzieci w wieku szkolnym.
0: Pan, nauczyciele wiem, też niektórzy odpoczywają. Przed chwilą pani Kinga mówiła, że jest fantastycznie wypoczęta. I oboje należycie razem z panią Kingą, panie Konradzie, do tych osób, które na przykład jak głosowały w naszej sądzie, za tym, znaczy właśnie wypoczęło 47%, nie wypoczyło 53%. Więc wy jesteście w tej szczęśliwej mniejszości. Panie Konradzie, dziękuję panu bardzo, wszystkiego dobrego i życzę jeszcze dzisiaj ostatniego dnia wakacji, żeby był równie miły jak te, w których pan podczas których pan odpoczywał. Bardzo dziękuję. Też chciałem państwu w ogóle podziękować za wszystkie co państwo lato, wszystkie państwa opowieści, wszystkie maile. Też bardzo przepraszam, że nie na wszystkie

wszystkie odpowiedziałem, wszystkie tekstówki, Państwa głosy, dzwonienie. Wspaniale. Naprawdę bardzo dziękuję za co Państwo lato. Było świetnie w te wakacje. Bardzo dziękuję. Michał Żakowski, audycję wydała Katarzyna Pasierbik, zrealizowała Julia Nowaczyńska, a to jest teraz pieśń nadziei. Wakacje będą za rok, a wcześniej...

0: Wyciszmy się oczywiście na sam początek.
1: Radio 357.
0: Września. Witamy we wrześniu, kłaniamy się, zaczynamy. No bo minęła szósta.

0: No, to jest kawałek utworu jednak, 5 minut. No właśnie, a właściwie nawet ponad 5, bo mamy 6 po. To tak wynika z matematyki. Pozdrawiamy panie i panów od matematyki. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu będą miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 15 mm, temperatura maksymalna 18 do 22. Cieplej będzie na południowym wschodzie, bo 23, może nawet, jak będziemy grzeczni, to 25. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, a w czasie burz to do 65.
1: Radio 357.
0: Spokojnego dnia, na dzień dobry państwu życzę.

To jest tamborem, panie generale. Taki mam wrażenie. Dzień dobry, 10 minut po 6. Jeszcze raz Paulina Kozion mówi państwu dzień dobry. Iza Woźniak, Ola Rzeczek, Kasia Pasierbik czeka przy telefonie, ale także przy głosówce. To proszę korzystać. I oczywiście tekstówka w aplikacji dalej działa, mimo tego, że wakacje właśnie się skończyły. Szymon Kuliś, audycję realizuje Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie na dzisiejsze poranne spotkanie. Proszę dawać znaki, sygnały, kto tam już wstał. Uczniowie, nauczyciele, pani dyrektor, pan dyrektor. To bardzo mile widziane, jak się państwo nastawili na ten dzień. I jeszcze jedna sprawa od razu od pana słuchacza, to taka tradycyjna prośba. Prośba, choć dzisiaj inaczej sformułowana, bo jest prośba o to, czy mógłby redaktor, ja znaczy, zachowywać się jak parowóz na przejeździe niestrzeżonym. Znaczy ostrzegać przed podaniem wyniku meczu w miejscu niestrzeżonym. Takie uuu byłoby niezłe. Takiego uuu to nie mam, ale mam takie coś. Może się przyjmie. Chodzi o to, żeby pan powiedział, którego wyniku mam nie podawać i ostrzegać, bo jest duży wybór. Na przykład w tej chwili gra pani Osaka z panią Zacharową. I jest do... i w drugim secie do...

0: Teddy Swims. Mamy 14 minut po 6, możemy zaczynać. Zatem zaczynajmy nasz program już do 9 poranek 357. Po 9 Filip Jaślar Państwa przywita. Ciekaw jestem, czy przyjdzie ze skrzypcami, czy bez. No, ale to się przekonam osobiście. Proszę posłuchać, kiedy będzie kierował się artysta na południe. To w zastępstwie niedźwiedzia, który jest wyjechany akurat jak raz. No, ale my nie jesteśmy wyjechani i dzisiaj, tak jak zwykle, audycja dzisiaj naładowana. Więc 8.15. Zapraszamy na rozmowę. Ola Żaczek Państwa zaprasza na rozmowę. Będziemy rozmawiali m.in. o sprawach energetycznych i o tym, że rząd przeznaczy w 2027 roku, taki jest plan, 8 miliardów złotych na górnictwo. Od tego zacznie się ta rozmowa, w którą stronę się potoczy, to proszę posłuchać 8.15. Co będzie poza tym? Będzie o tym, co we wrześniu, czyli że powrót do szkoły, powrót do rutyny, powrót do pracy, powrót do korków.
1: O Jezu, tragedia. Po prostu tragedia. W lato byłam szczęśliwa. 1 września czy ostatniego dnia przed wrześniem po prostu krótki odcinek do pracy to była katorga. Lepiej było wysiąść i ciągnąć samochód na sznurku za sobą po chodniku.
0: Jak ktoś potrafi, to dlaczego nie? No właśnie, zaczynamy wracać do takiego rytmu meczowego, tak jak Państwu mówiłem, i do takich codziennych rutyn. No to jedna z nich. Dojazdy wszelkiego rodzaju. Wrzesień się zaczyna. O tym opowie Państwu Iza Woźniak o 7.50. I jeszcze też oczywiście przed 6.30 małe wprowadzenie do korków też będzie. Zapraszam Państwa serdecznie na nowość na antenie Radia 357 i w poranku o 6.50 Gabi Darmetko będzie Państwu opowiadała o sprawach prawnych, związanych z prawem, takie podpowiedzi, ale to będą po prostu przygody pewnego pana, pana Stanisława. Pan Stanisław ma na nazwisko nieprawomocne.
2: Radca prawny ma kolor niebieski, natomiast adwokat kolor zielony. I drugą taką kwestią, która ich odróżnia, to jest to, że radca prawny może być zatrudniony na umowę o pracę, natomiast adwokat nie.
0: Otóż to. I takie rozróżnienie dzisiaj będzie. Pan Stanisław dozna takiej wiedzy, to zapraszam na 6.50 w imieniu Gabi. Będzie spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzisiaj będzie o jednym z najciekawszych zjawisk we wszechświecie. Mam wrażenie, że jest niezbadane. Może doktor powie, że jest zbadane, ale mam wrażenie, że jest niezbadane, niebywale fascynujące. Chodzi oczywiście o swędzenie, się Państwo domyślają. Będzie tatowanie po 7.35, no nowy rok szkolny i telefony w szkole.
3: Nie jest sztuką zabrać, tylko sztuką jest wypełnić czas po zabraniu czegoś, co dla młodzieży jest ważne. Trzeba z uczniami pogadać i odpowiedzieć sobie na pytanie, po co to robimy. Po drugie, ustalić zasady. Po trzecie, rozstrzygnąć logistykę.
0: No właśnie, jak to zrobić? Bo przecież wiemy, że uczniowie sprytni są, więc to nie jest takie proste zabrać. Otóż to, 7.35, tatowanie, nowe przepisy wchodzą w życie, więc proszę posłuchać. Będzie Cyber Magda po 8.35, dzisiaj właśnie Cyber Magda i szkoła w stylu retro, też nawiązanie. Będzie muzyczny goniec, Kasia Posierybik Państwa zaprasza serdecznie, będzie też Łukasz Błąd, no bo wiadomo, latka lecą. Wracamy do tego całorocznego tematu, czyli latka lecą, Łukasz Błąd. No i prawie 18 po 6 się zrobiło, znaczy co? Znaczy się rozgadałem.

Ranek Małparadio 357.pl. Zapraszamy do korespondencji. Tekstówka, głosówka, bardzo ładne guziczki w aplikacji. Proszę z nich korzystać w każdej sprawie. Nowy rok szkolny przed nami, no ale nie tylko, bo jak czytam w tekstówce, proszę trzymać kciuki za tych, którzy nie tylko kończą wakacje i zaczynają nową szkołę. Ja zaczynam nową pracę. 1000 kilometrów od domu. Sam. Jedynym łącznikiem między dotychczasowym życiem, dotychczasową rutyną jest nasze radio. Pozdrawiam serdecznie. Proszę też przekazać przez antenę uściski dla najukochańszej żony, która na to wszystko pozwoliła. Mamy pewne doświadczenie w takim łączeniu rodzin, więc będziemy z Państwem i tu, i tam. Proszę słuchać.

0: 25 minut po 6. No i stało to, co miało się stać, jak śpiewał poeta, a ja dodam, że stać się musiało.
1: Ranek 357.
0: Bo kalendarz wymusza. 1 września jest faktem i skończyły się wakacje i skończyły się urlopy. No i pora wrócić do szkół i do pracy, a na ulicę wracają korki.
2: Ja korzystam z różnych środków transportu, czasami jeżdżę samochodem, ale głównie właśnie w trakcie wakacji, kiedy ten ruch jest mniejszy. Bo jak zaczyna się rok szkolny, a już w szczególności jak zaczyna się rok akademicki w październiku, to no, ruch w mieście jest potężny i zdarza się tak, że korki są znaczące i ten czas wydłuża się po prostu.
3: Jak na przykład pan musi wyjść, żeby dojechać do pracy, to w wakacje jest, może pan sobie pół godziny pospać dłużej, czy to jest 10 minut, 15?
2: Wydaje mi się, że w tym okresie wakacyjnym to ja w ciągu doby po prostu zyskuję dodatkową godzinę snu albo w ogóle dodatkową godzinę wolnego czasu.
3: Aż tak?
2: Tak, ten czas dojazdu znacząco się wydłuża, nawet dwukrotnie czasami.
3: A daleko pan ma do pracy?
2: Ja mieszkam na Wawrze i dojeżdżam do centrum, więc dosyć daleko.
3: Ale mimo wszystko to nie jest aż tak daleko, że trwa to godzinę, prawda? Więc rozumiem, że to po prostu ten przestój przez te korki wcale nie jest taki adekwatny do tej odległości, mam takie poczucie.
2: To prawda. Sam Wawer nie jest jest dobrze skomunikowany z centrum, więc ten czas dojazdu jest naprawdę atrakcyjny. Po drodze nie ma żadnych dużych, znaczących remontów, więc nie dochodzi ten dodatkowy czynnik remontowy, tylko i wyłącznie ten czynnik wynikający z warunków ruchu.
0: Zacznie. Znaczy zaczęło. Tym samym tegoroczną edycję konkursu Kto najdłużej jedzie do pracy uważamy za otwartą. Proszę podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Kiedy rusza rok szkolny? Sezon na korki otwarty. Szymon mówi, że korki te korepetycje. To też, ale to o tym pewnie porozmawiamy w najbliższej przyszłości. Iza Woźniak zaprasza Państwa na 7.50.

0: drogi słuchaczu, którym to rozpoczynasz nową pracę 1000 km od domu. Słowa wsparcia popłynęły, ale też od pana Tomka taka informacja: 1000 km nie umniejszam. Ale co pan powie na 10 tysięcy kilometrów i 6-7 godzin różnicy czasu? To pozdrowienia z Szanghaju od pana Tomka. Teraz powiem jak nauczyciel w szkole. Proszę się nie licytować. Odległość jest odległość. Rodzina to rodzina, a radio to radio. I postaramy się łączyć państwa. Nawet jeśli to jest 10 tysięcy, 1000 kilometrów, damy radę. Proszę tylko słuchać. Wspierać. O, zachmurzenie umiarkowane i duże będzie. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 15 mm. Temperatura maksymalna, uwaga, 18 do 22. Taki wynik, nie wiem z jakiej dyscypliny. Cieplej na południowym wschodzie, 23 do 25. Tu ewidentnie siatkówka. No i właściwie tyle.
1: Radio 357.
0: Za 29 minut będzie siódma. No to co, zaczynamy.

0: No, no wiem, że dosyć oczywisty wybór, ale nie mogłem się powstrzymać jakoś w tym roku. Za 25 minut będzie siódma, zanim do prasy, to jeszcze też od pana Mikołaja z Gdyni informacja, że dziś pobudkę w Trójmieście zapewniła para F-16. Dzieci już na nogach. Ta para F-16 to oczywiście w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej i obchodami, które na Westerplatte jak co roku. Będziemy o nich mówili na pewno w serwisie informacyjnym. Zapraszam w imieniu Andrzeja Rutkę. Najbliższy już o 7. Teraz Ola Rzeczek.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I będzie prasa cokolwiek sportowo-kolorowa. Jeśli chodzi o sprawy sportowe, to panie słuchaczu, proszę się nie obrazić, ale podam wynik. Uwaga. Naomi Osaka wygrała. A jemu chodziło o naszych, to tak pomiędzy trafiłem. O, dobrze. Patrzę i oczka
1: oczom nie widzę.
0: I oczom nie wierzę.
1: Nie wierzę i nie widzę i w ogóle chcę zamknąć oczy i odzobaczyć.
0: Niektórzy, no nie da się.
1: Nie da się, nie da się. Przede wszystkim nie ma chętnych na film o Maryli. Bardzo mnie to zbulwersowało.
0: Ale nie ma chętnych, żeby nakręcić, żeby zagrać, żeby oglądać. To jest teraz też bardzo dosyć... No nie ma po
1: prostu. Ja bym oglądała.
0: Dobrze, też bym rzucił oczkę.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Wspaniała stylizacja w ogóle jest. To jest zdjęcie pani Maryli. Pani Maryla jak zwykle w formie. Mm-hmm. Z takim złotym łańcuchem na szyi.
0: Ale to jest naprawdę kawał łańcucha. No tak,
1: to jest
0: myślę,
1: sporo
0: że.
1: No i teraz złote, a skromne.
0: Nie chcę przesadzić, ale myślę, że taka solidna kotwica przy niejednym jachcie by się mogła utrzymać. Ale myślę, że to nie jest takie, wiesz, może to jest troszkę pompowane, bo to ciężkie by było.
1: Ja bym się bała chodzić z taką takim ilością złota na szyi.
0: Gdyby to miało być złote, ale no nie wiem.
1: No to
0: nie są nasze sprawy.
1: Ale piękne, naprawdę. Ale doceniamy, tak, doceniamy. Otylia zastąpi Piesiewicza. Tutaj pyta Super Express na pierwszej stronie. Mistrzyni olimpijska w pływaniu nowym prezesem PKOL-u. Dotychczasowy prezes stracił luksusy. Tu jest cytat. Może pan redaktor doczytać, bo to jest bardzo ciekawe.
0: Proszę bardzo, doczytuję. I gniję za kratami.
1: Koniec cytatu.
0: Dziękuję.
1: Pani Otylia podobno nie mówi nie. I jest spora frakcja, że takich zwolenników, frakcja zwolenników opcji.
0: Tak. Żeby to było do rozwiązania, zdaje się, że tam jest jeszcze też jeden pan w grze.
1: No tak, nawet kilku panów jest w grze.
0: Ale jeden bardzo.
1: Jeden bardziej.
0: Jeden bardziejszy.
1: Bardziejszy na naszym kanale na YouTubie Michał Trantał też z jednym z panów prowadzi rozmowę na ten temat. Polecamy państwa.
0: Tak, proszę tam zajrzeć. Możemy powiedzieć, z którym panem.
1: Z panem Robertem.
0: Korzeniowskim.
1: A pan Robert daleko zajdzie jeszcze. Prawda? I to prawda? Szybko. I to w takim tempie. Czy fakt teraz? Czy jeszcze z Super Expressu coś pana tak tutaj za...
0: Nie, to chyba wszystko już...
1: Bo też smutne rzeczy
0: tak,
1: są, ale teraz...
0: zostawimy.
1: Groza na stacjach paliw jeszcze jest.
0: Były korki podobnie, że
1: ja widziałam, na własne oczy widziałam korki i to na niejednej stacji widziałam.
0: A mówiliśmy rano i zamówiłam. Żeby
1: proszę zdążyć przed korkami. Tak. A teraz mi mignęło, że 7,64 litr benzyny 95 gdzieś tam.
0: Może
1: nie
0: być.
1: Wiem, czy nasi słuchacze już donosili.
0: Nie jeszcze.
1: Jak tam tankowanie od rana, ale no tak różnie może być. Fakt. No jest duża, jest naprawdę...
0: Imba.
1: Jest grubo.
0: Jest imba.
1: Jest imba. Jest imba, a się rozchodzi o kontynuację... bardzo popularnego, prawdopodobnie filmu na podstawie bardzo popularnej książki Katarzyny Grocholi. I chodzi o obsadę aktorską tejże kontynuacji, gdyż pani Joanna no nie zagra w kontynuacji, mimo że zagrała w pierwszej części.
0: Córkę
1: Tosię. I Tosia zostanie zagrana przez inną aktorkę. I podobno wersje są różne, dlatego że produkcja twierdzi, że po prostu był casting i pani Joanna tego castingu nie wygrała. A pani Joanna twierdzi, że nie było żadnego castingu i ona miała zagrać, ale jej zabrano tę rolę. I pani Katarzyna Grochola powiedziała, że pójdzie do sądu, że już nie... Nie chcę tego słuchać.
0: Aha. Czy dobrze? No. Czy niedobrze?
1: No niedobrze.
0: Bo pani Joanna nie wygrała castingu na siebie.
1: Na siebie.
0: Na kontynuację siebie. Aha. To ma sens.
1: Ja się zastanawiam, czy jakbym ja stanęła do castingu na kontynuację siebie, to też mogłabym go nie wygrać. Bo to jest kontynuacja siebie sprzed iluś lat.
0: Tak.
1: To nie jest takie proste być sobą nadal.
0: Charlie Chaplin nie wygrał konkursu na swojego słowowtóra.
1: Także... Niby człowiek zdziwiony, a tak nie do końca.
0: A, świat jest ciekawy, proszę cię.
1: Jest to logiczne. Fakt też pisze na pierwszej stronie i kontynuacja jest na kolejnych stronach o spotkaniu pierwszej damy z młodymi Polkami, można tak powiedzieć. Tak, chyba mogę tak powiedzieć. Która apeluje, to pierwsza dama, nie bójcie się macierzyństwa. Do młodych Polek.
0: Bardzo dobrze.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Takie bardzo miłe. Czy jeszcze coś tutaj pana redaktora
0: zatrzymało? Tak, bo przegapiliśmy. No oczywiście, że tak.
1: Aż mi zaszło w gardle, przepraszam.
0: Z tego, że zapomniałem?
1: Ach, tak, no właśnie.
0: No bo,
1: z tego wrażenia takiego. Bo to jest super, bo to trzeba zajrzeć trochę głębiej, prawda?
0: Bo to nie jest na pierwszej stronie, ale na drugiej. To jest bardzo blisko.
1: Na drugiej bardzo blisko i robi ogromne wrażenie. Nie tyle, no również sama akcja w ogóle poszukiwawcza, dlatego że detektyw Krzysztof Rudzkowski 66L, a wygląda? To, a wygląda czy nie
0: no,
1: wygląda?
0: Młodzieniaszka.
1: Wygląda, no tutaj się prezentuje bardzo ciekawie, bardzo interesująca stylizacja również, również ze złotym łańcuchem, co troszkę mniejszy niż
0: mniejszy,
1: pani Maryla.
0: Tak, tak. Ale torbę ma taką...
1: Mi się skojarzyła ta torba z taką kreskówką jedną.
0: Z kreskówką?
1: Z bajką dla dzieci.
0: Nie wiem. Ale może.
1: Taka była kiedyś bajka dla dzieci ze słoneczkiem zachodzącym i tam też jeden z bohaterów miał taką torbę,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, może być, to
1: i
0: prawda.
1: Tam, bardzo gustowna, na pewno.
0: Myślę, że droga.
1: Nie była tania, tak,
0: na,
1: dokładnie
0: to samo.
1: A i zauważyłam też łańcuch złoty na przegubie prawym.
0: Prawym, bo na lewym zegarek. Jest bardzo złoty zegarek.
1: Bardzo złoty zegarek, tak. Bardzo złote rzeczy są tutaj. Czy złote, a skromne tym razem? To zostawię. W każdym razie jest bardzo wielka, sensacyjna misja i sensacyjne ustalenia detektywa Krzysztofa Rudkowskiego, który udał się osobiście do Naddniestrza, żeby sprawdzić, czy był tam Marcin Romanowski. I pan Krzysztof Rudkowski odwiedził urzędy, na pewno odwiedził miejscowy kościół i rozmawiał między innymi z ministrantami i wszyscy zgodnie twierdzą, że
0: nie.
1: Marcina Romanowskiego, żadnego Marcina Romanowskiego tam nie było.
0: I miał taki plakat, chodził z tym plakatem.
1: Taki wanted.
0: Tak, że to taki trochę jak Westernu.
1: Trochę takie nawet wanted. To...
0: Muszę odetchnąć.
1: Tak?
0: Tak, dajmy sobie takie 3 minutki, bo to jednak człowiek musi dojść do siebie. Bo...
1: Ale te jeszcze jakie buty. To się nazywało meblobuty kiedyś.
0: Meblobuty?

0: 15 do 7. Teraz serio, serio już. Ola Rzaczek i poranna prasa.
1: Czarno na białym. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie o prawie. Anonimowe wpłaty to darowizny. Precedensowy wyrok NSA daje szansę na zmianę podejścia do zbiórek charytatywnych prowadzonych w sieci. Przed 2 laty fiskus zaczął uznawać, że anonimowość darczyńcy w internecie uniemożliwia uznanie wpłaty za darowiznę. Może nią być tylko przelew od możliwej do ustalenia osoby. W jednej z ostatnich interpretacji opisanych na łamach Rzeczpospolitej skarbówka uznała na przykład, że matka zbierająca pieniądze na leczenie córki powinna odprowadzić od nich podatek właśnie dlatego, że anonimowa wpłata nie jest darowizną. Naczelny Sąd Administracyjny w niedawno wydanym wyroku zakwestionował to podejście skarbówki, zwrócił uwagę na daleko idące skutki podważania charakteru anonimowych darowizn i wskazał, że uderzało ono m.in. w prywatne zbiórki charytatywne prowadzone zarówno w internecie, jak i w tradycyjnej formie. Tymczasem podejście fiskusa nie ma umocowania ani w kodeksie cywilnym, ani w przepisach podatkowych. Anonimowe wpłaty to darowizny, to jest pierwsza strona Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej również o sushi. Na sushi idziemy najrzadziej, ale płacimy najwięcej. Przeciętny rachunek w lokalach sushi jest zdecydowanie najwyższy w polskiej gastronomii i przekracza 144 zł, podczas gdy średnia rynkowa to około 61 zł. Tak wynika z danych firmy POS Bistro, które Rzeczpospolita poznała jako pierwsza. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej afera Zonda Krypto ciąg dalszy. Były premier chce komisji śledczej. Afera Zonda Krypto wchodzi do Sejmu. Rozwój Plus chce komisji śledczej. PiS jest sceptyczny. Medialne doniesienia o powiązaniach Zonda Krypto z prawicą zdominowały poprzedni tydzień. Okazało się, że z Przemysławem Krelem spotkał się poseł PiS Michał Moskal. Rozmawiali na Ibizie. Dzień później sprawa zyskała nowego bohatera Radosława Piesiewicza, szefa PKOL, dobrego znajomego posła PiS Jacka Sasina. Zatrzymali go agenci CBA, usłyszał zarzuty. Sąd przystał na 3-miesięczny areszt. Piesiewicz jest podejrzewany o płatną protekcję, powoływanie się na wpływy i wykorzystanie znajomości z Krelem. To pozwoliło mu wycofać pieniądze tuż przed upadkiem giełdy. Inni klienci byli tu bez szans. Niech zajmą się tym profesjonalne służby. Dlaczego zorganizowana grupa przestępcza korumpowała osoby z życia publicznego? Tak mówi poseł Dariusz Joński, poseł KO. Na scenę wkroczył z kolei Mateusz Morawiecki, który w wywiadzie radiowym przyszedł do studia RMF FM z dokumentem, gotową uchwałą o powołaniu komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. To jest pytanie otwarte, czy taka komisja powstanie. Na dalszych stronach Gazeta Wyborcza pisze o pierwszej od tygodni wymianie ognia pomiędzy USA a Iranem. Teraz mówią, że brnięcie w wojnę może oznaczać osłabienie amerykańskich zdolności do obrony w innych regionach, a także w samej Ameryce. To Gazeta Wyborcza. Jeszcze mamy dla Państwa m.in. dziennik Gazetę Prawną. Głodzenie sposobem na uzdrowienie Trybunału. Rząd chce wymusić dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. W projekcie budżetu nie przewidziano pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że do resortu nie wpłynął skutecznie sporządzony plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Bo taki projekt powinno uchwalić Zgromadzenie Ogólne TK, a uchwalić zgodnie z ustawą nie mogło, bo 4 sędziów, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem, nie jest dopuszczanych przez prezesa TK ani do orzekania, ani do uczestnictwa w zgromadzeniu. Głodzenie sposobem na uzdrowienie Trybunału to dziennik Gazeta Prawna. Także badanie na pierwszej stronie i najlepsza reforma MEN, zakaz komórek, zakaz używania telefonów w szkołach, ograniczenie liczby lekcji religii i wprowadzenie edukacji zdrowotnej to zmiany w oświacie, które Polacy uznają za najbardziej korzystne od początku kadencji obecnego rządu. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. I jeszcze szybki rzut oka na Gazetę Polską codziennie. Najwyższe odznaczenie dla legendy Solidarności. Krzysztof Wyszkowski, kawalerem Orderu Orła Białego.
0: Tak wygląda poranna prasa. Ola Rzaczek, bardzo dziękujemy. A tu jeszcze od pani Beaty. Proszę przekazać pani Oli i jej córce podziękowania za niedzielną audycję. Okej, dziewczyny, posłuchałam sobie w podcaście. No to proszę tam posłuchać. Okej, boomer.
1: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.

0: Editors. No i mamy wtorek i mamy 6.53, ale we wtorki około 6.50 będziemy Państwa zapraszali na Pana prawomocnego, nieprawomocnego przygody.
1: Radio 357.
0: Nieprawomocny w prawie. To nowy cykl, w którym opowiadamy o prawie w taki sposób, aby każdy mógł wyciągnąć z tego przydatną lekcję. Gabi Dermetko będzie pokazywać, jak to, co robimy w codziennym życiu, przekłada się na przepisy i jakie mogą być tego konsekwencje. Przy okazji pokaże też, że prawo potrafi być fascynujące i wcale nie musi być

0: Kontakt do doświadczonego i uznanego radcy prawnego.
1: Ale że radca prawny? Ja potrzebuję iść do sądu, muszę mieć adwokata. Do czego mi jakiś tam radca? Co on w ogóle może? Czy radca prawny jest prawnikiem?
0: Tak wiele pytań, jedna odpowiedź, której udzieli nam Katarzyna Franczak, radca prawny.
2: Tak naprawdę radca prawny może podjąć wszystkie czynności w stosunku do dłużnika, aby odzyskać pieniądze. Radca prawny świadczy takie same usługi prawne jak adwokat. Jest to zawód zaufania publicznego. Może występować w sądzie cywilnym, w sądzie administracyjnym, a także może być obrońcą w sprawach karnych. Tak naprawdę, żeby zostać takim radcą prawnym, osoba musi odbyć takie same szkolenie jak adwokat, czyli 5 lat studiowania prawa, a także aplikacja. W tym wypadku to będzie radcowska aplikacja, a także zakończone jest to wszystko egzaminem zawodowym.
0: Czym różni się radca prawny od adwokata? Kolorem.
2: Jedynym takim wyróżniającym się czynnikiem jest kolor żabotu. Radca prawny ma kolor niebieski, natomiast adwokat kolor zielony. I drugą taką kwestią, która ich odróżnia, to jest to, że radca prawny może być zatrudniony na umowę o pracę, natomiast adwokat nie. I de facto to są wszystkie różnice.
0: Skąd się wzięło takie przekonanie, że jeżeli obrońca to tylko adwokat?
2: Radcy prawni uzyskali uprawnienia do reprezentowania klientów w sprawach karnych dopiero 1 lipca 2015 roku. Stąd też pewnie przekonanie, że tylko adwokaci mogą bronić swoich klientów. Aczkolwiek teraz na rynku można znaleźć także doświadczonych radców prawnych, którzy świetnie znają się w sprawach karnych.
0: Korzystanie z usług radcy prawnego czy adwokata gwarantuje klientowi profesjonalizm i to, że zostanie zachowana tajemnica. Adwokacka lub radcowska. Ale o tajemnicy opowiemy w innym odcinku.
3: Przygód pana Stanisława. Stanisław Nieprawomocny państwu się poleca. Bardzo dziękujemy, Gabi Darmetko. Żabot. Jakie to ładne słowo.
4: Wspieraj system i zagłosuj.
3: Muszę sprawdzić, czy pan Stanisław Nieprawomocny jest w prawie do głosowania na listę, ale myślę, że jest. Lista.radio3577.pl. Hey.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 1 września. Właśnie minęła siódma, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutka.
1: Nad ranem na Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzięli w nich udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas swojego wystąpienia prezydent przypominał o odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie dokonane na Polakach i domagał się od rządu walki o reparacje wojenne.
2: Prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Dzisiejsza rocznica to bolesna lekcja tego, co dzieje się wtedy, kiedy ofiara napaści zostaje sama, mówił z kolei premier Tusk, apelując o solidarność z Ukrainą i przeciwstawienie się rosyjskiej agresji.
3: Z tej ponurej lekcji II wojny światowej musimy wyciągnąć wniosek o solidarności, o jedności zarówno narodu polskiego, jak i całego wolnego świata, Europy i Ameryki, Sojuszu Północnoatlantyckiego. To nie może być sojusz na papierze. Nie możemy pozwolić też nikomu, ani tu w naszym domu, w Polsce, ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, na dopuszczenie do recydywy brunatnej fali agresji i pogardy.
1: 1 września 1939 roku od strzałów z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein i od ataku na Westerplatte rozpoczął się najbardziej krwawy konflikt XX wieku. Podczas II wojny światowej zginęło ponad 6 milionów obywateli Polski, w tym 3 miliony Polaków żydowskiego pochodzenia. W serwisie kolejne tematy. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach paliw w Zakopanem i w okolicach i z tego powodu właściciele musieli zamknąć stację kilka godzin przed północą. Ale w całym kraju przed stacjami paliw ustawiły się wieczorem i w nocy długie kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć z tankowaniem przed końcem obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Analitycy rynku paliw spodziewają się teraz dużych podwyżek cen benzyny i oleju napędowego. Za kilka godzin rozpoczyna się rok szkolny, a ponad 3000 nauczycieli protestowało wczoraj w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagali się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia.
4: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
1: Mówi były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Nauczyciel dyplomowany może liczyć na zarobki w wysokości niespełna 6400 zł brutto. Płyta poślizgowa, kurtyny wodne i blisko 400 koni mechanicznych pod maską. Tak wyglądał sprawdzian lubelskich policjantów. Funkcjonariusze drogówki testowali na torze nowe radiowozy z silnikami o potężnej mocy.
5: 12 funkcjonariuszy sprawdzało swoje umiejętności za kierownicą 6 nowych radiowozów. To właśnie moc i osiągi sprawiły, że ćwiczenia na płycie poślizgowej były prawdziwym testem refleksu i techniki jazdy. Policjanci uczyli się, jak reagować, gdy auto traci przyczepność i jak zapanować nad tak dynamicznym pojazdem w ułamku sekundy, mówi podkomisarz Renata Szpakowska.
6: Policjanci wynieśli naprawdę bardzo dużo z tego szkolenia. Szkolenie m.in. na płycie poślizgowej, hamowanie awaryjne, czy też przejeżdżanie przez kurtynę wodną.
5: Instruktorzy podkreślali, że przy tak mocnych jednostkach napędowych precyzyjne panowanie nad autem i wyczucie granic przyczepności są kluczowe dla bezpieczeństwa. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: A dziś na tor wyjedzie kolejna grupa lubelskich policjantów. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
7: Dobry początek US Open w wykonaniu Igi Świątek. Polka nie straciła ani jednego gema przy swoim podaniu w meczu z Chinką Qin Wang. Rywalka miała dobre momenty, ale nasza tenisistka ani na chwilę nie straciła kontroli nad spotkaniem. Efekt? Zwycięstwo 6-2, 6-3.
8: No na pewno to nie była najłatwiejsza pierwsza runda, bo mam wrażenie, że Xeniu ma lepszy tenis niż i ranking. Faktycznie czasami robi błędy, ale ogólnie, gdy gra solidnie, tak jak przez pierwsze gemy miałyśmy, naprawdę byłyśmy w takim clinchu, było punkt za punkt, więc no czułam, że jak zagram za lekko albo za asekuracyjnie, to ona od razu to wykorzysta, ale wiedziałam też, że jak będę po prostu intensywna, to pojawią się z jej strony błędy i w sumie to się wydarzyło, ale cieszę się, że skupiłam się po prostu na sobie.
7: Oceniła nasza tenisistka w Eurosporcie. W kolejnej rundzie zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny. Z US Open odpadła już Maja Chwalińska. Finalistka French Open musiała uznać wyższość reprezentantki gospodarzy Taylor Townsend. Wynik 2-6, 3-6 nie pozostawia wątpliwości. To rywalka była znacznie lepsza. By pokonać Chwalińską potrzebowała godziny i 19 minut. W turnieju panów dalej gra Hubert Hurkacz, który wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. O ile jeszcze pierwsze dwa sety były w wykonaniu Polaka nierówne, o tyle potem zdominował swojego rywala i zasłużył. Zasłużenie awansował do drugiej rundy, w której czeka go niełatwe zadanie – starcie z Amerykaninem Benem Sheltonem. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Pokonały 3-0 reprezentację Portugalii, ale niech wynik państwa nie zwiedzie. To wcale nie był spacerek, szczególnie w trzecim secie, w którym Polki przegrywały na przykład 17-20, by ostatecznie wygrać 25-23, co było przede wszystkim zasługą świetnie serwującej Mai Koput. To nie był spokojny awans, mówiła w Polsacie Sport rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
9: Myślę, że gdyby nie trzeci set, to powiedziałabym, że spokojne. Niestety w tym trzecim secie znowu straciłyśmy koncentrację. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że straciłam totalnie dokładność. Gdzieś tam moje wybory też nie były do końca może takie, jak być powinny. No ale najważniejsze, że wygrałyśmy. Tutaj znowu brawo dla, myślę, Mai, która wytrzymała na zagrywce w tej końcówce. To jest dziewczyna od zadań specjalnych. No i co, cieszymy się z tej wygranej i teraz przed nami Holenderki.
7: Holenderki pokonały wczoraj Słowenki 3-2, Włoszki Bułgarki 3-0, a Szwedki również 3-0 ograły reprezentację Czech. Zmieniamy dyscyplinę. Tadej Pogacar zmuszony do wycofania z wyścigu Vuelta Espania po kraksie w peletonie na sobotnim etapie przeszedł wczoraj udaną operację złamanego obojczyka. Jak poinformował lekarz ekipy UAE, została ona przeprowadzona w szpitalu uniwersyteckim Dexeus w Barcelonie. Poszła dobrze i Pogacar zostanie w szpitalu przez kilka dni na obserwacji. Wydaje się, że jego udział we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu jest wykluczony. I dla tych Mistrzostw Świata, również dla nas, kibiców, to naprawdę ogromna strata. Więcej o sporcie za godzinę.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i będzie zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu będą, miejscami też burze, to głównie w północnej i wschodniej części kraju. No i prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 15 mm. Temperatura Olsztyn, Suwałki 19, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń i Poznań 20, Zielona Góra, Warszawa, Białystok 21, Szczecin, Gorzów, Wrocław, Łódź, Radom i Kielce 22, Opole, Katowice, Kraków, Lublin 23, w Rzeszowie będą 24 stopnie.
10: Radio 357.
0: Mamy 9 minut po 7. Będziemy rozmawiali jeszcze około 7.50, że wracamy do rutyny, do pracy, do szkoły, do korków. No i pani Martyna szybko napisała: uśmiecham się zawsze, kiedy słyszę o waszych warszawskich korkach. Mieszkam na głębokiej prowincji, z drugiej strony Polski. Mam do pracy około 10 km. Dojeżdżam w 15 minut. W godzinach szczytu mijam jeden samochód. Muszę uważać tylko na sarny, żubry, wiewiórki i pijanych rowerzystów. Pozdrawiam prowincję. Ranek Małparadio 357.pl.

Już do rytmu tej muzyki pasuje na przykład takie wybieranie się na pierwszy dzień do szkoły, prawda? Nauczycieli, uczniów, gdzieś tam prasowanie koszuli, te rzeczy. A właśnie, a propos. Pani Gosia, tekstówka. Dzisiaj szczególnie świętuje edukację domową. Bez apelu, bez białych bluzek właśnie. Na składzie maturzystka i piątoklasistka. Już słyszę majowe Lemon Tree z mojego maturalnego roku. Wiem, że we własnym tempie damy radę, bo szkoła systemowa nam nie służyła. Uściski dla wszystkich rodziców młodych, tych, co do szkoły i do przedszkola. Będziemy rozmawiali dzisiaj o pierwszym dniu szkoły i o tym, że nowe przepisy też związane z telefonami komórkowymi, to zapraszam na tatowanie po 7.35, po 8.35 będzie Cyber Magda i szkoła w stylu retro, to na to się proszę przygotować. Za chwilę lekcja, no nie wiem właśnie, czy biologia bardziej chyba będzie z doktorem Tomaszem dzisiaj. Bardziej biologia, tak. Ale wcześniej jeszcze piosenka dnia, bardzo proszę.

0: Julia Jacqueline. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. No to wybieramy się teraz na biologię.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek, dobrze powiedziałem, że biologia dzisiaj?
2: Tak, myślę sobie, że trochę też psychologia może.
0: A, to już dobrze, to potem. Psychologia, to właściwie dwa w jednym będzie, a nawet trzy, bo jeszcze zahaczymy o inny temat. Wczorajszy, jeśli pan pozwoli, bo wczoraj było o tym malowaniu na skórze. No i dzisiaj rano...
2: Pan?
0: Nie zdążyłem, ale pana kropka na czole zrobiła furorę. No i właśnie trochę w sprawie tej kropki. Słuchacz napisał, że mój szwagier, czyli wujek moich dzieci, bawił się z nimi zabawkami na przyssawki. Przyczepił... Przyczepił sobie dwie do czoła i udawał, że ma rogi. No i sobie je szybko zdjął. Dwie malinki o średnicy 6 cm. Świetnie. Niedzielny wieczór na drugi dzień rano do roboty. Świetny pomysł.
2: Byłem kiedyś świadkiem takiej rodzinnej imprezy, na której student, który kolejnego dnia miał egzamin i potraktował tę imprezę jako takie
0: odreagowanie,
2: takie już końcowe odreagowanie, bawił się no właśnie ze swoimi kuzynami znacząco młodszymi i bawili się takimi łukiem i strzałami z przyssawkami tam do jakiejś tam płaskiej powierzchni strzeli. I on w którymś momencie stwierdził, że to w ogóle świetny dowcip i sobie taką przyssawką właśnie ze strzał zrobił na środku czoła. I mu zostało, to znaczy właśnie jaka czerwona
0: kropka.
2: Nie wiem, jak to nazwać.
0: Malinka, no malinka.
2: Wybroczyny, tak. Bo to brzmi już jakoś mega poważnie. Ale kolejnego dnia szedł na egzamin, mocno się tym przejmował, ale później do niego zadzwonił i powiedział, że tak naprawdę chyba to zadziałało na jego plus, bo po prostu na litość wziął wykładowcę i zdał. Także...
0: No, są plusy, no. Dodatnie nawet.
2: Tak.
0: Panie doktorze, no to teraz będzie biologia, jest dodatkami psychologii, jak pan powiedział. Pan Tomek taką oto sytuację opisuje. Szliśmy rozpaloną ulicą, temperatura odczuwalna na tak około 40 stopni plus. No i córka, Ula, naszło ją wtedy pytanie. Po co jest swędzenie? Bardzo takie zjawisko kluczowe dla wszechświata, mam wrażenie.
2: Kluczowe i dające dużą ulgę.
0: Tak?
2: Gdy się to zrobi. Aha, a później się wpada takie koło trochę zamknięte, no bo jak swędzi, to się drapie, a jak się drapie, to skóra jest podrażniona, a jak jest podrażniona, to jeszcze bardziej swędzi. Tak, swędzenie to nie jest jakiś kaprys, to nie jest jakiś błąd w systemie, to jakaś niedoskonałość naszej konstrukcji. To jest bardzo stary, ewolucyjny system alarmowy. I powstał po to, żeby zareagować, żeby nas poinformować, że coś niepożądanego znajduje się na powierzchni naszego ciała i tę powierzchnię dotyka. I nie wiem, komar, kleszcz, jakiś włos pokrzywy, kropelka potu z solą, drobny pyłek, to wszystko drażni skórę, a konkretnie specjalne zakończenia nerwowe i one wysyłają do mózgu sygnał, coś tu jest. Wiele z tego, co skórę dotyka czy dotknęło, jest kompletnie niegroźne, ale może być groźne, więc lepiej przesadzić w tę stronę i mieć system, który powiadamia nas o wszystkim od razu, niż machnąć ręką i stwierdzić, że ta informacja nam jest po nic, a później żałować. Więc to drapanie, pocieranie, strzepywanie czegoś, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy kompletnie świadomi tego, to ma usunąć zagrożenie, zanim ono dostanie się głębiej, zanim nas nie ukryzie, zanim nas urządli, zanim jakaś zmiana nastąpi już na tyle się rozwinie, że trudno to będzie na przykład jakąś infekcję zatrzymać. I to właśnie dlatego ten odruch jest silny i tak dobrze jest u nas rozwinięty. Chociaż powiedziałem, że to jest bardzo stary wynalazek, bo nie tylko u nas jest rozwinięty, u wielu, wielu zwierząt i to nie tylko takich blisko nas ssaków, ale też u ptaków, u ryb.
0: Co pan mówi? Ryby coś swędzi?
2: Oczywiście. Ryba dostaje bardzo szybko informację, że coś ją dotyka, coś jest na jej skórze. Swędzi, no. Czy ona to postrzega, o swędzi, podrapie się prawą płetwą? Raczej nie. bo dość trudno nam jest w ogóle zrekonstruować, co ryba sobie myśli, ale z całą pewnością ma ten system bardzo mocno rozwinięty.
0: Wie pan co, bo teraz oczywiście, muszę się wtrącić oczywiście, bo sobie jak widzimy czasem na zdjęciach w telewizji, pokazują, że tam na przykład dzik się czochra, albo żubr, dajmy na to, no to tam go swędzi, nie? Co nie może dotknąć sobie, to się oprze o takiego pniaka i tam...
2: Niedźwiedź.
0: I sobie wyobrażam taką rybę, o koralowca, tam swędzi mnie tutaj pod łopatką.
2: Ale ryby też to robią. Ryby też się ocierają o dno, nie mówię, że wszystkie, ale o piasek, o jakieś kamienie, po to także, żeby z powierzchni swojego ciała, z powierzchni swojej skóry coś zrzucić, coś zetrzeć. Także to nie jest zarezerwowane tylko dla dzików i niedźwiedzi.
0: No i borsuków czasem.
2: No i czasami. I co to wszystko ma wspólnego z upałem? No bo tutaj nie pada pytanie o to, że coś usiadło na nie wiem, na łokciu, na dłoni uli, tylko no, był upał. No więc tak, w upale skóra dodatkowo traci wodę, czy no, jest takim klimatyzatorem, więc traci tę wodę. Tam też słabnie tak zwana bariera lipidowa, podparuje, zostawia na powierzchni sól. To wystarczy, żeby te same receptory, które nas informują o tym, że coś nas dotknęło, żeby zostały pobudzone. One są równocześnie, ich konstrukcja jest równocześnie bardzo prosta i bardzo skomplikowana. Już mówię dlaczego. Prosta dlatego, że nie odróżnia rzeczy, które siadają. One nie temu służą. A skomplikowana, bo są niezmiernie czułe. Więc jak tylko pojawi się kropelka potu, jak tylko ona odparuje i zostawi dosłownie maleńki kryształek soli, to od razu o tym nas mózg zostaje poinformowany. I organizm interpretuje to jako coś, co jest na powierzchni. I każe się podrapać, albo strzepnąć, albo dotknąć. To drapanie oczywiście daje chwilową ulgę, bo aktywuje te szlaki bólowe, które na moment są zagłuszone i przestajemy czuć swędzenie, no ale po chwili wraca i to zwykle wraca mocniej, bo no właśnie to jest to takie błędne koło. Czasami drapanie ma też drugą, taką mniej oczywistą funkcję. Znalazłem takie świetne badanie, w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego ma miejsce, takie zjawisko. Pobudza komórki odpornościowe na skórze. A one pomagają zwalczać bakterie. Czyli jeżeli coś u nas się pojawi na tej skórze, to cały system jest tak skonstruowany, że zakłada, że to coś może nam zrobić krzywdę na wiele różnych sposobów. Może nas ugryźć, ukłuć, cokolwiek, ale może także zostawić na naszej skórze jakieś bakterie. Więc to podrapanie, czy to takie podrażnienie może te komórki odpornościowe postawić w stan gotowości, bo a nuż tam są jakieś bakterie. I znalazłem takie badanie, że myszy laboratoryjne, które mogły się drapać, nawet nie chcę pomyśleć, jak wyglądał ten eksperyment, co robiono, żeby tym, które się nie mogły drapać, ale w każdym razie, które mogły się drapać, miały mniej bakterii na skórze niż te, którym uniemożliwiono to drapanie. A skoro mamy pierwszy dzień szkoły...
0: No.
2: Już muszę kończyć?
0: Powoli.
2: Powoli. To chcę powiedzieć, że możliwe jest też swędzenie z nerwów.
0: Ja to mam.
2: Skóra jest naprawdę bardzo mocno unerwiona i ściśle powiązana z siłą rzeczy z układem nerwowym. W stresie organizm uwalnia kortyzol, adrenalinę i to może też podrażniać zakończenia nerwowe. To może wywoływać stan zapalny. To może powodować taką pokrzywkę czy jakieś takie tego typu rzeczy. I to nie jest tylko w głowie. To jest objaw rzeczywiście fizyczny. To nie jest tak, że nic się na skórze nie dzieje, tylko głowa nam mówi, drap się w tym miejscu. Tak? To tak nie działa. Tam rzeczywiście na skórze, czy skóra rzeczywiście jest pobudzana i mózg rzeczywiście dostaje informację, że coś na niej jest i takie drapanie się czasami po przedramieniu kogoś zestresowanego, tak, to może mieć miejsce.
0: Ja to mam. Normalnie mam. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
2: Dobrze, że pan do szkoły nie idzie. Pamięta pan swój pierwszy dzień w szkole?
0: O, człowieku. Siedziało. A pan miał taką aksamitkę, bo aksamitki mnie zawsze fascynują, że jest biała koszula i ten taki czarne coś, że zawiązane.
2: Tak, ja miałem muszkę.
0: Muszka.
2: Ale z aksamitu, więc trochę aksamitkę.
0: Dobrze, panie doktorze, wszystkiego dobrego. Życzę panu spokojnego roku szkolnego. I się pan dobrze bawi. I słyszymy się jutro.
2: Do usłyszenia.

0: tekstówka, głosówka, wszystkie słówki znajdą Państwo w aplikacji. Takie guziczki, proszę się kontaktować, czy dźwiękowo, czy tekstowo. No i tekstówkowo pan Dariusz napisał. To jeszcze a propos tego drapania się i swędzenia. Troszkę sobie, nie chcę powiedzieć, że dworowałem z ryb, ale rzeczywiście miałem takie letkie niedowierzanie. A tu proszę, ryby również się ocierają, drapią, na przykład podczas ospy rybiej. Nie, panie Darku, żebym nie wierzył, że istnieje coś takiego jak ospa rybia, ale sobie sprawdziłem. I rzeczywiście, poważna sprawa i myślę, że wszyscy ci, którzy mają akwarium w domu, to domyślają się i wiedzą, że coś takiego istnieje i że tam trzeba z tym jakoś walczyć, działać, żeby te ryby jednak spokojniej sobie spędzały czas we wodzie. 7:30 do nas dotarła. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie, bo 23 do 25. Co nam będzie? Otóż pochmurna, deszczowa i wietrzna pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nastrój i sprawność psychofizyczną. Obecność frontów atmosferycznych może wywoływać dolegliwości bólowe nawet u meteoropatów. No i poza tym napływ chłodniejszej masy powietrza sprawi, że w całej Polsce, poza centrum, istotnie zwiększy się wagowa zawartość tlenu w powietrzu. Takie warunki będą działały pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, przez co wiele osób może mieć trudności z koncentracją uwagi.
1: Radio 357.
0: Za 29 minut 8 teraz się proszę skoncentrować, bo będzie riff.

0: właśnie, tam na końcu jeszcze jest Udo za 25.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanke.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tu powinien pojawić się pierwszy dzwonek, ale nie chcemy jeszcze denerwować wszystkich. Wracamy do normalnego trybu także w tatowaniu. Będziemy się słyszeć od poniedziałku do czwartku, jak zwykle 7.35. Proszę także przypomnieć i proszę polecać innym rodzicom. Będzie okazja, bo na przykład wywiadówki, spotkania i tak dalej, grupy klasowe się zawiążą, może jakieś nowe grupy na Messengerze, WhatsAppie, czy gdzie tam. To proszę mówić, że jest taki program, który coś tam, co nieco podpowie. Sporo poleceń opowieści rodzicielskich także będzie ku pokrzepieniu serc i także podniesieniu na duchu w ciężkiej rutynie. Szczególnie mocno trzymam kciuki dzisiaj za rodziców debiutujących przedszkolaków i od razu polecam post na Instagramie i Facebooku. Tam kilka podpowiedzi wynikających z podręcznika, tak tutaj w cudzysłów wezmę, ale naprawdę polecam. A dla wielu z nas 1 września to jednak ulga i możliwość zajęcia się swoimi sprawami w większym wymiarze niż przez te 66 dni wakacji, które bywają udręką, bo co tu zrobić z dzieckiem i tak dalej. Ale kolejne wolne dni na horyzoncie mogą się przydać jako poranny motywator, taki na podorędziu, więc spieszę z tym, co ustaliłem. Kluczowym dniem w tym roku szkolnym będzie, wydaje się być środa, więc jeśli w środę plan lekcji dobija uczniów, a już to w domu usłyszałem, to od razu podpowiem. Dzień Nauczyciela, zwykle wolny, Święto Niepodległości, 11 listopada i 23 grudnia, czyli początek ferii świątecznych oraz Święto Trzech Króli, to właśnie środa. Niestety, 31 października i 1 listopada to akurat weekend, sobota, niedziela. Ferie zimowe startują 18 stycznia, podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie i opolskie, potem druga tura 1 lutego do 14, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie i lubelskie. Pozostałe województwa od 15 do 28 lutego będą zimą odpoczywać. Środa będzie także ostatnim dniem nauki przed przerwą wielkanocną, która tym razem wcześniej, 25-30 marca 2027 roku. A 30 kwietnia, to już jest piątek, będzie ostatnim dniem szkoły dla maturzystów. Reszta odbierze świadectwa, uwaga, 25 czerwca. Ósmoklasiści napiszą egzamin w dniach 10-12 maja, a to oznacza, że reszta znów będzie miała długie wolne, ale tym razem nie w środku tygodnia, a od poniedziałku do środy, co daje szansę na 5-dniowy długi weekend i to tydzień po majówce. Tylko tydzień po majówce, która potrwa od soboty do poniedziałku. I 2 tygodnie przed kolejnym długim weekendem po Boże Ciało już 27 maja. Co więcej, w szkołach średnich majówka przedłuży się o kilka dni, bo matury zaczynają się 4 maja we wtorek. Innymi słowy, maj nauce w szkołach raczej sprzyjać nie będzie. Warto się uczyć wcześniej, żeby nie zostawiać poprawki i poprawiania ocen właśnie na ten piękny wiosenny miesiąc. Jeśli komuś poprawiłem humor, no to się cieszę. Tymczasem podstawówki od dziś z zakazem używania przez uczniów telefonów na terenie szkoły. To jest z wykrzyknikiem temat dzisiejszej lekcji. Do dziś szkoły same ustanawiały zasady. Do dziś właśnie w tej kwestii miały swobodę. Mówi Maciej Dębski, założyciel fundacji Dbam o mój zasięg.
3: Z badań prowadzonych w Polsce wynika, że do dzisiaj około 50-60% podstawówek w całej Polsce już miało wprowadzone zakazy, natomiast 40% ich nie miało. Zakaz dzisiaj wprowadzany do szkół ujednolica i wszystkich bierze pod jedną kołdrę, czyli wszyscy musimy zrobić tak samo. Może się okazać, że w przypadku właśnie tych szkół, które dotychczas wypracowały inne modele, przestaną funkcjonować i ta praca wykonana do tej pory poszła w piach.
2: A na czym te inne modele polegały? Zapytałem o to, bo dr Dębski jako edukator odwiedził wiele polskich szkół właśnie po to, by uczyć świadomego używania smartfonów w placówkach.
3: Możemy korzystać z telefonów komórkowych w szkole, ale na przykład w wydzielonych miejscach w szkole. Albo możemy korzystać z telefonów komórkowych w szkole, ale też mamy alternatywne przestrzenie w szkołach, gdzie możemy odpocząć, gdzie możemy popracować w skupieniu, gdzie możemy się pobawić. Takie strefy nie tylko wytchnieniowe, ale po prostu relacyjne. I to funkcjonowało generalnie i to się mega dobrze sprawdzało. Idea takich rozwiązań była taka: nie zakazujemy, ale tworzymy alternatywę i doprowadzamy do sytuacji, w której uczeń sam doskonale wie, że korzystanie przez niego z telefonu komórkowego w szkole nie jest okej, nie jest atrakcyjne, bo szkoła ma w ofercie inne usługi czy inne pomysły na to, jak można żyć bez telefonu komórkowego. I takich przykładów szkół jest naprawdę dużo.
2: Teraz cięte równo z trawą. No, przynajmniej w teorii tak będzie. Ale często słyszy się też, że w kwestii używania smartfonów w szkołach szkoła potrzebuje radykalnych zmian, bo młodzież na przerwach nie rozmawia ze sobą, albo no właśnie są problemy z jakąś komunikacją czy z innymi zajęciami. Ale równanie wszystkich no, nie wszędzie wyjdzie na dobre. Jak dodaje szef fundacji Dbam o mój zasięg, który nie jest przeciwnikiem zmian, ale dodaje, że takie zmiany powinny być rozciągnięte w czasie, poprzedzone badaniami, pilotażem, wnioskami, a tu musimy mierzyć się z nową ustawą w praktyce.
3: Wchodzi w życie z dniem 1 września, bez żadnego oczywiście okresu karencji, chociaż ja uważam, że przez pierwsze 3 miesiące powinniśmy przyzwyczajać wszystkich do tego nowego funkcjonowania. Natomiast to jest kolejna ustawa, która nie daje narzędzi żadnych nikomu, bo jest jasno napisane, że za wszelkiego rodzaju kwestie techniczne, jak mają być gromadzone telefony i jaki jest system kar, znowu pojawiają się kary i konsekwencje, odpowiada generalnie szkoła, dyrektor szkoły i on ma to sobie wypracować.
2: Szkoły pewnie już pierwsze rady pedagogiczne miały w sierpniu, więc statuty się pozmieniały. Miejmy nadzieję, dodaje Maciej Dębski, że ktoś dzisiaj uczniom o tym powie i z nimi porozmawia, a z oceną zmian wstrzymajmy się, dodaje.
3: Są określone plusy, nieźle udokumentowane. Bo jeżeli dzieci nie będą miały możliwości korzystania z telefonów komórkowych w szkole, to generalnie mniej będą korzystały z telefonu w ciągu dnia. Spadną liczebnie kwestie związane z hejtem i z cyberprzemocą, bo jeżeli by uznać, że do tych aktów jest wykorzystywany telefon komórkowy, no to można byłoby powiedzieć, że będą się zdarzać po lekcjach. Może być tak, że lekcje będą większej koncentracji, ale ja nie jestem jakimś takim hura optymistą, że będzie mniej pracy nauczyciela na pilnowanie. Dzieciaki naprawdę są mocno przywiązane do tej elektroniki i może się okazać, że ten czas bez telefonów wcale nie spowoduje, że te lekcje będą bardziej spokojne.
2: A czy dzieci bez telefonu w szkole zaczną ze sobą rozmawiać na przerwach? No tu gwarancji nie ma.
3: Nie jest sztuką zabrać, tylko sztuką jest wypełnić czas po zabraniu czegoś, co dla młodzieży jest ważne. Trzeba z uczniami pogadać i odpowiedzieć sobie na pytanie, po co to robimy. Po drugie, ustalić zasady. Po trzecie, rozstrzygnąć logistykę. Zanim będziemy egzekwować, musi być szkoła przygotowana do tego, jak i gdzie i kiedy odkładać te telefony komórkowe. Stworzyć jednak procedurę kontaktu rodzic-dziecko, bo nie możemy tego w żaden sposób zabronić. Bardzo precyzyjnie określić wyjątki, chociaż ustawa mówi o wyjątkach, ale może się pojawiają inne również wyjątki, które na poziomie szkoły trzeba byłoby rozstrzygnąć. Kwestia tego, żeby nauczyciele też ograniczyli korzystanie z telefonów komórkowych w szkołach. Jeżeli nauczyciel będzie taki bardzo empatyzujący, to sam powinien schować ten telefon komórkowy.
2: A inny da zajrzeć się, jak trzeba będzie podejrzeć.
0: Byłoby elegancko, drodzy nauczyciele.
2: Powie, no dobrze, jak coś musisz sprawdzić, to sprawdź. Dlatego to wszystko trzeba wypracować. Bardzo ważne słowa na koniec, warto je sobie przyswoić, a ja jak w poprzednim roku będę miał też propozycje dla słabiej wyposażonych świetlic szkolnych. Proszę nasłuchiwać tatowania i polecać.
0: Zapraszamy serdecznie, wracamy do rutyny codziennej. Rok szkolny się zaczyna. Krystian Hanke, bardzo dziękuję panu serdecznie.
2: Dziękuję.
0: Po 13 zapraszamy.
2: Będę.
0: Będzie grane. 17 do 8.

0: SOS House'u to Nosowska. Mamy 14 minut do 8. Wracamy do szkoły, wracamy do pracy. Wracają też reportaże.
1: Wyobraź sobie, że mieszkasz 30 km od linii frontu i każdego dnia słyszysz drony i wybuchy.
2: Mnie niezwyczajno tut, że tut tak cicho.
1: Jak znaleźć siłę, aby wychowywać dzieci, gdy ich ojciec od 4 lat jest zaginiony?
3: Kiedy tato znikł, ona przestała rozmawiać.
1: Czy w takiej sytuacji o wojnie można choć na chwilę zapomnieć?
4: No, skażę, lubię. 10
5: dni wytchnienia. Reportaż z wyjazdu, na który ukraińskie kobiety i dzieci zaprosiła Fundacja Humanitarna Folkowisko. Na antenie Radia 357 już w najbliższy piątek, 4 września po 18 w popołudniówce.
1: Grażyna Bochenek, zapraszam.
0: Polecamy i zapraszamy. A za chwilę o tym, co tam na drogach będzie się działo od września.

0: JMT. Aha, i mają Państwo pozdrowienia i życzenia miłego dnia od Wandy. Wanda jest zerówkowiczką i tata Michał, kłaniają się. A w sprawie tych dziwnych zabaw z czołem...
1: Będąc jeszcze w gimnazjum, siedziałam przed telewizorem, oglądałam jakiś film czy program i nie wiedzieć z jakich powodów, bawiąc się taką przyssawką, przykładałam ją sobie do czoła, tak na sekundę, na pół sekundy. Nieraz zostawiłam o kilka sekund za długo. Później przez chyba 3 dni chodziłam z chustką na głowie, naciągniętą na czoło, tak żeby w szkole nie było widać, że mam dużą czerwoną plamę na czole.
2: Ranek 357.
0: Ale przyjść z taką atrakcją na rozpoczęcie roku szkolnego, to by dopiero było. No ale nie o tym będzie. 1 września oznacza nie tylko powrót do szkół i pracy. Początek września oznacza także powrót korków do miast. Ruch w miastach już pod koniec wakacji był większy, ale od dziś wszystko wraca do normy, chciałoby się powiedzieć. Ale może w tym przypadku lepiej brzmi, wszystko wraca do stanu sprzed wakacji. O tym mi Zawoźniak Państwu opowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Żeby zdążyć do szkoły czy do pracy, trzeba będzie wstawać trochę wcześniej, no i na wyjazd i dojazd przeznaczyć więcej czasu.
3: No jedni trochę wcześniej, a drudzy trochę wcześniej, trochę dłużej,
0: trochę
3: bo
0: dłużej.
3: Bywa, że ten czas dojazdu z domu do pracy czy szkoły jest 2 razy dłuższy.
4: O Jezu, tragedia. Po prostu tragedia. W lato byłam szczęśliwa. 1 września, czy ostatniego dnia przed wrześniem, po prostu krótki odcinek do pracy to była katorga. Lepiej było wysiąść i ciągnąć samochód na sznurku za sobą po chodniku.
3: Aż tak?
4: Tak, to jest tragedia. Mosty są tragiczne.
5: Jeżdżę też również czasem rowerem. Wydaje mi się, że Warszawa ma doskonale funkcjonującą tą komunikację miejską. Te autobusy jeżdżą szybciej niż w innych miastach, częściej niż w innych miastach.
3: Ale jednocześnie jesteśmy bardziej zakorkowani.
5: To prawda, no to jest wielka 2-milionowa stolica, więc tych ludzi tu jest mnóstwo. Jakoś wszyscy chcą dojechać do tej pracy.
3: Odczuwają to mieszkańcy stolicy, ale nie tylko, mówi Katarzyna Przybylska z aplikacji Navi Expert, która to porównała zwiększenie ruchu w ubiegłym roku o tej porze.
6: Warszawiacy i mieszkańcy podwarszawskich miejscowości, wybierając się do pracy w centrum, muszą liczyć się z tym, że dojazd zajmie im ponad 22% więcej czasu niż pod koniec wakacji. Mieszkańcy Poznania i oczywiście podpoznańskich miejscowości tracili w ubiegłym roku, na początku września, około 12% więcej czasu niż wakacje, a osoby dojeżdżające z podwrocławskich miejscowości oraz tych dzielnic, które są na obrzeżach, około 16% czasu więcej niż w wakacje.
3: Widzę, że pan tu sobie zanotował. 22% wyciąga z tego czasu, tak?
0: 22, 12 i 16 to w sumie 2, 1, 2, 40, tu 50,
3: to ile?
0: 50% w sumie.
3: Aha, nie minut.
0: Nie, 50%.
3: Uh-huh. Trochę lepiej było z powrotami
0: sumowałem,
3: z pracy.
0: Czuwaj. Uh-huh.
6: Choć oczywiście nie tak łatwe jak w sezonie wakacyjnym, tutaj mówimy o średnich wzrostach czasu podróży o nieco ponad 10%. Przynajmniej tak średnio wyglądała sytuacja w ubiegłym roku, w pierwszych dniach września, w szczycie popołudniowym dla tych kierowców, którzy wracali z centrum Warszawy czy Wrocławia na obrzeża. Widać wyraźnie zatem, że popołudniami ten ruch zdecydowanie bardziej się rozkłada.
3: W miastach są też remonty dróg, to też powoduje utrudnienia i wydłuża czas dojazdu. Według niektórych rankingów najbardziej zakorkowane miasta w Polsce, nie wiem czy pan wie...
0: Łódź.
3: Lublin, Wrocław. I ta Łódź stoi na czele zestawienia. Kosmanykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód i łódzki radny oraz urbanista zwraca uwagę, że rankingi mają swoje metodologie i nie zawsze pokazują prawidłowo zwycięzców. Ale nie zmienia to faktu, że Łódź jest bardzo zakorkowanym miastem i 1 września widać to także w mieście.
7: Wychodzi bardzo prosty rachunek, że jeśli około 15-20% kierowców przesiadłoby się na inne formy transportu, takie jak rower, takie jak komunikacja miejska, to wtedy nam wszystkim po mieście po prostu jeździłoby się szybciej i lepiej. No i tutaj właśnie wracamy do problemu polskiej polityki transportowej, że bardzo ciężko jest zbalansować te dwie grupy, te grupy, które poruszają się, nazwijmy to, zrównoważonymi środkami transportu i te, które poruszają się samochodem prywatnym. Oczywistym jest, że nie każdy, nie zawsze może się przesiąść na tramwaj, ale można dostosowywać swój sposób podróży do konkretnego celu.
3: 1 września to czas, kiedy na ulicy i drogi oraz szyny wyjeżdża więcej autobusów i tramwajów. Zaczynają też obowiązywać jesienne rozkłady, a więc zwykłe

0: szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście.
1: Trójmiasto jest na tyle specyficzne, że czy wakacje, czy ten okres od 1 września, kiedy turystów jest mniej, ale z kolei zaczyna się ten rok szkolny, więc zwiększona liczba pasażerów w godzinach tych porannych, kiedy uczniowie jadą do szkoły, czy potem z tej szkoły wracają po południu, to u nas pozostaje na bardzo podobnym poziomie, więc dla nas znacząco tak naprawdę, czy to jest początek roku szkolnego, czy początek wakacji, nic się nie zmienia. My obserwujemy, że na przykład w okresie styczeń-luty mamy troszeczkę mniej pasażerów, potem ta liczba rośnie. Mamy ten taki szczyt, pik mniej więcej w sezonie letnim, ale niekoniecznie, bo właśnie czerwiec czy wrzesień też jest dosyć spory, jeśli chodzi o liczbę podróżnych. Potem ta liczba znowu troszeczkę maleje.
0: Jednak warto zerknąć na rozkłady jazdy pociągów, bo nimi także w roku szkolnym podróżuje przecież wiele osób. I tu weszła jesienna korekta rozkładu jazdy, mówi Mateusz Gdowski, rzecznik PKP Intercity.
2: Będzie więcej pociągów do Poznania, Szczecina, krócej między Krakowem a Warszawą ze względu na zakończone roboty oraz takie nowum, po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się w Spychowie. Od 1 września wydłużona zostanie trasa IC Gryf, który zatrzyma się po raz pierwszy w Spychowie.
0: A jeśli są wśród naszych słuchaczy osoby ze Spychowa, to proszę dać znać, czy ta informacja Państwa ucieszyła, jak to się teraz ładnie mówi, uszczęśliwiła.
3: Tak, i ubogaciła rozkład jazdy. Nie wiem, jak nazywałby się ten, znaczy Jurand musi się nazywać ten pociąg.
0: Nie? No słyszałeś.
3: Aha, to nie.
0: A nie słyszałeś?
3: Nie,
0: no to
3: bo
0: zaraz.
3: Ja liczyłem jeszcze raz, bo mi pani Marta tutaj namieszała w głowie.
0: No i co w końcu?
3: 4 w rozumie mam teraz mieć. No jak 22, 12 i 16, to gdzie 4 w rozumie? A nie, bo tutaj, że w tym ciurku się liczy, to może i rzeczywiście, ale no właśnie, 50% w sumie.
0: To mnie się wydaje, że to jest poza rozumem te korki czasem.
3: No, a my na czas musimy patrzeć po...
0: Tak. Słucham?
3: Gospodarsku.

No i tak, wiem, mówiłem po szóstej, proszę się nie licytować, ale pan Dawid nie mógł wytrzymać. Nie żeby chodziło o jakąś licytację, ale chciał pozdrowić serdecznie tę panią od przyssawki na czole, bo kiedyś przyłożył sobie rurę od włączonego odkurzacza 2 tygodnie z pięknym śladem. Co państwu do głowy przychodzi?

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 1 września. Właśnie minęła 8, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Dla 4 800 000 uczniów i dla 715 000 nauczycieli rozpoczyna się dziś rok szkolny. Na wszystkich czekają nowości, to m.in. ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów i nowy obowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. W niektórych klasach zacznie obowiązywać reforma Kompas Jutra, korygująca podstawę programową, mówi dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz z Uczelni Korczaka.
2: To, co się w tych podstawach programowych pojawia, reforma wchodzi w przedszkolu, w klasie pierwszej i w klasie czwartej. To jest reforma, która będzie rosła razem z uczniami i uczennicami. Jest zmiana pojęć i zmiana optyki. I ona nie przebuduje systemu w taki sposób, w jaki spora część nauczycieli zwraca uwagę, że ten system powinien być przebudowany.
1: Nowa podstawa programowa zakłada wprowadzenie nowych modułów do już istniejących przedmiotów. I tak na przykład pojawią się rozdziały z bezpieczeństwa, z mediów czy z kultury. Zmieniają się też przepisy żywienia w szkołach i przedszkolach. Według założeń ma być zdrowiej. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia. Będzie zdecydowanie więcej warzyw. Mięso pojawi się 2 razy w tygodniu. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Po pożarze hali, w której produkowano elementy do samolotów, śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku podpalenia. Chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli, do których doszło przy ulicy Kasprowicza na obrzeżach Lublina. Sprawdzany będzie też wątek ewentualnych działań sabotażowych ze strony Rosjan, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Biegły będzie dokonywał oględzin wspólnie z prokuratorem, będzie zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna tego pożaru. To jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszczenia ognia.
1: Pożar w Lublinie nie był jedyny. Tej samej nocy ogień pojawił się też w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte premier Donald Tusk sugerował, że obie sprawy mogą być efektem rosyjskiego sabotażu. Rusza kolejny etap prac poszukiwawczych zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. O szczegółach tych poszukiwań Piotr Kaszuwara.
4: W ubiegłym roku eksperci odnaleźli w Późnikach ponad 40 ciał w jednej zbiorowej mogile. Część z nich udało się zidentyfikować. To pierwszy taki przypadek w historii. Według ustaleń w pobliżu ma znajdować się jeszcze co najmniej jeden grób, a w nim następne kilkadziesiąt szczątków. Poszukiwania były prowadzone na tym obszarze już kilkukrotnie, w tym ostatni raz w czerwcu, ale nie przyniosły skutku. Teraz badacze wrócili na miejsce i przebadają teren o powierzchni około hektara. Mogiła może znajdować się na terenie dawnego cmentarza lub w jego okolicy, ale lokalizacja nie jest precyzyjna. Niebawem ekshumacje mają ruszyć też w Hucie Pieniackiej, gdzie kilka miesięcy temu zdołano zlokalizować dół śmierci. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Prace poszukiwawcze w Późnikach są finansowane przez Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na koniec docenią ich styl, szyk i talent. Wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Seniorek 60+. Konkurs najsympatyczniejszej i najbardziej utalentowanej seniorki Krakowa odbędzie się w ostatni weekend września w ośrodku Uruczaj. Widzów czeka podobno masa atrakcji.
5: Główną gwiazdą wieczoru, poza paniami oczywiście, będzie Robert Janowski, który będzie uczestniczył w jury podczas konkursu, a na wieczór da nam koncert. Będzie również Jerzy Kryszak, czyli jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.
1: Mówi Anna Magiera z Centrum Kultury Podgórza, organizatorka wydarzenia. Całość zwieńczy potańcówka z DJ Wiką. Zgłoszenia potencjalnych uczestniczek przyjmowane są do końca tygodnia, czyli do 6 września. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 9.
0: Sport. Mateusz Kuźniewski.
6: Ten serwis zaczynamy od futbolu. Piłkarze Barcelony skutecznie odpowiedzieli na zwycięstwo Realu Madryt z Malagą 4-0. Blaugrana strzeliła nawet więcej goli, choć również je traciła. Ograła Rayo Vallecano 5-2. Po dwie bramki zdobyli Rafinha i Lamine Yamal. We Włoszech AS Roma wygrała na wyjeździe z Lecce 4-0 i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli Serie A. Tymczasem Jan Ziółkowski nie jest już piłkarzem ekipy ze stolicy. Polski obrońca został wypożyczony do Moncy. W innym meczu Atalanta Bergamo wygrała 1-0 z Bolonią po golu w 6 minucie doliczonego czasu gry.
7: Samardzic. He has a goal! And it's snuck in! Atalanta with an absolute steal! The New Balance Arena.
6: Lazar Samardzic pięknie uderzył z dystansu. Polski bramkarz Łukasz Skorupski wyciągnął się jak długi, ale nie zdołał zatrzymać tego strzału. Co w Anglii? Tam hit. Zwycięzca Ligi Europy grał z finalistą Ligi Mistrzów. Aston Villa przegrała z Arsenalem 0-1 po golu Bukayo Saki. Czy było to porywające widowisko? Otóż niekoniecznie, ale Mikel Arteta jakoś specjalnie się tym nie przejmował. Jestem szczęśliwy, to naprawdę ważne zwycięstwo na trudnym terenie. Moim zdaniem to był świetny drużynowy występ. W zeszłym sezonie przegraliśmy tutaj po golu w ostatnich minutach i to było naprawdę bolesne. Za godzinę znów opowiemy o angielskim futbolu, ale już od tej transferowej strony, bo trochę się wczoraj działo. Teraz jeszcze jedna ważna sprawa piłkarska. To musiało prędzej czy później się wydarzyć. Leo Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych, jeśli w ogóle nie najlepszy piłkarz w historii. Po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Nadszedł właściwy czas, napisał 8-krotny zdobywca złotej piłki na Instagramie. W drużynie narodowej Messi rozegrał 207 meczów, zdobywając 125 bramek. Niesamowite liczby, lepszy bilans strzelecki ma tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo. 146 goli w 233 meczach, ale on nie zdobył Mistrzostwa Świata. Coś wielkiego w futbolu ewidentnie się kończy. Hubert Hurkacz nie kończy udziału w US Open. Polski tenisista męczył się wczoraj z bośniakiem Dżumhurem w pierwszych dwóch setach, ale ostatecznie w pierwszej rundzie wygrał 3-1.
8: No, zajęło trochę czasu odnalezienie się tutaj w tej atmosferze, w tym rytmie, tak jak mówiłem przed turniejem, że atmosfera jest tutaj inna i też jako zawodnik, powiedzmy, nie jest łatwo się do niej zaadaptować, że tak dużo się bardzo dzieje i tak musiałem skoncentrować się na sobie i w końcu tak z czasem coraz lepiej zacząłem grać.
6: Mówił w Eurosporcie Hubi, nawiązując trochę do wszechobecnego gwaru na Flushing Meadows w Nowym Jorku. Do drugiej rundy awansowała też Iga Świątek, ale z turnieju odpadła za to Maja Chwalińska. O wynikach Polek więcej po 9:00.
0: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Miejscami też będą burze, to głównie w północnej i wschodniej części kraju będzie padał deszcz w czasie tych burz, tak do 15 mm. Olsztyn i Suwałki 19 stopni, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Poznań 20, Zielona Góra, Warszawa, Białystok 21, Szczecin, Gorzów, Wrocław, Łódź, Radom i Kielce 22, Opole, Katowice, Kraków, Lublin 23 i w Rzeszowie będą 24 stopnie. Jeszcze takie pytanie retoryczne od słuchacza. Jak to jest, że przez cały urlop dzieciaki wstawały o wschodzie słońca? I jak to jest, że z nadejściem roku szkolnego nie mogą się podnieść z łóżek? To bardzo proste, panie Mateuszu. Tak działa fizyka i chemia i polski i historia.
9: Radio 357.
0: 9 po 8.

0: To była pani Kylie i zaopowiadała państwu o tym, że też między innymi, że będzie się zatrzymywał pociąg Intercity w Spychowie. I proszę bardzo, pani Marzena się ucieszyła, czyli są zadowoleni. Bardzo dobrze. 12 minut po 8, a my zapraszamy.
1: Muszę się państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
2: Halo, halo! Leszek! Krzysztof, odbiór!
1: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim.
2: Hurra, hurra!
1: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
3: Zapraszamy na festiwal górski w Lądku Zdroju.
1: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
4: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
0: Polecamy państwa i zapraszamy serdecznie. To już od czwartku. Za chwilę gości rozmowa, ale droga Olu, teraz się będziesz tłumaczyć, bo w przeglądzie prasy opowiadaliśmy państwu o pewnym dżentelmenie detektywie z bujną czupryną, który miał buty jakie?
5: Meblobuty.
0: No i uwaga.
6: Przepraszam, bo ja tak słucham i uszo mnie wie, że może nie wiem, jeszcze się nie rozbudziłem, ale jak wyglądają meblobuty?
7: Przegląd prasy ratuje dzień i bardzo proszę o wyjaśnienie, co to są te meblobuty.
0: Proszę, teraz pani.
5: Meblobuty są to, jest to taki rodzaj obuwia, który zajmuje tyle przestrzeni, że to wykracza poza centymetry kwadratowe i myślę, że objętościowo może być stopy albo metry kwadratowe, że można by w nich zamieszkać. Ja mam przykład meblobutów na sobie.
0: Nie, to są
5: takie mini.
0: Meblutki butki.
5: Znaczy, no to taka...
0: Tamte to były, tam można było pół kredensu
5: z salonem schować. Tamte były.
0: Tak.

0: Adel i 18 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: A w studiu Ola Rzeczek.
2: Dzień dobry ponownie. 1 września, choć to jeszcze lato, to symbolicznie wejście do jesieni. A jesień to sezon grzewczy. Czy to będzie wyjątkowo drogi sezon? Porozmawiamy o tym z Wojciechem Jakubikiem, analitykiem sektora energetycznego, autorem podcastu Energy Drink. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wątków jest sporo, ostrzegam od razu. Po pierwsze, 6 miliardów złotych w przyszłym roku rząd chce przeznaczyć na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Kolejne miliardy zostaną przeznaczone na inwestycje w inne obszary bezpieczeństwa energetycznego. Tymczasem gaz drożeje, Europa walczy o zapasy, a Polacy już latem zaczęli kupować opał. Ostrzegałam, wątków jest całkiem sporo. Może zacznijmy od budżetu państwa na przyszły rok. Projekt tegoż budżetu przewiduje przeznaczenie tych 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Zaplanowano też 8 miliardów złotych na dokapitalizowanie projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej. 51 milionów zostanie przeznaczone na kontynuację programu polskiej energetyki jądrowej oraz modernizację badawczego reaktora Maria. W projekcie przewidziano też ponad 7 miliardów złotych na programy związane z transformacją energetyczną. Jak z perspektywy eksperta wygląda takie rozłożenie środków?
3: To tylko dowód na to, że nie ma darmowych obiadów w energetyce. Coś, co było kiedyś pewnikiem, czyli dostępność energii w gniazdku na prąd. Teraz nim nie będzie, jeżeli nie będziemy budować naszej energetyki od nowa. Natomiast zanim zbudujemy te wszystkie farmy wiatrowe, te wszystkie elektrownie jądrowe, bo nie jedną przecież chcemy mieć, to musimy mieć pewność dostaw energii, która bierze się z mocy dyspozycyjnych, czyli tych elektrowni, które nie są zależne od pogody. I dzisiaj w większości to jest energetyka węglowa opalana węglem w dużej mierze także z naszych kopalni. I to na razie się nie może zmienić pomimo ambitnych planów transformacji energetycznej. Dlatego w menu budżetowym widzimy te miliardy na różne źródła. Będą te koszty przenosić się na nas, na rachunkach, bo musimy budować nowe elektrownie, a te koszty nie znikną, więc będą się też przenosić na rachunki.
2: W tym menu, o którym pan wspomniał, jeśli chodzi o pozycję 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego, co warto zaznaczyć, to są też środki między innymi na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wypłaty świadczeń dla pracowników, którzy odchodzą na wcześniejsze emerytury. To chyba warte podkreślenia.
3: Nie jest tak, że trzymamy status quo w sektorze węglowym. Odejście od węgla będzie możliwe właśnie dzięki inwestycjom z jednej strony w alternatywę, a z drugiej w gładkie odejście od tego paliwa w sytuacji, gdy zawsze jest negocjowane, czy to ze związkami zawodowymi, czy to z grupami pracowników, którzy byli przyzwyczajeni do różnej formy wsparcia w historii naszego kraju. Dlatego też dofinansowanie tego, żeby ten proces zachodził bez konfliktu społecznego, jest inwestycją z tego punktu widzenia, bazuje na doświadczeniach, czy to z Niemiec, czy z innych krajów Europy Zachodniej, które przeszły już przez ten proces. No i należy też przyznać, że cały czas obowiązuje plan, że ostatni węgiel będzie wydobywany w 1949 roku i będzie też dostarczany do energetyki, więc nie stanie się to też z dnia na dzień.
2: Czy to jest naiwne pytanie do pana w tej chwili, jak z tymi rachunkami za prąd w tym najbliższym sezonie będzie?
3: To zależy, jak bardzo pogłębi się kryzys geopolityczny, który ma znaczenie dla cen surowca. Warto przypomnieć 2021 rok, kiedy ceny gazu przeniosły się na cenę rachunków za energię elektryczną, bo w skrócie mówiąc, gaz jest ważny przy wytwarzaniu energii na skalę Unii Europejskiej, a to, co dzieje się na skalę Unii, ma znaczenie dla naszej giełdy i wyceny na rachunkach. Dzisiaj mamy cenę gazu wyższą 2 razy niż w sezonie w zeszłym roku, jeśli chodzi o giełdę europejską. Cena jest windowana przez wojnę w Iranie. Katar ogłosił, że będzie musiał także w październiku ograniczać dostawy przez blokadę cieśniny Ormuz. W Polsce mamy alternatywy, ale na skalę Unii Europejskiej Katar jest jeszcze ważniejszym dostawcą niż dla nas. Dlatego też to przełożenie będzie utrzymywać tę presję, którą mieliśmy w 2021 i w 2022 roku na wzrost cen. Jeżeli dojdą do tego tąpnięcia geopolityczne, a widać nową wymianę ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to będzie presja na podwyżki. Także w taryfach słyszymy z Urzędu Regulacji Energetyki, że jeszcze we wrześniu mają być składane wnioski taryfowe. Spółki energetyczne policzą sobie koszty i ocenią, po ile powinny ich zdaniem być ceny w nadchodzącym roku. Tutaj Urząd Regulacji weźmie pod uwagę ich interes, ale także interes społeczny i spotka się gdzieś po środku, więc te ceny nie będą raczej niższe, bo nie ma przesłanek do tego, żebyśmy obniżali rachunki przez to, co dzieje się niestety na świecie.
2: No właśnie, ceny to jest jedno, a druga rzecz to jest dostępność, dlatego że płyną takie niepokojące doniesienia o tym, że zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej wynoszą niecałe 65% wobec średniej pięcioletniej na tę porę, która wynosi prawie 82%. To jest średnia, jeśli chodzi o Unię Europejską, a jak my w Polsce stoimy z gazem?
3: Procentowo dobrze, bo mamy 93% według danych z wczoraj zapełnienia magazynów, natomiast należy pamiętać, że taka ilość wystarczy na 60 dni pracy bez dostaw z zewnątrz, więc nie jest to tak duże, jakbyśmy chcieli. To jest argument za tym, żeby budować nowe magazyny gazu w Polsce, natomiast gromadzimy lepiej te zapasy niż niektóre kraje ze względu na to, że do niedawna zbyt niska cena gazu paradoksalnie nie zachęcała do oszczędności, do zbierania tego gazu. Jeżeli ktoś patrzy tylko w Excela, no to mu się może nie opłacać kupowanie gazu teraz, ale potem zapłaci słono za to, że będzie w kryzysie na górce kupował ten gaz. To jest znowu ryzyko powtórki jak z 2021-2022 roku. Jeżeli szlaki dostaw do Europy pozostaną drożne, to poradzimy sobie z realizacją tych obowiązków, które słusznie zostały narzucone na poziomie unijnym właśnie ze względów bezpieczeństwa, ale tym bardziej musimy chuchać i dmuchać na Bałtyk, na szlaki dostaw spoza Rosji, w naszym regionie, bo gdyby ktoś nam je zepsuł, to wtedy faktycznie mogą pojawić się większe problemy niż w przeszłości.
2: Nie ma darmowych obiadów w energetyce. Ja sobie chyba podkreślę to hasło i gdzieś wpiszę do pamiętniczka.
3: Proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo za nie. Mówiliśmy o takich, o gospodarowaniu tymi zasobami, jeśli chodzi o skalę krajową. A teraz powiedzmy dwa słowa o gospodarowaniu zasobami, jeśli chodzi o skalę rodzinną, domową. Dlatego, że pojawiło się sporo informacji o tym, że w tym sezonie, wyjątkowo wcześnie, Polacy zaczęli interesować się zabezpieczeniem opału na zimę. Już latem zaczęli kupować pelet i okazuje się, że surowca brakuje i na przykład trzeba po niego jeździć do Czech. Jakie perspektywy przed zimą to pokazuje?
3: To pokazuje, że wyciągamy wnioski z poprzedniej zimy, gdy niektórym brakowało opału, bo robili zwyczajowe zakupy w nadziei na to, że zima, jak ostatnio zwykle, będzie łagodna. Tymczasem mieliśmy niskie temperatury przez długi okres. Ja sam musiałem dokupować opał, bo okazało się, że zużyłem go więcej niż ostatnio. Natomiast same zakupy przed wakacjami to jest dobry pomysł, no bo wtedy ceny zwykle są niższe i znam wielu przezornych ludzi, którzy kupują w ten sposób nie od dziś. Natomiast ta lekcja srogiej zimy przy wysokich cenach z zeszłego roku sprawiła, że jest teraz większy popyt. Tak jak Polacy jeżdżą do Czech, tak Niemcy jeżdżą do Polski i kupują u nas pelet. To jest zjawisko regionalne, na które musi odpowiedzieć między innymi Ministerstwo Energii, ale przede wszystkim też Ministerstwo Klimatu, które ma do dyspozycji różne regulacje, które mogą zwiększyć dostępność peletu. Miejmy nadzieję, że teraz zaczyna się rok szkolny, więc zaczną się też konferencje prasowe, na których dowiemy się więcej o takich rozwiązaniach, żeby dmuchać na zimne, żeby ten skok popytu, który wynika z przezorności, z tego, że jednak ludzie widzą, jak było zeszłej zimy. Jeżeli teraz będzie rzeczywiście zimno, to też będą potrzebować być może więcej paliwa, żeby odpowiedzieć na ten mądry ruch konsumentów.
2: Czy zatem to jest dobry moment, żeby teraz ruszać na zakupy, czy lepiej się wstrzymać, jeśli ktoś tego nie zrobił latem?
3: Nie udzielam takich porad, natomiast sam zrobiłem te zakupy nieco wcześniej właśnie z obaw o to, że dostępność i ceny w moim przypadku drewna będą wyższe i niższa dostępność.
2: Mm-hmm. Czy zatem można powiedzieć, że jednego możemy być pewni, że to będzie droga zima?
3: Możemy być pewni, że presja inflacyjna jest niestety utrzymana i bierze się ona głównie z cen energii oraz paliw, tak jak było w 2022 roku. Skala nie jest jeszcze taka duża jak najpierw przy kryzysie energetycznym rozpętanym przez Gazprom, potem przy inwazji na Ukrainę, ale wiemy, że jest dużo niepewności łącznie z zagrożeniami na terenie Polski, dlatego też przez Orlen zawsze ubezpieczony te takie mądre rady naszych wujków, dziadków, które były powtarzane przez lata, teraz się sprawdzają w praktyce.
2: I mądry Polak przed zimą. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Gościem Radia 357 był Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, autor podcastu Energy Drink.
0: Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiała Ola Żaczek, 27:30 po 8:00.

0: No to pytanie od patrona, jak tam 1 września. U mnie synek zaczyna żłobek i adaptację, córka zerówkę, żona nową pracę wracając po macierzyńskim, a ja w międzyczasie też próbuję zrobić kilka rzeczy i coś tam popracować. Dajecie mi siły, byle do piątku. To spokojnego września wszystkim życzy patron Mateusz. Chwalę z tą siłą. No proszę tam działać i się trzymać, będziemy wspierać. A dziś, jeśli chodzi o pogodę, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej, wschodniej części kraju. Będzie też wysokość opadów w czasie burz i będzie wynosiła ona 15. Temperatura maksymalna 18-22 stopnie. Cieplej na południowym wschodzie, bo będzie 23, może nawet 25.
1: Radio 357.
0: Za 28 minut będzie 9.

0: Nam się hit przypomniał za 25.
1: Cyber Magda.
0: Czyli Magda Gacyk, Cyber Magda. Dzień dobry, Cyber Magdo. Jesteśmy daleko, daleko.
2: Dzień dobry, wieczór.
0: Dobry wieczór, aha, jesteśmy bardzo daleko. No i mam jedną prośbę na sam począteczek, począteczku, żeby padło słowo wyprzódki, dobrze?
2: Żeby padło słowo wyprzódki. No dobrze, będzie słowo wyprzódki.
0: Będzie? To dobrze, bo się
2: będzie,
0: cieszę.
2: Będzie.
0: Państwo się zorientują w odpowiednim momencie, kiedy to będzie, bo dzisiaj podtytuł Cyber Magda i Szkoła w stylu retro. No więc właśnie, ale zaczniemy od AI?
2: Zaczniemy od tego retro, żeby tak troszkę przypomnieć Państwu, że to retro to takie zeszyty, które się obkładało w specjalny dekoracyjny papier, no albo w takie okładki z grubego plastiku, takie pachnące gumki, chińskie miękkie pujorniki. Ma redaktor takie, że tak powiem, retro wspomnienia wyposażenia.
0: Tak, takie piórniki, że tam była taka gąbeczka okładkowa, że tak się naciskało i one były bardzo kolorowe, ale najfajniejsze były te gumki do wycierania, bo pachniały.
2: Pachniały, pachnące gumki, to było coś. Tak więc ta szkoła
0: słabo,
2: retro...
0: Przepraszam, bo przypomniało mi się, że słabo ścierały, ale za to ładnie pachniały.
2: Ale pięknie pachniały.
0: Tak.
2: Więc ta szkoła, o której Państwu teraz mówimy, to jest na razie trochę pobożnym życzeniem, ale powoli nadciąga i w Dolinie Krzemowej, i w całych Stanach, i we wszystkich krajach rozwiniętych. Bo powoli rzeczywistość edukacyjna się zmienia. Ona jest trochę zaśmiecona jeszcze AI. I zastanawiałam się, jak krótko tę rzeczywistość podsumować. I wtedy wpadła mi w ręce ilustracja Andrzej Rysuje. Może redaktor widział. Tam na środku klasy stoi uczeń i właśnie kończy czytać wypracowanie o wakacjach takim akapitem. Tak właśnie minęły mi wakacje. Czy chcesz, abym dodał faktyczne miejsca, które odwiedziłeś lub zmienił styl na bardziej luźny? I można by się śmiać do rozpuku, gdyby to nie była prawda. Tym niemniej, i tutaj widzę, upatruję nadziei, rodzice mają dość i paradoksalnie najbardziej wkurzeni są właśnie ci zaawansowani technologicznie rodzice z tych korporacji, z San Francisco i z okolic. Mówię paradoksalnie, bo z jednej strony nie chcą, by AI przydarzyło się ich dzieciom, a z drugiej no sprzedają przecież AI do szkół jako przedstawiciele tych firm, bo to lukratywny interes, wart globalnie ponad 10 miliardów dolarów. To są te pomoce naukowe, proszę Państwa, programy do automatycznego wystawiania stopni, do administracji szkolnej, etc. I ci tech rodzice na wyprzódki organizują protesty teraz, piszą petycje. No to wszystko, żeby wyrugować AI z systemu i wrócić do egzaminów ustnych i do pisania ręcznego. Zbyt dobrze chyba znają zagrożenia, tak sobie myślę. Zbyt dużo mają świadomość, jakie są konsekwencje wprowadzenia tej więcej sztucznej inteligencji do klas. Zresztą przykłady, jakie problemy wiążą się z AI, przykłady, które wywołały oburzenie w USA, no one mówią same za siebie. Bo na przykład w szkole w niejakim Pikesville nauczyciel WF-u miał na pieńku z dyrektorem, więc wykorzystał szkolne AI i nie prywatne, proszę Państwa, szkolne, publiczne i zrobił deepfake'a dyrektora. Stworzył taki syntetyczny klon dyrektorskiego głosu, a potem wypuścił w świat nagranie, na którym ów dyrektorski głos no, opowiada jakieś straszne rasistowskie i antysemickie rzeczy. Kolejny skandal. W stanowym kuratorium Północnej Karoliny. Tam się okazało, że całe rzesze uczniów zostały niesłusznie oskarżone o ściąganie słowo z AI. No i ten problem jest tak naprawdę ogólnoświatowy, a najwięcej kłopotów z nim ma, co ciekawe, Australia. Oczywiście wiadomo, że młodziaki korzystają z tych gotowców podsuniętych im przez chatboty. To też jest problem, ale aplikacje do wykrywania takich oszustw są zupełnie niemiarodajne. No a tymczasem szkoły chcą zapobiec panoszeniu się takich AI-owych prac domowych, więc kupują te programy. Wie redaktor, jak działają takie aplikacje do detekcji AI?
0: Nie wiem, ale przypomniało mi się, że czytałem taką historię pewnego wykładowcy, który zadał temat pracy studentom i białą czcionką dopisał takie polecenie, że w tekście ma się zawrzeć słowo Madagaskar. I studenci tego zdania nie widzieli, czat zobaczył. No i było łatwo wychwycić, kto skopiował, wrzucił i wysłał.
2: Tak, ale te takie ogólne działają troszkę inaczej, bo one funkcjonują jak narzędzia statystyczne, tylko takie bardziej zaawansowane. Mierzą na przykład, jak bardzo przewidywalny jest tekst. Jeśli nie ma w nim takich nagłych przeskoków, chaosu, niespodziewanych zwrotów, a tak pisze człowiek. Mhm. Jeśli te zdania są proste i mało złożone, a tak nie pisze człowiek, na ogół, chyba że jest dziennikarzem informacyjnym w newsroomie, no to wtedy raczej jest wskazanie, że to pisało AI. Ale jeszcze na kilka chwil bym wróciła do tych skandali szkolnych z udziałem AI, no bo wyraźnie pokazują, że najwyższy czas przystopować z algorytmami. I tak, w jednej tutaj z podstawówek niedaleko, czwartoklasiści dostali za zadanie stworzenie okładki do książki o Pippi Langstrom, czyli Pippi Pończoszance, przy pomocy szkolnej sztucznej inteligencji zwanej Express for Education. I kiedy dzieciaki zaczęły wrzucać prompty, że pipi, że długie podkolanówki, że krótka spódniczka, etc., domyśla się redaktor, jaki typ okładki,
0: ojej,
2: z jakim typem kobiecym stworzyło owo AI.
0: No właśnie, to chyba dobry moment, żeby
2: na
0: się zastanowić.
2: Na pewno nie był to front książki Astrid Lindgren. I jeszcze o jednym eksperymencie na koniec króciutko z udziałem 12-latków ze stanu Tennessee, którzy mieli w szkołach Canmigo, takiego wirtualnego guwernera. Badano skuteczność tego chatbota przez jakieś 2 lata. I okazało się, że dzieciaki go nienawidzą z całą mocą. Nie korzystają. No a jak korzystają, to tylko dla wygłupów. Także coraz wyraźniej widać, proszę państwa, że ja jestem ślepym zaułkiem w edukacji. No i okaże się, że szkoła z takim żywym nauczycielem, odręcznym pisaniem, ustnym przepytywaniem jest nie z gorszym modelem. To ja chciałabym na koniec zapytać, czy wróciłby redaktor do takiej szkoły tak na chwilę?
0: Tak, bardzo chętnie. Tak.
2: No ja bym też chyba wróciła. Tak jakaś nostalgia dzisiaj tego 1 września mnie ogarnęła i chciałam powiedzieć, że były wyprzódki.
0: Były wyprzódki. No, gdzie tam AI powie do uczniów, ej ty, jeden z drugim? No przecież nie powie tak, prawda? A nauczyciel?
2: Nie powie.
0: Z miłością wypowie oczywiście takie słowa. Magda Gacyk, Cyber Magda. Bardzo dziękuję, Magdo. Spokojnego roku szkolnego wszystkim życzymy i do usłyszenia za tydzień. 12 minut do 9 teraz.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Fida się poleca.
3: Już nie twój dom, nie twój srebrny.

0: Fejka na Ochocie, to była Fida. lista.radio357.pl. Polecamy, proszę głosować do piątku do 12, a o 19 zapraszamy na listę wyjazdową z lądka.
1: Muzyczny koniec.
0: Krajowego lądka oczywiście. Kasia Pasierbik.
2: Dzień dobry. Po 30 latach sprawa zabójstwa Tupaka Shakura doczekała się pierwszego wyroku skazującego. 63-letni Dwayne Keith D. Davis został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia z użyciem broni i grozi mu za to dożywocie. Prokuratura nie stwierdziła przy tym, że to Keith D. osobiście oddał strzały w stronę Tupaka. Według śledczych miał on jednak odegrać kluczową rolę w zorganizowaniu ataku. Shakur został postrzelony kilkakrotnie we wrześniu 1996 roku w Las Vegas. Zmarł 6 dni później, mając zaledwie 25 lat. Według prokuratury sprawa miała swoje korzenie w wieloletnim konflikcie między gangiem Mob Piru Bloods związanym z Tupakiem Sugar Knightem, a Southside Compton Crips, do którego należał Davis. Spośród czterech mężczyzn, którzy mieli znajdować się w samochodzie podczas ataku, Davis jest dziś jedynym żyjącym. Tupak, gdyby żył, miałby dziś 55 lat. I let it go back to what we played as kids, but then it changed. That's the way.

Blanco White to projekt, w którym brytyjskie piosenkopisarstwo łączy się z muzyką Ameryki Łacińskiej, a stoi za nim londyński artysta Josh Edwards, którego twórczość wyrasta z fascynacji językiem hiszpańskim, flamenco i latynoamerykańskimi rytmami. Blanco White działa od 2016 roku, ma na koncie 4 epki i 2 albumy długogrające, On the Other Side i Tarifa. Trzeci też jest już w drodze, a w tym tygodniu mamy poznać kolejny singiel zapowiadający nowe wydawnictwo. Dokładnej daty premiery jeszcze nie znamy, natomiast wiemy, kiedy Josh Edwards zagra kolejny koncert w Polsce. 27 marca Blanco White wystąpi w warszawskim klubie Palladium. Ogólna sprzedaż biletów ruszy 4 września o godzinie 10:00.

Wojtek Mazolewski rusza w jesienną trasę z materiałem z albumu Solo. To płyta bardzo osobista, która początkowo miała być raczej kameralnym projektem. Tymczasem szybko okazało się, że zainteresowanie słuchaczy jest znacznie większe niż zakładano na początku. Pierwszy nakład wyprzedał się zaledwie 3 tygodnie po premierze, a teraz album doczekał się już 3. wydania. Zdobył również zainteresowanie i uznanie zagranicznych mediów poświęconych jazzowi i muzyce alternatywnej. Pisały o nim m.in. Downbeat, Jazzwise, Record Collector czy UK Vibe. Wiosenna odsłona trasy Solo cieszyła się na tyle dobrą frekwencją, że Wojtek Mazolewski zapowiedział jesienną serię 20 koncertów w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od września do grudnia muzyk odwiedzi m.in. Poznań, Wrocław, Warszawę, Katowice, Kraków i Gdańsk. Zagra również w Leicester, Birmingham i Londynie.

0: Wojtek Mazolewski, a te informacje przekazywała Państwu Kasia Pasierbik. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się. Wszystkiego dobrego. 10 minut do 9:00.

0: Generalnie nie ma zakazu, żeby ładnie mruczeć w piosenkach, prawda?
1: Latka lecą.
0: Wróciliśmy do latek po latku. Latka lecą, wtorek, Łukasz Błąd. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. No nie ma. Nie ma już dżingla z chichraniem, bo też nie chcemy denerwować dzieci, młodzieży oraz rodziców. Choć jest część takich wśród tych ostatnich, którzy odetchnęli z ulgą, że nie trzeba już zabierać pociech do pracy. Kończyło się udawaniem opieki z równoczesnym udawaniem wykonywania obowiązków. A i tu perspektywy są różne. W firmie znajomego końcem sierpnia na zebraniu marketingu w rogu sali konferencyjnej kolorowało kontury i układało Lego sześcioro dzieci. Miały najlepsze pomysły i w sumie zrobiły im całą kampanię do wiosny. Przy tym ani razu nie użyły słów KPI, deadline, mindset, content, status i dashboard. Nawet dopytywały, czy fuck up to zwierzątko, a jak wpadł szef, to któreś upewniło się u taty, czy to jest ten pan Janusz biznesu. Wczoraj po 21 przyszedł na e-dziennik scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego. Dwa razy. Za pierwszym załącznik kończył się zdaniem wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym 1999-2000. Przynajmniej wiadomo, że nie z AI-a. Zresztą jak coś się sprawdza, to po co zmieniać? Wystarczy, że dziś rano trzeba było zmienić na tablicy samorządu napis "Zżegnaj szkoło, na witaj". Też nie cały, 4 litery. Trochę widać, bo się jakoś dzieciaki nie dogadały i te pół wyrazu jest w innym kolorze i inną czcionką. Dla nauczycieli to też szok. W takim Singapurze od razu dzisiaj jest dzień nauczyciela, a u nas na głęboką wodę. Owszem,

0: Pominamy. Rodzicu, dokonując desantu dziecka pod szkołą, upewnij się, że ma na sobie plecak. Ruszaj dopiero po zamknięciu drzwi. Przeproś trąbiących, że blokujesz. Odetchnij za kierownicą. Dziecko nie ma z czego zadzwonić, że zapomniało stroju. Wakacje się skończyły, lato trwa. Spróbujmy się tym cieszyć, nawet jeśli większość z nas czeka dzisiaj wieczór z uniwersalnymi okładkami do książek, które faktycznie uniwersalnie nie pasują do żadnego podręcznika. Wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym 2026-2027.
1: Czyś doświadczenie, prawda, panie redaktorze?
2: Oj tak,
1: życiowe, rodzinne, tak. Filip, Łukasz Błąd, bardzo serdecznie dziękujemy Łukaszowi. Panie Filipie, złociutki jedyny, pan po dziewiątej, ale ja bym teraz muszę pana poprosić o wsparcie, ponieważ chciałbym docenić sąsiada.
3: No.
1: Powiem panu historię. Nie wiem, czy pan słyszał, dzisiaj było o takich przyssawkach na czole,
3: no, że to słyszałem, jeden pan, tak.
1: Odkurzacz na czole, szklanka zassana, różne rzeczy. No i teraz uwaga. Jeszcze pan Paweł na sam koniec, że czego to człowiek nie zrobi dla radości swojego dziecka 2 lata. Dziecko się cieszyło, też sobie przyssałem do czoła. Tydzień z pięknym siniakiem na centralnej jego części. I teraz uwaga. Najlepsze jest to, że jak sąsiad, też ojciec dziecka w podobnym wieku, zobaczył siniaka, to przytulił, o nic nie pytał, od razu zrozumiał, docenił, wsparł, bo też tak miał. Prawda, że można się ładnie zachować?
2: Można się ładnie zachować i bardzo proszę, nie bierzemy do buzi żarówek. Nawet jeżeli dziecko poprosi, tatuś, sprawdź, nie róbmy tego.
1: Nie zaczyna nowego tematu, bo... chyba, że pan chce po dziewiątej.
2: Zapraszam.

0: przedstawi Państwu Andrzej Rutka.
1: W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów tej nocy zginęło co najmniej 8 osób, a 5, w tym 2 dzieci, zostało rannych. Rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na zajezdnię kolejową w ukraińskiej stolicy. Celem bombardowań była również infrastruktura cywilna, w tym budynki mieszkalne. Jednocześnie Rosjanie zaatakowali dronami bojowymi promowe przejście graniczne Orliwka na granicy z Rumunią. Aktualnie przejście jest nieczynne. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23% wysokości. Tym samym w poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiły się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach paliw, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa. Kierowcy już szykują się na znacznie większe wydatki.
2: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę. No odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
3: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
1: Analitycy spodziewają się podwyżek cen o co najmniej 80 groszy na litrze paliwa, ale napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i wznowienie wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może dodatkowo wpłynąć na cenę ropy na globalnych rynkach. Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego program rządowych dopłat do paliw musiał zostać zakończony, ponieważ prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych, a to właśnie pieniądze pozyskane w ten sposób miały umożliwić przedłużenie programu CPN. Wznowiony na drugą połowę sierpnia program osłonowy kosztował budżet państwa 495 milionów złotych. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKO na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu. Adwokat Piesiewicza Jędrzej Kupczyński argumentuje dlaczego.
4: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Rozpoczyna się rok szkolny, a naukowcy zwracają uwagę na nowe wyzwania, które stoją przed europejskimi szkołami. Chodzi o powtarzające się od kilku lat fale upałów. Ocieplenie klimatu wymaga według badaczy dostosowania m.in. przedszkoli i szkół do nowej sytuacji. Więcej w relacji Łukasza Kwaśnego.
5: W Europie ponad 16,5 tysiąca szkół w ciągu roku szkolnego doświadcza upałów i temperatury, która uniemożliwia edukację. To ponad 30 stopni, ostatnio powszechne także w naszym kraju. A w skali kontynentu będzie tylko cieplej. Termomodernizacja, zaciemnienie, żaluzje, klimatyzacja to możliwe rozwiązania, bo ciepło nie sprzyja nauce, przypominają naukowcy, a sami uczniowie narzekają na gorąc w niedostosowanych szkołach.
6: Nawet z otwartym oknem może być dosyć duszno przez to, że jest wiele osób w klasie, ale najgorsze jest to, że zakończenia roku są również organizowane na dworze w pełnym słońcu, no i ciężko się oddycha.
5: Upał i szkoła niestety idą w parze coraz częściej. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Przepisy w Polsce wprowadzają ograniczenia w nauce ze względu na zbyt niskie temperatury. Prawo na razie nie widzi jednak zagrożenia i koniecznych zmian w planach zajęć przy zbyt wysokich wartościach na słupku rtęci. Wakacje właśnie się skończyły, ale są miejsca, gdzie już trwają przygotowania do kolejnych. Nowy piasek, pomost i parkingi, w skrócie wszystko ma być nowe. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. To latem jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Śląsku. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami.
7: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
1: Mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak by można było z niej korzystać już w przyszłe wakacje. A w porannych serwisach to wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Kuźniewski.
8: Sporo działo się w poniedziałek i w większości pozytywnie dla polskich kibiców. Nasze siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując 3-0 Portugalię. Biało-czerwone nie były jednak zadowolone ze swojej postawy w trzeciej partii.
9: Ten trzeci set nie zaczął się za dobrze. 6-0 to jednak ciężki wynik, ale był to przeciwnik, z którym powinniśmy zdecydowanie od początku do końca prowadzić. Dlatego, tylko i właśnie dlatego udało się to odrobić i doprowadzić do końca, ale trochę nerwowości niestety było.
8: Oceniła w Polsacie Sport przyjmująca Martyna Czerniańska. Kolejny przystanek to ćwierćfinał z Holandią, ten już w czwartek. W Nowym Jorku trwa ostatni tenisowy turniej Wielkiego Szlema w tym roku, US Open. Wczoraj awans uzyskali m.in. wracający po kontuzji Carlos Alcaraz czy upań liderka rankingu Aryna Sabalenka. Ze zwycięstwa w pierwszej rundzie 3-1 z Damirem Dżumhurem z Bośni i Hercegowiny cieszył się Hubert Hurkacz. Swój mecz z Chinką Xinyu Wang gładko wygrała Iga Świątek, ale z turniejem pożegnała się inna Polka. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6.
10: Zdecydowanie była dużo lepsza i zdecydowanie zasłużyła na to zwycięstwo. Zrobiłam zbyt wiele błędów, grałam zbyt pasywnie i Taylor to doskonale wykorzystała.
8: Mówiła Chwalińska w Eurosporcie. Dziś wieczorem czasu polskiego, być może późnym wieczorem, rozegrają swoje mecze Magdalena Fręch i Magdalinet, ich rywalkami Iwa Jowić i Francesca Jones. W futbolu to czas ruchów transferowych, czasami wielomilionowych. Ich tropem udajmy się do Anglii.
11: Mamy trzeci tego lata transfer do Premier League o wartości co najmniej 100 milionów funtów. Nowym zawodnikiem Liverpoolu został Bradley Barcola. Skrzydłowy PSG przeniósł się do Anglii właśnie za 100 milionów funtów plus ewentualne bonusy. Związał się z The Reds do 2032 roku. Długo wydawało się, że zakup 23-latka będzie związany z odejściem Cody'ego Gakpo do Manchesteru City, ale w poniedziałek runęło transferowe domino, które zmieniło sytuację. Obywatele, zamiast sięgnąć po Holendra, dopinają transfer Ilimona Ndiaya z Evertonu. Senegalczyk miał przejść do Tottenhamu, lecz powodzenie transakcji uniemożliwił brak porozumienia w sprawie przenosin Richarlisona w przeciwnym kierunku. Spurs mają jednak plan B. Jest nim wypożyczenie z Chelsea Michaiło Mudryka, który skończył niedawno 19-miesięczne zawieszenie po wykryciu w organizmie niedozwolonych substancji. Ukrainiec jest dobrze znany prowadzącemu Tottenham Roberto De Zerbiemu, który trenował go w Szachtarze Donieck. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
8: Mamy dziś dwie ważne sportowe rocznice. 25 lat temu reprezentacja Polski pokonała w Chorzowie Norwegię 3-0 i wywalczyła pierwszy od 16 lat awans na Mistrzostwa Świata. Jak poszło podopiecznym Jerzego Engela już na Mundialu w Korei i Japonii? Dobrze pamiętamy. Były trzy mecze. Otwarcia o wszystko i o honor. I na lata stało się to, niestety, naszą tradycją. Z kolei 30 lat temu, 1 września 1996 roku, Krzysztof Wielicki samotnym wejściem na Nanga Parbat domknął swoją drogę po koronę Himalajów i Karakorum, czyli zdobycie wszystkich 14 ośmiotysięczników świata. Uczynił to jako piąty alpinista w historii i drugi Polak po Jerzym Kukuczce. Krzysztof Wielicki będzie jednym z wielu gości na scenie Radia 357 podczas Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Niezmiennie zapraszamy na wszystkie spotkania i audycje. Ich harmonogram znajdą Państwo w naszej aplikacji i na stronie internetowej. Dodam tylko, że kolega Marcel też będzie. I to już wszystko w porannym sporcie. Kolejny po 16.
0: Owszem, owszem. Sporo tam, ależ dużo rzeczy się będzie działo i myślę, że warto być. Zapraszamy serdecznie na Festiwal Górski. Będzie lista, ale też będą spotkania, rozmowy. Cudowny czas się zapowiada. Zachmurzenie umiarkowane i duże, to już dziś będzie tak. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Prognozowana wysokość opadów to 15 mm. Temperatura maksymalna 18-22. Cieplej na południowym wschodzie od 23 do 25, być może nawet.
12: Radio 357.
0: Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za dzisiejszy poranek. Mówimy do usłyszenia. Witamy serdecznie maestra Filip tak. Jaśler. Dzisiaj z Państwem będzie kierował się na południe.
13: Dzień dobry. W zastępstwie pana Marka Niedźwieckiego. To jest zła wiadomość, że pana Marka Niedźwieckiego dziś nie będzie. Ale są wiadomości inne. No, skończyły się wakacje, rozpoczął się rok szkolny.
0: Same dobre.
13: Ceny paliw poszły w górę. Także nigdy nie jest tak, że wszystko jest źle.
0: Prawda?
13: Prawda?
0: Cieszyć się trzeba. Dwie historie mam do pana. Po pierwsze, przejrzałem zestaw, jaki muzyczny pan sobie przygotował. Mam pewne, nie chcę powiedzieć, że źle, ale niedostatki widzę.
13: Jakie?
0: Ma pan za mało opusów tutaj.
13: Rzeczywiście.
0: Brakuje opusów. Mi tu najbardziej to mi brakuje opus 52.
13: A to jeszcze nadrobimy, to może gdzieś
0: pan
13: znajdę.
0: Jakby pan jakiegoś opusa 52.
13: To... Ale bardziej w mol czy w dur by pan sobie życzył?
0: Nie, no w dur. No.
13: Allegro, scherzo czy też andante może tak spokojniej?
0: Trochę takich, trochę takich.
13: A proszę mi powiedzieć, czy pan się przygotowuje właśnie, czy już się przygotował na wyższe ceny paliw bagażnikiem dachowym, rowerowym, co ja widziałem?
0: Trochę.
13: Pan to sobie robi, czy dzieciom?
0: To są sprawy, proszę pana, rowerowe.
13: Przepraszam.
0: Tak, jeszcze Boże, po wakacjach cały czas.
13: A czy był pan łaskaw? Joasia Kołaczkowska kiedyś to zrobiła z bagażnikiem rowerowym, z rowerami. Brawurowo wjechała do galerii handlowej.
0: A Misiek Olszański do własnego garażu. Ale nie o tym chciałem. Druga sprawa jest taka, że a propos Łukasza, Łukasz Błąd państwu prezentuje we wtorki. No i słuchacz napisał taką krótką historię o tym, jak był za granicą, jechał z kolegą, znajomym. Ten kolega ma na imię Łukasz i prowadził. I teraz nasz słuchacz opowiada o tym, że jest na radio, że super, że ramówka i opowiada o tej ramówce i między innymi mówi, że we wtorki jest Łukasz Błąd. No i rzecz się działa na bardzo skomplikowanym rondzie. Prowadził Łukasz i się zaczęło. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
13: Czyli, że był pewien, że zjechał tak, nie w tę przecznicę. A ja chciałem z kolei jeszcze o gumkach tych do ścierania, bo pan tak zauważył ładnie, że one ładnie pachniały, jak się ścierało, że ścierały słabo,
0: średnio,
13: ale pachniały w porządku. Natomiast one miały jeszcze jeden niedostatek, bardzo źle smakowały.
0: Czyli to pan jest tym elementem.
13: Bo ja sprawdziłem.
0: Tak. Sprawdził pan to?
13: Sprawdziłem. Widziałem, że wiem, że pan lubi, no to przyniosłem tak na rozpoczęcie audycji jeszcze jedną piosenkę, co ja ją wczoraj usłyszałem u pana w audycji w porannej. YouTube, a tak mi się podoba tytuł. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: YouTube wspaniali. 15 minut po 9, no to teraz już rozpoczynamy oficjalnie.
1: Kieruj się na południe.
0: Witają Państwa Halina Wachowicz, Szymon Kuliś, który audycję realizuje, no i w zastępstwie Marka Niedźwieckiego, Filip Jaślar. Bardzo mi miło, że mogę się z Państwem spotkać. Ja wiem, są osoby, których zastąpić się nie da, także ja nawet nie będę próbował. Ja po prostu będę tutaj z Państwem starał się umilić i posłuchać wspólnie z Państwem muzyki. 1 września 2026 roku rozpoczyna się rok szkolny. No i bardzo dobrze, to bardzo się z tego cieszymy. Zrobimy tak, że nieco wcześniej niż zwykle, jeśli Państwo się zgodzą, będzie piosenka dnia. Nie, to nie jest piosenka dnia, to jest... Szymon, pomóż mi, czy to jest... Bo jak Państwo słyszą, ja jestem tutaj nowy w tym zakresie. Czy to jest piosenka dnia? To zaraz się okaże. To może zróbmy tak. Posłuchajmy, a ja potem Państwu powiem. Tak, wiemy na pewno, że to jest piosenka dnia. Julia Jacqueline będzie śpiewała, a tytuł The Hardest Thing. Bo ja wiem, The Hardest Thing, że się zaczyna rok szkolny. No, nie jest tak najgorzej.

Julia Jacqueline, The Hardest Thing. Piosenka dnia. Taką miałem poważną wątpliwość przed tym utworem, czy to jest piosenka dnia, czy płyta tygodnia. Bo płyta tygodnia jeszcze przed nami, w okolicach 11:10. No cóż, 1 września, no to chyba tak sądzę, że uroczyście, polonezem, nowy rok szkolny. Zacznijmy.

Dziś 1 września, rozpoczęcie roku szkolnego. Do oficjalnego początku wakacji pozostaje 297 dni.

Najbliższy wolny dzień to będzie 14 października. Przypada w środę. To Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela. Będzie wolny od zajęć.

No i święta. Od 23 grudnia Boże Narodzenie, które potrwa aż do Nowego Roku. Znaczy ta przerwa potrwa aż do Nowego Roku, do 1 stycznia. Wielkanoc od 27 marca. Majówka, 1-3 maja, z czego 3 maja przypada w poniedziałek. Boże Ciało, nie uwierzą Państwo. Tak, Boże Ciało przypadnie w czwartek. No i ferie zimowe. Czyli co? W zasadzie już naprawdę niedużo nam zostało. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.

Uroczyście rozpoczęliśmy ten rok polonezem Wojciecha Kilara, polonezem z pana Tadeusza. Ten polonez też będzie na pewno zimą rozbrzmiewał na studniówkach. No to teraz czas na życzenia. Szczęśliwego nowego roku szkolnego życzymy uczniom, nauczycielom, rodzicom uczniów, rodzicom nauczycieli i tym nauczycielom, którzy wracają po rocznym urlopie dla podreperowania zdrowia. Słowem, wszystkiego najlepszego, a do życzeń dołączamy piosenkę.

Ala mieszka w domku, a Olawem dwa. Obie z jednej klasy, z klasy pierwszej A. Mają dobre stopnie i nie uczą się, jak murzynek bambo źle ma w czarnej Afryce. To jest

zaśpiewały wały jagiellońskie na dobry początek roku szkolnego. Taka to też będzie audycja, która będzie niosła dużo pozytywnej, dużo pogodnej muzyki. Słowem, będziemy grali raczej w dur niż w mol. A czasem przeczytam tytuł utworu. I ten tytuł utworu może, czy ja wiem, czy niepokoić. Tak jest, nic na to nie poradzimy. She and Him zaśpiewają Back to School.

Można wrócić do szkoły w krotochwilnym nastroju? Można i bardzo się z tego cieszymy, że tak jest. She and him, ona i on, back to school. Zaśpiewali radośnie, z uśmiechem i na grzebieniach pograli i wspaniale. I pani Monika napisała, nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, że państwo, będzie mi bardzo miło, jeżeli będą państwo chcieli skorzystać z tekstówek lub napisać coś na adres filip@radio357.pl. Te kanały kontaktu są do państwa dyspozycji i właśnie z jednego z tych kanałów skorzystała pani Monika i pani Monika napisała tak. Z całej trójki naszej rodziny nie wiem, kto najmniej podekscytowany jest na powrót do szkoły. Czwartoklasistka, szóstoklasistka, a może ja, nauczycielka, do dzieła. Pani Moniko, będzie dobrze, tak jak pani napisała na samym początku audycji, zleci, ten rok szkolny zleci, jeszcze będziemy za nim tęsknić. No tak, w She and Him wrócili w takim nastroju bardzo zrelaksowani do szkoły, to znaczy, że mieli fajne wakacje, a ja pamiętam jeszcze jakieś, państwo nie uwierzą, raptem 45 lat temu, kiedy ja wracałem do szkoły, to z tą piosenką na ustach.

0: Beatlesi, wyraziciele moich emocji związanych ze szkołą, ale to było dawno i przykładu ze mnie proszę nie brać, ja rzeczywiście jakoś tak, znaczy ja bardzo lubiłem chodzić do szkoły, to się Państwu przyznam, bo fajnych kolegów miałem, fajne koleżanki, tak traktowałem szkołę towarzysko, no, a nauczyciele chcieli mnie czegoś nauczyć. Ja już wielokrotnie przepraszałem publicznie nauczycieli za to, że nie ułatwiałem im tego zadania. No i teraz ponoszę tego konsekwencje. Państwo trochę też ponoszą tego konsekwencje, ale ja z wielką radością i cieszę się, że mogę być z Państwem w audycji Kieruj się na południe w zastępstwie niezastępowalnego Marka Niedźwieckiego. 3 minuty po wpół do 10. Nie ma chyba czego żałować, że wracasz, droga młodzieży, do szkoły, bo sprawdziłem. Na Helu dziś 17 stopni i pada, w ogóle taka pogoda na całym wybrzeżu. Warmia i Mazury 16 stopni i może padać. To chyba najfajniej jest w szkole, bo sucho. Zresztą też może być słonecznie. W górach jest słonecznie i być może o tym właśnie jest ta piosenka.
1: Sunny

0: Bobby Hebb, Sunny. No tak, tego się spodziewałem, że państwo będą pisali słowa wsparcia dla mnie, co jest bardzo miłe. Pan Grzegorz napisał, skorzystał z możliwości wysłania tekstówki. Pan Grzegorz napisał tak: panie Filipie, audycja jest tak inna, że moim zdaniem co jakiś czas powinien pojawiać się głos. Proszę nie regulować odbiorników, to Radio 357. Dziękuję za te miłe słowa. No tak, proszę nie regulować odbiorników.
1: Radio 357.
0: A w nim audycja Kieruj się na południe, gdzie próbuję zastąpić. No, ja nawet nie próbuję zastąpić. Po prostu jestem tutaj, ponieważ Marek Niedźwiecki dziś w innych rejonach świata. A muzycznie staramy się grać wesoło, słonecznie, bo taki cudowny, piękny, słoneczny w niektórych rejonach Polski dzień, a w sercach wszystkich nas dziś króluje słońce. Bo to 1 września, nowy rok szkolny.

Sunny Side of the Street. Rod Stewart zaśpiewał ten piękny standard. Studenci się wzbudzili i piszą z wielką satysfakcją, tak sądzę, że jaki początek roku. Oni mają jeszcze miesiąc wakacji i przesyłają zdjęcia i pozdrowienia z różnych ciepłych miejsc. Czyli akurat dziś nie z Helu i nie z Warmii i nie z Mazur, tylko na przykład z Sardynii i z Korfu. No to oczywiście odwzajemniamy te serdeczności. Napisał też do nas pan Michał. A ja do szkoły miałem pod górkę, podczas gdy tę samą trasę, ale już ze szkoły do domu, miałem z górki. Przypadek? Nie sądzę. A nie wiem, czy państwo wiedzą, że Grzegorz Turnał w roku szkolnym 1980-1981 chodził do szkoły brytyjskiej w Wielkiej Brytanii i napisał o tym piosenkę zatytułowaną Bedford School.

Jak zwykle cudowny Grzegorz Turnał. Napisała pani Agata do nas: dzień dobry panie Filipie, nie wiem co się stało, ale dzisiaj moja młodzież szkolna, dodam od siebie, pani Agata ma dzieci w szkole muzycznej, dzieci uczą się grać na fortepianie, saksofonie i na perkusji. Moje dzieci dziś same rano zebrały się, wstały, zjadły śniadanie, umyły zęby i godzinę przed umówionym rozpoczęciem roku szkolnego wyszły do szkoły, a właściwie na autobus. Ktoś mi dzieci podmienił? To może niech nie oddaje, bo te są fajne. Pani Agato, gratuluję. No po prostu daje pani zapewne wspaniały przykład. No i dzieci z entuzjazmem ruszyły do szkoły. I oby ten entuzjazm wytrzymał i oby ten entuzjazm towarzyszył dzieciakom jak najdłużej. Choćby do 10, bo jest za 15.

Too little, too late, Orville Peck zaśpiewał. Czyli że co, że za małe i za późno. Mój Boże, tak to się czasami zdarza. Ja tak miałem na przykład, że too little, too late z nauką przypadków, czyli mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. Bo to jeszcze pół biedy, ale potem przyporządkowanie, które jest kto, co, kogo, czego, komu, czemu, kogo, co, z kim, z czym, o kim, o czym, wołacz. O, z tym miałem problem. Tak, tak, tak.

0: myślami.
1: Się pan zdyszał, jak na WF-ie. Pan Mateusz napisał, a ja właśnie pierwszy raz w życiu jadę na turnus rehabilitacyjny do Szczawnicy. Trzymam kciuki, no, a grupa innych ludzi dziś po raz pierwszy poszła do przedszkola. Im też życzymy wszystkiego najlepszego i też dołączamy do życzeń piosenkę.

I brawa dla wszystkich przedszkolaków, którzy dziś ruszają do przedszkola. Piotr Zubek, orkiestra Adama Sztaby. No mamy właśnie tak niespecjalnie duży wybór w naszej bazie muzycznej, jeśli chodzi o piosenki przedszkolne. Musimy nad tym popracować. Być może kolejna propozycja to mocny kandydat. Zaraz posłuchamy.

0: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Panie Filipie, proszę ostrzec podróżujących autostradą A1, że jest zablokowana od węzła Radomsko do Częstochowy w kierunku Katowic. Pan Marcin o tym donosi i pan Marcin ma nadzieję, że zdąży na lotnisko. Trzymam kciuki. Minęła 10:00.
4: Kieruj się na południe.
3: Witają Państwa Halina Wachowicz, Szymon Kuliś i w zastępstwie Marka Niedźwieckiego Filip Jaślar. Dziś 1 września i mamy taką wrześniową, piękną piosenkę, bardzo energetyczną. To chyba dobrze, prawda?

September, Earth, Wind and Fire. Pani Irena napisała: dziś mój wnuk pierwszy raz poszedł z internatu do szkoły przy ulicy Solnej, do pierwszej klasy. Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna. Wtedy tak się nazywała szkoła przy Solnej. Wiem, pani Ireno, bo ja chodziłem do tej szkoły w Poznaniu. Bardzo pozdrawiam wnuka, a wnuk to też jest dla mnie wzruszające. Rozpoczął naukę w klasie perkusji jazzowej. To tak jak mój syn. No to pani się będzie wzruszała i pani sąsiedzi będą się wzruszali, kiedy wnuk będzie ćwiczył. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Mój Boże, szkoła muzyczna przy ulicy Solnej. Pani Ireno, jak pani spojrzy na szkołę, na główne wejście, to tam na dachu gdzieś powinna jeszcze leżeć moja piłka kauczukowa, bo tam jakoś tak odbijałem i ona tam wpadła. Sprawdzałem to, że kauczuk rozkłada się kilka tysięcy lat, no to ta piłka musi tam być. Fakt, że ja chodziłem do szkoły dawno, no ale jeszcze chyba nie aż tak dawno, bez przesady. Przed chwilą Earth, Wind and Fire, a teraz w tej samej sprawie, w sprawie września, Sting i Zucchero.

jest zdyszana i całkiem bossa i zupełnie bossa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów

0: Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa i zupełnie nowa, bosa nowa.
1: Uwielbiam, jak Maciek Sztur śpiewa tę piosenkę. Zresztą w ogóle, jak Maciej Sztur śpiewa, mówi, gra, jest. Maciej Sztur, Żniwna dziewczyna. To nieprawda, że lato się skończyło. Nie, bo lato trwa. Lato trwa, wakacje się skończyły. I to też, jak widzimy po wiadomościach od państwa, nie dla wszystkich skończyły się wakacje. Studenci jeszcze wakacjują. No i osoby, które zawodowe same sobie sterem, żeglarzem, okrętem też sobie wakacjują. Do takiego okresu w przyrodzie, który nazywamy latem, babim latem, przepraszam, damskim, kobiecym latem, mamy jeszcze mniej więcej miesiąc, ale już teraz, zwiastując tę piękną porę, podporę roku, l'été indien, czyli w tej sprawie odezwie się, zamruczy, zaśpiewa Jodassin.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle. Il y a une éternité.

Przecież ja się nie uczyłem języka francuskiego w szkole. Jodassin pięknie śpiewała, ja nie do końca wiem o czym. No domyślam się, że o L'été Indien. Ale ten fragment po francusku ta, ta, ra, ta, ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, zrozumiałem. A Stevie Wonder uczył się języka francuskiego. Przynajmniej przez jeden semestr.

0: O, jak pięknie. I szkoda, to jest taki jeden z tych utworów, który żal, że się kończą. Napisał do nas pan Marcin, skorzystał z adresu filip@radio357.pl albo z tekstówki, ja nie odróżniam, ale cieszę się, panie Marcinie, że pan napisał. Pan Marcin wspomina, że chodził również do liceum muzycznego przy ulicy Solnej w Poznaniu i mieszkał tam w Bursie w latach 1990-94. Czyli, panie Marcinie, jesteśmy kolegami gdzieś ten czas, kiedy pan chodził do szkoły i ja dzieli jakieś raptem 15 lat. A teraz, wspomina pan Marcin, już 25 rok jestem po drugiej stronie ulicy Solnej w areszcie. Jako major. Służba z widokiem na szkołę. Tak to się losy plotą. Zastanawiam się, panie Marcinie, czy wykształcenie muzyczne przydaje się panu w pracy?
1: Kieruj się na południe.
0: 20 minut po 10:00, tu Radio 357. No i wspomnienia szkolne, wspomnienia. Tym razem Wojciech Młynarski.
2: Na dnie szafy przy porządkach, wśród szpargałów masy, wpadł mi w ręce

gdzieś tak jasny i świeci tak mocno. I księżyc im odpowiedział, świecąc prosto z góry. Świecę ludziom na budowie Pałacu Kultury. Pałacu Kultury. Tak zabawnie się złożyło, że śródśmiecia masy był tam jeszcze zeszyt siostry i też z

Księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno. Księżyc na to im z uśmiechem tę odpowiedź przesłał. Świecę ludziom, którzy szepczą przez sen: Wiesław, Wiesław, Wiesław. Tak zabawnie się złożyło, że śród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt córki

0: co? Czemu księżyc dziś tak jasny świeci tak mocno? I księżyc im odpowiedział bez najmniejszej tremy: świecę ludziom, co malują napis, pomożemy! Pomożemy! Gdy to sobie tak czytałem, zamarzyło mi się, co też ten warszawski księżyc powiedziałby dzisiaj. Otworzyłem więc okienko, księżyc stał na nowiu i nuciłem tę piosenkę, ciekaw co odpowie. I księżyc mi odpowiedział z nieba ciemnej głębi: a się nie wygłupia pan, zamknie to okno, się pan przeziębi.
1: Wojciech Młynarski. No, burę dostałem mailową i pan Leszek ma rację. Studenci mają jeszcze wakacje i trzy znaki zapytania. Pan sobie z nas żartujesz? Ilu tych studentów zdało egzaminy w czerwcu? Może 10%. Reszta nie ma wakacji, tylko uczy się do poprawkowych egzaminów. No to trzymam kciuki, trzymam kciuki.

My Old School, zaśpiewał Steely Dan, My Old School. No to z takiej dawnej szkoły narciarskiej napisał do mnie pan Michał. Okazuje się mój kolega. Michał, bardzo ci dziękuję za tę wiadomość. Razem z Michałem jeździliśmy na obozy narciarskie, które odbywały się w Bierutowicach. Państwo, mam nadzieję, nie pamiętają tych czasów, kiedy Karpacz z jakichś przyczyn na cześć towarzysza Bieruta został nazwany Bierutowicami. To było trochę później od tego czasu, kiedy Katowice stały się też na szczęście tylko na krótko Stalinogrodem. Co prawda nasze ferie były tylko zimowe i trwały 2 tygodnie, ale też wracaliśmy do szkoły. Pozdrawiam mnie serdecznie, kolega z grupy narciarskiej, ale żeśmy cieli te Krystianie Płużne wtedy z Michałem. No i udało się i myślę, że Michał i ja jakoś sobie na tych nartach nadal radzimy. No to dobrze, że jest wrzesień, bo to nas zbliża do sezonu narciarskiego. Szukajmy plusów. Czy państwo wiedzą, że jutro będzie dzień rozmiaru XL, a ja od niedawna świętuję?

0: trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech.
1: Monika Bożym zaśpiewała piosenkę z tekstem Artura Andrusa. Wrócił do nas w korespondencji pan Marcin. Pan Marcin, mój kolega, no dużo młodszy, kończyliśmy tę samą szkołę muzyczną, szkołę przy ulicy Solnej i dziś pracuje po drugiej stronie ulicy, jest majorem w areszcie śledczym. I pytałem pana Marcina, czy wykształcenie muzyczne przydaje mu się w jego pracy. Pan Marcin napisał, że nie, ale oprócz bycia kierownikiem działu organizacyjno-prawnego, uczę ludzi jeździć motocyklami. Czyli proszę bardzo, witaj szkoło i pan Marcin jest nauczycielem, instruktorem w szkole jazdy i uczy jeździć motocyklami. Ale szkołę przy ulicy Solnej wspominam zawsze z łezką w oku, to tak jak ja. Na szczęście z muzyką nie do końca zerwałem, jestem melomanem. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam, panie Marcinie. No to dla pana kolejna piosenka i dla wszystkich melomanów, bo my nie wierzymy w to tak do końca, że dziś te wakacje się skończyły. No może się trochę niektórym skończyły, że jest wrzesień, ale nadal jest lato.

0: Jestem ciekaw, czy to jest jakieś systemowe rozwiązanie, bo w Gliwicach szkoła muzyczna też sąsiaduje z zakładem karnym, zastanawia się pan Grzegorz. No wie pan, panie Grzegorzu, chociaż z drugiej strony...
1: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit.

0: bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił,
0: żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: szepnąć ze wdziękiem:
1: życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
0: Pararararara, parara, parara, parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej,
0: jej słowa, melodia i rytm.
2: I na początek roku szkolnego i przedszkolnego też na pewno piosenka bardzo pomoże. 20 minut do 11, przed chwilą kabaret starszych panów, a teraz Brook Combe.

A było to tak, przed audycją Marcin Łukawski zapytał mnie, czy w czasie dzisiejszego programu usłyszą państwo coś Opus 52, więc powiedziałem, że niestety nie. I odezwał się wtedy pan Leszek, prosząc, żeby koniecznie jakiś utwór Opus 52, najlepiej na waltornie się pojawił. Panie Leszku, bardzo panu dziękuję za to, że zadał pan sobie dużo trudu, zanim napisał pan kolejną wiadomość, która brzmi tak. Znalazłem! 17 marca 2024 roku na antenie radia przyznał się pan, że nie waltornia, tylko puzon pana najbardziej rajcuje. To Marcelowy Opus 52 na puzon poproszę. Panie Leszku, nie śmiem panu odmówić, tylko umówmy się, że tak, że takie Opus 52 na puzon i na waltornie dla pana również usłyszy pan w audycji dawniej niż wczoraj, bo ja też będę miał zastępstwo w tej audycji już w tę niedzielę. Od 22, tym razem wyjątkowo do północy, bo taki ze mnie zastępowy druh.

Napisał pan Bartek do nas: panie Filipie, szkoła muzyczna w Gliwicach już nie sąsiaduje z zakładem karnym. Kilka lat temu została przeniesiona. Córka uczęszcza tam do klasy skrzypiec. Gdzie ta córka uczęszcza do klasy skrzypiec? Bo się już pogubiłem, panie Bartku. Za 12 minut 11. Sierpień skończył się raptem wczoraj. No to chyba tę piosenkę w wykonaniu Zali, zatytułowaną Sierpień, możemy jeszcze dzisiaj zagrać, prawda?

Zalia zaśpiewała, a napisała do nas pani Julita. Bo my się tak tutaj zastanawiamy, kto skończył wakacje, kto rozpoczął, studenci się uczą, czy wypoczywają, a pani Julita nakrywa wszystkich czapką, pisząc tak: a ja już na wakacjach od kilku lat, dokładnie od 1817 dni. Rozumiem, że pani Julita jest stypendystką ZUS-u. No i tak trzeba żyć.

Taka westernowa propozycja od Jesse Ware. Ennio Morricone, utwór nosi tytuł Ride. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A teraz na 4,5 minuty przed godziną 11 piękni ludzie zaśpiewają piękną piosenkę. To Natalia Schroeder i Zbigniew Wodecki.

0: Puk, puk.
1: No wchodź pan, zapraszam.
0: Gotowy na festiwal górski?
1: Gotowy, jasne, że gotowy od dawna.
0: Sprawdźmy. Plecak jest, buty są, skarpetki przygotowane. Panie Gubo, a co pan ma na szyi?
1: To jest, proszę pana, komin, który chroni przed górskim wiatrem.
0: A co pan ma na nosie?
1: To są okulary z filtrem, które ochronią wzrok przed górskim słońcem.
0: Panie Gubo, a co pan trzyma w dłoniach?
1: A, dobrze, że pan pyta. To jest kubek metalowy, żeby wypić z niego plątku zdroju, herbatę. No i jest takim karabinczykiem, żeby sobie przypiąć do plecaka albo do spodni.
0: A gdzie pan to wszystko kupił?
1: Takie dobre wrażenie robi, a takie pytania zadaje, no. Pan panu wytłumaczy.
2: No jak to gdzie? Na sklep radio357.pl znajdą tam państwo wszystkie radiowe gadżety niezbędne do zdobywania szczytów. Komin, okulary i kubek.
0: Oj, będzie się pan prezentował świetnie na festiwalu górskim w tym pomarańczu.
3: Partnerem strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Ford Polska, producent samochodów dostawczych i terenowych.
4: A ja już państwa uspokajam, pan Kuba pojawi się za godzinę, no bo ileż może być zastępstw jednego dnia. Pan Kuba będzie z nami. Minęła 11:00, tu Radio 357.
5: Kieruj się na południe.
4: Kłaniamy się państwu. Halina Wachowicz, Szymon Kuliś, Filip Jaślar w zastępstwie niezastępowalnego Marka Niedźwieckiego. Staramy się w tej audycji, powiedziałem, że Filip Jaślar, chyba powiedziałem. To nie jest tak bardzo istotne. Ważne jest to, że 1 września staramy się w pierwszym dniu przedszkola, pierwszym dniu szkoły, staramy się sprawić państwu dużo przyjemności muzycznych i uśmiechnąć państwa. I teraz Hanna Śleszyńska i Artur Andrus będą starali się państwa uśmiechnąć w wiązance przebojów pewnego wspaniałego zespołu. A jakiego zespołu? O tym już powie Artur Andrus.
6: Wiązanka przebojów Boniem.

Kelvin Klein zmienił design, Boris Szczyc nie zmieniał nic, Gary Cooper kopnął w nogę i dostanie za pomogą. La la la la la.

0: Nawet Państwo nie wiedzą, jak trudno gra się, akompaniując właśnie temu utworowi w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej i Artura Andrusa, kiedy przez łzy po prostu człowiek nut nie widzi. Takie piękne przeżycie jest za nami, za grupą Mozarta. Hanna Śleszyńska, Artur Andrus. A teraz do nich dołączy jeszcze jedna wspaniała artystka i też mogą pojawić się łzy, ale tym razem nieco inne.
1: Wiersze wpisuję do kalendarza, takie o życiu i o mnie. I zauważam lekką tendencję do wspomnień. W każdym zaułku i zakamarku już coraz więcej tych wspomnień mam. Na przykład nocą idę po parku

O ździebełku tęsknoty śpiewali Joanna Kołaczkowska, Hanna Śleszyńska i Artur Andrus. Tam, gdzie jesteś, Asiu, mamy nadzieję, że jest pięknie. Tu, gdzie my jesteśmy, też jest pięknie. I tak chyba możemy za sobą wzajemnie z tych pięknych miejsc tęsknić.

To Katie Melua i Eva Cassidy tak pięknie, tak ckliwie, tak cudownie zaśpiewały What a Wonderful World. A tutaj na ziemię sprowadza nas pan Mateusz, który przypomina delikatnie swoją wiadomością, że tak, to jednak dziś jest początek roku szkolnego i taki pedagog się panu Mateuszowi włączył. Bardzo to cenię i to jest bardzo ważne. Napisał pan Mateusz tak. A czy pan redaktor wiedział, że nie da się polizać własnego łokcia? No to przyznam się panu, nie wiedziałem. Co więcej, to też takie wyznanie bardzo osobiste już będzie. Kiedyś potrafiłem językiem dotknąć czubka nosa. No kiedyś, teraz to... A wiedzą państwo, że państwo w tych samochodach teraz bardzo śmiesznie wyglądają?

O nie, w szkole nie palimy, nie wolno. Frank Sinatra przepięknie zaśpiewał. Na początku naszej audycji napisał słuchacz o tym, że w Gliwicach szkoła muzyczna jest tuż obok aresztu śledczego. To już się zmieniło, ten areszt, ten zakład karny został przeniesiony w Poznaniu. Tak jest, vis-a-vis szkoły muzycznej przy ulicy Solnej jest zakład karny. Okazuje się, że w Starogardzie Gdańskim jest podobnie. No i w Warszawie też, przy ulicy Rakowieckiej jest szkoła muzyczna i zakład karny. No i tak zastanawiamy się wspólnie ze słuchaczami, czy to są jakieś rozwiązania systemowe. Może to jest hołd dla Niccolò Paganiniego, który troszkę dzielił swoje życie i swój czas. Spędzał troszkę parę dni tu, parę dni tu, parę miesięcy tu, parę miesięcy tu. A dziś jest pięknie opiewany, choćby przez Niki Janowski.

I w ten sposób Niki Janowski sprawiła, że temat zakładów karnych mamy, że tak powiem, zamknięty. Napisał pan Michał do nas: właśnie pocałowałem żonę w łokieć, a skoro jest moją żoną, to łokieć też jest mój, więc się da. Panie Michale, spoglądam w stronę naszej komisji, w stronę sędziów. Tak jest, uznajemy to osiągnięcie. No to może pan się zgłosi do Księgi Rekordów Guinnessa?

Śpiewał Teddy Swims i, że tak zażartuję, w towarzystwie pana Teddy Swimsa dopłynęliśmy do 11.30. Pamiętam taki wywiad, którego udzielił Włodzimierz Korcz kilka lat temu. Piękny wywiad, zresztą pan Włodzimierz innych wywiadów nie udziela. I pan Włodzimierz opowiadał o swojej współpracy z Andrzejem Załuchą. Mówił o tym, że nieprawdopodobnym przeżyciem było nawet przebywanie blisko pana Andrzeja i słuchanie niekoniecznie jak śpiewał, ale nawet jak mówił. Powietrze wówczas drgało wokół pana Andrzeja, tyle alikwotów, tyle pięknych brzmień, tyle dźwięków z ciała pana Andrzeja wychodziło, ta krtań, Państwo, którzy się na tym znają, pewnie wiedzą więcej na temat strun głosowych, rezonatorów. To wszystko wspaniale sprawiało, że pan Andrzej Załucha tak cudownie śpiewał. I my teraz możemy posłuchać, jak pan Andrzej cudownie zaśpiewał piosenkę, choćby tę Baw się lalkami.

Andrzej Załucha, bardzo, bardzo dziękujemy. Zastanawiam się, czy dla Państwa rozpoczęcie roku szkolnego jest rodzajem ograniczenia wolności? Freud by się nad tym pewnie mógł zastanowić. Dostałem kolejne wiadomości, że w Olsztynie też. Z kolei tam są dwie szkoły i muzyczne obie. Jedna państwowa, druga prywatna. No a w Oławie, o czym donosi pani Beata, szkoła muzyczna jest obok komisariatu policji. Pani Beato, bardzo, bardzo dziękuję za zmianę tematu.

Najpierw Andrzej Załucha zaśpiewał piosenkę zdecydowanie skierowaną do jego córki. Baw się lalkami, chłop to dynamit, a chwilę później Kylie Minogue z Australii zaśpiewała z Robbie Williamsem. Kylie z Australii. No to taki, jakoś nie wiem, tak podprogowo mi się to ułożyło. Moja córka wróciła z Australii, z czego bardzo się cieszę. A pani Beata napisała na adres filip@radio357.pl lub wysłała tekstówkę, bo ja jeszcze tego nie odróżniam, ale treść jest bardzo dla mnie ważna. W Bolesławcu szkoła muzyczna jest koło sądu. Tak. A muszę pani powiedzieć, że w Warszawie przy ulicy Krasińskiego szkoła muzyczna jest koło wspaniałego parku. Wiem, bo korzystałem i z dobrodziejstw szkoły muzycznej, i z dobrodziejstw tego parku. A w tym parku było, tak jak w tytule kolejnej piosenki, to był po prostu gaj.

pięknie Karolina Leszko zaśpiewała piękną piosenkę Marka Grechuty. Pamiętam wykonanie Marka Grechuty z Marylą Rodowicz. A tymczasem pan Wojtek ma pewnego rodzaju wątpliwości. Nie wiem, czy to ważne, ale we Wrocławiu szkoła muzyczna sąsiaduje z Izbą Wytrzeźwień.

Come on, Justin Timberlake. Ach, to przebój moich wakacji sprzed paru lat. A zresztą tych ostatnich też. No, ale teraz wkraczamy na takie dosyć grząskie rejony. Wkraczamy w grząskie rodzinne rejony. Napisał do nas pan Radek odnośnie szkoły muzycznej sąsiadującej przez płot z zakładem karnym ze Starogardzie Gdańskim. Moja żona stamtąd pochodzi, nawet, ba, uczęszczała do tej szkoły. Więc teraz w domu mam muzyczny rygor. I tu jest, następne zdanie jest najciekawsze. Kocham cię, misior, nie zabij mnie później. Z uściskami jeszcze żyjący Radek. No to zależy z jakimi uściskami, panie Radku. Jeżeli to będą długie, przeciągłe uściski szyi, może być różnie. A za 4 minuty i 46 sekund dowiemy się u źródła. Jakie ważkie pytanie Kuba Strzyczkowski dziś postawi w audycji. Co państwo na to? Tymczasem Greta Van Fleet.

0: Napisał do nas pan Andrzej, a w Gdyni szkoła muzyczna jest koło biblioteki. Można? Można. Panie Andrzeju, bardzo pięknie dziękuję za tę wiadomość. Pocieszył mnie pan i myślę wielu uczniów szkół muzycznych. A tutaj czyżby uczeń szkoły muzycznej Jakub Strzyczkowski?
1: Dzień dobry.
0: Nigdy nie?
1: Nie.
0: No dobrze, ale jak, z jakimi emocjami pan dzisiaj?
1: Bóg strzegł. Nikt mnie nie wysłał do szkoły muzycznej.
0: A pan to na pewno się nie mógł...
1: W przeciwieństwie do pana.
0: No, bardzo śmieszne, ale byłem bezpieczny. Bardzo strzeżone miejsce w Poznaniu to było. W Warszawie było gorzej, bo park.
1: Mnie się wydawało, że ja miałem... trudne dzieciństwo, ale proszę państwa, jak poznamy szczegóły życia wczesnego kolegi Jaślara, to naprawdę jest się nad czym pochylić.
0: I ja na tym współczuciu chyba, ja naprawdę jadę już od 50 lat. Panie Kubo, jakie ważkie pytanie postawi pan dzisiaj słuchaczom?
1: Bardzo dziękuję panu redaktorze za to pytanie, bo rzeczywiście pytanie ważkie. Mhm. Czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością? Pan wspomina?
2: Nie, pan nie bardzo, bo pan chodził biedny do szkoły muzycznej.
0: Ale, wie pan, brak mojej odpowiedzi też będzie odpowiedzią.
1: Pańska szanowna mama nie miała wyrzutów sumienia, że tak panu zrobiła?
0: Nie, no ja jestem wdzięczny mamie, że jakby tak ukierunkowała mnie w bardzo wczesnym wieku.
1: Nie ma innego wyjścia, no.
0: Ale ja profity do dziś z tego. Proszę pana, ja w radiu pracuję dzięki temu, że gram na skrzypcach.
1: Ale dobrze, no ale wie pan profity czerpie, bo tylko dlatego, że w historii wystąpił taki geniusz jak Mozart.
0: No to prawda. Przepraszam, warunki były równe dla wszystkich.
1: Gdyby sprawy potoczyły się troszkę inaczej, to bym pana właśnie teraz mijał, proszę pana, na jakimś, nie wiem, placyku. No może na Placu Zamkowym, ale to już po paru
0: bardzo
1: latach grania.
0: Bardzo prestiżowe miejsce.
1: Z czapką na ziemi, no.
0: No ale fundowałby pan obiad?
1: Więcej panu powiem. Ja, biorąc pod uwagę moje marzenia z dzieciństwa, to nie reprezentowałbym jakiegoś intratnego zawodu, więc tam za dużo bym panu nie wrzucił.
0: A chciałem powiedzieć, że muzycy, którzy grają na ulicach, to często są studenci akademii muzycznych z całego świata i to są fenomenalni muzycy, dla których to jest pewien przystanek. Mm-hmm. I podobno to jest w ogóle bardzo piękna i sympatyczna praca. Tak. Nigdy nie miałem takiej
1: mają
0: okazji.
1: Fajnie, bo mają niedaleko izby wytrzeźwień zazwyczaj.
0: To szkołę mają.
1: A
0: tutaj, nie no, na placu to też jest tam komenda gdzieś blisko, prawda?
1: Komenda? Tak.
0: Policji jest.
1: Jest.
0: Czyli i schody ruchome, i parę restauracji. Gdzieś. Bardzo piękne miejsce.
1: Jest gdzie spać w razie czego.
0: Bardzo dziękuję.
1: Tak? O jakim zawodzie, przepraszam, bo tak ja pana wtrążyłem w te skrzypce. O jakim zawodzie pan marzył?
0: Jak byłem dzieckiem, chciałem grać w piłkę nożną. Był też taki moment, że chciałem być kierowcą śmieciarki. Nawet miałem taką bardzo fajną śmieciarkę.
1: To było pociągające, to prawda. Ja też o tym myślałem.
0: Nosem pociągające. A pan?
1: Śmieciarka, tak. Jeszcze motorniczy tramwajów.
0: Czyli nie chce pan mieć zbyt wielu decyzji do podjęcia?
1: Albo tam tylko gaz, tak?
0: No raczej gaz, hamulec.
1: Nie, no jak? No przecież trzeba jeszcze czasami otworzyć drzwi. Jak jakaś pani biegnie z językiem na wierzchu i się spóźniła.
0: Ja chciałem też być kierowcą autobusu 87 w Poznaniu. Dziękuję państwu pięknie. Zostawiam państwa z Kubą Strzyczkowskim, Halina Wachowicz, Szymon Kulisz, Marek Niedźwiecki. Następnym razem Filip Jaśler. Do usłyszenia.
1: Ciekawe, trzeba sprawdzić kurs autobusu 87 w Poznaniu, bo w tym
0: z Piątkowa do centrum
1: tajemnica.
0: Przez

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Mamy 1 września, mamy wtorek, co państwo na to? Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się państwu. Początek roku szkolnego przynosi spore zmiany w szkołach. W szkołach podstawowych weszła w życie nowa podstawa programowa. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, a ponadto inaczej niż dotychczas wyglądać będą lekcje przyrody. Połączone będą zagadnienia dotyczące biologii, geografii, chemii, fizyki. Będzie więcej eksperymentów. W klasach 4 pojawią się zajęcia praktyczno-techniczne. Zmieni się sposób prowadzenia godzin wychowawczych. Będzie więcej o bezpieczeństwie, postępowaniu w sytuacjach zagrożenia. Najmłodsi mniej czasu będą spędzali przed ekranami. Tablety, komputery będą używane tylko wtedy, kiedy nauczyciel uzna, że to jest po prostu niezbędne. Od dziś w szkołach podstawowych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, również podczas przerw. W szkołach średnich decyzje w tej sprawie podejmuje dyrekcja. No i jeszcze jedna ważna sprawa. W szkołach obowiązywać będą nowe zasady dotyczące żywności dla uczniów, zarówno tej w sklepikach, no jak i tej serwowanej w stołówkach. Będzie mniej cukru, a więcej warzyw i owoców, w największym skrócie. Porozmawiamy dziś o zmianach, ale również chcę państwa namówić na wspomnienia. A zatem dziś pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością? Na moim Facebooku również to pytanie, tam można odpowiadać i komentować. Pani Katarzyna czeka na telefony 510-357-357, 510-357-357. 2 minuty po południu. Pan dr Jędrzej Witkowski jest moim gościem, prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się panu.
2: Dzień dobry, witam.
0: Panie doktorze, tylko co 4 dorosły Polak ocenia szkołę dobrze. Aż 36% ocenia polską szkołę źle.

0: źle. Sporo. To są dane z raportu Szkoła do Życia Państwa Centrum. Dlaczego oceniamy szkoły w Polsce tak surowo, tak źle, krytycznie?
1: Oceniamy szkoły surowo, ale zwracam też uwagę na to, że 36% Polaków wybiera taką odpowiedź ani dobrze, ani źle, więc jak spojrzymy na to, ile tych ocen jest neutralnych lub pozytywnych, to to jest większość. Mhm. Dlaczego oceniamy tak krytycznie mimo wszystko? Dlatego, że nasze oczekiwania od szkół są szalenie rozbudowane. I pokazujemy to w naszym badaniu, że de facto od szkoły oczekujemy wszystkiego. Oczekujemy, że ona będzie uczyć, wychowywać, że wesprze talenty i że wyrówna szanse edukacyjne, że zadba o relacje, o dobrostan i przygotuje do egzaminów.
0: A myśli pan, że to są oczekiwania ponad miarę, takie roszczeniowe?
1: To są oczekiwania, które rzeczywiście są prawdopodobnie nie do uniesienia dla jednej instytucji, niezależnie jaka to byłaby instytucja, także szczególnie jeśli weźmiemy to pod uwagę, że te oczekiwania są bardzo różne i słyszymy to często od nauczycieli, od dyrektorów, że kiedy wchodzą na pierwszą wywiadówkę, to spotykają się z szalenie zróżnicowanymi oczekiwaniami w tej samej klasie. Jedni rodzice chcą, żeby uczniom trochę odpuścić, inni rodzice chcą, żeby szkoła była coraz bardziej wymagająca, a jeszcze inni po prostu chcą oddać dziecko do placówki na 9-10 godzin, żeby nie musieć się nim zajmować.
0: Na przechowanie, tak.
1: Dokładnie.
0: A co krytykującym nie podoba się najbardziej? To jest na przykład program, że pewnie padają zarzuty, że nie na te czasy, że archaiczny, czy tak?
1: Rzeczywiście jest tak, że jeśli pytamy, dlaczego oceniamy szkołę krytycznie, to program wysuwa się na pierwsze miejsce. I to jest ciekawe, bo ten głos jest też spójny z tym, co mówią sami młodzi ludzie, którzy często nie widzą, po co uczą się tego, czego się uczą. I my jako społeczeństwo, jako dorośli też oczekujemy od szkoły, żeby była bliżej rzeczywistości, tej rzeczywistości pozaszkolnej. To znaczy, żeby dobrze przygotowywała młodych ludzi do funkcjonowania w świecie poza szkołą. Dlatego nazywamy tę szkołę, która mogła być szkołą naszych aspiracji, właśnie szkołą do życia.
0: Ciekawe, bo dziś pytam słuchaczy o to, czy wspominają czasy szkolne z przyjemnością. Podobny wątek, podobna sprawa została podniesiona w raporcie, czy też w Państwa badaniu. Zapytano badanych respondentów o nauczycieli. I co ciekawe, większość wspomina i pamięta nauczyciela, który pozytywnie wpłynął na rozwój, na edukację, na życie po prostu. No to napawa pewnym optymizmem, zwłaszcza myślę, że to miła recenzja dla nauczycieli.
1: Zdecydowanie tak. My zresztą zadaliśmy też pytanie o wspomnienia ze szkoły. Nie opisujemy ich bezpośrednio w raporcie, ale tutaj dla pana i dla słuchaczy 49% Polaków ma takie dobre wspomnienia ze szkoły, a 3/4 z nas pamięta nauczyciela, który miał właśnie ważny, pozytywny, istotny wpływ na nasze życie. I to jest, myślę, ważne do zapamiętania tego 1 września, kiedy spotykamy się znowu z nauczycielami, często w różnych rolach, jako rodzice, jako dziadkowie. To są osoby, które tworzą szkołę i tworzą ją z taką najlepszą intencją.
0: Lubimy krytykować szkołę. Od lat o szkole lubimy dyskutować. Często bardzo gorące są to dyskusje. W zasadzie o wszystko się kłócimy, prawda? O podstawy programowe, o lektury, o religię w szkołach, czy tak, czy nie, o telefony. Chociaż nie, o telefony to paradoksalnie chyba nie kłócimy się, ponieważ z różnych badań wynika, że zdecydowana większość rodziców popiera ten pomysł zakazu telefonów w szkołach.
1: Prawda. Tutaj muszę się z panem redaktorem nie zgodzić, jeśli chodzi o te wcześniejsze tezy, bo rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o szkołę, to spieramy się w sprawach wartości, spieramy się o kanon lektur szkolnych, spieramy się o edukację zdrowotną, spieramy się o inicjatywy patriotyczne. Natomiast mamy taką tezę w raporcie i mamy na to badania, że więcej nas mimo wszystko w myśleniu o szkole łączy niż dzieli. Jak przyglądamy się elektoratom różnych partii politycznych, to jeśli pytamy ich właśnie o lekcje religii, to te różnice to jest kilkadziesiąt punktów procentowych.
0: No tak.
1: Natomiast jeśli pytamy o to, czy chcemy być bardziej praktyczna...
0: Panie doktorze, troszeczkę bliżej mikrofonu zapraszam, bo mi pan umyka. Ja rzeczywiście trafiłem również na ten fragment raportu Szkoła do Życia. No i dzięki temu wiemy również, jakie opinie w różnych sprawach mają wyborcy poszczególnych partii. I tak na przykład prawie 80% wyborców Koalicji Obywatelskiej chciałoby wyprowadzenia religii ze szkół, a na przykład 62% wyborców Konfederacji życzy sobie w szkołach więcej zajęć takich inicjatyw patriotycznych. No chyba zaskoczenia nie ma jednak.
1: Nie ma zaskoczenia. Zaskoczenie jest na kolejnej stronie tego raportu, kiedy pytamy o to, czy szkoła powinna w większym stopniu kształcić praktyczne umiejętności życiowe, to różnica między tymi samymi wyborcami Konfederacji a Koalicji Obywatelskiej wynosi już tylko 3 punkty procentowe zamiast 40 w tych pierwszych pytaniach, które pan redaktor przytoczył.
0: Panie prezesie, spotkamy się raz jeszcze na antenie przed 13. Dr Jędrzej Witkowski, prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: 8,5 minuty po południu. Dziś, proszę państwa, pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością. 510-357-357. Zaczniemy nietypowo od telefonu pana Bartka. Panie Bartoszu, witam. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie. A wczoraj pan takiego żart zrobił, bo miał być pan, a był pan Michał, przynajmniej tak na stronie internetowej.
0: No, myśleliśmy długo nad tym żartem i sądząc po pana reakcji, udało się.
2: No tak, no to ja mogę panu powiedzieć w dwóch kwestiach, bo ja jako ten były uczeń, no i dzisiaj już po rozpoczęciu roku szkolnego, no jako nauczyciel. Tak jak zresztą mój pewnie znajomy z Nidzicy, nasz wspólny znajomy z Nidzicy, który notabene muszę powiedzieć, że jak on mówił o tej Nidzicy, też mi się myliło, że to jest ta na południu. No ale dobrze,
0: ponad znajomy z Nidzicy już czeka, mam wrażenie, to za chwilę. A zatem?
2: No to wczoraj też był drugi. No powiem tak, szkołę wspominam różnie, zależy od okresu. Najcieplej wspominam swoją szóstą klasę, czyli w moim przypadku klasę, która kończyła podstawówkę. 20 lat temu dokładnie w szóstym też rozpocząłem po raz pierwszy lekcję historii. Co prawda nauczyciel historii, który naprawdę rozpalił taką pasję nad tym przedmiotem, dzięki temu też ukończyłem studia, to rok później zaczął nas uczyć. I powiem tak, był to człowiek, którym politycznie, powiedzmy, bo mam go też na Facebooku, to śledzę, się kompletnie nie zgadzam, ale nie odmówię mu jednego, wyjątkowej pasji i innowacji, jak na tamte czasy przy uczeniu tego przedmiotu, bo on, była też taka, powiedzmy, mocna dyscyplina wręcz, ale naprawdę ciepło to wspominam i bardzo dobrze. A jeśli chodzi o tą szkołę w dzisiejszych czasach, no ja się zgodzę z tym, że szkoła trochę nie uczy rzeczy praktycznych, ale wie pan, co się tu trochę oczekiwać od szkoły? Ja kiedyś już mówiłem, nawet chyba to nie wiem, czy nie był przypadkiem mój pierwszy telefon do pana, że na studiach jest coś takiego jak lektoraty z języka. I te lektoraty przygotowują cię kompletnie do egzaminu, który musisz ukończyć językowego, żeby skończyć studia. Mimo, że ten egzamin prowadzą lektorzy, którzy prowadzą te lektoraty, ale oni prowadzą swoje lektoraty, ale nie mają żadnego wpływu na kształt tych egzaminów, oni mają je tylko wykonać, bo kształt tych egzaminów ktokolwiek inny robi, no to jest taki troszeczkę mały chaos. A jeszcze tak tylko ogłoszenie parafialne, prawdopodobnie w związku z moim planem lekcji, we wtorki słuchacze będą mogli ode mnie odpocząć, bo pamiętam, że były takie głosy, że za często dzwonię.
0: Bardzo panu dziękuję za uprzedzenie. Pozdrawiam pana. 510-357-357. Pan Marcin, panie Marcinie, witam. Dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry. Pozdrawiam pana Bartka standardowo i wszystkich słuchaczy. Nidzica się kłania. Powiem tak jak dzisiaj posłuchałem pana Bartka, to naprawdę coraz mocniej mi się otwiera ta szufladka w głowie, że każdy człowiek ma takiego swojego, powiedzmy, bliskiego bliźniaka, który w ogóle nie jest pokrewny, którego nie zna, bo wychodzi na to, z tego co słucham, że pan Bartek też z wielką pasją do historii, co nas łączy, w wieku jesteśmy chyba zbliżonym, kurczę blade, to za dużo się rzeczy łączy. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia szkolne, panie Kubo, dobrze wspominam szkołę. Lubiłem się uczyć, zwłaszcza historii. Do historii pasją mnie zaraził też właśnie nauczyciel w szkole podstawowej, w gimnazjum. Później świetnie pociągnął jeszcze nauczyciel w niedzielskiej szkole średniej. I naprawdę jestem im za to bardzo wdzięczny.
0: A nie żałuje pan czasem, że to taki kierunek, że to tak się potoczyło, że uczy pan w szkole?
3: Nie, znaczy panie Kubo, nie, ja nie uczę w szkole. Ja nie uczę w szkole, aczkolwiek uczę dzieciaki, ale ja uczę poza godzinami szkolnymi.
0: No tak, przesadziłem ze szkołą, tak, to prawda.
3: Tylko że kwestia jest taka, że ja nie uczę historii, ja uczę matematyki. Ja uczę matematyki, bo to, czego mnie szkoła nauczyła, a zwłaszcza właśnie to takie podejście do przedmiotów humanistycznych, że humanista to jest człowiek, który musi mieć głowę otwartą. Więc ja nigdy się tam tej matmy i innych przedmiotów też nie bałem. I dzisiaj to mi jakoś w jakiś sposób, matematyczne pojęcie procentuje. Więc warto się uczyć, ja to zawsze wszystkim swoim uczniom, czasami proszę mi uwierzyć, że się śmieję, bo trafiają do mnie dzieciaki bliższych, dalszych znajomych i czasami z takim nawet rozrzewnieniem patrzę na to jak te dzieciaki są, powiedzmy, dyscyplinowane, tak, jak ta mama czy ten tata mówi, żebyś ty się uczył, bo ty musisz pilnie się uczyć, tutaj zaliczyć koniecznie, tak, a ja tak wtedy czasami, bo jestem, powiedzmy, świadkiem takiej rozmowy, muszę się mocno powstrzymać, żeby nie powiedzieć, zapomniał wół, jak cielęciem był, bo przypominam sobie tego rodzica w szkole, który tam przemknęło się tu, tam, ale powiem tak.
0: Ale jedno, powiem, że... wie pan, jedno drugiego nie wyklucza, bo nawet
3: nie,
0: jeżeli jako młodzi obywatele nie byliśmy orłami w szkołach, no to pewnie zdecydowanie często więcej oczekujemy od naszych dzieci.
3: Absolutnie tak, panie Kubo. I powiem tak, ja, jeżeli chodzi o szkołę, to się bardzo jeszcze z jednej rzeczy cieszę, że zdecydowana większość ludzi, których ja ze szkół pamiętam, z którymi mi się gdzieś te losy przecinały, to dzisiaj są ludzie, którzy są ogarnięci, którzy w tym życiu dobrze sobie radzą i to też mnie cieszy, że właśnie i mam na przykład możliwość bardzo często uczenia ich dzieci dzisiaj, bo to też świadczy o tym, że ci ludzie dobrze w tym życiu sobie poradzili, że ta szkoła, którą razem kończyliśmy, podstawówka, gimnazjum, ta szkoła średnia,
0: wychowała,
3: prowadziła na ludzi.
0: Pomogła w życiu. Pozdrawiam, pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo, Paweł z tej strony.
0: Witam pana.
4: Panie Kubo, gdyby ktoś przyciszył tę muzykę, to by było dobrze, bo...
0: Ależ już,
4: człowieka.
0: Proszę pana, proszę. Klient nasz per pan, już.
4: Ale to od razu klient, jaki tam klient. Jestem tylko skromnym, jak to się nazywa, patronem waszym, a
0: tak,
4: nie klientem. Ale panie Kubo, do rzeczy. Czy wspominam mile czasy, te moje szkolne czasy? Tak, i myślę, że każdy, praktycznie każdy by mile wspominał. Natomiast chciałbym tutaj wrzucić od siebie taką międzypokoleniową kwestię, bo... Zauważyłem, że o ile pan jest troszeczkę kilka lat starszy ode mnie, ale mimo wszystko edukację pobierał pan w latach 80. i prawdopodobnie jeszcze w 90. latach, podobnie jak ja, to my inaczej postrzegamy dzisiejsze czasy, przynajmniej ja tak postrzegam, ponieważ chociażby ta tak zwana reforma
0: edukacji... Ciekawe, a co to znaczy inaczej?
4: No inaczej, gorzej, bo mi się na przykład nie podoba usuwanie kwestii patriotycznych. Ja jako polski narodowiec przywiązuję istotną wagę do tego, a dzisiaj serwuje nam się taką multikulturową pulpę z eliminacją właśnie tych elementów związanych właśnie z tradycjami, z historią, po to tylko, żeby zatrzeć pewne aspekty. I ja z perspektywy to, co już anonsowałem, oceniam źle, ale to nie jest też moja wizja. Pamiętam, jak na początku lat 2000 spotkałem się z moją wychowawczynią ze szkoły podstawowej. To była edukacja od 81 do 84. I ona powiedziała wprost, że ten mój rocznik, czyli 89 i jeszcze jeden, był jeszcze tym, z jej perspektywy, postrzeganym jako ten normalny. Później niestety przyszło za dużo tej tak zwanej wolności i zaczęło się rozbestwienie towarzystwa.
0: No jaki tak, ale dzisiaj... z drugiej strony myślę, że czasy miałyby wpływ na to, przynajmniej w moim przypadku, podejrzewam, że w pana przypadku podobnie, wpływ na to, czym się człowiek interesował, czym żył, co przeżywał. Przecież to przełom lat 70., 80., no bardzo ciekawe czasy w historii Polski, prawda? Festiwal Solidarności, potem stan wojenny, a potem no takie lata niemalże... w trumnie, kiedy kraj dryfował, a jednocześnie o czymś marzył.
4: No były, panie Kubo, takie czasy, natomiast one były rzeczywiście dynamiczne, natomiast ja je bardzo cenię za to, że wówczas Było dużo człowieka w człowieku. Dzisiaj zatraciło się właśnie ta istotna wartość dla gatunku ludzkiego. Także tym miłym akcentem zakończę. Dobrego dnia życzę, panie.
0: Dobrego dnia. Pozdrawiam pana. 510-357-357. Panie Jacku, dzień dobry. Halo.
5: Dzień dobry. Witam, panie Kubo.
0: Witam pana.
5: Ja kończyłem liceum właściwie. Chodziłem do liceum w latach 80., tak od 82 roku. I co ja najbardziej pamiętam z tamtych czasów, no to były chyba najlepsze czasy z tego względu, że chodziłem do klasy humanistycznej do liceum. Uh-huh. No i było 25 osób w klasie, było nas 5 chłopaków i 20 dziewczyn.
0: To ja miałem bardzo podobnie. 4 panów było, reszta to były dziewczyny w szkole średniej. Tak.
5: Rewelacja, nie wiem. Był problem z niemieckim, to poszło się do Zosi, był polski.
0: Miałem to samo, tak, wzorowe
5: to
0: koleżanki.
5: Do Kasi i tak dalej. Także trudno pomagały, nie wspominać wspaniale. Natomiast mieliśmy też wychowawczynię, która była panią od PTTK, to było Polskie Towarzystwo Turystyki Krajoznawczej. No i przez to mieliśmy mnóstwo wycieczek, ona nam organizowała, także no same dobre wspomnienia, prawda?
0: 510-357-357. Pozdrawiam pana, panie Pawle. Czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością? Pani Katarzyna czeka na państwa wspomnienia. No i czekamy na komentarze związane z tym, co by dziś w szkole się dzieje. Myślę o tych proponowanych zmianach, które właśnie weszły w życie. Prawie 19 minut za chwilę po południu. Pan Dawid jeszcze. Panie Dawidzie, witam. Halo.
6: A, dzień dobry, panie Kubo. Czy dobrze mnie słychać? Bo
0: bardzo dobrze. Dzień dobry, witam pana. Mhm.
6: Dobrze. Panie Kubo, i tak już tyle tych audycji takich podobnych poruszaliśmy. I teraz, aby zadać takie pytanie słuchaczom i zobaczymy, ja troszkę obrócę. Bo pytanie było, czy uważamy, że szkoła dobrze funkcjonuje, tak?
0: No nie, dzisiaj akurat pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością, ale możemy również komentować bieżącą sytuację, tak.
6: Przyjemnością, no to z przyjemnością jasne, że wspominam, bo wie pan, teraz z perspektywy czasu jednak jak człowiek dorósł, to jednak docenia tych nauczycieli, którzy byli wymagający, którzy byli jednak jacyś tacy, co potrafili na przykład na przerwie spokojnie z tobą porozmawiać i podejść do ciebie jak do normalnego człowieka, a nie tylko jak z takiej górnej półki. Ale aby to pytanie poszerzyć i zapytać, czy ta szkoła dzisiaj spełnia swoje funkcje i poszerzyć, czy na przykład wojsko spełnia dzisiaj nasze funkcje, słuchacze, co by myśleli, czy policja, czy straż pożarna, czy służba zdrowia, to widzi pan, że to ma wszystko wspólny jeden mianownik, że my cały czas narzekamy jednak na to, bo politycy będą cały czas powtarzać jak mantrę. Zamiast się dogadać w tych niektórych kwestiach kluczowych dla naszego życia, to oni przerzucają się jedynie tymi problemami i zwalają jedni na drugich przy kolejnych wyborach, że to ich wina, a nie nas. Zamiast pokornie przyjąć do wiadomości, że są takie rzeczy w państwie dla naszych obywateli, które powinny być cały czas dobre, bo to jest rozwój i przyszłość naszego państwa.
0: Bardzo pięknie powiedziane, panie Dawidzie. Przy okazji prośba, gdyby pan się mógł jeszcze nie rozłączać, by zostawić swój numer telefonu, dobrze?
6: Dobrze.
0: Dziękuję, pozdrawiam. 20 minut po południu. Czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością? Ty jest jak

0: melon sugar. Dziś pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością. 510-357-357. To pytanie na moim Facebooku, a tam liczne komentarze. Pani Ewa napisała, ja tam dobrze wspominam szkołę. Prawie wszyscy moi nauczyciele byli po prostu fajni. Oczywiście niektórych lubiłam bardziej, innych mniej, ale to były dobre czasy. Pan Paweł jest zainteresowany, pyta, ile razy pan Kuba stał w kącie. No, może dzisiaj nie jestem z tego przesadnie dumny, ale zdarzało się. Owszem, czasy szkolne, pan Hubert, jak najbardziej wspominam pozytywnie, gdyby nie nauka. No i kartkówki, sprawdziany, bo odpowiadanie przy tablicy i targanie za włosy czy ucho przez woźnego. Ale tak naprawdę to cała reszta była po prostu super. 510-357-357. Pan Arek napisał, szkoła skutecznie zniechęcała do nauki. Wspominam jak najgorzej, w moim przypadku to były lata 80. Pani Jolanta podejrzewa, że pan Jaślar był grzeczny w szkole. Ja też pana Jaślara, przyznam, podejrzewałem o taki wieczny pasek na świadectwie, ale okazało się, ku zaskoczeniu, ku zdumieniu publiczności, że rzeczywistość szkolna pana Jaślara troszkę odbiegała od naszych wyobrażeń i ocen. Pan Dariusz napisał, no właśnie, szkoła kiedyś była świetna, to legendy. Niektórzy z nas mieli szczęście, trafili na świetnych nauczycieli, ale że do dziś nie potrafimy tego wszystkiego urządzić mądrze, to już świadczy tylko źle o nas. Pani Agnieszka napisała, w mojej szkole średniej pod koniec lat 90. jedna pani rzucała w nas kredą. Jak gagatek z pierwszej ławki miał refleks i zdążył się schylić, osobnik z drugiej ławki czasem obrywał rykoszetem. Pan Alfred na antenie. Panie Alfredzie, witam pana. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Kłaniam się panu.
1: Ja co prawda nie słyszałem, tak jak mówiłem tej pani, która odbierała telefon, ja nie do końca słyszałem jakby temat rozmowy, ale słyszę, że rozmawiamy o szkole i
0: tak, dziś pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością?
1: Oczywiście, że z przyjemnością. Ja mam taką anegdotę, taką rodzinną. Otóż kiedyś zbliżał się ten czas pierwszego dnia do szkoły. Mamusia moja przyszła do mnie, Fredeczku, wstawaj, idziemy do szkoły. Okej, zebrałem się, wszystko jak należy. Okej, poszliśmy do tej szkoły, ponieważ to było przez las, mama zawsze była przy mnie. No i okej, w porządku, ale następnego dnia...
0: No właśnie, czekam mama, z niecierpliwością no właśnie, na to, co no było, właśnie, co było nie okej.
1: Okay. Następnego dnia przychodzi i mówi, Fredeczku, wstawaj do szkoły. Ja mówię, jak to do szkoły? Przecież wczoraj byłem w szkole.
0: No raz wystarczy, prawda?
1: No i w ten sposób. To takie właśnie wspomnienie.
0: Bo pan, no to był szok i niedowierzanie, bo pan sobie rozumie, no, nie zdawał sprawy, że to już tak będzie codziennie, tak?
1: No dokładnie tak. Dokładnie, najprawdopodobniej tak.
0: Bardzo panu współczuję.
1: Kłaniam się.
0: Pozdrawiam.
1: Nie, to nie ma co współczuć, to są bardzo przyjemne wspomnienia.
0: Pozdrawiam, bardzo dziękuję. 27 minut po południu. Wspominam swoje czasy szkolne również i wspominam kary fizyczne, które w szkole podstawowej były stosowane. Pani Marta napisała, w latach 90. jeszcze również stosowano w szkołach kary cielesne. Niestety, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić czymś takim, bo też uczyłem się w czasie karnawału Solidarności. I wtedy nosiliśmy do szkoły z siedziby Solidarności biuletyny. A później w stanie wojennym okazało się, że zostałem posądzony o niebezpodstawnie zresztą, o to, że rozpowszechniam tą bibułę i we mnie wzięło na przesłuchanie. No i pamiętam, że rzeczywiście straszono mnie wojskiem, straszono mnie wyrzuceniem ze szkoły. No i kiedy poprosiłem o możliwość skorzystania z toalety, to był przy mnie pan Ezbek, który musiałem rzeczywiście załatwić się po prostu.
0: Który to był rok, panie Andrzeju?
2: No to był rok 81, tak, aha. 81. I muszę panu powiedzieć, że paradoksalnie to siusianie przy otwartych drzwiach i przy obecności pana z SB dodało mi odwagi, dlatego że pomyślałem sobie, że to nie tylko ja się boję tego systemu, ale też system się w jakiś sposób boi mnie.
0: A ile pan miał lat?
2: No ja wtedy miałem 16 lat. Aha. To była pierwsza.
0: Ja pamiętam, że w tamtych czasach, między innymi oczywiście, ale roznosiło się taką gazetkę, która nazywała się GNOM, Gazeta Niezależnej Organizacji Młodzieżowej.
2: Nie, to był biuletyn Solidarności.
0: Oczywiście.
2: Biłgoraja i wtedy nie było czegoś takiego tam, natomiast był biuletyn Solidarności, który był, zdaje się, ogólnopolski i na takim bardzo marnym powielaczu był gdzieś tam powielany i rozdawany. A jeszcze chciałbym powiedzieć na temat, bo zaintrygował mnie ten pan, który powiedział, że jest narodowcem. Ja mam zupełnie inną perspektywę patrzenia na edukację w tej chwili. To znaczy ja uważam, że tej martyrologii jest zdecydowanie za dużo i żyjemy w zupełnie innym świecie. W świecie, w którym kontakty międzyludzkie wykraczają poza granice. I właśnie to, co ten pan nazwał papką multikulturową, dla mnie jest czymś fascynującym. Dlatego że musimy się otworzyć na świat i można powiedzieć powrócić do tamtej Polski, która była gdzieś tam w XVII wieku, do takiej Polski wielokulturowej. Mm-hmm. I to jest fascynujące. Tego powinniśmy uczyć, a nie zamknąć się tylko w tej martyrologii.
0: Choć może optymistycznie nazbyt zakładam, że jedno drugiego nie wyklucza. Pozdrawiam pana. Pan Hubert napisał, by ja wspominam bardzo dobrze, z jednego powodu byłem młody. Matura, 92 rok. To były czasy i komu to przeszkadzało? 510-357-357. Pani Anno, dzień dobry, halo?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ja szkołę bardzo dobrze wspominam, do tego stopnia, że do tej pory przyjaźnię się z moimi przynajmniej dwoma nauczycielkami, ale tak naprawdę co spotkam jakąś ze swoich nauczycielek, nauczycieli na ulicy, to szeroko się uśmiecham i najbardziej wspominam dobrze ten czas właśnie szkoły podstawowej i gimnazjum. Ja jestem rocznikiem 95 i jak byłam w takiej podstawówce 4-6, to mieliśmy informatykę, te komputery wchodziły, ale to nie była taka szkoła, gdzie miał się telefon, wiadomo, żadnym internetem. I tak naprawdę to, czego ja się uczyłam właśnie w klasach 4-6 i na początku gimnazjum, to są rzeczy, które najlepiej pamiętam, bo to były najlepsze techniki uczenia się, które najlepiej utrwaliły mi się w głowie. Także z taką nostalgią to wspominam i naprawdę potrafię wrócić wspomnieniami do tego, jak przepisywałam zdania do zeszytu po francusku i dokładnie pamiętam te zdania, bo przepisywałam je 1000 razy, żeby w końcu się nauczyć, jak te dziwne litery stawiać koło siebie. Także z taką dużą nostalgią.
0: Jakie wspomnienia ma pani Agnieszka? Pani Agnieszko, jeszcze pani. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ja mam bardzo dobre wspomnienia, jeśli chodzi o szkołę, zarówno podstawową, jak i szkołę średnią. Różnie bywa. Szkołę budują nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, koleżanki, koledzy. I te relacje, wiadomo, też są takim czymś, czego się uczymy właśnie w szkole. Nie tylko czytać, nie tylko pisać, ale również tych relacji. Obecnie jestem nauczycielką i bardzo dziwi mnie, bo swoje dzieci w szkole, swoje prywatne dziecko uczę, że pierwszymi nauczycielami są rodzice. A tak naprawdę w tej chwili wydaje mi się, że bardzo często kuleje w szkole współpraca z rodzicami, którzy mimo, że skończyli szkołę, często zapominają, że skończyli szkołę, że szkoła to jest system, że my jesteśmy jako nauczyciele również tym systemem ograniczeni. Czasami chcielibyśmy coś innego zrobić, ale nie możemy. Mam nadzieję, że szkoła, w której pracuję, sprawi, że za kilkanaście lat dzieci też będą dobrze wspominały. Spotykam swoich uczniów na ulicach miasta, a jestem, mieszkam obecnie w Bydgoszczy, więc spotykam uczniów, przychodzą, chętnie dzielą się tym, co robią teraz. Mm-hmm. Niektóre moje uczennice nawet są nauczycielkami, tak jak planowały 20 lat temu być nauczycielkami, są nauczycielkami. Myślę, że powinniśmy wziąć głęboki oddech, bo my gdzieś w jakimś sensie wszyscy budujemy tę szkołę cały czas, nawet poprzez te komentarze, które bolą nas nauczycieli.
0: 28 minut pozostało do 13. Kłaniam się pani Agnieszko, a na antenie pan Przemysław Staroń, psycholog, nauczyciel szkoły w chmurze, autor serii Szkoła Bohaterek Bohaterów, nauczyciel roku 2018. Witam pana, kłaniam się.
5: Ależ dzień dobry, dzień dobry.
0: Ależ dzień dobry. Zmiany. Zacznę nietypowo. Zmieniamy menu w szkołach. No, ale wobec tego, jak szybko młodzież, dzieci nam tyją, no to chyba rzeczywiście nie ma innego wyjścia, prawda?
6: Ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo szczęśliwy z tego powodu, że nastąpiła w końcu zmiana w zakresie tego menu. Od dawna wspieram działalność Green Ref Institute, który postulował, no w zasadzie już od dawna, o to, aby była to tak zwana roślinna szkoła. I to jest bardzo ważne z każdej perspektywy. Z perspektywy zdrowia, z perspektywy samopoczucia, z perspektywy troski w ogóle o planetę i o wszystkie żywe istoty, zwierzęta pozaludzkie. I nie ukrywam, że to jest jedyna zmiana, co do której naprawdę, która teraz wchodzi, co do której naprawdę no, nie mam żadnej wątpliwości, że jest dobra.
0: Potrafimy za żarcie kłócić się o szkołę, dyskutować o tym, czego uczyć i jak. Ostatnio prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, pan Sławomir Broniarz, przyznał, że bywa, że niektórzy rodzice są problemem dla szkół. Chodziło mu o taką postawę roszczeniową, takie oczekiwanie, że nauczyciele będą wychowawcami, zastąpią rodziców. A to przecież są różne role, prawda? Bycie nauczycielem i bycie rodzicem.
6: Ja nie odpowiem na to pytanie, czy tak, czy nie, bo myślę, że tu odpowiedź jest jednak odpowiedzią Schrödingera. Natomiast ja bardziej skupię się na tym, że my się w ogóle kłócimy, mówimy o tym i tak dalej. To jest chyba największy problem. Dlatego, że tak jak nauczyłem się z takiego przepięknego wydawnictwa Andrea o filozofach i filozofkach dla dzieci. Pierwszy raz to wtedy przeczytałem, że tak naprawdę jakość społeczeństw jest pochodną jakości komunikacji. My mamy w tej chwili rozwaloną komunikację między sobą na każdym poziomie. I co najgorsze, legitymizowane jest to na samej górze. Czyli mówiąc krótko, ryba psuje się od głowy i ryba od głowy może się też naprawiać. Natomiast niestety prawda jest taka, że kiedy się popatrzy na samą górę naszego kraju, między innymi na władzę, taką diarchiczną, bym powiedział, władzę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Diarchiczna, przypominam wszystkim, to są rządy dwóch osób. No to nie ukrywam, że ja się kompletnie nie dziwię, że jest jak jest na poziomie komunikacji, powiedzmy, między rodzicami i nauczycielami, bo stamtąd nie płynie przykład komunikacji podmiotowej. Nie płynie przykład współpracy. Pomiędzy. I tak jak zresztą pan powiedział, panie Kubo, że my się kłócimy. No właśnie i tu jest ten problem, że to są kłótnie, których jakby, które są legitymizowane już na samej górze. I ja nie ukrywam, że przypominają mi się słowa z takiej książki Shauna Tana, wydawnictwo Kultura Gniewu. Książki, na cześć której napisałem kiedyś, uwaga, mowę noblowską. Proszę o tym pamiętać, kiedy Shauna Tan dostanie Nobla. On tam na samym końcu w opowieściach z głębi miasta podkreśla wyraźnie, taki bardzo poetycki sposób, na co nam to wszystko było. A jeszcze prościej można to powiedzieć polskim utworem, na co nasze sfary głupie, jak i tak zginiemy w zupie.
0: Ciekawe. A propos sporów. Zakaz dla telefonów komórkowych w szkołach. Większość rodziców przyjęła z entuzjazmem. No pewnie uczniowie nie są do zakazu już nastawieni z takim samym entuzjazmem. Pewnie gdyby podobną sondę zrobić wśród najmłodszych, to radości specjalnej by nie było, prawda?
6: To znaczy, powiem szczerze, że rzeczywiście musielibyśmy zrobić tę sondę. Naprawdę. To znaczy, jestem bardzo ciekaw właśnie zdania młodych ludzi, gdyż, wie pan i państwo, to jest tak, że jest to bardzo niejednoznaczne. I nie ukrywam też, że tutaj jest nie tylko kot Schrödingera, ale też pies Schrödingera i nawet renifer Schrödingera, bo to jest tak, że jak ja rozmawiam bardzo często z osobami uczniowskimi, które uczę w szkole w chmurze, one bardzo wyraźnie podkreślają, że one mają świadomość tego, jak przeróżne gadżety ekranowe, media społecznościowe, jak one w ogóle dekonstruują ich życie i podejmują one różne decyzje, aby było to jednak jak najzdrowsze. Tak jak właśnie Anders Hansen w swojej książkach świetnie pisze, aby budować zdrową relację ze smartfonem, tak? I powiem szczerze, że ja, bo to jest bardzo mało czasu, więc ja podpowiem tylko krótko, że patrzę na ten tak zwany zakaz i się uśmiecham. Uśmiecham się z jednej strony dlatego, bo naprawdę ja kibicuję wszystkiemu, co w jakiś sposób pcha rzeczywistość do przodu i biorąc pod uwagę to, w jakich realiach żyjemy i co już wiemy o telefonach, tak to ujmuję bardzo skrótowo, no i patrząc na to, co robią inne kraje, na pewno, znaczy trudno by mi sobie wyobrazić, żeby Polska nie poszła w tę stronę. Z drugiej strony ja zawsze mówię, że no sorry batory, ale horror wakui istnieje w naszej naturze, natura nie znosi próżni. Zakazy mają sens tylko wtedy, kiedy są głęboko uzasadnione, kiedy mamy pewność, że naprawdę głębokie uzasadnienie trafiło do każdej osoby i kiedy jest alternatywa. Ja nie mam poczucia, zresztą to pokazuje przykład Australii chociażby, która nie zadbała wystarczająco właśnie o tę alternatywę i bardzo głębokie uzasadnienie, aby w Polsce, która również ani jednego, ani drugiego, że tak powiem, nie widzę, żeby miała, no to no, nie uśmiecham się w tym kontekście jakoś optymistycznie, że rzeczywiście przyniosło to pożądane efekty, natomiast podkreślam, spoko, no jest to na pewno ruch, którego naprawdę, no, jego braku trudno by sobie wyobrazić w świetle tego, co robią inne kraje.
0: Ciekawe, czy używanie telefonu komórkowego by zejdzie do podziemi, czy uczniowie by wymyślą coś na ten zakaz. Przypominają mi się moje czasy szkolne i wówczas oczywiście nie było telefonów, nie było internetu, co dzisiaj trudno by młodemu pokoleniu w ogóle wyjaśnić, prawda, jak to nie było. Aby dużym występkiem było na przykład pod ławką czytanie przysłonięte, to było oczywiście najchętniej jakąś książką przedmiotową, w razie czego. Lektury, po prostu lektury typu Winnetou albo coś z Sienkiewicza i wtedy albo Michalina Wisłocka, Sztuka Kochania, ale to już w szkole średniej.
6: Może Herzstopper, teraz szósty tom wyszedł i w ogóle jest to, przypominam, są to książki, które no, były na pierwszym miejscu w Empiku, wyżej niż Olga Tokarczuk nowa, więc ja tutaj się uśmiecham do czytania Herzstoppera na lekcjach.
0: Podstawa programowa, niektórzy pytają, sposób uczenia, dobór lektur, czy to wszystko musi tak się zmieniać często?
6: I to jest świetne pytanie. Nie musi, od razu mówię, panie Kubo.
0: A no właśnie, ale przyznam, że sam zadałem sobie to pytanie i przed programem pomyślałem, może musi, bo świat się zmienia, prawda? Ale czy trzeba by na pewno tak szybko?
6: Wie pan co, świat się zmienia tak szybko właśnie,
0: czy tam nie ma w tych podstawach programowych, czy w lekturach zwłaszcza, no wartości jednak uniwersalnych? Może nie na wiek, ale na pewno na wiele lat.
6: Tak, i ja powiem szczerze, że w ogóle podejmowanie próby wyścigu ze zmieniającą się rzeczywistością jest w ogóle pomysłem spalonym pod nawce już od samego początku, gdy rzeczywistość zmienia się nam obecnie co kilka godzin i to nie jest przesada. Natomiast cykle w edukacji, one się de facto mogą zmieniać w realiach dekadowych, cykle zmian. Dlatego absolutnie to, co pan powiedział, to jest fundament. Nauczyć się rzeczy najbardziej fundamentalnych, uniwersalnych, które nazywane są kompetencjami przyszłości, chociaż są to kompetencje już teraźniejszości. Ja na nie mówię insygnia przyszłości i insygnia teraźniejszości. Natomiast oczywiście ja jestem pierwszą osobą, która mówi tak, jakby no, róbmy wszystko, aby ta szkoła miała związek z życiem. Tylko no właśnie ciągłe zmiany, szczerze, nie powodują, że ona ma związek z życiem. Mało tego, jeżeli są to zmiany robione bez realnej partycypacji wszystkich interesariuszy edukacji, nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic, rodziców, społeczności, samorządów, to tym bardziej to jest pomysł spalony, a niestety tak to się stało. Ja przypominam o tym, że w czasie, kiedy jeszcze walczono z Lex Czarnek, ówczesne posłanki, obecnie ministra i wiceministra, one razem z takimi organizacjami jak Wolna Szkoła czy Protest z Wykrzyknikiem, no bardzo mocno jakby wspierały w tej walce o podmiotowość nauczycieli i nauczycielek. Tymczasem po wyborach Barbara Nowacka zakazała prac domowych i na takie ugodzenie w podmiotowość nauczycieli i nauczycielek nie odważył się nawet Przemysław Czarnek. I niestety te organizacje wskazują na to, że bardzo szybko zepchnięto je i w ogóle...
0: Ale to była dziwny pomysł, zatrzymam się na chwilę, dziwna reforma, bo taka kompletnie przestrzelona, prawda?
6: Bo, no tak.
0: Bo bardzo szybko się okazało, że rodzice się ożywili. Zaraz, chwileczkę, ale my chcemy zadania domowe. No może nie za każdym razem, prawda, rakieta kosmiczna i karmnik do zrobienia.
6: Oj tam, czemu nie? To byłoby mądre, przynajmniej przydatne.
0: No też prawda, no można dyskutować. Ale się okazało, że nauczyciele, znaczy, że rodzice wcale nie pochwalają tego pomysłu.
6: Tak, i to wie pan, wychodzi to, znaczy to płynie jakby z różnych powodów to uzasadnienie, dlaczego nie popierają i dlaczego też nauczyciele, nauczycielki tego tak podchodzą. Ja powiem tylko tyle. To naprawdę, jak ja o tym usłyszałem, znaczy ja się oczywiście nie zdziwiłem, bo to po prostu była decyzja czysto polityczna, natomiast granie, no to trochę tak jakby na tonącym Titaniku sobie stwierdzić, a może zmienimy nomen omen menu. Dajmy na to, no, to mniej więcej w ten sposób. Było to totalnie absurdalne i niestety, jak patrzę na te różne ruchy, które teraz są prowadzone, one również, to jest tak, że one, niektóre są spoko, niektóre są zupełnie nietrafione, natomiast jakby fundamentalny problem jest taki, że znowu te zmiany są realizowane na poziomie, bym powiedział, takim może nie tyle ad hoc, co ex cathedra. I niestety bardzo mocno to czuć wśród nauczycieli i nauczycielek. Ja teraz bardzo tylko dodam, że w końcu wspaniałe grono polonistek, polonistów napisało list do CKE w kontekście absurdalności chociażby matur. I ja powiem szczerze, że no znowu pytanie jest takie, na ile głos realnych praktyków, praktyczek zostanie wzięty pod uwagę?
0: Wrócimy do tego za kilka minut, swoją drogą ponury, ale pociągający żart. Kapitan Titanika ogłasza, proszę państwa, w związku z tym, że toniemy, zmienimy państwu dzisiejsze menu. Przemysław Staroń, psycholog, nauczyciel szkoły w chmurze, autor serii Szkoła Bohaterek Bohaterów, nauczyciel roku 2018. Do usłyszenia za chwilę, bardzo dziękuję.
6: Do usłyszenia.
0: 510-357-357, pan Rafał. Panie Rafale, witam, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, Rafał z tej strony, Skarbnik, 4A, 1LO, Jelenia Góra.
0: Aha.
7: Matura 93. A ja takimi trzema rzeczami chciałem się podzielić. W podstawówce to byłem w komunizmie, używałem książek swojej siostry, 9 lat starszej, i to tak działało przez całą podstawówkę. No i później wiadomo, 89 rocznik, rok. I dalej biorę siostry książki. No i na historii, już nie pamiętam, jaki to był temat, no ale pani powiedziała, że no niestety, Rafał, przykro mi bardzo, ale to już ta historia jest inna, już te książki musisz odstawić. No i tak jak przed chwilą z panem profesorem rozmawialiście o zmianach, no to te zmiany się właśnie też tak zaczęły w tym 89, a później już tylko przyspieszały. No, nasza matura, 93 rok, Jelenia Góra, była odwołana z powodu strajku. I właśnie w takich ciekawych czasach żyliśmy. Zawsze nasz właśnie profesor, wychowawca świętej pamięci Kowalczyk, mówił, że największym przestępstwem jest żyć w ciekawych czasach. No i my w takich żyliśmy, ale świetnie sobie z tym radziliśmy. A dlaczego sobie radziliśmy? No bo byliśmy wyjątkową klasą właśnie w tym ogólniaku, 4A, matwis.
0: Mhm.
7: Proszę sobie wyobrazić, że po 30 latach zorganizowaliśmy spotkanie klasowe. No tutaj trzeba powiedzieć, że dzięki technologii, dzięki mediom społecznościowym udało nam się zebrać 27
0: Wskrzyknąć.
7: Osób na 31.
0: No to świetny wynik.
7: Spędziliśmy jedną noc w górach i od tego czasu kontynuujemy już od 3 lat spotkania. I są to wyjazdy z dwoma noclegami i taka frekwencja jest 25-27 osób.
0: Nieprawdopodobne, ale ostatnio podczas spotkania mojej klasy też stwierdziliśmy, że musimy wrócić do tradycji wyjazdów w góry na halę Ornak i chodzi nam po głowie taki pomysł. Pozdrawiam pana, pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, halo.
8: Witam, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
8: Moje wspomnienia, podstawówka to jest tak, połowa lata 80., połowa lata 90. I tak naprawdę to jest okres, którego z mojej perspektywy to jest dla młodzieży takim wyładowaniem się tej energii, relacji, uczenia się empatii, jakiegoś tam zrozumienia i tak dalej, ale bardzo beztroski, fajny okres. I nie za bardzo się uczyłem, podobno byłem z tych zdolnych, że aż tak dużo nie musiałem się uczyć. Czyli po lekcjach, boisko i wszystkie rzeczy, w których fizycznie jestem w stanie się gdzieś tam wyładować. Średnia szkoła, muszę pan powiedzieć, to u mnie jest taka ciekawa sprawa, bo akurat był rok 93. Sąsiad, dyrektor jednej ze szkół w Wielkopolsce, mówi, że jest takie technikum, w którym raz na 5 lat powstaje profil drogi i mosty. Ja tak sobie pomyślałem, będąc 2 lata prędzej w Niemczech i jeżdżąc z rodzicami po tych autostradach w 91. i przyjeżdżając do Polski, gdzie w zasadzie była kawałek odcinka autostrady między Koninem a Poznaniem, nazywamy to autostradą, troszeczkę było drogi gierkowej, no to faktycznie uzasadniony. Koledzy do liceum, ja do techniku. I tutaj dwa takie moje wspomnienia. Pierwsze to to, że się okazało, że przyjęli nas 30 kilku, ale zajęcia mamy mieć takich wiodących przedmiotów technicznych typu budowa dróg, budowa mostów, technologia budowy między 15 a 19. No, zaskoczeni, no jak to? Dzienne szkoła średnia, a ja mam po południu przychodzić. Okazało się, że przychodzi do nas pasjonat, pan Stanisław Wajrak, pozdrawiam serdecznie, który był właścicielem biura projektowego i który nas uczył takiej wiedzy, w której kryterium oceny było: Piotrek, ty tego nie czujesz. A powiem, na czym to polegało. Szliśmy sobie na przykład na wycieczkę oglądać kładkę dla pieszych, w których opowiadał nam, z czego się składa. Jest przyczółek, nasyp, podparcie, łożysko, ustrój nośny, płyta przejściowa, ścianka zapleczna i tak dalej, i tak dalej. Po czym my, patrząc, oglądaliśmy, no jak to młodzież w średniej szkole, no tak z większą ciekawością. Po czym weryfikacja wiedzy polegała na tym, że trzeba było narysować to, co się widziało. Oczywiście wtedy jeszcze programów typu CAD nie było, Revitów, gdzie można było już sobie wspomagać. No i oczywiście wszyscy nie zaliczali. I co potem robiliśmy? Sami chodziliśmy, stawaliśmy w odpowiednich...
0: Żeby podglądać.
8: Podglądaliśmy i się dopiero uczono, zaliczało ten przedmiot. Także to pojęcie, ty tego nie czujesz. No i tak się złożyło, że moja droga powiodła się w tym stronę, że gdzieś tam uczelnia techniczna, oczywiście budownictwo, w ramach budownictwa no to konstrukcje budowlane, no bo to obliczeniowe, jak konstrukcje budowlane, no to mosty, no bo jak mosty, to już takie
0: konstrukcje. Sporo pan mostów zdołał w życiu wybudować?
8: Ja przebadałem, bo akurat jestem w obszarze też diagnostyki, badań, około 5-6 tysięcy mostów. Nas jest niewielu, którzy się tym zajmują, w związku z tym miałem to szczęście, że kończyłem
0: czyli
8: studia.
0: Okazało się, że pan to czuje. Za co
8: czuję,
0: jesteśmy...
8: Ale jeszcze jedna rzecz, bo się okazało,
0: ostatnia?
8: Że jednocześnie gdzieś tam się mi naukowo też ta droga zahaczyła i zostałem też na uczelni pracownikiem, równolegle doświadczenie i dydaktyka ze studentami.
0: No to niech zgadnę, to teraz pan mówi studentom, ty Roman tego nie czujesz. Kończę, bo audycja mi się kończy, a jeszcze słuchacze czekają. Pozdrawiam pana. Pani Hanna. Pani Hanno, bardzo proszę, halo.
9: Halo, dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry.
9: Ja, wygląda na to, zaczynałam moją edukację szkolną zdecydowanie wcześniej, bo to był 65. rok zeszłego wieku i muszę powiedzieć, że bardzo sympatycznie i bardzo fajnie wspominam tą szkołę podstawową, później ogólnie jak również. Nie przeszkadzało nam to, że były fartuszki, że przynosiło się w dzbankach i rozlewało do kałamarzy atrament, że były liczydła, były relacje nie tylko w szkole, ale i po szkole z uczniami, z kolegami, niektóre są do dzisiaj, z przyjaciółką właśnie od 65 roku, do dzisiaj jesteśmy razem w kontakcie ciągłym, a nauczycielom naprawdę wtedy bardzo zależało na tym, żeby przekazać nie tylko wiedzę, ale też pewne wartości, które są ponadczasowe, a były to osoby, które zawsze były dla nas autorytetami i nawet po wielu, wielu latach niektórzy z nich pozostali nadal wielkimi
0: autorytetami. No i co najważniejsze, udało się. Jeszcze pan Sławomir. Pozdrawiam. Panie Sławomirze, jeszcze pan króciutko, bardzo proszę. Halo.
10: Witam.
0: Witam pana.
10: Powiem tak, krótko. Mianowicie to jest niesamowita historia. Szkoła podstawowa, z której 14 osób trafiło do tej samej klasy w liceum. Spędziliśmy razem 12 lat. Spotykamy się do dzisiaj. To rok. Mam 68 lat. Myślę, że to jest komentarz na temat tej długowieczności szkoły. Ona jest w nas po prostu. I tyle.
0: Bardzo panu dziękuję za telefon. Dobrego dnia. 8 minut, proszę państwa, do 13. Ponownie z nami pan Przemysław Staroń, psycholog, nauczyciel szkoły w chmurze, autor serii Szkoła Bohaterek i Bohaterów, nauczyciel roku 2018. Słyszymy się, prawda?
5: Tak, słyszymy się bardzo dobrze.
0: Mam sondę. Otóż na pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością, 68% naszych słuchaczy biorących udział w badaniu odpowiada, że tak, 32% nie ma miłych, przyjemnych wspomnień. Tradycyjnie nauczyciele mają żal do rządu dotyczący płac. Protestowali wczoraj w Warszawie, postulują powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem. Dobry to pomysł? Jak pan to ocenia? Jest alternatywne rozwiązanie, bo jeśli nie tak, nie takie powiązanie, to nauczyciele proponują 15-procentową podwyżkę od przyszłego roku.
6: Wie pan co, ja nie chciałbym tutaj wchodzić w takie bardzo duże szczegóły, bo to ostatecznie rozwiązanie tego należy do ludzi, którzy powinni na poziomie ministerstw, czyli edukacji, ministerstwa gospodarki, finansów, wszystkich innych, rozwoju i tak dalej, po prostu wspólnie jakby podjąć decyzję, co jest najlepsze z perspektywy w ogóle całej sytuacji gospodarczej w kraju. Dla mnie problemem jest co innego. To, że odnoszę wrażenie od zawsze niemalże, że edukacja jest używana jak taka ozdoba, którą się dostało od cioci. Ozdoba nam się średnio podoba, ale jak ciocia przychodzi, to wtedy ją się wyciąga, żeby ciocia widziała, że ozdoba stoi na kominku. I mam takie wrażenie, że w różnych sytuacjach do nauczycieli i nauczycielek kieruje się różne obietnice i tak dalej, natomiast to potem schodzi na dalszy plan. Zresztą, jak widzimy, w różnych innych grupach społecznych jest bardzo podobnie. W tej chwili chociażby elektorat kobiet jest wybitnie zdemobilizowany, jeżeli chodzi o rządzącą koalicję, no bo ludzie czują się niesłuchani, niewidziani, a to zawsze jest po prostu o takie rzeczy, to się rozbijały imperia. Mm-hmm. I teraz powiem szczerze, że kluczowy problem jest taki, że po prostu ja mam takie głębokie wrażenie, że tego się wcale nie traktuje poważnie, że tak na zasadzie ci, którzy mają bardzo często na ustach słowa o tym, jak edukacja jest ważna, tak naprawdę oni tego nie czują w sercu. I to nie jest tak, że nie ma możliwości technicznych, żeby to zrobić, logistycznych, finansowych. Nie ma, że tak powiem, tego w głowie, co jest najważniejsze. Ja często mówię, że jak ktoś chce, szuka sposobu, jak nie chce, szuka powodu, czyli wymówki. A ja powiem z całą mocą. Nauczyciel, nauczycielka to jest osoba, bez której szkoła nie istnieje. Jeżeli ktoś mówi, że uczeń jest najważniejszy w szkole, ja mówię owszem, ale to tak samo jak pacjent w szpitalu. Pacjent jest najważniejszy, ale w momencie, kiedy chirurżka się słania na nogach, anestezjolog ledwo żyje, to proszę mi wierzyć, pacjentowi raczej to nie pomoże. Dlatego to chodzi o to, że nauczyciele, nauczycielki muszą być wynagradzani jak wysoko wykwalifikowani specjaliści. Ja od zawsze mówię, że ta kwota wynagrodzenia powinna być, nie wiem, strzelam w tej chwili 3 razy większa, żeby to w ogóle naprawdę miało sens, i to pokazuje doskonale przykład innych krajów, w których edukacja ma się naprawdę bardzo dobrze i to jest absolutnie nabudowane na bardzo realnym, podmiotowym traktowaniu nauczycieli i nauczycielek, no bo jeżeli narzekamy na to, że ten prestiż, znaczy ten zawód nie ma prestiżu, no to znowu przypominam to, co mówiłem wcześniej, to wszystko idzie od głowy. Mm. Jeżeli ludzie mają poczucie, że nauczyciele, nauczycielki są traktowani właśnie jak ozdoba od cioci, to naprawdę się dziwić, że społeczeństwo też tak traktuje?
0: Przepraszam, jakiś zbłąkany słuchacz by dzwonił, oddzwonię oczywiście już po programie, a dzisiaj by w poście na Facebooku pozwoliłem sobie na króciutkie wspomnienie moich dwóch podstawówek z lat 70. i pamiętam, że to były szkoły, w których stosowano kary fizyczne. No i ze zdumieniem zauważyłem, bo odezwali się komentujący słuchacze, że również w latach późniejszych takie kary fizyczne ich dotykały. Dziś nie do pomyślenia, prawda? Szarpanie za uszy czy za włosy.
6: Tak, chociaż oczywiście bardzo często mam takie wrażenie, że gdzieś tam pokutuje takie przekonanie, że oj tam, to przecież wcale nie jest jakieś straszne, że jakoś, że tak powiem, wyszliśmy na ludzi i tak dalej. Natomiast no, ja z taką argumentacją nie wchodzę w dyskusję w krótkim czasie takim, jaki tu mamy. Mówię po prostu krótko, że wszelkie badania pokazują, że jakiekolwiek naruszanie przestrzeni osobistej jest naprawdę fatalnym pomysłem i bardzo bardzo dobrze, że takich rzeczy już nie ma obecnie. Natomiast zaznaczę bardzo ważną sprawę. A propos właśnie tego wspominania, też odwołam do tej sondy. Kornel Makuszyński napisał, że z oddali wszystkie szare godziny szkolne nam błękitnieją. I to jest tak, że my po latach mamy taką tendencję do tego, że nawet to, co było bardzo trudne, jeżeli zostało już zakończone w taki pozytywny, jakby nie patrzeć, sposób, po latach myślimy, a może to wcale nie było takie złe. I to jest niestety pewien błąd percepcyjny i na podstawie tego błędu nie należy w żadnym wypadku traktować tego jako pewnej zasady.

0: kogoś, kto ma lat 10 i przy najbliższej to okazji, kiedy mu humor, że tak powiem, siądzie, wyżywać na swoich pracownikach czy pracowniczkach, nie? To kto tu jest płatkiem śniegu?
1: Przemysław Staroń, psycholog, nauczyciel szkoły w chmurze, autor serii Szkoła Bohaterek i Bohaterów. Dziękuję za spotkanie. Dobrego dnia.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: A 2 minuty do 13:00. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Mam grać?
1: Julia Nowaczyńska przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Kłaniamy się nisko. Do 16 będziemy z Państwem, mam nadzieję, w ten no wyjątkowy mimo wszystko w kalendarzu dzień 1 września. Jawi się jako początek czegoś nowego. No i też koniec czegoś, co przez dwa tygodnie niektórym, szczerze mówiąc, trochę utrudniało życie. Ale to wszystko już za nami. 1 września, nowe otwarcie, nowy rok szkolny. Troszkę o szkole będzie. Bo nie wszyscy chcą pójść do szkoły. Tak, czytam tytuł tego utworu i to na początek dziś gramy dla Państwa.

Każdy może mieć oczywiście różne skojarzenia, ale mnie przy tym utworze chce się latać i tak sobie myślę też, że to dobrze, że mamy taki na horyzoncie piękny festiwal w listopadzie. Jeśli ktoś martwi się tym, że szkoła wróciła, no to niech ma w perspektywie za 2,5 miesiąca, niecałe 2,5 miesiąca, rzecz nieziemską, która znów odbędzie się w hali Amber Expo w Gdańsku. No, oczywiście myślę o festiwalu Inside Seaside i ona, Jessie Ware, tam wystąpi. Mam nadzieję, że także z tym utworem i będzie można polatać, choćby w myślach i w marzeniach. Jessie Ware, wcześniej zespół Republika. Tak zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Do godziny 16. christian.hankem@radio357.pl. Tak, proszę do nas pisać w sprawach muzycznych. Dziś bez zagadek, jakbyśmy mało spraw mieli na głowie, więc nie chcę Państwu niczego dokładać, ale dołożymy teraz piosenkę dnia. Kiedy myślę sobie o górach błękitnych w Nowej Południowej Walii, w Australii, przepraszam za rym, to myślę, że musi tam być przepięknie. Stamtąd pochodzi Julia Jacqueline, to jest autorka dzisiejszej piosenki dnia, zatytułowanej The Hardest Thing. Proszę posłuchać.

Julia Jacqueline. Jakie to ładne. The Hardest Thing. Tym bardziej cieszę, że płyta już 25 września zatytułowana The Gem Klejnot. Jesień naprawdę obsypie nas nie tylko liśćmi, ale dobrymi płytami. Dobrymi, mam nadzieję. Już mam kilka zapisanych i czekam na nie z niecierpliwością, choć oczywiście na koniec lata czekać nie chcę tak szybko. 13 minut po godzinie 13. Można też wysyłać do nas tekstówki. Proszę pamiętać, że jest takie narzędzie w aplikacji. Tekstówka, tam można napisać może szybciej niż mail. Można absolutnie. Mail też jest do Państwa dyspozycji. No to co? To gramy. Dziś będzie troszkę o szkole, potem jeszcze, ale też nie za dużo, żeby Państwa nie przemęczyć. A na razie Red Alert, formacja, która jeszcze we wtorkowym Mam Grać nie pojawiła, a to błąd.

Out of Oklahoma, piosenka z filmu Twister 2. Kto pamięta, może Państwo pamiętają, czyli można powiedzieć, że ze szczególną dedykacją dla wszystkich łowców burz i huraganów. No właśnie, mieliśmy przed chwilą taką małą ulewę w Warszawie, taką niespodziewaną, powiedziałbym, bardziej majową niż wrześniową, a to znak, że lato wcale nie zamierza tak łatwo rezygnować. I dobrze, troszkę zmoczyło, ale nie szkodzi, to dla zdrowotności, jak mówiła babcia, szybko wyschnie, bo już słońce wyszło. Także to jest wtorek, dziś 1 września i o tym będę Państwu powtarzał, choć nie wiem czemu, oprócz tego, że mam dla Państwa kilka szkolnych utworów. Ale to jeszcze nie teraz. Dziękuję za pierwsze powitania i meldunki, gdzie Państwo słuchają Radia 357 i już widzę, że dziś bardziej zapracowani. Oczywiście zrozumiałe to usprawiedliwienia, wystawiam 21,5 minuty po 13:00.

Near Archive, która w międzyczasie, czyli w wakacje, wydała płytę Emotional Junglist. I tam na tej płycie między innymi taki dość przystępny, myślę bardziej popowy niż do tej pory utwór artystki, producentki brytyjskiej, znanej powszechnie i lubianej. Near Archive, a przy okazji muszę powiedzieć, że zupełnie umknęło mi to, że po mundialu pan Benjamin napisał specjalną piosenkę dla przegranych.

Trudno się z tym nie zgodzić, Argentyno. Nie zawsze się wygrywa. Raz się wygrywa, raz przegrywa. Benjamin Clementine to już za nami, 33 minuty po godzinie 13. To już kolejny artysta z Australii w pierwszej godzinie. Nazywa się Alex Cameron. Jeśli coś Państwu mówi, to brzmienie, rytm i sposób grania na gitarze w utworze Standing Man, to ponieważ to będzie pakiet dwóch utworów, drugi przyniesie rozwiązanie tejże zagadki. No to dla uważnych słuchaczy bardzo proszę.

Co? I takie skojarzenia? Jeśli tak, to się cieszę. Mamy podobne. Wrzesień to nie jest najlepszy miesiąc dla grupy T-Rex. To będzie smutna oczywiście kolejna rocznica śmierci Marka Bolana. Ale jeśli państwo chcą napisać o własnych spostrzeżeniach na koniec lata, bardzo proszę. krystian.hanke@radio357.pl. Słuchacz pisze, że cieszę się na jesień, bo nie wyobraża sobie wiecznego lata albo wiecznej zimy non-stop. A tak trochę zimno, trochę gorąco, trochę popada i powieje, no i oby zmiana klimatu nie wywróciła tej różnorodności. Pozdrawiam panie Hubercie, pan Hubert ze Szczecina, a pan Konrad z Lublina zdecydował się napisać po raz pierwszy, natknął się na nasze radio i zainstalował aplikację i teraz skorzystał z tekstówki po raz pierwszy, pozdrawiam panie Konradzie, oby się podobało. Pyta pan o rodzaje muzyki, jakie można usłyszeć w naszym radiu. Oj, jak to mawiał Bogdan Smoleń, różne, różniste. Proszę słuchać, koniecznie być z nami i dzielić się także własnymi spostrzeżeniami. 17, a nawet 16,5 minuty pozostało do godziny 14. Późne lato to także czas, kiedy no właśnie zwierzęta szukają własnych kryjówek. Jeszcze coś tam uprzątają w swoim życiu. I teraz taki kącik trochę biologiczny nam się zrobił, bo najpierw pajączaki, a potem owady.

Tak, tutaj jeszcze Lato pobrzmiewa dość mocno. Płyta Róża, zespół Manam, 1994 rok. Za 10 minut godzina 14. No i to jest dobry moment, żeby dopłynąć sobie naszą łodzią do kącika Perłowa Łódź. Bo w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy oczywiście wielką 35. rocznicę wydania płyty Ten przez zespół Pearl Jam, ale zapominamy przy okazji zwykle, że kilka lat później, tego samego dnia ukazała się płyta No Code. To jest ta płyta z wieloma polaroidami do oglądania na okładce, która ukazała się w 1996 roku, a więc 5 lat po tego samego dnia. No i z tej płyty dziś wybrałem dla Państwa utwór, który bardzo lubiany i taki radiowy, może niekoniecznie, ale popularny i śpiewany i na koncertach bardzo wyczekiwany w swoim czasie. Smile. Jay Feynman skomponował muzykę do tegoż utworu. Proszę posłuchać.

Smile. Proszę się uśmiechnąć. Pani Beata, stała słuchaczka z Norwegii, pyta, czy może zadedykować dowolny utwór szewcom, słuchaczom Radia 357 za ich pracę w podzięce. No, oczywiście szewcy, bardzo potrzebny zawód. I wciąż jak no, znikający i taki, że tak powiem, bardzo pożądany. Mamy ulubionego szewca wśród słuchaczy wtorkowych audycji Mam Grać. Pozdrawiamy więc pana Mateusza z Zielonej Góry, ale także innych, którzy gdzieś jeszcze naprawiają nasze buty. Choć jak wiemy, w wielu tych przypadkach buty dziś ciężko naprawia się, a i pędku nowemu jest coraz większy. Za 4 minuty godzina 14, do tejże właśnie godziny jeszcze formacja Boy & Bear.

0: sporo tych australijskich dźwięków dziś w pierwszej godzinie, bo i ta formacja z Australii pochodzi, Boy and Bear. Na zakończenie pierwszej właśnie godzina 14 minęła.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Tak jest, nie inaczej. Za wszystkie Państwa wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o wspieranie radia, komentowanie, również pisanie do nas maili, tekstówek. Na to wszystko czekamy. krystian.hankemaoparadio357.pl to obowiązujący w tej audycji adres mailowy. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Ja nazywam się Krystian Hanke i mam niezwykłą przyjemność być z Państwem do godziny 16:00.

Kiedyś Mano Negra, czyli Manu Chao z bratem i kuzynem, a potem zespół T-Love na płycie I Love You pojawił się ten cover. Zawsze intrygował mnie ten damski głos, to Monika Piwowarska z formacji Thoughtful Heads. To tak jeszcze, żeby wszystkich wymienić, komu się tutaj należy. 4:04. Przy okazji prezentowania utworu Smile w kąciku Perłowa Łódź pomyślałem sobie, że miło jest słyszeć utwory rockowe, w których pojawiają się instrumenty nie tak często używane. No, harmonika ustna może akurat dość często, ale już w muzyce rockowej skrzypce, a żeby jeszcze skrzypce i fortepian w jednym rockowym utworze, no to już naprawdę fantastycznie się to układa. No i tak mniej więcej między innymi jest w tym właśnie kolejnym utworze zatytułowanym Only Girl, wydanym niedawno przez formację Man, Woman, Chainsaw. No i to ma moc, proszę tylko posłuchać.

Gnar Barclay, CeeLo Green, co to już jest za duet znakomity. To była płyta tygodnia kilka tygodni temu, może nawet kilkanaście, jakby tak dobrze zsumować. Płyta tygodnia, której słuchamy w tym tygodniu, również zacna i piękna. Zapraszam już za mniej więcej 20 minut, bo Królowa wróciła z nowymi nagraniami i będziemy je Państwu prezentować. Ale na razie Królowa, którą żegnaliśmy kilka dni temu, z wielkim smutkiem, z wielkim żalem. Szczerze mówiąc, szukałem okazji, żeby przypomnieć Państwu ten utwór, który absolutnie do Dolly Parton nie należał, ale w weekend Niedźwiedź się przypomniał, albo wręcz podpowiedział, że taki piękny duet też powstał, Dolly i Miley.

bo kiedy, jeśli nie dziś? Another Brick in the Wall Part 2, zespół Pink Floyd. Swoją drogą Warszawa, a przecież nie tylko Warszawa, dziś zaroiła się od ubranych elegancko młodzieńców, kawalerów oraz dam, którzy świętowali, no i tu pewnie cudzysłów by się przydał, powrót do szkoły. Tak czy inaczej pięknie to wyglądało na ulicach Warszawy, no ale też widziałem może nawet więcej takich, którym gdzieś ten utwór w głowie grał, nawet jeśli o tym jeszcze nie wiedzieli. Zbuntowanych nastolatków mijaliśmy dziś sporo na ulicy, bo kiedy, jeśli nie dziś, powtórzę, i kto, jeśli nie oni, wzięli się za ten utwór na swoim pierwszym tribute albumie, czyli Acid Drinkers, nagrali tę, właściwie swoją wersję tegoż utworu. A dokładnie 16 lat temu ukazał się ich drugi album z coverami. Może bardziej radiowy, albo jeszcze bardziej przebojowy? Kto wie? No to bardzo proszę teraz, dla słuchacza, który prosi o więcej energetycznej muzyki, a dlaczego, to powiem za chwilę.

Kto słucha uważnie, usłyszał szczekanie psa. I to nie jest nasz pies? Czy jest nasz pies? No może to jest nasz pies, żoliborski, zza okna dochodzący lawsze, jak kiedyś do B-52s i Kate Pearson. Tutaj Ania Brachaczek w tej roli. I oczywiście Acid Drinkers w rocznicę wydania tejże właśnie płyty w poznańskiej formacji. 25 minut po godzinie 14. Barry Gibb, też z metrykalnym dowodem na urodziny dziś.

jest w tym sporo takiej melancholii upływającego lata, ale ja nic na razie nie będę mówić a propos tych pór roku, żeby już tematu nie zabić, nie zarżnąć, jak to mówią. 27 minut do godziny 15. Pozostaniemy trochę w takim klimacie, bo sięgniemy teraz po płytę tygodnia. Królowa wróciła, to już powiedziałem, Erykah Badu and the Alchemist, Before the World Blows, tak zatytułowany jest krążek, który trwa godzinę i zawiera 16 utworów, w tym utwory nagrane z naprawdę zacnymi artystami, bo jest tu i Thundercat, i jest Kamasi Washington, i jest Drum, i ten ostatni duet mam dziś Państwu do zaproponowania w ramach przesłuchiwania tejże właśnie płyty Eryki Badu. Cóż, rzecz chciałem powiedzieć, że to taki cudowny zarejestrowany freestyle, ale czy może być freestyle zarejestrowany? No może być, choć troszkę to brzmi jak oksymoron. Nie ma co gadać, proszę posłuchać, Królowa wróciła, bardzo się cieszymy. Płyta tygodnia w popołudniowym paśmie Radia 357, Before the World Blows oczywiście, a utwór zatytułowany jest Valentine.

0: long Valentine.
1: O, właśnie. Drum i Erykah Badu and The Alchemist. No właśnie, to jest ten człowiek od Broccoli sprzed 10 lat. Płyta Before the World Blows. To jest nasza płyta tygodnia. Popołudniami będziemy po nią sięgać w audycjach. Mam grać. Proszę koniecznie słuchać. Za 23 minuty 15 słuchacz poprosił o energetyczną bardziej muzykę, ponieważ jak napisał, to pan Robert z Łodzi właśnie montuje windę w IKEA. Dlatego proszę o takie właśnie utwory. Ja tak trochę sobie wyobraziłem pana z tą instrukcją obsługi IKEA i to mam nadzieję, że ma pan troszeczkę dokładniejszą i że wszystko tam, że żadna śrubka nie zostanie. O, pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko, no to energetycznie, no to oni będą jak znalazł.

dłużej słucham tego utworu, tym bardziej chce mi się ten tytuł wymawiać jako SOS chaosu i trochę coś chyba w tym jest. Nosowska wkrótce nowa płyta. Pozdrowienia i podziękowania za Lifehouse od pani Dominiki i od pani Eweliny z Częstochowy. Tak, spodobało się to, dobrze. Będziemy sięgać czasami, ponieważ głos wokalisty Lifehouse jest jednym z najpiękniejszych w muzyce rockowej, tej ostrej, ale nie najostrzejszej, o tak powiedzmy. Pozdrowienia również do Krakowa. Tam nasz patron, stały słuchacz, kierowca taksówki, właśnie się pochwalił, że zwerbował nowego słuchacza. Bardzo dziękujemy, panie Michale. Ściskam, grabula, piąteczka. No i oczywiście ten utwór dedykuje panu. W takim razie na pewno się spodoba. No tu też można powiedzieć, że królowa wróciła.

Freedom Bath, czyli Niech żyje wolność, wolność i swoboda, Sheryl Crow i Jesse Walls, utwór nie tylko na Autostradę Wolności, no ale cieszę się, że są nowe nagrania i bardzo dobrze brzmią właśnie w podróży. Za 10 minut, godzina 15, no to teraz będzie troszeczkę zimniej.

The Age of Worry. To mój ulubiony utwór z płyty Johna Mayera zatytułowanej Born and Raised. Tym razem w fantastycznej interpretacji amerykańskiej wokalistki. Może o nieco źle brzmiącym w Polsce pseudonimie, źle brzmiącym radiowo, choć korci, żeby powiedzieć, no bo w sumie mógłbym, ale po co, powiem Abigail Elizabeth Smith, The Age of Worry. A skoro wspomnieliśmy Jaśka, to jeszcze przed 15 wystąpi.

Może tak być, ale proszę zostać z nami, nawet w samochodzie, albo na ulicy, w autobusie, w tramwaju. Jeśli słuchawki są pod ręką, proszę koniecznie to zrobić. 15 minęła minutę po, Julia Nowaczyńska przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Teraz utwór z najlepszymi życzeniami, 100 lat, 100 lat, pani Natalio.

Tak, to była pierwsza nasza przygoda z zespołem Kensington z Home Again, właśnie z tym utworem. Ale ani oni z Rotterdamu, ani ci następni, czyli Kingfisher z Dublina, tylko z Utrechtu, a ci drudzy z Limerykowa w Irlandii. Natomiast drogę Holandia, Irlandia teraz tak myślami przebędziemy, by pozdrowić pana Mateusza, który słucha na przerwie, a może już się przerwa skończyła i się spóźniłem, to proszę mu przekazać. Słucha na przerwie Radia 357 właśnie w Dublinie i przyjedzie też na Inside Seaside w tym roku, chyba po raz pierwszy, dobrze to odczytałem. Serdeczności dla was, kochani, nasi słuchacze, stali słuchacze w stolicy Irlandii. No to słowo się rzekło, więc najpierw będzie Kingfisher, a potem zupełnie inna formacja o podobnie brzmiącej nazwie i to będzie też zupełnie inna muzyka. Ale taki pakiecik myślę, że się spodoba.

Reggae, słoneczna muzyka na przywołanie tego słońca. I proszę się nie martwić końcem lata. Kwadrans po godzinie 15. My tak troszeczkę przyczajeni, ale w redakcji panuje spory ruch, pakowanie przed wyjazdem, a w zasadzie wyjazd już tuż, tuż, a w najbliższy weekend, i to taki długi weekend, bo już zaczynający się w czwartek. Mam nadzieję, że spotkamy się w Lądku Zdroju. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady, którego Radio 357 jest współorganizatorem. To wszystko i moc atrakcji, spotkań, rozmów, mam nadzieję serdecznych uścisków również. To wszystko czeka nas już za dni dwa. No, dziś wtorek, to czwartek. Wszystko się zgadza. Nie mogę się również doczekać. Mam nadzieję, że państwo również dopiszą i humory nam wszystkim dopiszą. Ping! Teraz zabrzmiało troszkę jak taki dżingiel radiowy, prawda? Ping! Teraz...

Fida, czyli artystka spod Cieszyna o ochocie, jak rozumiem, warszawskiej kafejce, która tworzy i wymyśla piosenki w srebrnym Fiacie Punto. No, pięknie to wszystko brzmi, prawda? Objawienie festiwalu Great September 2025. A propos, tam też będziemy w tym roku, proszę nas wypatrywać w Łodzi. Koniecznie. Jesteśmy obecni na wielu imprezach i bardzo nas to cieszy. Machamy do Państwa z wielu miejsc w kraju. Proszę Państwa, żeby przypomnieć, że 29 lat temu ukazała się płyta Calling All Station zespołu Genesis.

Kongo zespół Genesis. Oj, widzę, że mocna ekipa z Irlandii stawi się na festiwal Inside Seaside w Gdańsku w listopadzie. Pani Beata napisała z okolic Galway w Irlandii właśnie, że zaprosiła do Gdańska znajomych z Poznania, których nie widziała 25 lat i wszyscy będziemy na Inside pierwszy raz. Mam nadzieję, że też oni, ci znajomi, zaczną was słuchać. Będzie nam bardzo miło, bo to, co rzeczywiście staramy się wymyślić w tych wyjazdowych imprezach, to także miejsce spotkań z państwem i bardzo się na nie oczywiście cieszymy. 1 września, tak, powiedziałem, że pojawi się kilka szkolnych utworów i kilka się już pojawiło, ale tak państwo próbują, szturchają, żeby czymś zaskoczyć. No, proszę bardzo.

Silk Chiffon. Ja tam się na materiałach nie znam, tłumaczyć nie będę, ale jakoś tak to brzmi po krawiecku. Muna z niewielką pomocą Phoebe Bridges. No to jeśli Phoebe, to teraz będzie jej koleżanka z Boy Genius.

Los Idejos. To jest taka muzyka, której świetnie się słucha w długie jesienne wieczory, ale to dopiero przed nami. Na razie Festiwal Górski, pani Dorota napisała i cieszy się na spotkanie właśnie w Lądku. No i na degustację. Tutaj widzę, że chyba przyda się ten nasz blaszany kubek, który jest do kupienia w sklepie Radia 357 z karabinczykiem. Można przypiąć do plecaka i iść z nim na szlak. I bardzo dobrze. Czy pani Dorota jest Santoka? Dobrze pamiętam. Jeśli tak, proszę dać znać, pani Doroto. I tym się trzeba cieszyć, że Festiwal Górski, że Inside Seaside, że także z Jorku przyjedzie ekipa z 15-letnią córką, słuchacz, stały patron i jeszcze spotka przyjaciół z Brzeska. No i o to chodzi, i o to chodzi. Na razie proszę tak szybko lata nie odpychać, jesieni nie pogrzebać, bo jak za szybko tę zimę przywołamy, to wiadomo, kto się obudzi.

Jeremy Enik, formacja Fire Theft, to jeszcze przed reaktywacją zespołu Sunny Day Real Estate Summertime, żeby przypomnieć, że kończą się tylko wakacje, ale nie lato, bo jeszcze ono przez 3 tygodnie. No dobrze, za 17 minut godzina 16. Ja już mówiłem Państwu, że nowe nagrania zespołu Kasabian bardzo, bardzo

kto by pomyślał, kiedy zaczynała i właściwie dała się poznać światu swoimi pierwszymi utworami, nie sądziłem, że zachwyci taką piękną balladą From Down Here, Lola Young. Prawie na zakończenie, prawie, bo jeszcze przypomnienie, że 25 września nowa płyta tejże formacji.

No i przestali kombinować i znów są w formie. I o to chodzi, panowie. Nothing But Thieves, płyta Bezpańskie Psy, 25 września. To tak prawie na zakończenie. My się już żegnamy. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Krystian Hanke przy mikrofonie państwu towarzyszył. Za chwilę popołudniówka w Radiu 357 i nasz redakcyjny kolega Michel Tranto, jak to zwykle o nim mówimy. Proszę zostać z nami koniecznie przez najbliższe 2 godziny, a my się już żegnamy, dziękując za wspólnie spędzone 3. Do usłyszenia. Bye bye. Pa, pa.

0: Wtorek, 1 września, minęła 16. Zaczynamy popołudniówkę. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: 4 osoby nie żyją, a 4 kolejne zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło na autostradzie A1. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic ciężarówka wjechała w grupę pracowników wykonujących prace drogowe.
2: Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą oraz samochód autolaweta.
1: Mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Policja poinformowała, że kierowca ciężarówki był trzeźwy, pobrano mu jednak krew do dalszych badań na zawartość alkoholu i innych środków odurzających. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, który wybuchł w niedzielę w hali w Lublinie. Produkowano w niej komponenty dla przemysłu lotniczego. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledczy sprawdzą między innymi udział obcego wywiadu w zdarzeniu. Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, mówi jednak, że na razie nie można wykluczyć żadnej wersji wydarzeń.
3: Ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożarem mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
1: Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. W południowej części Brandenburgii w Niemczech doszło do próby zamachu na stację transformatorową. Na miejscu trwa interwencja służb, w akcji biorą udział saperzy. Celem ataku miała być stacja transformatorowa w gminie położonej niedaleko elektrowni węglowej. Rzeczniczka lokalnych służb przekazała agencji Reutera, że w pobliżu elektrowni znalezione zostało niekonwencjonalne urządzenie wybuchowo-podpalające, które jednak nie eksplodowało. A temat dywersji powróci w tej godzinie popołudniówki. Rozpoczął się rok szkolny. Od dziś na drogach w całym kraju ruszyły działania Bezpieczna droga do szkoły, czyli więcej patroli, więcej kontroli i apel do kierowców. Jak co roku, wrzesień oznacza dzieci wracające do klas i wzmożony ruch przy szkolnych bramach.
4: Przez cały wrzesień funkcjonariusze będą pilnować okolic szkół ze szczególną uwagą. W pierwszych dniach roku szkolnego liczba patroli wyraźnie wzrośnie. Policjanci mają przypominać kierowcom o zwalnianiu przed przejściami dla pieszych, zachowaniu ostrożności w rejonie szkół oraz o prawidłowym przewożeniu najmłodszych pasażerów, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
5: Będziemy sprawdzać to, czy dzieci prawidłowo przechodzą przez przejście dla pieszych, czy prawidłowo wysiadają z pojazdu i przechodzą z odpowiedniej strony do szkoły.
4: Teraz do akcji dołączą też spotkania edukacyjne, dodaje nadkomisarz Anna Kamola.
6: Celem jest przede wszystkim informowanie i edukowanie nie tylko dzieci, ale również ich rodziców, opiekunów oraz kierujących pojazdami.
4: Mundurowi odwiedzą uczniów i nauczycieli i będą przypominać o zasadach ruchu drogowego czy choćby znaczeniu odblasków po zmroku. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Jak słyszymy, policja apeluje nie tylko do kierowców i uczniów, ale też do rodziców. Przede wszystkim o to, by dawali dobry przykład, bo jak pokazuje doświadczenie, najskuteczniejsza edukacja zaczyna się w domu. Pozostajemy jeszcze przy tematach szkolnych. W tym roku w placówkach pojawi się sporo zmian. Zakaz korzystania z telefonów, nowy przedmiot edukacja zdrowotna czy zdrowsze menu w stołówkach i szkolnych sklepikach. Wśród uczniów nastroje związane z powrotem do szkoły są zróżnicowane.
7: Szkoła się zaczyna i lekcje i znowu wstawanie o 6 rano.
8: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
1: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach. Na zachętę warto dodać, że w tym roku uczniów czeka rekordowo dużo dni wolnych, a wakacje rozpoczną się już 25 czerwca.
0: Czas na sport. Mateusz Fusiarz.
9: Przed nami kolejny wieczór i noc z tenisem w Nowym Jorku. To już trzeci dzień z ostatnim w tym roku turniejem wielkoszlemowym. No i nasz bilans jak do tej pory nie jest zły. Na 4 grających biało-czerwonych troje gra dalej. Odpadła tylko Maja Chwalińska. Miejmy zatem nadzieję, że dalej nie będzie źle. Do gry wkraczają Magdalena French oraz Magda Linet, która...
10: mierzyć się będzie z kwalifikantką Francesco Jones, Brytyjką. To chyba no, na pewno nie jest

0: zły los, jaki trafiła Magdalinet. Natomiast to, czy będzie to rzeczywiście przełamanie dla Magdalinet, tego nie wiem. Mam trochę takie wrażenie, że Magda już jakby troszkę jedną nogą jest poza tą zawodową karierą. To znaczy widać po jej zainteresowaniach i po jej działaniach, że ta kariera powolutku gdzieś tam zmierza do końca. Co nie znaczy oczywiście, że tutaj taki występ w Nowym Jorku nagle nie okaże się dla niej też szczęśliwy, bo ważne, żeby dobrze zacząć.
1: Mówił w ostatniej audycji 357 Start Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Do tenisa oczywiście wrócimy. Po 17.30. Wtedy też będę miał dla Państwa znacznie więcej wyników związanych z Pucharem Polski w piłce nożnej. Dziś pierwsze mecze 1.32 finału. No i hitem wtorku jest niewątpliwie starcie w Lublinie, gdzie Motor zmierzy się z Legią Warszawa. Swoją drogą w sobotę taki sam mecz odbędzie się w ramach Ekstraklasy. W tym momencie już od jakiegoś czasu trwają spotkania Korony Kielce 2 z Radomiakiem. No i goście prowadzą 1-0. Chyba tylko 1-0. Oraz pod Nowy Targ z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Tutaj mamy 1-1. A poza tym startują w tym momencie kolejne 4 spotkania. 2 z udziałem Ekstraklasowiczów. Piast Gliwice gra z Chemikiem Bydgoszcz, a Wisła Kraków z Odrą Opole. To drugie starcie można śledzić w TVP Sport. A co do zespołów występujących w najlepszej lidze świata, reagują w Częstochowie na beznadziejne wyniki. Poznaliśmy dziś następcę Dawida Kroczka i jest to trener, który w Ekstraklasie jako pierwszy trener już pracował, a i z Rakowem był ostatnio związany. Wszystko opowiem Państwu w rozszerzonym sporcie, na który już teraz zapraszam.
2: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz, a na północy i wschodzie kraju także burze. Początkowo również burze możliwe na Podkarpaciu. W czasie burz spadnie około 15 mm deszczu. Temperatura od 18 do 22 stopni, a na południowym wschodzie 23-25. Wiatr umiarkowany i porywisty z zachodu. Nad morzem porywy do 60 km na godzinę. W czasie burz do 65.
3: Radio 357.
2: Prawie 7 minut po godzinie 16. Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Michał Trantał. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy na popołudniówkę. Chciałbym w Państwu, u Państwa uruchomić tryb Memories, bo dzisiaj 1 września. Jakie są Państwa wspomnienia związane ze szkołą? Niekoniecznie z tym pierwszym dniem, ale te, które najbardziej utkwiły w Państwa pamięci. Ja muszę się przyznać, że za 10 dni jadę na zjazd absolwentów swojego liceum. 18 lat po maturze. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, co się wydarzy. Pozdrawiam wszystkich z 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia za 10 dni, a czekam na Państwa wspomnienia. 510-357-357, głosówki, tekstówki mogą również Państwo napisać bezpośrednio do mnie na Instagramie.

0: 1 września to początek roku szkolnego, ale to także data, o której nigdy nie powinniśmy zapominać.
1: To jest raport 357.
0: Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W przemówieniach polityków na Westerplatte i w Wieluniu rokrocznie pojawiają się mniej lub bardziej czytelne nawiązania do bieżącej sytuacji politycznej w Polsce i na świecie. Jak było tym razem? Wypowiedzi zebrał Krzysztof Tubilewicz.
2: Witaj, dzień dobry Państwu. Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych tuż przed godziną 4:45, bo o tej godzinie 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na Polskę. Wojskową składnicę tranzytową ulokowaną na Gdańskim Półwyspie.
3: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
2: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł uzbrojeniowy, żebyśmy, tu cytat dalej, nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy. Prezydent powiedział, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych sojuszników w Berlinie, której nie chce znać Europa i która nie dociera za Atlantyk i z którą według niego wielki problem mają też rządzący obecnie, że Niemcy nie potrzebowali Hitlera, by gardzić Polską. Były też odwołania do obecnej sytuacji.
3: Odpowiedzialność jest zbyt wielka. My wszyscy musimy być, drodzy Państwo, razem i rozumieć pełnię historii II wojny światowej. Potrzebujemy, jeśli Europa ma być razem, jeśli sojusz ma być realny, jeśli dobre sąsiedztwo albo przyjaźń ma być realizowana, potrzebujemy w końcu czynów, a nie tylko pięknych i okrągłych słów.
2: To było nawiązanie do planów budowy pomnika polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie. Wrócimy jeszcze do tego wątku. Premier Donald Tusk podkreślił, że wolny świat musi wspierać Ukrainę, broniącą się przed Rosją, która rozpętała kolejną okrutną wojnę.
4: W Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
2: Bo najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, ale także bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata, dodał premier. Nie można też pozwolić nikomu ani tu, w naszym domu w Polsce, ani w Europie, ani w USA na dopuszczenie do recydywy brutalnej fali agresji i pogardy. Gdybyśmy pozwolili dziś na odrodzenie faszyzmu, przestrzegał premier, bohaterstwo polskich żołnierzy poszłoby na marne. 87 lat po, jako minister obrony narodowej, wiem jedno, nie chcę wychowywać kolejnych poległych bohaterów. Chcę, żeby polscy żołnierze zawsze wracali do domu. Bohaterstwo to jest to, co zostaje, jak wszystko innego zabraknie. Naszą rolą jest, żeby nie zabrakło. To już z kolei słowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
5: Dlatego pod bronią mamy 220-tysięczną armię. Dlatego wydajemy rokrocznie 200 miliardów na polskie bezpieczeństwo. Dlatego jesteśmy liderem inwestycji w zbrojenia, w przemysł zbrojeniowy spośród państw NATO. Te pieniądze pracują w Stalowej Woli, w Grudziądzu i tutaj, po drugiej stronie Zatoki w Gdyni.
2: W ciągu dnia już w Wieluniu, w tamtejszym zespole szkół numer 1, premier połączył rocznicę z początkiem nowego roku szkolnego. Apelował do młodych ludzi, między innymi, by nie ulegali trendowi pogardzania innym i słabszym.
6: I bardzo wam życzę tego. Wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali w sobie na zawsze. Dzięki temu wasze życie będzie piękniejsze, a ojczyzna będzie bezpieczniejsza.
2: Pamięć o wojnie nie może służyć do karmienia nienawiści, mówił także w Wieluniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zwrócił uwagę, że dziś Polska i Niemcy są sojusznikami, a Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, ale nie znaczy to, że 39 rok został zapomniany. Jak podkreślał, prawda historyczna nikogo nie obraża i jest fundamentem. W niemieckim nalocie na Wieluń nad ranem 1 września zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. Posłuchajmy wypowiedzi sprzed roku. To Eugeniusz Misiak, jeden z ostatnich żyjących świadków bombardowania Wielunia.
7: Pamiętam bombardowanie Wielunia. pamiętam naloty, zginęli ludzie. A ja mieszkałem 3 kilometry stąd, niedaleko, z rodziną, z najbliższymi. Musieliśmy uciekać. Uciekaliśmy w stronę Łodzi. Tam dotarliśmy do Pabianic. W Pabianicach została nas noc. Samochodów nie było. I nad ranem mówią, o, samoloty lecą. Słychać warkot. Wyszliśmy ze stodoły, której tam staliśmy, i z tej stodoły na zewnątrz.
2: Ambasador Niemiec Miguel Berger zadeklarował, że ofiary bombardowania Wielunia zostaną upamiętnione w Berlinie. To jeszcze dodajmy, w centrum niemieckiej stolicy, w miejscu, w którym 1 września Adolf Hitler ogłosił atak na Polskę, ma stanąć pomnik polskich ofiar II wojny. Do 8 października od 25 kandydatów mają wpłynąć projekty pomnika, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień, podał tamtejszy Urząd Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Strona polska wielokrotnie podkreślała znaczenie stałego pomnika dla poprawy dwustronnych relacji. Niemiecki parlament w grudniu ubiegłego roku opowiedział się za budową takiego pomnika. Od głosu wstrzymała się wówczas większość deputowanych Alternatywy dla Niemiec.
0: Raport 357 przygotował Krzysztof Tubilewicz. Można go później znaleźć. Raport nie Krzysztofa w naszych podcastach. Nie chciałbym być uszczypliwy, ale Prawo i Sprawiedliwość miało kilka lat swoich rządów, aby załatwić temat reparacji, a z drugiej strony pan premier Donald Tusk też jakiś czas temu zarzekał się, że jeżeli Niemcy nie wypłacą odszkodowań żyjącym ofiarom, to on się za to zabierze. I chyba jednej, i z jednej, i z drugiej strony na razie brak jakichkolwiek działań.
8: Wspieraj system i zagłosuj.
0: +510 357 357, zarówno w temacie szkolnych wspomnień, jak i politycznie na temat 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, mogą Państwo do nas dzwonić, pisać i komentować.

0: 22 minuty po godzinie 16, popołudniówka, a teraz dla wszystkich słuchaczy popołudniówki dźwięk, którego być może już bardzo, bardzo dawno nie słyszeli.
1: Prace domowe zajmowały mi dużo czasu, przez co nie miałam czasu na odpoczynek.
2: Wiemy, jak zbudowany jest pantofelek, wiemy, jakie są szczegóły mniejszych bitew historycznych, tam mniejszych bitew w potopie szwedzkim, ale czy wiemy, jak wypełnić podatki? Czy wiemy, jak sobie poradzić z pewnymi trudnościami w dorosłym świecie? No właśnie Matrix.
0: 1 września, nowy rok szkolny i zmiany w polskiej edukacji. W dzisiejszej popołudniówce również te zmiany omówimy. A za chwilę, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w weekend i na początku tego tygodnia. Bo pożary, o których informowaliśmy w serwisach informacyjnych, przerodziły się w akty dywersji. A teraz nasza piosenka dnia. Julia Jacqueline, The Hardest Thing.

0: Pan Krzysztof napisał do mnie na Instagramie: na lekcji matematyki mój nauczyciel zagadał w 5 klasie podstawówki do mnie: Kulak, ziewasz tak, że połkniesz kolegę przed tobą. A później zawsze mój tata wspomina tego nauczyciela. Na wywiadówce, który z państwa od Kulaka, mój tato się zgłosił. To najlepszy uczeń z matematyki w klasie. Te wspomnienia to najukochańsze wspomnienia z całej edukacji. Mieszkam teraz w linii prostej, pół kilometra od tej szkoły, na południe. Nie wiem, czy to się nadaje na radiofonię, ale łezka się kręci. Od tego czasu nikogo nie połknąłem. Choć miałem ksywy, uwaga, delfin, orka i rekin, pisze pan Krzysztof. Jeżeli państwo również mają wspomnienia szkolne, bardzo proszę, 510-357-357, głosówka, tekstówka albo mój Instagram. Do wyboru, do koloru, ale na razie zostawiamy wspomnienia, bo przed nami bardzo ważne tematy.
1: Popołudniówka 357.
0: Była hala przy Marywilskiej w Warszawie. Teraz nadszedł czas na zakłady produkujące sprzęt dla wojska. To nie są przypadki, to niewidzialna linia frontu. Za falą sabotażu stoją najprawdopodobniej wschodnie służby. Czy nasze kluczowe obiekty są bezpieczne, czy ich ochrona jest po prostu dziurawa? Moim gościem w popołudniówce jest dr Anna Grabowska-Siwiec, Uniwersytet w Białymstoku, ekspertka do spraw bezpieczeństwa, była oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pożary w zakładach zbrojeniowych pod Lublinem i w Skarżysku Kamiennej. Co one oznaczają tak naprawdę? Czy to jest jakiś nowy etap działania służb?
2: Przede wszystkim chciałabym wszystkim państwu i panu również powiedzieć, że nie możemy stawiać tak daleko idących hipotez, jak chociażby obecność przy tego rodzaju wypadkach służb specjalnych, dopóki nie znamy faktów i nie mamy na to dowodów. My w tej chwili wiemy tylko, że w dwóch podmiotach, które mają taki profil strategiczny związany z obronnością, z wojskowością, doszło do pożarów. Na szczęście pożarów, w których nie zginęła żadna osoba, ani nikt nie został ranny. I nie wiemy niczego więcej, poza tym, że takie incydenty miały miejsce. Faktem jest, że premier Donald Tusk dzisiaj, zdaje się, rano, 1 września, połączył te fakty z wydarzeniami sabotażowymi w innych państwach Unii Europejskiej, wskazując na to, że prawdopodobnie, i tutaj to słowo jest bardzo ważne, mogą mieć one związek z działalnością rosyjskich służb, ale tego nie wiemy. I dopóki tego nie wiemy na pewno, dopóki nie mamy na to dowodów, takie intensywne promowanie tej tezy w przestrzeni medialnej nie tylko jest nieuprawomocnione w żaden sposób, ale przede wszystkim może służyć tworzeniu poczucia zagrożenia społecznego, swego rodzaju chaosu, budować poczucie bezradności państwa i jego instytucji, co de facto jest na rękę naszej przeciwnikom, a więc uważajmy z tym, jak oceniamy pewne wydarzenia.
0: Tak, tylko że z drugiej strony moim zdaniem należy o tym mówić z prostego powodu. Wczoraj portal X po prostu płonął teoriami spiskowymi na temat tych dwóch pożarów i przy okazji różnych innych dziwnych wydarzeń, które miały miejsce albo być może miały miejsce w Polsce, więc w jaki sposób trzeba nad tym moim zdaniem panować?
2: Nie, ja nie mówię, że nie powinniśmy o tym rozmawiać, bo tak czy inaczej są to ważne strategiczne obiekty i wszystko, co na ich terenie dzieje się, może być właśnie takim pokarmem dla budowania różnego rodzaju teorii spiskowych, trzeba wyciszać. Natomiast ja w tej chwili bym, mimo tego, że specjalizuję się w tematyce tego rodzaju działań dywersyjno-sabotażowych realizowanych na zlecenie obcego wywiadu, nie mamy żadnych elementów dowodowych, które by w tej chwili wskazywały na to, że są jakiekolwiek powiązania z takimi organizacjami czy z tego rodzaju przestępczością, co nie znaczy, że być może z czasem nie zostanie to ustalone. I to na pewno wielkie wyzwanie przed służbami. Wiemy już z wypowiedzi rzecznika ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, że również ABW została, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została zaangażowana do sprawdzania tego, co tam się wydarzyło, ale przede wszystkim dzisiaj jest to zadanie, jakie stoi przed Strażą Pożarną i przed i jakby nie było, jest to instytucja wysokiego zaufania społecznego i jest to instytucja, która jest niezwykle profesjonalna i jej badania, czy źródłem pożaru był człowiek, czy to było działanie zamierzone, czy to był wypadek, czy to była technika, tutaj są punktem wyjścia do tego, żeby szukać dalszych elementów potwierdzających bądź zaprzeczających tej tezie, a niestety X jest taką formą, czy taką platformą wymiany poglądów i opinii, a nie faktów. I rzeczywiście wiele również osób bardzo nieodpowiedzialnych, a więc tak, albo takich, które budują na sensacji swój wizerunek czy swoją popularność, bardzo chętnie używa tego portalu do promowania swoich teorii, ale nie faktów.
0: Ale pojawiają się takie wstępne teorie dotyczące tego, że Skarżysko Kamienne to było podpalenie i nie wiadomo, czy służby, czy nie służby, możemy o tym dyskutować. Jest to prywatna firma z jednej strony, ale z drugiej strony jest to firma produkująca komponenty do dronów, czyli do przemysłu zbrojeniowego. Czy ochrona takiego obiektu, pani zdaniem, to jest w 100% odpowiedzialność prywatnego przedsiębiorstwa, czy jednak państwo w jakiś sposób powinno wspierać takie obiekty?
2: Na pewno tak, szczególnie w sytuacji, w której firma prywatna, wojskowa, w tym wypadku czy produkująca sprzęt wojskowy, produkuje na rzecz polskiego rządu. I wiemy, że tak jest. Firma, której nazwy tutaj rozumiem celowo nie wymieniamy, dostarcza, szczególnie od momentu już regularnego konfliktu zbrojnego w Ukrainie, dostarcza sprzęt do celów wojskowych, również polskiej armii. Wiemy, że ta jej produkcja bardzo dynamicznie wzrosła i zapotrzebowanie jest to, zresztą powiedzmy sobie szczerze, państwo, nie ma polskiego podmiotu z udziałem Skarbu Państwa, który mógłby tą firmę zastąpić, więc ma ona znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa, dla obronności państwa, dla potencjału też militarnego państwa i na pewno, moim zdaniem, jest ona objęta również ochroną służby kontrwywiadu wojskowego jako firma produkująca sprzęt dla polskiego wojska.
0: Trzeba jeszcze wspomnieć o...
2: Czyli de facto nie jest ona pozostawiana sama sobie, choć wieloletnia działalność tej firmy i jej marka i reputacja na rynku sprzętu zbrojeniowego, tego sprzętu z obszaru sprzętu lotniczego również pokazuje, że jest to firma, która potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo.
0: Trzeba również wspomnieć o tym, że przed kilkoma dniami na Słowacji udaremniono próbę sabotażu skierowanego przeciwko infrastrukturze energetycznej, a najnowsze informacje są doniesienia z Niemiec o ładunkach wybuchowych, o rakietach domowej produkcji, które gdzieś miały znaleźć się przy infrastrukturze energetycznej. Dużo tego w ostatnich dniach.
2: Tych incydentów o różnego rodzaju charakterze na terenie Unii Europejskiej, a szczególnie państw wschodniej flanki NATO, od właśnie 22 roku, od czasu wybuchu regularnego konfliktu zbrojnego w Ukrainie, jest bardzo dużo. To rzeczywiście środowisko bezpieczeństwa w Europie bardzo się zmieniło od tego czasu, co pokazało też, bo my w Polsce świadomi byliśmy zagrożeń ze strony Rosji, zawsze byliśmy wobec Rosji bardzo ostrożni. Kraje Unii Europejskiej, te bardziej zachodnie, w sensie geograficznym, od nas, bagatelizowały tę teorię, czy też nasze ostrzeżenia, uważając, że Rosja fizycznie nie, że tak powiem, nie zamachnie się na NATO, ale jest bardzo blisko naszych, nie tylko polskich granic, ale właśnie granic NATO. I na pewno ta ilość takich nietypowych działań kinetycznych, gdzie występują wybuchy, gdzie dochodzi do narażenia życia przeciętnych obywateli, ten wspomniany przez pana na początku naszej rozmowy przypadek Marwińskiej 44, gdzie ten pożar mógł doprowadzić również do strat, czy też do ofiar o charakterze czysto cywilnym, niewojskowym. Jest to rzeczywiście, wiemy, że w puli tych różnych dziwnych wydarzeń jest ogromny udział służb rosyjskich, ale jest też taka tendencja do tego, żeby każde wydarzenie tego rodzaju wiązać z działalnością służb rosyjskich, co im de facto jest również na rękę, bowiem buduje w ten sposób wizerunek tych służb jako wszechpotężnych, wszechmocnych, wszechobecnych, którym działalności bardzo trudno jest zapobiec. I to jest taka rzecz, o której mówi się bardzo rzadko, ale my jakby przyklejając do różnych wydarzeń łatkę taką, że są to rosyjskie służby specjalne, zanim mamy konkretne dowody na to, tak naprawdę próbujemy ten wizerunek z tych służb jako takich, które mogą wszystko.
0: Czy to są służby, które mogą wszystko? Bo to jest taka historia dopisywana do szczególnie wschodnich, często izraelskich też służb, że to są służby, które mogą totalnie wszystko zrobić na świecie. A czy tak rzeczywiście jest?
2: To, że mają takie ambicje, to jest jedna sprawa, a to, czy mogą to fizycznie zrobić, to jest druga sprawa. I nikt nie może wszystkiego. Jak ktoś jest wierzący, to być może uważa, że Pan Bóg może wszystko. Natomiast zawsze służba, nawet z ogromnym potencjałem wiedzy, ludzkim, z wyszkolonymi funkcjonariuszami, z dużym potencjałem też takim doświadczenia, bo na pewno o służbach rosyjskich możemy powiedzieć jedno. Tam jest gigantyczne doświadczenie, wielopokoleniowe, ciągłość historyczna, bez takich przerw jak w Polsce, obniżania potencjału służb. To rzeczywiście można nie powiedzieć, że one mogą wiele, ale nie mogą wszystkiego. I w pracy służb specjalnych, która to praca i której to zadania muszą być wykonywane również w określonym sposób, nie taki, to nie jest zwykłe przestępstwo, nawet jeśli na takie wygląda. Na przykład ten problem atrybucji, to żeby nie dało się, że nawet jeśli dojdzie do jakiegoś wydarzenia, to wydarzenie jest jaskrawo widoczne, to żeby bardzo trudno było ustalić, kto to zrobił. I tutaj, gdybyśmy chcieli ten przypadek podpiąć, to tak od ręki nie możemy powiedzieć, że to są Rosjanie, tak? I to jest właśnie to, co przeszkadza. I żadna służba na świecie nie może wszystkiego, o czym też powiedzmy sobie na marginesie przekonał się sam Donald Trump, który też uważał służby amerykańskie za wszechmocne i wszechpotężne, a one również pewnych spraw i problemów amerykańskich załatwić nie mogą. Więc nie, ja stawiam taką tezę, nie ma służb na świecie, które mogą wszystko i zawsze i wszędzie, i służby rosyjskie też nie mogą wszystkiego i zawsze i nie mogą wszędzie.
0: A jaka jest rola polityków przy tych wszystkich domniemanych lub nie aktach dywersji? Bo z jednej strony politykom często jest na rękę o tym mówić, bo dobrze zarządza się społeczeństwem przez kryzys, ale też z drugiej strony to, co pani mówi, trochę tworzymy przez to służby, które mogą wszystko.
2: No dokładnie. Niestety, trzymając się już polskiego podwórka, bo pewnie każdy kraj ma jakąś swoją charakterystykę, w Polsce tematyka bezpieczeństwa zawsze była wykorzystywana politycznie i nigdy nie było tak, żeby wszystkie partie polityczne w sposób jednolity podchodziły do tematyki związanej właśnie z bezpieczeństwem państwa, do tworzenia pewnego komunikatu, który jest spójny i czy to z ust opozycji, czy to z ust partii rządzącej padały podobne sformułowania. Zawsze niestety dochodzi do jakiejś przepychanki politycznej. Temat bezpieczeństwa i właśnie takich incydentów doraźnych, które się dzieją, jest bardzo chętnie wykorzystywany przez polityków do budowania a to własnego wizerunku osobistego, jako ja polityk, który mogę was uratować, dwa do wizerunku partii, którą ten dany polityk reprezentuje, też do przyciągnięcia do siebie uwagi. I tutaj jakby do tego przykładu X-a możemy bardzo szybko wrócić, bo wielu polityków jest obecnych na X-ie i tam też swoją popularność buduje i też chętnie podpina się pod tematy związane z bezpieczeństwem. I teraz, no właśnie, i tutaj w tej kwestii politycy są równie niewiarygodni jak inni influencerzy, bowiem zależy im tylko i wyłącznie na przyciągnięcie uwagi do siebie. I tutaj niestety jest to problem, ponieważ powinniśmy wierzyć tym, którzy nami rządzą i tym, którzy aspirują do tego, żeby nami rządzić, a często przekazywane przez nich treści są albo zmanipulowane na potrzeby właśnie polityczne, albo są tworzone po to, żeby przyciągnąć uwagę, nie zawsze, czasami po prostu kosztem prawdy. I to jest niestety niebezpieczne. Ja mam nadzieję, że przynajmniej te najważniejsze osoby w państwie, te, które obecnie sprawują władzę, mają z tyłu głowy, że ich komunikaty to są te komunikaty, które ludzie traktują jako źródło wiedzy i informacji i chciałabym, żeby nie nadużywali pewnych teorii, zanim one nie zostaną udowodnione w prawomocnym procesie realizowanym przez służby, czy policyjne, czy służby specjalne, czy tutaj czekając oczywiście na ustalenia straży pożarnej w tej kwestii.
0: Doktor Anna Grabowska-Siwiec, Uniwersytet w Białymstoku, ekspertka do spraw bezpieczeństwa, była oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
0: 20 minut pozostało do godziny 17. Popołudniówka Radia 357. Czekamy na Państwa komentarze. Także w tym temacie, ale przypominam również o szkolnych wspomnieniach, bo ja już kilka tekstówek mam. Zabieram się za ich przeglądanie.

0: Pan Leszek na antenie Radia 357. Dzień dobry. Podobno chce pan polemizować z panią doktor Anną Grabowską-Siwiec. Bardzo proszę.
1: Tak, dlatego, że panie redaktorze, z głosów, przepraszam, bo tutaj mam hałaśliwą jedną taką pasażerkę, z głosu wygląda na to, że pani doktor jest chyba dosyć młodą osobą i może troszeczkę złośliwie, ale proszę tego tak nie odbierać. Radziłbym jednak, żeby się przyjrzeć historii Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemiec czy Włoch w latach 60., 70. W latach 70. był szczyt. Panie redaktorze, pan na pewno sporo mówi RAF, czy Bader-Meinhof, czy Czarny Wrzesień, czy kilka innych organizacji terrorystycznych, które były stricte finansowane wtedy przez Związek Radziecki, przez de facto tych samych ludzi, te same służby. Może się nazwa zmieniła i tak dalej, natomiast jak widzę to wszystko i słyszę, co się dzieje, oni rozszerzyli swoją działalność, metody działania dokładnie takie same. To są właśnie dziwne podpalenia, dziwne wypadki, później powstanie grup terrorystycznych. Obym się mylił, panie redaktorze, i nie był Kasandrą, ale za chwilę możemy mieć lokalne grupy terrorystyczne, które po prostu będą podkładały bomby na dworcach, zabijały setki ludzi i tak dalej. Europa Zachodnia zresztą przerabiała to, jeżeli chodzi o działalność grup terrorystycznych islamskich, więc tutaj to nie jest tak, że Europa czegoś nie wie, nie widzi i zaspała. Dla nas to są nowe rzeczy i też polemizowałbym, czy należy, czy właściwie nie należy obarczać winą służb rosyjskich. Właśnie należy, należy o tym mówić codziennie, przypominać, że jesteśmy na wojnie. Panie redaktorze, jesteśmy już na wojnie. To nie są przypadki, to są celowe, zamierzone działania, które właśnie mają na celu przestraszenie ludzi. Zabranie się za niewiedzą, dyskusja, czy to na pewno służby rosyjskie, bo nie, za rękę żeśmy nie złapali. No naprawdę, no przepraszam bardzo. Pani doktor, zwracam się do pani osobiście. Jest to chyba troszeczkę naiwność.
0: Dziękuję, panie Leszku. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Bardzo mądre słowa, ale liczę, że pana scenariusz się nie sprawdzi. To będzie, no, z korzyścią dla nas wszystkich.

0: Depeche Mode w popołudniówce, a fakt, że dzisiejszą audycję wydaje Krzysztof Tubilewicz, to zdecydowany przypadek. 12 minut pozostało do godziny 17, a państwo do nas głosów kują i wspominają szkolne czasy.
1: Ja pamiętam jak dziś, jak równo 29 lat temu, siadłem pierwszy w ławce i czekałem z niecierpliwością, co się będzie działo dalej. Po chwili podszedł chłopak, Filip, i zapytał się mnie, czy jest wolne miejsce. Powiedziałem mu, że tak. No i od tego dnia do dzisiaj jest moim najlepszym przyjacielem, moim świadkiem. No i mam nadzieję, że kolejne 29 lat albo i więcej przed nami.
0: Ja swojego przyjaciela poznałem w pierwszej klasie podstawówki i tak nasza przyjaźń już 31 lat trwa. Da się. Chociaż w późniejszych etapach edukacji różnie układał się ten kontakt później z ludźmi, z którymi siedziałem w ławce. No i jeszcze szkolne problemy pana Marka. Z historii nauczycielka nie chciała mi na półrocze dać wyższej oceny, bo musiałby dać ją również dwóm innym osobom. Wspólnie braliśmy udział w konkursie, a ta wyższa ocena miała wpływ na średnią. Gdybym ją dostał, to dostałbym od rodziców obiecaną konsolę. Nie dała mi. Konsola była dopiero na koniec roku, ale do dzisiaj nie mogę zrozumieć tego argumentu. No ale myślę, że jednak konsola tutaj w tym wypadku przeważyła.

0: Pan Janusz na antenie Radia 357 i polemika z polemiką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałbym tutaj nawiązać do wypowiedzi pani doktor oraz telefonicznej wypowiedzi słuchacza. Mianowicie bardzo tutaj szanuję zdanie pani doktor, która zastrzegła się, że ona może mieć swoje przypuszczenia, ale musi opierać na dowodach i nie ferować pochody wyroków. Pan słuchacz...
0: Oj, niestety bardzo, bardzo słabo się słyszymy. Może uda się nam jeszcze za chwilę połączyć, a tymczasem posłuchajmy jeszcze jednego państwa komentarza, tym razem o rocznicy II wojny światowej.
2: Ja chciałbym nawiązać do wypowiedzi, która kilkanaście minut temu padła na antenie z ust pana prezydenta w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Absolutnie zgadzam się z pierwszą jej częścią, czyli że tym, jak straszna hekatomba, jak straszny cios spadł na naród polski, bo to chyba nie podlega żadnym wątpliwościom. No tutaj chciałbym też ewentualnie kilka zdań na temat drugiej tej części i tej kolejnej próby uzyskania jakichkolwiek reparacji od Niemiec za wywołanie i za to, co spadło na nasz kraj, na nasz naród. Zastanawiam się tylko, czy to będzie pierwsza część tego słynnego prezydenckiego safe 0%. Tak troszeczkę myślę, że to w tą stronę zmierza. A bardzo bym chciał 17 września usłyszeć w podobnym tonie wypowiedź pana prezydenta na temat reparacji tego wszystkiego, co należy nam się od pana Władimira Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej, która jakby nie było jest spadkobiercą Związku Sowieckiego.
0: Drodzy państwo, to komentarz naszego słuchacza.
3: Popołudniówka 357.
0: A po komentarzu naszego słuchacza czas na materiał Tomasza Jeleńskiego. Bo drodzy państwo, europejski sektor motoryzacyjny może do 2040 roku stracić ponad 800 tysięcy miejsc pracy. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie niemieckiego Związku Pracodawców. Czy marki europejskie znikną, a zamiast nich pojawią się samochody chińskich koncernów? Odpowiedź już teraz.
4: W sumie zawsze jeździłem niemieckimi.
5: Teraz jakby przyszło chińskim jechać?
4: No też bym jechał.
6: Nie wybiorę chińskiego auta na ten moment. Przesiadłbym się dopiero w momencie, kiedy cena auta byłaby na przykład dwukrotnie droższa, takiego europejskiego, czy koreańskiego, czy japońskiego versus chiński. Wtedy pewnie wybrałbym chiński. Natomiast jeżeli różnica wynosi 20-30%, wciąż będę wybierał te nasze marki.
7: Dziś konkurujemy na bardzo nierównych zasadach.
8: Nadia Rybczyńska, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
7: Producenci z Chin korzystają z masowego wsparcia państwa, z tańszej energii, pełnej kontroli nad surowcami i bateriami, a następnie wchodzą na rynek europejski, który jest jednym z najbardziej otwartych na świecie. Jeśli Europa nie zadba o własny łańcuch wartości, od surowców, przez komponenty, aż po finalny produkt, grozi nam sytuacja, w której będziemy tylko składać samochody zaprojektowane, wyprodukowane technologicznie, po prostu gdzie indziej.
6: Bardziej kwestia taka czysto etyczna, nie chciałbym, żeby te marki nas zalały. Wolałbym wspierać nasze europejskie, czy nawet japońskie, czy koreańskie. No uważam, że ta sytuacja, która jest obecnie, jakby dopłacanie przez chiński rząd dla producentów chińskich marek, no po prostu nie jest zdrowe gospodarczo.
9: Nie od dziś wiadomo, że rosnące koszty pracy, rosnące koszty energii.
8: Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
9: I poważna konkurencja ze strony Chin nadszarpnęły mocno europejską produkcję. Nie widać jednak, szczególnie w motoryzacji, bo w tym Europa była dosyć mocna. Nie widać jednak na horyzoncie żadnych elementów, które mogłyby spowodować, że ten przemysł europejski, motoryzacyjna Europa się odrodzi.
10: Nawet 750 tysięcy miejsc pracy może zniknąć w ciągu najbliższych 15 lat w sektorze motoryzacyjnym w całej Europie, jeżeli dotychczasowy kierunek zmian w zachowaniach konsumentów i kierunkach produkcyjnych zostanie zachowany. Trudno mi uwierzyć w takie liczby, ale wynika to z mojego sceptycyzmu.
8: Maciej Kikta, ekonomista.
10: Wobec podobnych badań prowadzonych przez kraje tak mocno stawiające na daną gałąź przemysłu, na zlecenie pracodawców funkcjonujących w takich krajach. Wiadomo, że praktyki lobbyingowe zmierzają do tego, by kierunek zmian regulacyjnych podążał za potrzebami lokalnych rynków czy potrzebami lokalnych przedsiębiorców. Dokładnie w ten sposób odczytuję ten raport.
11: Z tego, co się orientuję, to może być problem później z częściami zamiennymi do tych samochodów.
10: Możemy spodziewać się większej kooperacji z koncernami wschodnimi i większego sprowadzania technologii do Europy, powstawaniu kolejnych fabryk produkujących samochody chińskie, czy japońskie, czy koreańskie w Europie, także żeby z jednej strony zachować miejsca pracy i zdolności produkcyjne tutaj, a z drugiej strony wprowadzać technologie, których oczekują konsumenci.
12: Samochód to jest rzecz codziennego użytku. Czy to będzie chińskie, czy niemieckie, czy francuskie, nie ma dla mnie to znaczenia.
0: A ja mam taką teorię, że chińskie samochody będą bardzo tanie do czasu, kiedy wykończą 3/4 europejskich producentów motoryzacyjnych, producentów samochodów, a później, kiedy Chińczycy zostaną prawie sami na tym placu boju, to już nie będą dopłacali do tych aut i one staną się wtedy bardzo, bardzo drogie. Za chwilę serwis informacyjny i Monika Mędroch-Karbowska. No, można teraz śpiewać. Pozwalam.

0: Zginęło 312 osób, a ponad 5,5 tysiąca zostało rannych. Policjanci mówią, że te wakacje były na drogach spokojniejsze od poprzednich. Podkreślają jednak, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14.
1: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
0: Mówi podinspektor Robert Opas. Warto tutaj przypomnieć, że samodzielnie hulajnogą mogą jeździć tylko osoby, które ukończyły 13 lat. Do 16 roku życia należy obowiązkowo jeździć w kasku. Nie żyje Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, powstaniec warszawski, który podczas walk dostarczał żywność i materiały wybuchowe powstańcom pułku Baszta. Jerzy Łakomski zmarł w wieku 94 lat. Pogrzeb powstańca odbędzie się 7 września na cmentarzu północnym w Warszawie. Od dzisiaj nie obowiązuje już rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT. Program miał być wsparciem między innymi dla osób wracających z wakacji. Tymczasem prezes PiS uważa, że obecne ceny paliw są za wysokie. Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, mówi Jarosław Kaczyński.
2: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
0: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Nadal nieznany jest los prawie 4000 osób zaginionych po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych to pracownicy elektrowni wodnych, którzy prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół, który składa się z chińskich i nepalskich wojskowych. W pomoc zaangażowani są też eksperci z Indii, Korei Południowej i Australii. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi. Najnowsze informacje mówią o ponad 1000. Temat powodzi błyskawicznej wróci w tej godzinie w magazynie Daleki Zasięg. Przenosimy się do Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez oskarża Rosję i Izrael o rozpowszechnianie dezinformacji związanej z masowym napływem migrantów do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej.
3: Według Sancheza po wydarzeniach z 30 i 31 lipca w mediach społecznościowych pojawiła się fala plotek i fałszywych informacji. Hiszpański premier w wywiadzie radiowym stwierdził, że część z nich była rozpowszechniana przez sieci powiązane z Rosją i Izraelem, a także przez międzynarodowe środowiska skrajnej prawicy. Sanchez uważa, że kryzys migracyjny został wykorzystany do atakowania hiszpańskiego rządu, a także do pogłębiania podziałów w całej Europie. Według premiera nie ma podstaw, by przypisywać władzom Maroka odpowiedzialności za nagły napływ migrantów do Hiszpanii. Minister spraw zagranicznych Izraela odrzucił zarzuty hiszpańskiego premiera i nazwał je bezczelnymi kłamstwami. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
0: Według hiszpańskiego rządu w Ceucie nadal może przebywać około 7 tysięcy imigrantów, w tym osoby niepełnoletnie bez opieki. Władze Ceuty, kontrolowane przez prawicę, szacują jednak, że liczba ta może wynosić co najmniej 10 tysięcy. Wracamy do kraju, a dokładnie do Warszawy, gdzie pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania jej władz przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów. Stołeczna operacja referendalna zbieranie podpisów rozpoczęła 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września, a żeby referendum mogło się odbyć, konieczne jest zebranie 130 tysięcy podpisów.
4: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i w centrum okresami więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Nad morzem możliwe burze. Na Pomorzu spadnie do 10 mm deszczu. Temperatura od 10 do 13 stopni. W rejonach podgórskich około 8 stopni. Nad morzem około 15. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Będzie wiał z południowego zachodu i zachodu.
5: Radio 357.
4: Prawie 5 minut po 17, popołudniówka, godzina druga. Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Michał Trantał. Zgłaszamy gotowość do drugiej części audycji i przypominam, że dzisiaj 1 września, początek roku szkolnego i my wspominamy swoje szkolne czasy. Pan Piotr z Opola napisał: szkołę wspominam i dobrze, i źle. Dobrze, bo miałem fajną klasę i większość nauczycieli, a źle, bo nie była to szkoła dostosowana do zdolności uczniów i każdy umysł starał się wcisnąć

takie same pudełko. Wróciłbym chętnie, bo jednak dorosłe życie ma więcej trosk niż to szkolne. Pisze nasz słuchacz. Państwo również mogą z nami powspominać. 510 357 357. Głosówki, tekstówki mogą Państwo napisać również do mnie bezpośrednio na Instagramie. A drugą godzinę popołudniówki zaczynamy od grupy Oasis.

0: Fiskus podważał zbiórki, sąd podważył interpretację fiskusa. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w myśl którego anonimowe wpłaty mogą być uznane za darowiznę.
1: Ten wyrok jest przełomowy, bo na tę chwilę fiskus zawsze podważał i nawet w interpretacjach zawsze było z automatu uznawane, że anonimowość wpłaty wyklucza uznanie darowizny.
2: Ten wyrok powinien w pewien sposób ujednolicić standard rozpoznawania tego typu transakcji i spraw.
0: Tym tematem w drugiej godzinie popołudniówki zajmie się Sebastian Kierzek, a za chwilę daleki zasięg i przeniesiemy się do Nepalu. A tymczasem Misia Furtak.

0: 13 minut po 17, popołudniówka Radia 357 w studiu. Adrian Bąk, dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Wiele w życiu widziałem. Widziałem na żywo powódź w Polsce, ale wszystkie obrazki, które docierają w mediach społecznościowych z Nepalu, mrożą mi krew w żyłach, bo to jest coś niewyobrażalnego. Czy ta sytuacja w jakiś sposób jest już opanowana, jeżeli w ogóle opanowaniem czegoś takiego można to nazwać?
1: Tak, powiem ci, że ja też już wiele rzeczy w życiu widziałem, ale rzeczywiście jak się patrzy na te obrazki z Nepalu, to co się wydarzyło, ta katastrofa naturalna, no to, to jest dramat, to jest duży dramat i dobrze, że jest miejsce w Radiu 357, żeby mówić o takich tematach. Pytasz, czy sytuacja jest opanowana. Ja zapytam o to mojego gościa, Patryka Kugiela, natomiast no niewątpliwie Nepal jest teraz w bardzo ważnym momencie i każda pomoc jest potrzebna.
2: Daleki zasięg.
1: Liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi i osuwisk na granicy Nepalu i Chin przekroczyła już 1000 niestety. 4000 osób wciąż uznaje się za zaginione. Wśród nich jest ponad 600 pracowników, którzy prawdopodobnie zostali uwięzieni w rozległej sieci tuneli wypełnionych błotem przy elektrowniach wodnych wzdłuż rzeki Trishuli. I właśnie o tym porozmawiamy dziś w dalekim zasięgu. Czy tej tragedii dało się uniknąć? Pewnie nie, ale pytanie, czy można było ograniczyć jej skutki i jak w ogóle Nepal radzi sobie ze skutkami tej katastrofy. Patryk Kugiel jest gościem Dalekiego Zasięgu, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ustalmy albo doprecyzujmy może na początku, co tak naprawdę było powodem tej katastrofy, bo na samym jej początku pojawiały się sprzeczne komunikaty. Trzęsienie ziemi, powódź, topnienie lodu. Skąd się wzięło to potężne osuwisko czy osuwiska?
3: No myślę, że ostatecznie chyba wersja obowiązująca dzisiaj jest taka, że doszło do roztopienia części lodu, lodowca wysoko w Himalajach. On się, to spowodowało oderwanie tej masy lodu w dolinę rzeki i po drodze ten lód pod kątem, z powodu swojej energii, prędkości, prawda, zaczął się topić. To wpadło do jeziora, jednego z lodowcowych jezior w górach w Himalajach, co spowodowało wylanie się tego jeziora i tą gwałtowną powódź, tak, która z bardzo dużą prędkością, wymieszana z błotem, z kamieniami, ogromnymi głazami, zsuwała się w dolinę dwóch rzek, Botekoszy i Trishuli. No i zamieniając te dwie doliny w doliny śmierci.
1: Ja już o tym wspomniałem, ale wydaje mi się, że warto to jeszcze dodać, że dużo się mówi o Nepalu, ale to także region Tybetu, prawda? Czyli to znajdujący się w granicach Chin, także i ten region ucierpiał w wyniku tego osuwiska.
3: No tak, o tym co prawda mniej wiemy, bo tam nie są wpuszczani zagraniczni dziennikarze, więc o tym się mniej mówi, ale też prawdopodobnie tam mniejsza ilość była tych zniszczeń. Tak? Ta woda głównie wyleciała w stronę dwóch dolin po nepalskiej stronie granicy. Tak? Nawet jeżeli to osuwisko skalne miało miejsce po stronie chińskiej czy tybetańskiej granicy, to jednak główne zniszczenia były po stronie nepalskiej. W Tybecie tam się mówiło o kilkuset osobach zaginionych, o kilkudziesięciu ofiarach dokładnych, jakby zweryfikowanych przez jakieś międzynarodowe środowiska danych ciągle nie mamy, ale na pewno to Nepal w zdecydowanej większości jest tutaj główną poszkodowanym ofiarą tej tragedii.
1: Patryku, chciałbym nawiązać do tematu elektrowni wodnych, no bo uważa się, że setki spośród 2500 osób uznanych w tym momencie za zaginione to pracownicy nepalskich elektrowni wodnych, między innymi elektrowni wodnej Trishuli 3A, ekipy ratownicze, w tym eksperci z Chin i Indii, no od dłuższego czasu próbowali nawiązać kontakt z uwięzionymi, ale jak dotąd nie otrzymały żadnej odpowiedzi z wnętrza wydrążonego takiego tunelu. To chyba charakterystyczne dla Nepalu, to znaczy elektrownie wodne wzdłuż górskich rzek, prawda?
3: Tak, i to jest jakby pomysł też Nepalu na siebie, na swój rozwój gospodarczy. Tak? Nepal miał takie plany, że właśnie stanie się eksporterem energii, taniej, zielonej energii z hydroelektrowni i w ostatnich latach trwał boom inwestycyjny właśnie w hydroelektrownie w Nepalu. Wiele projektów było też planowanych tutaj w tym rejonie, gdzie doszło do tej tragedii. Jest chyba 11 różnych mniejszych i większych elektrowni, elektrowni, w tym ta właśnie największa w Triszuli, w górnym biegu rzeki. Więc to był sektor gospodarki, który najszybciej się rozwijał. Nepal większość już swojej energii sam produkuje sobie z własnych elektrowni właśnie wodnych i miał zamiar eksportować te wszystkie nadwyżki do sąsiednich Indii i to miało być główne źródło dochodu dla państwa, więc dzisiaj pewnie to ten pomysł na Nepal jest pod znakiem zapytania i to będzie długofalowy pewnie skutek tej tragedii, tak, to, że może te inwestycje w hydroenergetykę zostaną powstrzymane, bo pewnie trzeba będzie też zwiększyć różne standardy bezpieczeństwa, zabezpieczenia, odporność tych hydroelektrowni, żeby nie dochodziło do takich sytuacji teraz, a wydaje się, że to do tego będzie dochodziło częściej.
1: No bo to też pytanie, czy to nie było zbyt ryzykowne przedsięwzięcie, czy zbyt ryzykowny zamysł, żeby właśnie na takich terenach podatnych na takie niestety zjawiska budować takie elektrownie. Rozumiem, że ten rachunek zysków i strat jednak tutaj dużo było do zyskania.
3: No zdecydowanie, zresztą no, to jest jakby pewna rzeczywistość wymusza pewne działania, prawda? Nepal nie ma zbyt wielu innych atrakcji. No, jest, same góry są ich największym skarbem, tak? To jakby, co powoduje napływ ruchu turystycznego, zwiększenie ruchu turystycznego. No ale takich produktów eksportowych Nepal nie ma. W związku z tym tym produktem eksportowym miała być energia czy elektryczność z hydroelektrowni. Zresztą sąsiedni Bhutan podobnie, tak, państwo niedaleko leżące Nepalu, no, stało się w ostatnich latach właśnie eksporterem tej elektryczności. Też elektrownie wodne powstawały tam właśnie w wysokich górach. No i wydawało się, że to jest super pomysł, prawda? Tylko nie wzięliśmy chyba wszyscy i w Nepalu i na świecie pod uwagę wpływu zmian klimatycznych, które ten model biznesowy stawiają pod znakiem zapytania, bo to niewątpliwie jakby proces, kierunek jest widoczny. Tak? Te zmiany klimatyczne będą powodowały, że elektrownie, hydroelektrownie będą coraz bardziej niebezpieczne i zagrożone tego typu nagłymi zjawiskami, jak widzieliśmy w Nepalu w zeszłym tygodniu.
1: No właśnie, tutaj cytat. To wydarzenie pokazuje, że zagrożenia, z jakimi mierzymy się w regionie Himalajów, rosną wraz ze zmianą klimatu. Tak powiedział po tych tragicznych wydarzeniach nepalski przywódca Balendra Shah, dodając, że działania ratunkowe zostały zidentyfikowane, podkreślając też, że powódź nie była zwykłym zjawiskiem, wskazując właśnie też na to, na te zmiany klimatyczne. Ale pytanie, czy Nepal może mieć tutaj sobie coś do zarzucenia, jeśli chodzi o wpływ na te zmiany klimatyczne?
3: No raczej nie, jeżeli chodzi o same zmiany klimatyczne, tak? Może mieć ewentualnie coś sobie do zarzucenia, jeżeli chodzi o no, przygotowanie, tak? Jakby i służby, i systemu ostrzegania i tak dalej, tak? Tylko, że ciągle pamiętajmy, mówimy o jednym z biedniejszych państw w Azji, jednym z biedniejszych na świecie, który nie ma własnych zasobów do tego, żeby się na te zmiany klimatyczne przygotować. A Nepal oczywiście nie jest za nie odpowiedzialny, tam się chyba wlicza 0,1% to jest wkład Nepalu w zmiany klimatyczne, w emisję CO2, tak? Dwutlenku węgla. I w związku z tym myślę, że to będzie długofalowy skutek tej tragedii. Tak? Jakby postulaty Nepalu i podobnych jemu państw górskich czy innych narażonych na skutki zmian klimatycznych, no, naocznie widzieliśmy, jak zmiany klimatyczne wpływają tragicznie na bezpieczeństwo i życie ludzi, tak? w tych terenach narażonych na zmiany klimatyczne. A Nepal, czy sąsiednie Indie, czy Pakistan, to są na pewno miejsca jedne z najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne. No i Nepal tutaj właśnie buduje teraz taką narrację, która jest według mnie zupełnie słuszna. To znaczy oni mówią, my nie dołożyliśmy się do zmian klimatycznych, a my płacimy dzisiaj największą cenę, tak? Cenę życia ludzi, cenę gospodarczą, materialną. No, nasze perspektywy rozwoju są pod znakiem zapytania i będziemy coraz bardziej zmierzali się z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. W związku z tym Nepal domaga się, już nawet nie prosi, ale domaga się solidarnej postawy społeczności międzynarodowej w tym, żeby wzmocnić przygotowanie tego typu państw i samego Nepalu i innych podobnych państw na zmaganie się ze skutkami zmian klimatu. Też w dostępie do funduszu takiego strat i zniszczeń, prawda, który został ustalony na konferencji klimatycznej kilka lat temu, żeby Nepal mógł z tych funduszy no, opłacić przynajmniej część odbudowy Nepalu po tych zniszczeniach.
1: Portal BBC w ostatnich dniach tutaj opowiadał taką historię dyrektora jednej ze szkół szkół nad rzeką Trishuli, który uratował ponad 900 uczniów dzięki ostrzeżeniu, które przyszło zaledwie kilkanaście minut przed nadejściem fali. Ty wspomniałeś o tym, że Nepal to jest biedny kraj i nawet jakby chciał coś więcej zrobić, to może niewiele może, ale właśnie, czy tam w ogóle toczą się takie dyskusje, czy na przykład Nepal ma sprawny system wczesnego ostrzegania przed takimi katastrofami? No bo jak rozumiem, to jest też tak, że nie zawsze to wymaga wielkich kosztów. Często też to wymaga edukacji, czy pewnej świadomości tego ryzyka na odpowiednim poziomie.
3: No ja myślę, że tak jak mamy takie powiedzenie, mądry Polak po szkodzie, to tak samo pewnie będzie to działało w przypadku Nepalu. To znaczy, to jest pierwsza tego typu tak tragiczna katastrofa, tak, która wpłynie na zmianę polityczną. I z tego, jak się widzi debatę w Nepalu, w nepalskich mediach, w prasie, to widać, że narasta to takie zniechęcenie czy rozgoryczenie, że Nepal nie był do końca dobrze przygotowany na tą katastrofę pod względem właśnie takiego systemu wczesnego ostrzegania, tak? To, co chociażby mamy w Polsce, że jak idzie wichura, prawda, to dostajemy SMS-a. No, Nepalczycy nie dostali takiej informacji. Może jakby to było te 10, 15, 30 minut wcześniej dostać taką informację, to mniej tych ofiar by było. No ale to tak jak mówię, to też jest przypadek, tak? Jakby sytuacja, jak coś się zdarza po raz pierwszy. Nawet jeżeli pewnie ktoś dostałby to ostrzeżenie, by nikt się nie spodziewał, że to zniszczenie będzie tak ogromne, tak? Przecież Nepal zna różne osuwiska błotne, te sytuacje, powodzi i tak dalej, tylko nigdy do tej pory nie miał doświadczenia z tak potężnym żywiołem, który zmiatał całe wioski, prawda? Wszyscy, co byli nad rzeką, nawet jakby byli ostrzeżeni, to może by się wycofali, nie wiem, do sąsiedniego domu i tak dalej, co by ich też nie ratowało. Więc myślę, że to jest jakby kompleksowe działanie, tak? Z jednej strony trzeba poprawić ten system nepalski ostrzegania, rozpoznawania, monitoringu tego typu też zagrożeń z topniejących lodowców, tak? Co jest nowym jednak zagrożeniem. Trzeba poprawić współpracę regionalną przede wszystkim z Chinami, tak? Gdzie Chiny mają też lepszą świadomość, tak? Z ujęć satelitarnych, z rozpoznania jakiegoś dronowego, lotniczego. Lepsze mają może instrumenty pomiarowe tego, co się dzieje w górach, w związku z tym...
1: Patryku, bo ty tak zmierzasz nieuchronnie do polityki, to jeszcze na koniec krótko chciałem cię zapytać, czy ta katastrofa może mieć konsekwencje polityczne też dla młodego rządu Balendry Shaha?
3: Myślę, że nie, że to raczej wzmocni jego pozycję, tak? Jakby on nie odpowiada za to, co się wydarzyło. Jego zachowania po katastrofie są chyba słuszne i szybkie, i skuteczne. Chociażby to też są takie zagrania pod publikę, tak? Że nakazał swoim ministrom przeznaczenie jednej pensji na fundusz odbudowy Nepalu, prawda? Fundusz pomocowy. No, sam pojawia się w tych regionach dotkniętych skutkami katastrof. Pracuje od rana do wieczora, tak? Koordynuje tą akcję międzynarodową, apele o wsparcie w odbudowie kraju, tak, jednocześnie broniąc tutaj takiej podmiotowości Nepalu, tak, żeby nagle nie zjechały tam wszystkie ekipy ratunkowe z całego świata. Na początku przecież Nepal mówił, że nie potrzebuje tego wsparcia zagranicznego, a dzisiaj mówi, że potrzebuje, ale bardzo specjalistycznego, tak, jakby potrzebuje właśnie ekipy, które mają doświadczenie w poszukiwaniach pod mułem, prawda, do tych hydroelektrowni, do odszukania jeszcze ewentualnie żywych osób. Potrzebują pomocy w identyfikacji takich służb prokuratorskich do identyfikacji zwłok na podstawie DNA, prawda? To są pewne specjalistyczne rzeczy, no i najważniejsze to jest to, żeby zdobyć pomoc międzynarodową na odbudowę Nepalu i na przygotowanie się na przyszłe skutki podobnych katastrof w przyszłości.
1: Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem Dalekiego Zasięgu. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję uprzejmie.
0: Rozmawiał Adrian Bąk.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: 17.30, a to oznacza jedno. Że Mateusz Fusiarz opowie nam o US Open.
1: Też.
0: Nie tylko.
1: No właśnie. Ale US Open na początek...
0: Bo dzieje się w sporcie, przepraszam, musiałem to powiedzieć.
1: Jeszcze?
0: Dobrze, kontynuuj.
1: Przecież sam mówiłeś, że to był wyimaginowany pojedynek.
0: Oj, ale fajnie było. Dobra, jedziemy. Dawaj z tą paletką.
1: No, o. Mam zacząć?
0: Nie, proszę, przepraszam, panie Mateuszu, proszę kontynuować.
1: Dziękuję, panie Michale. US Open na początek, bo od 17 trwa nam już trzeci dzień rywalizacji w Nowym Jorku i jeśli być może chcieliby państwo zawiesić na kimś oko już teraz, to myślę, że na przykład starcie Jeleny Rybakiny z Amerykanką Frodin będzie interesujące. Można sprawdzić, w jakiej formie jest wielka rywalka Igi Świątek, bo później to już mecze Polek nas będą zajmować, bo obie Magdy będą chciały pójść w ślady wspomnianej Igi, a także Kamila Majszaka i Huberta Hurkacza. Nie wcześniej niż o 20.30 na korcie zamelduje się Magdalena Fręch, która trafiła na dzień dobry na przeciwniczkę bardzo trudną, jak przyznaje Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club.
2: Troszkę się obawiam, bo jednak Magdalena mierzy się z Iwą Jowicz. To jest taka wschodząca gwiazda amerykańskiego tenisa. Dziewczyna z Kalifornii, która no już jest rozstawiana w wielkich szlemach, a przepowiada jej się oczywiście jeszcze większą przyszłość. Z drugiej strony myślę sobie, że to Iwa Jowicz się musi martwić, bo wylosowanie Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie to jest ciężki los dla rozstawionej, także zobaczymy.
1: I oby właśnie tak. Ciężko miała Amerykanka Jowicz z naszą Magdą. No i oby z drugą Magdą ciężary miała kwalifikantka z Wielkiej Brytanii, bo właśnie z Franceską Jones zmierzy się Magda Linette.
3: No ja myślę, że gorzej już być nie może, więc wychodzę z tego założenia. Tak naprawdę miałam bardzo intensywny czas ten w Europie, więc potrzebowałam chyba troszkę takiego odpoczynku, gdzie mimo wszystko cały czas starałam się trenować, cisnąć i próbować. Ja myślę, że taki minimalny odpoczynek mi się przydał i zdecydowanie czuję się trochę lepiej.
1: I oby to lepiej przełożyło się na przyjemny występ na kortach Flushing Meadows. Za to trzymamy mocno kciuki. Początek meczu Linette Jones około godziny 22, ale oczywiście jak to w tenisie może się wszystko poprzesuwać. A czy w PKOL-u się poprzesuwa? Być może i to wkrótce. Część członków prezydium zarządu, którego spotkanie jest zaplanowane na 8 września, domaga się zwołania na ten sam dzień posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Czyli być może za tydzień o tej porze sprawa się rozstrzygnie, ale z drugiej strony przez ten kolejny tydzień...
4: Wszystko się może zdarzyć.
5: Wielkie odkrycie! Jasne że wszystko się może zdarzyć.
1: Ale po co te nerwy? Niemniej zostawmy ten akurat skomplikowany skądinąd temat i przejdźmy do futbolu. To tydzień z piłkarskim Pucharem Polski i za nami już pierwsze dwa mecze 1.32 finału. Awans wywalczył Radomiak, który 1-0 pokonał Koronę Kielce 2, a także Podhale Nowy Targ, które 3-1 wygrało z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W tym momencie mamy równolegle 5 spotkań, z czego 3 z udziałem ekstraklasowiczów. Zagłębie Lubin 1-2 przegrywa z Siarką Tarnobrzeg. Mała sensacja wisi w powietrzu. Piast Gliwice 2-0 prowadzi z Chemikiem Bydgoszcz, a dosłownie chwilę temu wystartował pojedynek Wisły Kraków z Odrą Opole i mamy 4 minutę i 0-0. O 20.30 zaś starcie motoru Lublin z Legią Warszawa. Tak mówił trener gości Marek Papszun po ostatnim remisie po 1 w lidze ze Śląskiem.
6: Chyba ten mecz nas trochę przerósł mentalnie, że już mój błąd, bo za bardzo chyba poszedłem w kierunku właśnie tego dużego meczu i z drugiej strony uważam, że to dobrze, bo taki mecz za nami, no bo tak jak już powiedziałem w szatni po meczu, no chłopaki gracie w Legii Warszawa, to są tylko duże mecze.
1: No i nie ma co ukrywać, na taki właśnie duży mecz dziś wieczorem liczymy. Mecz, który swoją drogą szybko będzie miał swoją powtórkę, bo w ramach 7 kolejki Ekstraklasy Motor raz jeszcze zmierzy się z Legią i znów to będzie Lublin. A skoro już wywołaliśmy wątek ekstraklasowy, to sprawdźmy co tam w Częstochowie. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka, którego był asystentem wcześniej. 36-letni Szulczek w 2020 roku rozpoczął samodzielną pracę szkoleniową w Wigrach Suwałki. Od 21 do 24 roku prowadził grającą wtedy w najlepszej lidze świata Wartę Poznań, a po jej spadku został trenerem pierwszoligowego Ruchu Chorzów. Od stycznia 26 roku pracował jako asystent w Rakowie najpierw przy Łukaszu Tomczyku, a później właśnie Dawidzie Kroczku. No i ma co robić trener Szulczek, bo ekipa medalików ma po 4 rozegranych w tym sezonie meczach dokładnie 0 punktów, a 0 to jednak trochę niewiele. A ponadto wymknęły się puchary, także nastroje mocno tam średnie. Trochę pewnie jak uczniów, którzy po wakacjach musieli dziś udać się do szkół, ale jest myślę przynajmniej jedna taka placówka, w której młodzież mogła poczuć się nieco lepiej, może nawet mogła poczuć dumę. Otóż zespół szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ma od dziś patrona, którym został Jacek Magiera i myślę, że to naprawdę piękny gest. A na koniec kolarska Vuelta. Wczoraj peleton odpoczywał, zbierał siły, a dziś już ponownie mogliśmy doświadczać malowniczej Hiszpanii ze sprawą 10. etapu. Etapu, który tym razem padł łupem Bastiena Tronkona. Francuz wyprzedził Magnusa Korta z Danii oraz Thibaut Nyssa z Belgii. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. I to już wszystko w sporcie po południu. Jutro z samego rana usłyszy się z Państwem Sebastian Kierzek i oby miał dobre wieści tenisowe. Przypominam, na US Open grają dziś nasze Magdy.
7: Radio 357.
0: A ja tam myślę, że chłopakom z Rakowa Częstochowa po prostu brakuje luzu.

0: 1 września dla uczniów to powrót do ławek, a dla dyrektorów i nauczycieli początek wielkiego sprawdzianu z wdrażania nowych przepisów. Jakich przepisów? O tym Ola Dobieszewska.
1: Od dziś polską szkołę czeka seria zmian. Wchodzi nowa podstawa programowa w przedszkolach i pierwszych klasach. Znikają prace domowe.
2: Prace domowe zajmowały mi dużo czasu, przez co nie miałam czasu na odpoczynek.
1: A w planach lekcji pojawiają się nowe przedmioty. Na czele z obowiązkową edukacją zdrowotną. Mówi Justyna Józwenko, Auxilia Prawo Oświatowe.
3: Zakres edukacji jest szeroki. To nie tylko zdrowie fizyczne. Uczniowie będą rozmawiać m.in. o zdrowiu psychicznym, relacjach, odżywianiu, profilaktyce uzależnień, higienie cyfrowej czy odpowiedzialnym korzystaniu z internetu.
1: Przedmiot będzie oceniany i wpłynie na promocję do kolejnej klasy.
3: Natomiast odrębne zajęcia dotyczące zdrowia seksualnego pozostają nieobowiązkowe.
1: Uczniowie z kolei pytają o bardziej podstawowe wyzwania systemu. Wśród nich jest Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Wiemy, jak zbudowany jest pantofelek, wiemy, jakie są szczegóły mniejszych bitew historycznych, ale czy wiemy, jak wypełnić podatki? Czy wiemy, jak sobie poradzić z pewnymi trudnościami w dorosłym świecie? No właśnie Matrix.
1: Kolejna kluczowa zmiana to koniec ze swobodnym korzystaniem ze smartfonów.
3: Zakaz obejmuje co do zasady pobyt na terenie szkoły, a więc nie chodzi wyłącznie o to, że telefon nie może być używany przez uczniów podczas lekcji.
1: Część ekspertów obawia się jednak, że przekreśli to wypracowane dotąd w placówkach elastyczne modele. I tak w naszej dzisiejszej porannej audycji mówił dr Maciej Dębski z Fundacji Dbam o Mój Zasięg.
5: Z badań prowadzonych w Polsce wynika, że do dzisiaj około 50-60% podstawówek w całej Polsce już miało wprowadzone zakazy, natomiast 40% ich nie miało. Zakaz dzisiaj wprowadzany do szkół ujednolica i wszystkich bierze pod jedną kołdrę, czyli wszyscy musimy zrobić tak samo. Może się okazać, że w przypadku właśnie tych szkół, które dotychczas wypracowały inne modele, przestaną funkcjonować i ta praca wykonana do tej pory poszła w piach.
1: Rewolucja objęła również żywienie. Nowe przepisy rygorystycznie określają standardy obiadowe na stołówkach oraz asortyment sprzedawany w szkolnych sklepikach i automatach.
3: Miejsce słodyczy, przetworzonych przekąsek, czy słodzonych napojów zajmą owoce, jogurty, orzechy czy woda.
6: Może znajdą sobie nasi rówieśnicy jakieś właśnie fajne zamienniki i wyjdą na plus.
1: Posiłki na bazie mięsa mogą pojawić się maksymalnie 2 razy w tygodniu i musi być wtedy dostępna roślinna alternatywa, mówi Laura Osenka, psychodietetyczka.
7: Raz w tygodniu będzie musiała być podawana ryba. Jeden jest obowiązkowo roślinny z udziałem białka pochodzącego z roślin strączkowych, a pozostały jest do wyboru roślinny, mączny lub rybny. Nie z opcją mięsną.
1: Zmian jest bardzo dużo. Od podstaw programowych przez cyfrowe higieny i brak prac domowych w wolne dni po nowe menu. Dla nas wszystkich najważniejsze będzie przełożenie teorii na praktykę.
0: A tematem zmian w szkole od nowego roku szkolnego zajęła się Ola Dobieszewska. 17 minut pozostało do 18. To jest ostatnia chwila, aby podzielić się swoimi szkolnymi wspomnieniami albo skomentować to, co w szkole dziać się będzie od jutra, bo nowy rok szkolny ruszył.

To był Mick Jagger, a my w popołudniówce zerknijmy teraz na nasz radiowy rozkład jazdy. Po 18 Darek Król pod osłoną nieba, po 19 Paweł Jóźwicki i Gruzja, a o 21 plac na rozdrożu. Robert Zembrzycki i Jarosław Juszkiewicz. Będzie o branży gier, która przechodzi jeden z najtrudniejszych okresów od lat. Zwolnienia, zamykane studia, rosnąca konkurencja i coraz większa rola sztucznej inteligencji sprawiają, że pytania o przyszłość pracy staje się szczególnie aktualna. Czy w tej sytuacji nadal warto wiązać swoją zawodową przyszłość z branżą gier komputerowych? Na to pytanie w placu na rozdrożu po 21 odpowiedzą Robert Zembrzycki, Jarosław Juszkiewicz.

0: 8 minut pozostało do 18. Ostatni popołudniówkowy temat. Fiskus podważał zbiórki. Sąd podważył interpretację fiskusa. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w myśl którego anonimowe wpłaty mogą być uznane za darowiznę, co oznacza, że nie trzeba będzie od takich wpłat odprowadzać podatku. Eksperci mówią o przełomie, a tą sprawą zajął się dziś Sebastian Kierzek.
1: Mówiąc w tym roku, w 2026 roku o wpłatach i darowiznach, nie można nie przypomnieć tych wpłat.
2: Nigdy nie da się spodziewać takich rzeczy. Ja też oczywiście nie jestem w ogóle w żaden sposób zasłużony tym wszystkim. To po prostu dużo szczęścia, piękny cud.
1: W kwietniu Łatwogang zmobilizował Polaków do wpłat na fundację Cancer Fighters prawie 300 milionów złotych. Na cud, realny cud, liczą też rodzice 8-letniego Szymona z Piły.
3: Zbliżamy się do 5 miliona, brakuje jeszcze 11. Szymek właśnie dzisiaj już jest uczniem klasy drugiej, wrócił z rozpoczęcia roku. No, choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Jest to choroba genetyczna powodująca stopniowy, nieodwracalny zanik mięśni.
1: Zbiórkę na rzecz chłopca prowadzi fundacja Się Pomaga. Wpłaty, często anonimowe wpłaty, nie są opodatkowane, bo zbiera je organizacja pożytku publicznego. Ale zbiórek na różne cele w całym kraju jest mnóstwo. Aby wpłata była uznana za darowiznę, muszą być spełnione konkretne warunki.
4: Zostać dokonane na nasze konto bankowe. Oczywiście dobrze, żeby było dobrze opisane, czyli że to jest darowizna. No i to, co do tej pory się wydarza i to, co fiskus uznaje. Jeszcze wskazanie tej osoby, która przekazuje tę darowiznę.
1: Wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca Infaktu. Do tej pory to zdanie kluczowe. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego może zmienić i zmienia reguły gry.
4: Ten wyrok jest przełomowy, bo na tę chwilę fiskus zawsze podważał i nawet w interpretacjach, które były wydawane, czy też w wyrokach sądów niższej instancji, zawsze było z automatu uznawane, że anonimowość wpłaty wyklucza uznanie darowizny.
1: Teraz ma być inaczej. Inaczej, każda wpłata, o ile nie zachodzi świadczenie usług, niezależnie od tego, czy pod imieniem i nazwiskiem, czy anonimowo, jest darowizną.
5: W mojej ocenie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jest krokiem w dobrą stronę.
1: Mówi doradca podatkowy Mariusz Korzep.
5: Ten wyrok powinien w pewien sposób ujednolicić standard rozpoznawania tego typu transakcji i spraw.
1: Wyrok NSA dotyczy twórcy internetowego, który w czasie streama otrzymał anonimowe wpłaty na rozwój swojego kanału. I wyrok, jak podkreśla Piotr Juszczyk, stanowi precedens właśnie dla twórców.
4: Ktoś pokazuje się, jest wideo i na przykład na rozwój tego kanału potrzebuje wsparcia. I tutaj mówi o tym, że jeżeli chcecie, żeby ten kanał się rozwijał na przykład tak, to proszę o wpłatę, darowiznę na konto podane gdzieś na tym wideo. No to z zasady, będziemy mówili tutaj z zasady oczywiście, o darowiźnie, jeżeli nie ma świadczenia wzajemnego.
5: Co do zasady, jeśli chodzi o kwestię samego rozliczenia podatkowego, to stanowisko organów i sądów w tych zagadnieniach sprowadzało się do obowiązku zapłat podatku.
4: I pytanie, bo wyrok oczywiście jest przełomowy, pytanie, jak będziemy dokonywać weryfikacji tych wpłat 5-letnich, czy teraz może będzie uznane, że jak anonimowe, no to z automatu 5733, niezależnie ile osób nam będzie wpłacać i to będzie limit jeden dla właśnie anonimowych wpłat, no bo przed fiskusem trzeba będzie potem udowodnić, czy faktycznie my nie przekroczyliśmy, a to jest po stronie podatnika.
1: Być może zatem konieczna będzie zmiana przepisów dostosowujących prawo do sytuacji po wyroku. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: I co państwo na to? Ciekawa sprawa, bo w sumie nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego problemu, ale często jest właśnie tak, że takimi małymi problemami często musimy, chcemy się zajmować i je rozwiązywać, tak jak w tym wypadku nasz reporter Sebastian Kierzek. I tak oto dotarliśmy do serwisu informacyjnego. No jeszcze chwila, jeszcze momencik. Monika Mędroch-Karbowska i ostatnie dziś informacje w Radiu 357.

0: Wtorek, 1 września, minęła 18. Czas na serwis informacyjny. Najnowsze informacje zebrała i przedstawi Monika Mędro-Karbowska.
1: A na początek informacja sprzed chwili. Szef MSW Niemiec na

0: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Zgodnie z wymogami prawa pracy były zabezpieczone poduszką zderzeniową.
1: Już kilkaset metrów dalej wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
0: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Pożar, który wybuchł w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej, był efektem podpalenia. To najnowsze ustalenia prokuratury krajowej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Według nieoficjalnej wersji zamaskowany sprawca miał podpalić zakład za pomocą łatwopalnej cieczy. Uciekł, gdy został zauważony.
2: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
0: Mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Śledczy bazują na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego.
2: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
0: Na razie w tej sprawie nie ma żadnych zatrzymań. Prokuratura z policją i ABW szukają sprawcy podpalenia. Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów w sprawie afery Zonda Krypto. Prezes PiS zapowiedział złożenie ustawy.
3: Trzeba uczynić coś naprawdę poważnego, żeby to kolejne wielkie nadużycie nie zostało jak zwykle uznane po krótkim czasie za niebyłe. Myśmy się napatrzyli tych wszystkich operacji, które były wykonywane przy okazji pracy tych powołanych na początku tej kadencji Sejmu komisji. Odbieranie głosu, wyrzucanie członków, którzy zadawali niewygodne pytania z sali, brak jakiegokolwiek obiektywizmu.
0: Według Kaczyńskiego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż na przykład propozycja utworzenia Komisji Śledczej, którą zaproponował Mateusz Morawiecki. Poseł Łukasz Mejza miał stracić prawo jazdy. Jak nieoficjalnie poinformowało radio RMF FM, dokument posła został zatrzymany przez starostę z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem zatrzymania prawa jazdy miała być drastycznie przekroczona liczba punktów karnych, które poseł otrzymał przede wszystkim za zbyt szybką jazdę samochodem. Sam zainteresowany wydał jednak oświadczenie, w którym zaprzecza tym doniesieniom. Bzdura, same kłamstwa, napisał Łukasz Mejza. Na koniec dobra informacja dla osób planujących podróż pociągiem. PKP Intercity oferuje w najbliższych dniach duże zniżki. Można z nich skorzystać od dzisiaj do czwartku z okazji 25-lecia spółki.
4: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego. Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
0: Wyjaśniał Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity jeżdżących do 24 października. W tych serwisach to wszystko. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
5: Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz. Na południu kraju, na Śląsku i Kieleczczyźnie lokalnie spadnie około 10 mm deszczu. Temperatura od 18 stopni nad morzem przez 22 w centrum do 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, nad morzem okresami porywisty.
6: Radio 357.
5: Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Michał Trantał. Zwalniamy stanowisko pracy, a stanowisko pracy za chwilę zajmie Darek Król.

To lato rzeczywiście powoli odchodzi. W wspomnieniach będziemy już tylko mogli tak spacerować w tych pięknych promieniach słońca, których było sporo, ale nie było w nadmiarze w tym roku, na szczęście. 10 minut po godzinie 18:00, Darek Król i Julia Nowaczyńska, zapraszamy na ten dziś wyjątkowo norweski spacer pod osłoną nieba. I to nie będzie tylko spacer ścieżkami na skraju fiordów, chociaż ten akurat takim właśnie był, bo w Tromsø się znaleźliśmy. To był 1 września albo 31 sierpnia. Źródła nie są zgodne, ale w każdym razie rok 1992, gdy norweski zespół Belcanto wydał swój album, który dla nich był bardzo przełomowy, a tak naprawdę otworzył publiczności na całym świecie niesamowitą drogę do tego, by poznać ich muzykę i tą wcześniejszą, ale przede wszystkim pozostawać przez kolejne albumy w otoczeniu tych przedziwnie cudownych, malowniczych i bardzo różnorodnych dźwięków. Belcanto, Anneli Drecker, Nils Johansen i przez pierwsze dwa albumy Geir Jensen. Ten album był albumem numer 3, Shimmering Warm and Bright, i już nagrany został w duecie, gdy Geir w 90 roku zespół opuścił i oddał się swojemu solowemu projektowi Biosphere. W czerwcu roku 22, tak nagle, tak w zasadzie jako wielką niespodziankę, mieliśmy okazję usłyszeć po raz pierwszy od Anneli Drecker i Nilsa Johansena, że pracują nad nowym albumem Belcanto, i ten album został wydany w kwietniu roku 24. Wtedy go zwiedzaliśmy i wtedy też tej muzyki Belcanto przypominałem więcej. Ale ten album, dla których to piosenek tak naprawdę zarywaliśmy wtedy noce. I nie tylko noce. Chodziliśmy z walkmanami, które odtwarzały kasety jeszcze wtedy. Niektórzy twierdzili, że te kasety w zasadzie zaczynały przypominać już zdarty sznurek, bo tak doskonałej płyty jak na owe czasy nikt się nie spodziewał. 34 lata albumu Shimmering Warm and Bright. Raz jeszcze.

chociaż dzisiaj obiecałem spacer w towarzystwie przepięknych norweskich krajobrazów, to jednak też obiecałem, że będziemy zaglądali jeszcze w inne miejsca. To Zurich, to Szwajcaria. I z tą piątką dżentelmenów spotykaliśmy się już i w ubiegłym roku, i w tym roku, bo rzeczywiście to, co tworzą, porusza serce, co najmniej serce. Me, Man, Machine. Piątka przyjaciół, która zadebiutowała no już 15 lat temu, to był rok 2011, debiut fonograficzny. To w 12 roku album Reviver. Później ukazał się po 3 latach kolejny album Plastic Faith i nastąpiło zawieszenie działalności. Powrócili do życia w nowym składzie w roku 22 i w tym 5-osobowym składzie tworzą, niewiele publikują, ale gdy już opublikują, to rzeczywiście ucho bardzo cieszy. My w ubiegłym roku w maju prezentowaliśmy Państwu takie przepiękne nagranie Eyes There w duecie z A-Wing. Kolejnym singlem, dopiero wydanym w październiku, był Hello Wonder i na Pictures, który właśnie brzmiał, czekałem od lutego tego roku, by w jakimś towarzystwie kolejnego nagrania móc Państwu zaprezentować. No i trzeba było czekać do końca sierpnia, bowiem dopiero w piątek dopełnili swój mini-album Love Plus Chaos jeszcze jednym nagraniem. Me, Man, Machine, prosto ze szwajcarskiego Zurichu. Ten mini-album zamyka, kompletuje utwór Magical.

Niewiele jest okazji, by chwalić zespół za tak doskonałe zwieńczenie swojej miłości do swoich idoli. A im się to udało, po prostu. 8 maja ukazał się ten piękny cover Radiohead z legendarnej płyty Kid A w wykonaniu norweskiej formacji Kalandra. Oni nie tylko zaaranżowali go we własnej stylistyce, ale również dokonali, i to za pełną zgodą Radiohead, przekładu tekstu na język nowo-norweski pod czujnym okiem i we współpracy z pisarzem Aleksandrem Lykke. I ten efekt jest naprawdę wyjątkowy. Pokazuje klasę i zespołu i pokazuje to, że Kalandra mogłaby rozwinąć skrzydła, a może tak właśnie się stanie, na co bardzo gorąco liczę, jeszcze w poważniejszych muzycznych obszarach. Świętują 15-lecie swojej muzycznej podróży właśnie w tym roku i nie tylko ten pierwszy koncertowy album, jaki ukazał się w ich dorobku właśnie w tym roku, Live at Lafayette, mieliśmy okazję go zwiedzać, ale przede wszystkim nadchodzi nowa płyta. Już szczegóły zostały ogłoszone. 13 dzień listopada roku 26. Ten album nosić będzie tytuł The Other Side i zawierać będzie 10 kompozycji. Płyta opierać ma się na opowieściach osnutych ze wspomnień snów muzyków i prowadzonych przez nich dzienników snów z ostatnich lat. Brzmi niesamowicie i chyba warto już w tym momencie zarezerwować sobie wcale niesenny czas na to, by móc pozwiedzać tą płytę. Mało tego, że płyta ukaże się w listopadzie, oni ponownie przyjadą i to na 2 koncerty do Polski. 12 marca pojawią się w Krakowie w klubie High Park i 13 marca w Warszawie w klubie Niebo. A ta pierwsza jaskółeczka, która zwiastuje brzmienie nowej płyty Kalandry, to utwór Let Me Be Open.

Od kwietnia ubiegłego roku. Dokładnie od momentu, kiedy zaczęło być o nich słychać. I to nie u nas, a tam właśnie, gdzie na co dzień rezydują, śledzimy poczynania Hazy Waters. Agnieszka Trawczyńska, Aleksander Kaczmarek i Simon Velasquez to trio, które śmiało określam bez żadnego zastanowienia. Nasi w Londynie radzą sobie coraz odważniej i bardzo dobrze są odbierani przez nie tylko rodzimą publiczność na jednym z najgęstszych muzycznych rynków na świecie. Hazy Waters. Śledzimy ich poczynania, trzymamy bardzo mocno kciuki. Nie dalej jak na początku lipca mieliśmy okazję prezentować ich najnowsze nagranie, Blue, a oni obiecali, że ten nowy materiał już za chwilę będą mogli w pełni opublikować, bo te piosenki po prostu są. I wcale nie czekają. A świadczy o tym fakt, iż najnowszy singiel ukazał się w piątek. Hazy Waters.

Cześć, tu Aga z zespołu Hazy Waters. Pozdrawiamy wszystkich, którzy spędzają ten czas z audycją pod osłoną nieba w Radiu 357.

krótkiej wizycie w Londynie znów wróciliśmy do Oslo. Z tymi panami też spotykaliśmy się i to jeszcze nocną porą. My Flower Madame. To zespół, który w zasadzie już ma na koncie 10 lat funkcjonowania nie tylko na skandynawskim rynku. Doskonale operują i pełnymi garściami czerpią z muzycznego romantyzmu lat 80. To słychać i wcale nie chcą z tego wyrosnąć. Gdy w listopadzie 24 roku wydali swój trzeci album, zwiedzaliśmy go wtedy dość dokładnie, Inside, można byłoby powiedzieć, że minęły prawie 2 lata, więc czas na kolejne nagrania, a oni powtórzyli to, co zrobili przy poprzedniej płycie, drugiej, Prepared for the Nightmare. Wtedy wydali ją w 20 roku, by w 23, po 3 latach, ją nieco uzupełnić. A co powtórzyli? Powtórzyli to, że wydali nie nowe nagrania, nie nową epkę, a wydali właśnie w piątek wersję deluxe swojego albumu Inside. Uzupełnili 9 zamieszczonych w 24 roku nagrań o kolejne 5. Wśród nich to, którego wysłuchaliśmy, Leave Everything Behind. My Flower Madame to warte zwiedzenia wydawnictwo poszerzone, ponieważ to są utwory, które już wtedy przy przygotowywaniu płyty Inside zostały nagrane, nieopublikowane, poczekały prawie 2 lata, by ukazać się na tej rozszerzonej wersji i chyba teraz dopełniły ten album.

Minęło tyle lat, oni dopiero to opublikowali właśnie te nagrania, a ja czuję się jakby był 40 lat młodszy, gdy zamykam oczy, wspominam właśnie emocje tej muzyki, która otaczała nas w latach 80. i 90. Cudownie, że tak się właśnie dzieje. My Flower Madame. Kończy się już nasze dzisiejsze spacerowanie. Ten spacer rozpoczynałem pod czujnym okiem Julii Nowaczyńskiej, ale później stery przejął Rafał Grzebalski. Bardzo dziękuję za to, że doprowadził nas do finału po tych norweskich, czasami wzburzonych wodach i pozostaniemy w Norwegii właśnie. Pozostaniemy, by jeszcze raz otulić się ciepłem tych dźwięków, które tak nie kojarzyły się właśnie ze skandynawskim chłodem. Do Tromsø jeszcze raz Państwa zapraszam na spotkanie z grupą Belcanto, bo warto album Shimmering Warm and Bright raz jeszcze zwiedzić, przypomnieć sobie tamte właśnie emocje. Darek Król, kłaniam się nisko.

Hello, hello! Jak się macie, Gruzini? Dzieci wyprawione? Do fabryki nauki? Mijałem cię, tych biedaków. Parokrotnie. Krążyłem cię trochę po mieście. Sprawdzałem, co robicie, jak się macie. Ale głównie te biedne dzieci ze spuszczonymi głowami w białych koszulach i granatowych spodniach oraz dziewczynki w spódniczkach rzucały mi się w oczy. Nikt nie wyglądał na szczęśliwych. Czy to tak ma wyglądać? Zawodów dla naszych dzieci, naszych, czyli myślę tutaj o tych swoich najmłodszych dzieciach. Bo wy to macie prawdopodobnie już dzieci odchowane, ale ja cały czas jestem, przez całe życie mam małe dzieci. Więc ciągle mi ten temat interesuje. I tak mi strasznie żal. Nie lubiłem chodzić do szkoły. I to, że dzieci nie lubią chodzić do szkoły, całkowicie rozumiem. Myślę, że dzieciństwo powinno trwać jak najdłużej i być beztroskie. O, i tak się z wami przywitam. Nazywam się Paweł Źwicki, to jest magazyn Gruzja, z drugiej strony szyby Antek Grudniewski, który od razu zaznaczył, że niestety nie może mi towarzyszyć dzisiaj, bo idzie na siatkówkę. Także Antek, bardzo ci dziękuję, stary. Dziś wiecie, o czym będzie? O Electra Lane. Ja wiem, że to...

tutaj nie wzbudza żadnych emocji ta informacja, przynajmniej na tym etapie audycji, to powiem inaczej. Dziś będzie o dziewczynach. Lubiliście dziewczyny albo lubicie dziewczyny nadal? Ja miałem parę takich, w których się kochałem. Na przykład te.

W tych dziewczynach się nie podkochiwałem, bo z dziewczynami to tak miałem przez całe życie, że albo je uwielbiałem i się w nich podkochiwałem, albo je podziwiałem. No więc tutaj kategoria trzecia się pojawiła. Tych się bałem. A teraz będą takie, które podziwiałem.

No, to grę wstępną mamy już za sobą. Zaraz zaczniemy się bawić jak dorośli. Dziękuję, że pytacie, jak zdrowie, jak słyszycie, fantastycznie. Widzicie, ile mam energii w sobie po tej instalacji tych siekaczy. Instalacja przebiegła absolutnie bez najmniejszych problemów. Jakoś tam się na tym super nie skupiałem. A to prawdopodobnie dlatego, że potem dostałem takie pilsy od pana doktora. Moi kochani, powinniście sobie wszyscy instalować siekacze. Tylko musicie się po prostu od razu postawić panu doktorowi i powiedzieć, że chcecie poważne pilsa, nie jakieś tam szuruburu, co tam w telewizji o tym mówią. To w ogóle nie ma sensu. No dobrze. Tak jak mówiłem, gra wstępna za nami, to teraz dwa dosyć poważne podmioty z całego mojego życia, to bym przesadził, ale 100 tauzenów. W każdym z tych podmiotów usłyszycie głos żeński.

No i w końcu weszliśmy na właściwe obroty, co? Teraz to by sam można było posłuchać. Ale niestety to już koniec. To taka specjalna wersja Low Light dla wytrwałych Gruzinów. Jeśli chodzi o tych piosenkarzy i piosenkarki, których podziwiałem najbardziej, to teraz 8 minut dla nich.

Jeżeli byście szukali kiedyś fajnych dziewczyn, które można było podziwiać nie za modne sukienki, stroje, makijaże i pióra, które miały pod pachami, no to tutaj chyba lepszego przykładu w swoim życiu nie byłbym w stanie znaleźć. I to było takie lekko długie, prawie 52-minutowe intro zapowiadające nadejście tych czterech panien, którymi fascynowałem się na początku 2000s. Dziewczyny z Electra Lane założyły swój zespół pod koniec lat 90. w Brighton. Byliście kiedyś w Brighton? Pytam tych, którzy nie mieszkają w Brighton. No to należy pojechać. No, miasto można obejść między przyjazdem a odjazdem najbliższego pociągu, więc nie jest jakieś super wielkie. W morzu się nie należy kąpać, bo woda jest zimna. Ale samo miasteczko, ludzie jak najbardziej. Dziewczęta nagrały 4 płyty. No i może tutaj nie będę zbyt wiele opowiadał. Przygotowałem dla was taką specjalną wersję płyty pierwszej.

Normalnie wspaniałe. Jeśli chodzi o mnie oczywiście. Jeśli też lubicie takie mieszanki, gdzie słowa, message zastępowane są emocjami, no to myślę, że Electra Lane powinna wam podejść. Jak się nagrywa pierwszą taką płytę, wychodzi się z nicości, świat nie czeka, to można tylko zaskoczyć pozytywnie. Wtedy można liczyć na dobry kontrakt i na drugiej płycie trzeba udowodnić dużo więcej.

A już wam się wydawało, że wiecie o nich bardzo dużo. A tu takie zaskoczenie. Wracając do dzieci, to wydaje mi się, że jednak po prostu tak jest, że dużo bierzemy, nawet jak jesteśmy jeszcze mali, nieświadomi z tego, co dają nam rodzice, z ich poglądów, z tego, co oglądają, czego słuchają. I tutaj te fascynacje, które Elektra Lane wprowadzały z płyty na płytę, były coraz głębsze. I to mnie w nich najbardziej jara.

Jak ich nie kochać? Oczywiście wy nie musicie, ale gdybyście chcieli sprawić mi przyjemność, to miło byłoby spotkać kogoś w dresiku na Nowym Świecie z napisem Elektra Lane.

Podziwiam dziewczyny, bo mają trudniej. Na pewno nie mają łatwiej. Mówię o tych dziewczynach, które nie latają samolotami, tylko telepią się busem, a potem muszą to wszystko znosić, co nawet dużym chłopcom jest ciężko znieść. Drodzy Państwo, jeżeli macie pod ręką gdzieś wolną kasetę, to sobie teraz nagrajcie to, co będzie. A jak będziecie nagrywali, to też przekręćcie gałeczkę w prawo.

poprzerzucałem trochę materiałów związanych z Elektra Lane, wywiadów, artykułów i nigdzie nie znalazłem żadnej wzmianki o Filipie Glassie. A myślę, że to bardzo istotny facet w ich życiu.

Halo. Nie śpimy. Zwiedzamy. Właściwie to już zwiedziliśmy wszystko, co na dziś przygotowałem. Miejmy nadzieję, że jak Antek wróci z SKS-u, to załaduje gruziński Facebook, bo chciałbym, żebyście tam rzucili oczkiem swoim na kilka tematów związanych z dzisiejszym naszym spotkaniem. Dziękuję w imieniu Antka Grudniewskiego, Rafała Grzebalskiego. Nie podałem ci adresu, już nie podam. Za tydzień spotkamy się ze wspaniałym stylistą, szalonym producentem, kompozytorem, gwiazdą Britpopu, Edwinem Collinsem. Dobranoc!

0: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
1: Halo, halo! Leszek! Krzysztof, odbiór!
0: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim.
1: Hurra, hurra!
0: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
2: Zapraszamy na Festiwal Górski w Lądku-Zdroju.
0: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
3: Partnerem Strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Eveline Cosmetics. Producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
4: Radio 357. Partnerem audycji jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
5: Plac na rozdrożu. Godzina 21 już minęła.
6: W Radiu 357.
5: I pewnie w całej naszej strefie czasowej, Robert.
6: Jest spora szansa, że tak jest. Jarosław Juszkiewicz.
5: I Robert Zembrzycki. Wiemy, że jesteśmy trochę nietypowo w tej chwili w ramówce Radio 357.
6: Nasze miejsce.
5: Nasze miejsce jest o godzinie 13 w niedzielę. Ale nie jesteśmy tutaj, drodzy Państwo, dziś przypadkowo. Zwykle mówimy o grach w rzeczy technologicznej i mówimy także o nowoczesnych technologiach. To będzie temat, który zdominuje dzisiejszy plac na rozdrożu. Dlaczego? Otóż Uniwersytet Dolnośląski DSW od 1 kwietnia 2026 roku zmienia nazwę na Uniwersytet DSW IDEIS, rozpoczynając tym samym nowy ogólnopolski etap rozwoju.
6: Ta uczelnia działająca od blisko 30 lat we Wrocławiu otwiera swoją drugą lokalizację w Krakowie i łącząc potencjał obu ośrodków akademickich, pozostawia dla studentów dotychczasowe programy, wykładowców i sposób kształcenia. I warto tutaj podkreślić, że uczelnia posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, prowadzi 38 kierunków studiów oraz ponad 100 kierunków podyplomowych, a jej kadra liczy 168 osób.
5: Można również kształcić się w game devie i o tym dziś będziemy mówić. Będziemy rozmawiać o szkoleniu osób, między innymi, które w przyszłości będą tworzyć gry wideo.
6: I postaramy się przy okazji odpowiedzieć na pytanie, czy w dobie kryzysu branży game devu warto w tej dziedzinie

0: Chciałem powiedzieć w rzeczy technologicznej, ale to przecież plac na rozdrożu. Czas przedstawić naszych dzisiejszych gości.
1: Dr Maciej Śledź, ekspert z obszaru badań nad grami wideo, wpływu społecznego i kulturowego gier, Serious Games oraz dostępności gier i aplikacji dla osób z różnorodnymi potrzebami.
0: Dobry wieczór, witamy cię.
2: Dobry wieczór.
0: Oraz Hanna Pachurka, ekspertka z zakresu kompozytingu, projektu.

0: projektowania 3D, produkcji filmowej, reklamie, w game devie, pracy nad wpływem mediów wizualnych na narrację. Witamy cię serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: No i co, to w takim razie warto się kształcić w tym kierunku, czy nie? Bo słowem wstępu tylko jeszcze. To, że branża gier komputerowych jest w tej chwili w kryzysie, to jest jakby wiadome, wystarczy spojrzeć na nagłówki wszystkich portali informacyjnych. Dobrze nie jest.
0: Zwalnia się, konsoliduje się firmy i dochodzi do sytuacji, kiedy jedna duża firma wypuszcza dużą grę, mam na myśli oczywiście GTA 6, wszyscy inni kulą ogony. Ja nie pamiętam takiej sytuacji na rynku, powiem szczerze. Czy w związku z tym warto nadal kształcić się i rozwijać karierę w tym kierunku?
3: Zaczynamy ode mnie, tak?
1: No to zacznijmy od ciebie.
3: Dobrze. Z mojej perspektywy, moim zdaniem warto cały czas kształcić się w tym kierunku. Jeśli chodzi chociażby o ten cały kontekst kryzysu, ten kryzys chyba już jest od wielu, wielu lat i po prostu czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Teraz rzeczywiście możemy zauważyć, że pojawiają się problemy nawet przy wypuściu niektórych dużych tytułów. O niektórych rzeczach wiem, o niektórych nie mogę mówić, ale jest rzeczywiście...
0: Będzie opóźnienie w tej dużej grze?
3: Nie będzie opóźnienia w tej dużej grze, ale no, jest strasznie dużo załatwiania, jest strasznie dużo różnej papierologii, żeby rzeczywiście przerzucić ten swój projekt, żeby ktoś to zaakceptował. W Polsce na przykład, jeśli sobie na to popatrzymy, chociaż nie, nawet nie w Polsce, kiedy popatrzymy na całą branżę, mamy problem chociażby z wydawnictwami. Bo jeśli mamy rzeczywiście jakiegoś wydawcę, to ten wydawca musi mieć skądś na to pieniądze. Wiadomo, że wydawca nie jest typowym inwestorem za każdym razem, ale jednak musi skądś mieć jakieś zaplecze i tutaj pojawiają się chyba największe problemy. Ja jestem po powrocie teraz z targów w Kolonii w Gamescomie na stanowisku, w którym to omawialiśmy, prezentowaliśmy naszą branżę. Wszyscy, którzy do nas podchodzili, pierwsze pytanie praktycznie, czy u was znajdziemy jakichś wydawców? A moja odpowiedź, to zależy. I wcale nie ma ich tak dużo.
0: Czy ja dobrze rozumiem, jak w wielu branżach, jeżeli chcesz wydać grę komputerową, to sobie znajdź sponsorów i tych, którzy zapłacą za to?
3: Niestety tak.
0: Straszne. Znaczy, zawody twórcze, jak widać, mają jeden wspólny problem, mianownik. Robercie, ty zamilkłeś na chwilę.
2: Zamilkłem, bo zastanawiam się, czy obecne te problemy są sygnałem jakiejś trwałej zmiany modelu funkcjonowania branży, czy są raczej naturalnym etapem jej dojrzewania i po prostu kolejną fazą tego rynku gier.
1: No właśnie ja, jak przeczytałam temat naszej rozmowy, to sobie tak pomyślałam, Jezu, jak ja nie lubię tego słowa kryzys, bo ten kryzys jest co chwilę w jakiejś branży. Przypomnijcie sobie, jak wszedł dźwięk w produkcjach filmowych. Jakie to był wielki problem.
0: Ja mimo tego, że jestem stary, nie pamiętam.
1: Znaczy, no generalnie, no tak, ale bardziej mi chodzi o te historie związane z tym, ilu aktorów
0: oczywiście
1: straciło pracę
0: tak
1: wtedy, w związku z tym, że ten głos się nie dopasował do tego, co się w tej branży wydarzyło. I to był ogromny kryzys w branży. A mimo to kino no dzisiaj ma się dobrze, tak? Produkcje filmowe, serialowe i tak dalej trwają. No i właśnie ja zawsze mam problem z tym słowem, bo ja uważam, że po prostu te branże przechodzą przemiany, tak? Są potrzebne inne kwalifikacje, inne umiejętności. Tak, oczywiście jest redukcja 5 stanowisk na przykład do 1, ale to się dzieje wszędzie, w każdej branży, no szczególnie właśnie tej kreatywnej, bo się rozwija ta technologia, no i właśnie to słowo kryzys zawsze tak trochę gryzie, no bo trzeba po prostu się umieć dostosować do tego, że ten świat się zmienia. My mamy taką trochę mentalność, że 70 lat najlepiej na jednym stanowisku, gdzie właśnie no w Europie są kraje nauczone tego, że tam po paru latach warto się przebranżowić, tak? Warto spróbować innego stanowiska. No i właśnie ja mam nadzieję, że u nas też to troszeczkę ludzie zrozumieją, że po prostu no, ta technologia się będzie rozwijała, tak? Będzie się branża zmieniała, a my się musimy do tego dostosować, tak? Nabyć nowych umiejętności, być otwartym na te zmiany i nie próbować z tym walczyć, bo to się nie uda.
0: Zgodzisz się, Maćku?
3: Zgodzę się, szczególnie jeśli sobie popatrzymy jeszcze na to, że ta branża się cały czas rozwija. My jako polska branża jesteśmy aktualnie na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o zatrudnienia. To jest ponad 14 tysięcy osób aktualnie.
0: Zastanawiam się, jaka w tym zasługa Wiedźmina i Cyberpunka.
2: No CD Projekt Red na pewno i Techland, prawda? Dwa Blue największe
1: Team,
2: polskie studia.
1: Tak. Bloober, więcej mamy tych firm.
3: Tak, mamy właśnie dość
1: Ten
3: dużo
1: Square Games, ekipy. Tak?
2: To Rebel są... Wolves. Którzy za chwilę, tak za chwilę to mają premierę Blood of the Dawnwalker.
0: Szczerze? Tak. Przepraszam, nie wiedziałem, że Rebel Wolves są polscy.
2: No przecież to są twórcy Wiedźmina, którzy odeszli z CD Projekt Red.
0: A, widzisz.
2: Konrad Tomaszkiewicz, jeden z głównych twórców.
0: Ja myślę, że w ogóle, jeszcze zostajemy na chwilę przy tym Wiedźminie, bo myślę, że to było wielkie zaskoczenie dla polityków, że nagle się okazało, że polską marką może być gra komputerowa.
3: Tak, tak, to 2007 rok, jeśli tak. dobrze pamiętam. Pierwszy Wiedźmin, no i pokazujemy, że my jesteśmy w stanie zrobić AAA, tak? Czyli rzeczywiście tą taką dużą grę, nie mówimy tutaj o indykach, czy jakichś takich mniejszych tytułach, no bo Wiedźmin jest uznawany gdzieś przez większość osób, czy to groznawców, czy ludzi z branży, jako taki pierwszy polski AAA. Mhm. No i okazuje się, że eksportujemy to wszystko, że pokazujemy to poza nawet naszym krajem, i to się sprzedaje. Nie? Później mamy Wiedźmina 2, a powiedziałbym, że później mamy Wiedźmina 3, ale my nadal mamy Wiedźmina 3, bo patrząc na to, co stało się chociażby w Kolonii aktualnie.
2: Mówisz o ogłoszeniu remastera Wiedźmina 3 na Gamescomie.
3: Tak, o remasterze, no oraz o DLC. Mówimy tak. tutaj o dodatku do gry, która ma 11 lat.
2: 12 już, 2015 rok, no to za chwilę ma 12. No jak tak. wyjdzie dodatek, to 12-letnia gra będzie.
3: No i zazwyczaj nie mamy czegoś takiego w naszej branży.
2: Zazwyczaj Bethesda wydaje 77. wersję Skyrima za pełną cenę, zaktualizowaną do dzisiejszych cen dużych tytułów.
3: Tak, to swoją drogą jeszcze. Chociaż nie, już mamy Skyrima na lodówki, tak, więc
2: tak, pytanie, i Duma na to stery.
0: Chciałem was zapytać, bo gdzieś pokutuje taki stereotyp człowieka pracującego w game devie, który siedzi, koduje i właściwie puste pokoje wypełnione tylko pracownikami, którzy patrzą w ekrany i stukają ten kod. A przecież tak naprawdę game dev to jest cała masa możliwości i kompetencji, które również w waszej uczelni można zdobywać.
1: Oczywiście. To są w ogóle, ja uważam, że game dev w Polsce to jest przede wszystkim bardzo duża społeczność, bo tak jak mówisz tutaj o pustych pomieszczeniach i tak dalej, to są bardzo często firmy, które w ogóle ze sobą wychodzą, spędzają ten czas poza pracą wspólnie, ale tak, no my staramy się przede wszystkim, no trochę też pilnować tego programu pod względem tego właśnie kryzysu, tak? My co roku rozmawiamy z firmami, rozmawiamy z naszymi partnerami, właśnie wrocławskimi środowiskami game devowymi, co jeszcze w tym programie, co zmienić, co może już się nie przydaje, tak, bo już gdzieś tam właśnie zostało to zastąpione, a co innego trzeba wrzucić. Takim ciekawym było w sumie wprowadzenie przedmiotu związane z monetyzacją gier. Tego wcześniej nie było w naszym programie związanym z właśnie ze specjalizacją game devową.
0: Powinien być na pierwszym roku jako pierwszy przedmiot.
1: No właśnie.
0: Jak zarabiać.
1: No właśnie, dokładnie, tak. No nie było tego, ale gdzieś to tam z boku właśnie firma się odezwała, że potrzebujemy specjalistów, którzy to będą umieli zrobić. No i faktycznie ten program nasz jest bardzo szeroki, bo zakrawamy tam o tak naprawdę całą produkcję gier, tak, łącznie ze dźwiękiem, tak, z reklamą dla tego game devu, więc tak naprawdę studenci po naszych studiach są w stanie podjąć naprawdę, naprawdę szeroką gamę stanowisk.
2: A czy to jest tak, że specyfika tego rynku jest na tyle różna od innych branży, choćby rozrywki, że finansowanie takich projektów, czy pozyskiwanie finansowania na nie faktycznie wymaga jakiejś specjalistycznej, osobnej wiedzy, po prostu lepszej znajomości tego konkretnego rynku?
3: Jeśli o to chodzi, to od kilku lat to się strasznie poprawia. Chociażby dzięki grantom, które się zaczynają pojawiać w różnych miejscach. Instytut Przemysłów Kreatywnych chociażby od zeszłego roku albo od 2 lat, nie chcę teraz spalić, prowadzi granty, które zarówno wspierają przeróżne projekty, jeśli mówimy tutaj o samych projektach, wypuszczamy grę, tak, mamy jakiś pomysł na grę, a z drugiej strony, kiedy mamy pomysł na konferencję, czyli to, o czym Hania mówiła, czyli właśnie to łączenie naszej społeczności, bo kiedy my sobie popatrzymy, jak wygląda nasza społeczność, jeśli chodzi o ten game dev, to jesteśmy chyba jedną z nielicznych społeczności w Europie, która rzeczywiście chce się tak spotykać, bo patrząc na to w Krakowie, tutaj niedaleko, mamy Digital Dragons, tak, konferencję B2B, jedną z największych w Europie, w Poznaniu Game Industry Conference, tak. Nie mówię już o
2: Geek,
3: mniejszych.
2: Tak zwany, no.
3: Tak, Geek nawet nawet ostatnio zostałem poprawiony przez
2: Ja wiem, ja mówię tak jak Borys Nieśpielak, że git specjalnie, ale to chodzi o geek jak geek, prawda?
3: Tak. Czy nawet masa jakichś mniejszych konferencji, które rzeczywiście są w stanie się rozwijać, też dzięki tym grantom. No, chociażby konferencja, którą ja współtworzę we Wrocławiu, jest beneficjentem takiego grantu. Czy dalibyśmy radę bez tego grantu? No nie, nie dalibyśmy rady, ale dzięki temu rzeczywiście jesteśmy w stanie wspierać zarówno tą społeczność, która już jest, jak i wprowadzać tych, którzy dopiero chcą zacząć coś robić w tej branży.
2: Ale z tego wynika, że zostawiliśmy włączony ekspres. Klasyczni my. Zawsze sobie obiecujemy, że wyłączymy go przed audycją.
0: Element zostaje technologiczny musi być.
2: Tak jest. Ale wracając do tego, co chciałem wtrącić. Wynika z tego w takim razie, że powoli, przynajmniej w oczach takich organów, jak choćby Unia Europejska, czy innych grantodawców, gry komputerowe właściwie stają się pełnoprawną dziedziną sztuki, dotowaną tak samo jak wszystkie inne dziedziny kultury.
1: Właśnie ja dużo dyskutuję z moimi studentami na ten temat, bo prowadzę taki przedmiot, który się nazywa język sztuk wizualnych i zawsze tam dochodzi do takiego momentu właśnie rozmowy, czy gry to sztuka. No i oczywiście my jako artyści bronimy tej tezy.
0: Dlaczego ktoś w ogóle powinien zadawać takie pytania?
1: No właśnie, niestety mamy czasem, co nie, walkę z różnymi...
2: Krzysiek Maj zawsze mówi, że to jest najlepsze, bo najpojemniejsze medium,
1: dokładnie,
2: jeśli
1: tak.
2: chodzi o sztukę.
1: I w ogóle w tych grach jest bardzo dużo sztuki, tak? Tam są i teoria kolorów, i mnóstwo innych związanych z dźwiękiem. No praktycznie teatr, tam jest wszystko dosłownie.
2: Prowadzenie kamery, voice acting.
1: Tak, dokładnie.
0: Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niech zagra w Ghost of Tsushima.
1: To jest jeden z naszych przykładów.
2: No,
1: tak?
2: Takich gier, które są dziełami sztuki, jest mnóstwo.
1: Ale to nie jest prawda, że wszyscy to rozumieją. To naprawdę jeszcze myślę, że parę lat zajmie tym takim zagorzałym, powiem, i trochę nam jeszcze zajmie wyjaśnienie, że faktycznie w tym obszarze game devu jest jeszcze bardzo dużo miejsca na naukę, tak? Na naukę o komunikacji społecznej, tak? Żeby właśnie o tym wpływie, że właśnie dużo osób jeszcze tego właśnie myśli o tym takim kontekście rozrywki. A jeszcze myślę, że musimy tutaj parę lat nam zajmie promowanie tego jako naukę.
2: O tym, jakich kompetencji będą w najbliższych latach potrzebować studia i gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla młodych twórców, którzy dopiero wchodzą na rynek, porozmawiamy po tej piosence.

0: przed piosenką zajawiałem, że będziemy kontynuować w rozmowie wątek kompetencji.
1: Zajawiałem.
0: Tak.
1: Lubisz to słowo.
0: Lubię. I lubię też mówić, że czas pokaże. Czas pokazał, że mi się wtrącisz w pół zdania. Jakich kompetencji w najbliższych latach potrzebować będą studia i gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla młodych twórców?
1: No to studenci, a nie studia.
0: Nie, studia. Studia tworzące gry.
1: A, no tak. Ale studenci też.
0: Studenci również, żeby w tych studiach pracować. Proszę bardzo,
2: no,
0: Aniu.
2: Myślę, że pierwsze, co przychodzi do głowy, to sztuczna inteligencja i to na pewno no, studenci, którzy u nas studiują, oni się bardzo buntują przeciwko tej sztucznej inteligencji. Naprawdę do tego stopnia, że w ogóle nie chcą używać tych narzędzi AI-owych i z jednej strony ma się takie poczucie dumy, że faktycznie czują się na tyle kreatywni, że wierzą, że nie potrzebują. No natomiast niestety te kompetencje będą im potrzebne i są już im potrzebne na starcie w rekrutacjach. Coraz więcej widzimy w rekrutacji, w ofertach rekrutacyjnych, że te umiejętności AI-owe są wymieniane i są pytani, jak wykorzystują w swoich produkcjach
1: to AI. Ale to jest ciekawe, że młodzi ludzie, to jest dla nich obciach.
2: No, nie, no to są artyści, tak? Oni chcą wierzyć, że oni zrobili coś sami, ale naprawdę dochodziło do konfliktów u nas na uczelni, gdzie właśnie wykładowcy byli otwarci na to wykorzystanie sztucznej inteligencji gdzieś tam w pracach, a oni przychodzili do nas ze skargą i jak to on mógł pozwolić nam sztucznej inteligencji korzystać?
0: To jest trochę tak, że tutaj trzeba to wypośrodkować. Mówię to trochę z doświadczenia, ale od kilku tygodni jestem zaangażowany w proces tworzenia gry ze znajomymi i widzę, jak ogromne znaczenie ma wykorzystywanie AI przy iterowaniu pewnych rzeczy, bo nie da się zrobić
1: rozwinę
0: tak, że...
1: to
0: że,
1: trudne ta, słowo, iterować, czyli...
0: Po prostu robić kolejne iteracje, czyli kolejne wersje gry, gdzie robimy drobne zmiany i sprawdzamy, czy one działają lepiej albo gorzej niż to, co było wcześniej. Prosty przykład, barki, czyli tak zwane komendy, które... Znaczy komendy, wypowiedzi głosowe, krótkie, które postać wypowiada w trakcie różnych akcji, będące sygnałem dla gracza, że coś się stało. Na przykład, nie wiem, zatopiłem statek wroga, albo mogę już wbić kolejny poziom, cokolwiek. Tego typu wiadomości głosowe od naszego bohatera. No i gdybym miał na przykład nagrywać voiceover do wszystkich testowanych barków, no to zdarłbym sobie gardło i siedziałbym nad tym kilkanaście godzin. Tymczasem za pomocą AI można to do prototypu wygenerować błyskawicznie i sprawdzić, od razu podłożyć do, przez GitHuba na przykład do projektu gry i sprawdzić sobie, czy one działają i jak na przykład nie działają, albo jest ich za dużo, zmienić częstotliwość, zmniejszyć cokolwiek, po prostu wykorzystać to AI jako narzędzie, a potem na końcu, jak już będziemy mieli gotowy projekt właśnie tych wszystkich wypowiedzi głosowych naszego bohatera, no to wtedy idziemy do prawdziwego artysty, aktora głosowego i mówimy, stary, to masz nagrać tę listę 100 już zaklepanych, nie?
1: No, pewnie tak. Cieszę się, że uwzględniłeś tym żywego człowieka, żywego lektora.
3: Tutaj to jest bardzo fajny temat, jeśli chodzi o wykorzystanie AI w prototypowaniu, bo znana gra, która zebrała masę nagród na zeszłorocznym Game Awards, czyli Ekspedycja 33, była właśnie w taki sposób projektowana. To znaczy nie wszystkie jej etapy, ale część właśnie gry była wcześniej gdzieś prototypowana z pomocą AI. I przez to gra prawie że spadła ze stołka, jeśli chodzi o bycie tą najlepszą grą. Bo co się okazało, że gracze nie chcą nawet na etapie prototypowania wykorzystania AI.
0: No tylko, że jakby problem jest taki, będę tego trochę bronił, że wtedy będą na te swoje ukochane gry czekać na przykład nie 4 czy 5 lat, tylko 10 albo 15.
3: Tak, to z tym no ciężko się nie zgodzić, tylko że gracze do końca jeszcze nie wiedzą, czego oni chcą.
2: Właśnie i to samo studentom musimy, znaczy może nie, że nie wiedzą, czego chcą, ale właśnie czasem trzeba im wyjaśnić, o co chodzi z tą technologią tak naprawdę, bo ja czasem im to przykładam na taką po prostu historię rozwoju jakiś program, tak? Mam w procesie kompozytingu mamy coś takiego jak trackowanie, jak w ogóle wyjaśnić, czym jest compositing, to jest właśnie zajmowanie się w zasadzie efektami specjalnymi, czyli komponowanie finalnego obrazu i tam właśnie mamy taki proces jak trackowanie i to śledzenie pikseli. Oczywiście dzisiaj robi to program sam, ale kiedyś to ktoś musiał wykonać ręcznie. I czasem... I to oczywiście my tego nie nazywamy sztuczną inteligencją.
1: Czysta, tak? Odtwórcza robota.
2: Tak, dokładnie. I właśnie do tego są nam potrzebne te AI-owe narzędzia, bo to wcale nie jest przyjemna robota. I to w ten sposób trzeba to po prostu czasem studentom wyjaśnić, że nie walczyć, tylko właśnie nauczyć się, jak wykorzystać to w swojej pracy artystycznej. To nie musi zabierać kreatywności, to ma być tylko narzędzie.
0: Eksportowałem ostatnio 47 barków nagranych przeze mnie, właśnie tych komend, była to robota na godzinę, żeby wyeksportować krótkie wypowiedzi z programu do nagrywania dźwięku i każdej z nich nadać odpowiednią nazwę, żeby program wiedział, gdzie jej użyć. Z wykorzystaniem AI-a właśnie na GitHubie zrobiliśmy silnik do tego, który robi to za mnie, skracając robotę no, kilkukrotnie, co najmniej o tą godzinę na eksport.
3: Tak, więc kiedy pomnożysz sobie to jeszcze razy 10, tak, albo razy 24, to już masz kolejny dzień
0: tak,
3: pracy.
0: Tak, i w każdej dziedzinie tego game devu, w każdej działce tak można zrobić, bo koncept artysta najpierw zrobi 10 prototypów AI-em, żeby znaleźć tę paletę kolorystyczną, czy inne rozwiązanie, a potem faktycznie siądzie i zrobi już na gotowo coś, co przejdzie dalej, prawda?
1: Ale wydaje mi się, że za bardzo zagłębiliśmy się w sztuczną inteligencję. Być może wrócimy do tego tematu,
0: ale signum temporis.
1: Chciałbym wrócić do głównego rdzenia naszej rozmowy, czyli jeszcze do kompetencji, które są potrzebne, bo przecież nie tylko AI.
2: Oczywiście, że nie. I my tak, jeśli chodzi o taką, bo akurat jestem niedawno po takim zrobieniu sobie badania właśnie dotyczącą ogłoszeń w game devie, czy właśnie też w kontekście tego kryzysu sprawdzałam sobie właśnie jakie, czy w ogóle jesteśmy w stanie dzisiaj w tym game devie funkcjonować bez studiów. To była taka intencja moja, żeby sobie sprawdzić, jakie kompetencje są wymagane w game devie i czy faktycznie jesteśmy w stanie wszystkie te kompetencje nauczyć się sami, tak? Bez uczelni.
1: Wejdę ci w słowo. Deweloperzy bardzo często mówią, no po co ci studia? Przyjdź do nas, będziesz pracować, tak? My cię nauczymy.
2: A to jest nieprawda, bo jedną z takich ciekawych kompetencji jest na przykład praca zespołowa, co nie? Ona się pojawia w większości ogłoszeń o pracę, a z tą pracą zespołową nawet na poziomie studiów bywa bardzo różnie, co nie?
0: Umiejętność
2: bardzo
0: dawania i przyjmowania feedbacku.
2: Dokładnie.
0: Przecież jest ogromnie ważna w pracy zespołowej jakiejkolwiek. My na przykład non-stop się z Jarkiem żremy.
2: A wiecie, co ja słyszę najczęściej przy zaliczeniach? Mi się podoba. I to jest, studentowi się podoba, to mi też się ma podobać.
1: Charakterystyczne dla uczelni artystycznych.
2: Dokładnie tak. I to jest oczywiście przyjmowanie feedbacku, w ogóle tej krytyki i sam i też wielu uważam art dyrektorów wcale nie umie tego robić dobrze. Natomiast ta praca zespołowa jest faktycznie w tej branży niezbędna. Oczywiście mamy gry, które powstały stworzone przez jedną osobę i oczywiście da się. Natomiast jednak, kiedy wchodzimy do większego studia, no to jednak z tą pracą zespołową się tam spotykamy i ciężko się jej nauczyć samemu w domu. To jest studia, projekty, które są realizowane na uczelniach w ramach zaliczeń, czy nawet w ramach prac dyplomowych. To jest miejsce, w których my się uczymy właśnie tej pracy zespołowej.
1: Tutaj na półce w naszym studiu stoi replika komputera ZX Spectrum, kiedy właśnie powstawały gry tworzone przez jednego twórcę, który siedział miesiącami i tworzył na przykład takie tytuły jak Jet Set Willy czy Manic Miner. Strasznie stare tytuły. No teraz już się tak nie da. To jest po prostu zespół.
0: Chociaż dalej są gry powstające przez pojedynczych twórców, ale to już jest rzadkość. Zazwyczaj jednak jest to praca zespołowa, prawda?
3: No, ostatnia z takich dużych gier, które, no dużych, popularnych gier, które nam powstały przez jedną osobę, to Stardew Valley, tak? Mm-hmm. Tylko, że tutaj
0: Balatro też.
3: Ale jeśli chodzi chociażby o Stardew Valley, no to tam mamy taki case, że mąż poprosił żonę, czy będziesz zarabiała na mnie przez 4 lata? Uwierzysz, że mi się to uda? Tak, wierzę ci, kochanie. Okej, no to ja się zamykam w piwnicy na 4 lata i zrobię grę. Ale
0: czyli
3: czy to się musiało udać?
0: Czyli pozyskał finansowanie od żony.
3: Tak, po części tak.
1: Pamiętam historię gry, dość dobrze była opisana, Super Meat Boy, kiedy też właściwie twórca rzucił wszystko na jedną kartę. W malutkim pomieszczeniu pracowali z żoną i no, albo wóz, albo przewóz.
3: No ale to jest to samo, co zrobił Notch, jeśli chodzi o Minecrafta. Mhm. No dzisiaj Minecraft jest marką międzynarodową.
0: Gigantyczną. Za chwilę wychodzi Minecraft Dungeons 2, nie?
3: Tak. Dużo ludzi było tam przy stoisku.
1: Praca w grupie. Możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji. Co jeszcze?
3: Świadomość tego, czym są gry.
1: O!
3: Tak.
0: Sztuką, to już ustaliliśmy.
2: Czym jest imersja?
3: Czym jest imersja, to w ogóle, ale wiecie...
0: To czym są gry?
3: Wiecie, z czym jest w ogóle problem? Mhm. Ze świadomością z jednej strony, czym są gry, a z drugiej strony, jakie gry powstawały na przykład na przestrzeni ostatnich 15, 20, 30 lat. Ja prowadzę zajęcia na pierwszym roku studiów ze wstępu do Game Studies i mówię na przykład studentom, słuchajcie, bazując na Mass Effect'cie i widzę takie puste twarze, które w ogóle nie wiedzą,
1: ja
3: o czym ja mówię.
1: O Manic Minerze.
3: Nie, to już w ogóle idziemy za daleko, nie? Ale ja mówię o Mass Effect'cie, czyli no, o trylogii, no dobra, już mamy czwartą część. Mamy, nie mamy. Niektórzy różnie do tego podchodzą.
0: Ale Andromedę studenci... liczysz, rozumiem, tak?
3: Słucham?
0: Andromedę.
3: No dlatego mówię o trylogii.
1: Dlatego przestałem, nigdy nie wciągnąłem się w tę grę. Dobrze, mniejsza o to.
3: Tak, ale my tu mówimy o grze 2007-2010 rok. A kiedy przechodzimy już na Baldur's Gate, czy różne Icewind Dale, to studenci nawet nie mają świadomości tego, że takie, nie mówię, że wszyscy, tak, ale rzeczywiście zdarzają się takie osoby, które nie wiedzą, czym są te tytuły. Tak. I wiadomo, od nich w jakiś sposób nasza branża się odbiła. I cały czas się jeszcze odbija, no bo nie bez powodu Baldur's Gate 3, które bazuje przecież na D&D, czy na tym, co właśnie gdzieś na samym początku pokazał nam Baldur, jedynka, Icewind Dale, czy różne inne tego typu gry, no jest tak popularny. Więc my nawet rozmawialiśmy kiedyś tutaj przed audycją, mówiliśmy o Michale Kłosińskim, który w trakcie jednej z konferencji na AGH w Krakowie mówił o tym, że warto by było stworzyć coś w rodzaju takiej Biblii dla groznawców, żeby rzeczywiście...
1: Kilka prób podjęto.
0: Almanach gier po prostu.
3: Tak, tak, żeby ci młodzi adepci, czy to groznawstwa, czy właśnie game devu, mieli świadomość, skąd to wszystko powstało. To
2: ale są... też uczymy, bo mamy przedmiot historia gier, więc to tak, i... uzupełniamy te braki.
3: Tak, i tam się okazuje, że nagle otwieramy oczy i wow, takie gry były, tak? Czyli jest coś więcej niż Genshin Impact na przykład, który się pojawia w analizie
1: albo
3: gier.
1: Albo Fallout jest taki z jakiegoś powodu, tak, jaki jest.
3: Tak, tak, tak.
0: No ale to jest jakby specyfika tego medium. Chyba żadne inne też medium nie rozwija się tak szybko jak gry, bo filmy też się starzeją. Wystarczy pooglądać na przykład stare Bondy, te z lat 70. czy 60., żeby zobaczyć, jak zmieniło się kino akcji. Ale to dalej w założeniu jest kino akcji, ono może jest trochę inaczej zmontowane, ale podobne do tego, co kinem akcji jest dzisiaj. Te stare gry w porównaniu z dzisiejszymi, to są zupełnie inne tytuły, zupełnie inny rodzaj rozgrywki, wymagający od gracza dużo więcej pod kątem wyobraźni.
1: Ale wyjdę ci w słowo, jeśli pozwolisz.
0: Proszę.
1: Podobnie jak filmy, niektóre gry starzeją się dobrze, a niektóre bardzo źle.
3: To prawda. Ja akurat jestem znany z tego, że jestem fanatykiem takiej, niektórzy mówią polskiej produkcji, a naprawdę niemieckiej produkcji. Mówimy Gothic. Tu o gotiku. Tak.
0: Szlachetne drewno lubisz po prostu.
3: No kocham i uwielbiam po prostu.
0: Nie ma dowodów, że Gomez wiedział.
3: No oczywiście, że nie. Chociaż w remake'u coś zrobili.
2: Słuchajcie, mój narzeczony powiedział, że na ślubie usłyszę tak, jeśli przejdę gotika, tylko i wyłącznie. Mam jeszcze 2 tygodnie.
3: Jeszcze nie skończyłam.
2: Jeszcze nie skończyłam.
1: Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Yeah!

0: Partnerem audycji jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
1: Słuchają Państwo Placu na Rozdrożu w Radiu 357. Jesteśmy w Katowicach. Ten program jest nadawany z Katowic. Całkiem niedawno z Robertem uczestniczyliśmy w niezwykle interesującej konferencji zorganizowanej przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dotyczącej wykorzystania wątków naszych górnośląskich w grach wideo. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli jest jakaś taka duża moc w ogóle w polskim game devie, to jest to czerpanie z naszej tradycji. Zgodzicie się?
2: Oj, oczywiście. Tak, tak. No, Wiedźmin. Tak, to jest... Chociaż to tam są te ciekawe wątki słowiańskie, bo my generalnie nie za bardzo mamy dobrze udokumentowaną tą naszą kulturę słowiańską, ale no, pokazała światu, że Polacy mają jakąś swoją kulturę, tak? Więc to oczywiście też właśnie na tym moim przedmiocie dużo takich elementów omawiamy. Niektórzy są w szoku, że w ogóle wow, nie wiedziałem o tym, że gdzieś tam właśnie się odnoszą te rzeczy do naszej kultury polskiej.
1: My byśmy chętnie zagrali na przykład w grę, gdzie można by było wykorzystać język śląski.
3: Śląską gotkę
1: jako jeden z języków w grze. Dlaczego
3: w Minecrafcie można?
2: Właśnie tak mi się zaświtało, że ktoś to już zrobił, właśnie coś podobnego.
1: Oczywiście, że były mody.
3: Ale to nie jest mod, to jest normalnie, oficjalnie w Minecrafcie wśród języków do wyboru jest śląsko-gotka.
1: Aha, po prostu.
3: Tak. Proszę. Iszkiewicz wróci do domu i będzie grał w Minecrafta po śląsku. Zresztą Minecraft jest idealną grą do śląskiej gadki, no bo przecież tam się dużo...
1: Gotki hopie.
3: Do śląskiej gotki, bo tam się dużo kopie przecież.
1: Zresztą Robert miał takie porównanie, kto mógłby, jakie postaci z gier mogłyby mówić po śląsku i wymyśliliśmy, że to jest przecież idealny język dla krasnoludów.
4: No Zoltan no. Ciwaj po śląsku. Tak.
3: Petarda by była.
4: CD Projekt Red, jeśli słuchacie, macie jeszcze trochę czasu.
1: Dlaczego nie? Wróćmy jeszcze na chwilę do uczenia się. Dlaczego warto uczyć się tworzenia gier wideo?
4: Wiecie co, to strasznie w ogóle moim zdaniem rozwija. Bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, że gry wideo to nie są tylko jakimś takim małym medium. Mamy tutaj transmedium, które łączy przecież literaturę, muzykę, dźwięki jako takie, jeśli mówimy tu o voice actingu. Mamy tutaj masę tego wszystkiego i jeśli przyjdzie nam student, tak, który gdzieś będzie chciał się nauczyć tego, czym są w ogóle te gry, no to okazuje się, że ja muszę coś wiedzieć na temat literatury. W jaki sposób storytelling, tak? Czyli no, w jaki sposób tak. Tworzyć te questy, w jaki sposób przygotować muzykę do tej gry, w jaki sposób przygotować przeróżne dźwięki, jak grać dźwiękami, a jak na przykład w pewnym momencie wyciszyć wszystko i po co nam to wszystko jest. W jaki sposób budować imersję. Tutaj Hania w pewnym momencie naszej rozmowy gdzieś wspomniała o tym, że niektórzy nie wiedzą, czym jest imersja. No mówimy tutaj...
2: I się wydaje, że wiedzą.
4: Tak, to swoją drogą. A później się okazuje, że imersji nie buduje się tylko przez to, że mamy ciekawą historię. Tak. Bo ta ciekawa historia to jest jakiś taki malutki ułamek.
3: Światotwórstwo.
4: Tak, światotwórstwo to już jest w ogóle odrębny, wielki temat. Ja akurat mam tą przyjemność prowadzić zajęcia ze światotwórstwa na naszej uczelni. I tam też masa studentów nagle dowiaduje się o tym, że od czego trzeba zacząć, kiedy tworzymy chociażby świat. Zacznijmy od fabuły, a to najgorsza rzecz, jaką jesteśmy w stanie zrobić, bo później obracamy się tylko dookoła tej fabuły. Ja zawsze stosuję wtedy takie porównanie. Moi drodzy, kiedy będziecie przed jednym z najgorszych momentów w waszym życiu, czyli przed pierwszym remontem, budowaniem domu, mieszkania, to tak jakbyście kupili sofę, a później dookoła tej sofy chcieli stworzyć wszystko. No i tak samo jest w grze, tak? Kiedy zaczniemy, dobra, od historii, to jeszcze można z tego jakoś wyjść, ale jak niektórzy twórcy wpadają na genialny pomysł jakiejś mechaniki czy systemu, która zostanie wprowadzona do gry i dookoła tego budują całą grę. To musi się wywalić na jakimś etapie.
3: Tak, tak. Znaczy, można na przykład, jeśli wpadniemy, bo mechanika w grze jest bardzo ważna, prawda? Można gdzieś tam kombinować, że chcę wykorzystać tę mechanikę, więc zróbmy świat, w którym coś jest jakby osią, na przykład, nie wiem, głównym źródłem energii i ta mechanika będzie służyła do pozyskiwania tego źródła energii, ale tu już mamy właśnie światotwórstwo.
4: Ale tu już wchodzimy w światotwórstwo. Dokładnie, to już nie tak. Jest prosta mechanika.
1: Gdzieś staram się jakby automatycznie odbić piłeczkę i przychodzi mi do głowy taka gra World of Goo. gdzie tutaj mechanika jednak stworzyła całą grę, czyli mamy cząsteczki, które możemy lepić ze sobą i tworzyć z nich konstrukcję. Mhm. Ale to być może jest pomysł na grę, w tej chwili pewnie taka gra jak The World of Goo bardziej by się sprzedała i sprawdziła na urządzeniach mobilnych.
4: Możliwe, no tak patrząc na naszą polską branżę, no to mamy chociażby Superhot, tak? Gra, która też w dużym stopniu opierała się na tym systemie czasu, kiedy no, my się ruszamy, to dopiero wtedy tak. Gra w jakiś sposób funkcjonuje.
3: Właśnie chciałem to powiedzieć, że jak się zatrzymamy, no to przeciwnicy, cały świat również zamiera w bezruchu. Tak szybko jak my się poruszamy, tak szybko porusza się świat. Na tym polega mechanika tej gry.
4: Tam możliwe, że rzeczywiście zaczęto od tego i nie możemy powiedzieć, że tak się nie da zrobić, ale na przykład dla takich światotwórców, którzy dopiero gdzieś zaczynają, zawsze będzie łatwiej zacząć. No to jest tak, jak zrobił Tolkien, tak? Słowa Tolkiena. Najpierw zacząłem od mapy, choć tutaj kłamię, bo czasami też mówię, że od języka, a dopiero później zacząłem ją wypełniać tym wszystkim.
3: Tak. Tak,
2: ja
3: tak.
2: Mówię, że zawsze, że studenci po całych studiach już nigdy nie zobaczą tak samo filmu czy gry, jak przed tymi studiami.
3: To prawda.
2: Że idzie się do kina i widzi się mnóstwo innych rzeczy. Ja pamiętam, jak po swoich studiach zobaczyłam Harry'ego Pottera pierwszą część. Jak ja zobaczyłam, ile tam jest 3D, to naprawdę zobaczyłam każdy możliwy efekt, gdzie no, przed studiami 3 lata wcześniej kompletnie tego nie widziałam. I tak samo jest z grami. Oni dużo bardziej świadomie w te gry zagrają. Więc jeśli ktoś naprawdę kocha gry, uwielbia, czuje się w tym dobrze, to te studia mu sprawią, że tak naprawdę te gry przyniosą mu jeszcze większe doświadczenie w tej grze i będą się po prostu jeszcze lepiej bawić, bo będą doceniać to, co w tej grze jest.
3: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, czego można się nauczyć u was na uczelni. Chodzi mi o to, czy te studia bardziej przygotowują studentów do konkretnego zawodu, czy raczej dają im pewną elastyczność i zestaw kompetencji, które pozwolą im odnaleźć się w tej szybko ewoluującej, trudne słowo, i zmieniającej się branży.
1: Albo i poza branżą.
2: U nas bardzo często w ogóle jest tak, że studenci przychodzą do nas z pewnym nastawieniem, że na przykład właśnie zostaną animatorami. I bardzo szybko się weryfikuje, bo właśnie przez to, że mamy bardzo dużo gałęzi, to tak brzmi bardzo dużo, natomiast to wszystko jest naprawdę poukładane w logiczną całość. I potem odkrywają, o kurczę, tu jeszcze coś mi się spodobało, tam mi coś stało, i kończą te studia jako wyspecjalizowani w zupełnie czymś innym, niż przyszli po coś. U nas generalnie mi się wydaje, że jest tak, że można wszystkiego spróbować, o wszystkim się przekonać, ale finalnie właśnie przez to, że mamy bardzo dużo projektów grupowych, to finalnie już na tym ostatnim roku oni już mogą się bardziej skupić na tej części, która ich realnie się im podoba, tak? Chcą się zająć na przykład dźwiękiem, no to te prace zespołowe pozwalają im już, że tak powiem, okej, nauczyłem się tego oprogramowania, ale już teraz ja idę bardziej tamtą, rozwijam się w to, co mi się bardziej podobało. Tak samo z pracami dyplomowymi. My staramy się wspierać ich pomysły i oni też bardzo często realizują właśnie jakieś swoje gry, filmy. No często całej gry nie skończą, natomiast gdzieś tam ułamek czy tam pomysły, i staramy się to wspierać i mamy na tyle też otwartych specjalistów, że im pomagają z tym, więc początek jest taki właśnie, że troszeczkę tutaj wszystkiego, a potem już mogą, że tak powiem, bardziej w tych projektach grupowych pójść już bardziej w coś, co stricte ich tam zajara.
3: A propos tych projektów właśnie, bo to mnie zainteresowało, czyli rozumiem, że takie studia można ukończyć może nie z gotową grą, ale na przykład z takim vertical slice'em, czyli fragmentem rozgrywki, który kompleksowo prezentuje przekrój wszystkich mechanik, które w grze będą, i na przykład iść z tym gdzieś dalej do jakiegoś studia albo albo gdzieś
1: Mam takie portfolio.
3: Tak, mam takie portfolio i szukam kogoś, żeby tę grę rozbudować.
2: Mamy wspaniałe koło twórców gier i my mamy uczniów, studentów, którzy po czwartym semestrze mają skończone gry. Mamy studentów gdzieś tam, przeważnie tak tych grupowych, to tam z mniej więcej rok. No wiadomo, też potem jeszcze pracują sobie na PGA, z tymi grami jeżdżą. To są gry grywalne, więc już tak naprawdę po tym drugim roku oni są w stanie już w zespole zbudować normalnie grę w Unrealu działającą z mechanikami, często z bardzo fajnymi fabułami. Mamy kilka takich gier ukończonych, prawda?
4: Tak, mamy kilka takich gier ukończonych i tak jak właśnie Hania mówi, to nie są tylko gry, które są gdzieś tam przesyłane pomiędzy studentami. Zobacz, udało nam się zrobić coś takiego, tylko w tym roku na Poznań Game Arena mieliśmy 3 tytuły, jeśli dobrze pamiętam. dwa z tych tytułów nadal są rozwijane i to z tego, co widzę, idzie to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No patrząc na to, że nasi studenci też nie trafiają gdzieś do jakichś malutkich firm, nie zaczynają gdzieś od zera, tylko mamy już studentów, którzy pracują w największych firmach, czyli Ten Square Games chociażby, czy Techland, kiedy mówimy o tych takich bardzo popularnych firmach. Ale ja przepraszam, że muszę, bo się uduszę, ale jeśli chodzi o takie kompetencje, które się też gdzieś u nas pojawiają, to ja muszę do swojego świadka troszeczkę, czyli do kwestii accessibility się odnieść.
3: Właśnie, bo pominęliśmy ten temat, a obiecywaliśmy sobie, że będziemy o tym rozmawiać, więc proszę bardzo, jak najbardziej.
4: Ile mamy? 2 godziny? Nie, wiecie, chodzi o to, jak też część studentów nagle otwiera głowę, kiedy przychodzi na te zajęcia. Tutaj nie chodzi o to, że ja je prowadzę jakoś świetnie czy coś, tylko zazwyczaj nie mamy świadomości tego, z ilu takich opcji korzystamy. Wiecie, zmieniam sobie ustawienia dźwięku, zmieniam sobie ustawienia sterowania i nagle się denerwuję, że ja skok mogę mieć tylko na spacji, a nie lubię kciukiem naciskać na przykład czegoś na klawiaturze, no bo może tak być.
3: No oczywiście.
4: Ale twórcy nie dają mi takiej możliwości. Skok ma być tylko na spacji, tak?
3: Nie no, adresowalne klawisze to jest podstawa. Pominąwszy fakt,
1: że ktoś może nie mieć kciuka.
4: Tak. I nagle okazuje się, że taka prosta rzecz jest nie do osiągnięcia w większości gier. A dlaczego? No bo tutaj wchodzimy już w realia projektowania gier. My coraz częściej, praktycznie zawsze jak gdzieś jestem, mówię o czymś takim jak krytyczny game design, tak? Czyli kiedy my myślimy o początku naszego projektu, to poza tym głównym jakimś korem tej naszej rozgrywki, pomyślmy też o czymś, co możemy określić jako taki, nie wiem, wartościowy cel naszej gry. I od początku pomyślmy właśnie o tej dostępności, czyli o tym, że ta spacja to nie musi być tylko ona od skakania, tylko coś innego. Tutaj oczywiście mówimy o bardzo błahych rzeczach, nie wchodząc na jakieś bardzo rozwinięte kwestie dostępności, ale tak jak Hania mówi, niektórzy studenci później przychodzą, mają takie założenie, że zostaną grafikami, a tutaj zostają sound designerami. Ja jestem w szoku, bo w tym roku mam chyba 5 prac magisterskich, które są związane tylko i wyłącznie z dostępnością.
1: Wow.
4: I to są ludzie, którzy byli rzeczywiście u mnie na zajęciach na trzecim roku. Teraz prowadzę z nimi seminarium magisterskie. No już kończymy, na szczęście. I okazuje się, że ta dostępność interesuje właśnie te młode osoby. To widać, ile osób przychodzi i jak oni chcą o tym rozmawiać. Bo to nie są takie zajęcia, na których ja tylko stoję i pokazuję im, słuchajcie, to ma wyglądać tak. Tylko ja czasami przychodzę, rzucam temat i za 40 minut dopiero się odzywam. Bo pojawia się taka dyskusja.
3: To jest idea chyba studiowania w ogóle, taka prawdziwa. Ale poczekaj, Jarku, przepraszam, bo nie mogę o tym nie powiedzieć. My trochę też poruszyliśmy temat tego, robiąc podcast o historii gier, że gry są miejscem, gdzie ludzie bardzo często nie mogący na przykład uczestniczyć normalnie w życiu społecznym na zewnątrz, poza domem, ze względu na różne problemy zdrowotne i tego typu sytuacje.
1: Ale chociażby fobie społeczne.
3: Albo fobie społeczne. Mogą to robić w grach komputerowych. Tutaj jeszcze dochodzi kolejna warstwa właśnie dostosowywania gier do potrzeb osób, które w pewien sposób mają możliwości ruchowe, na przykład ograniczone. I to jest, uważam, szalenie ciekawy kierunek, ale też w ogóle wspaniała inicjatywa, że w ten sposób się myśli o grach.
4: Tak, tylko szkoda, że niestety jeszcze o tym tak nie myślą studia game devowe. Mówię tutaj o twórcach gier, nie mówię o studiach jako studiach, tak, o kierunkach studiów, bo dochodzimy troszeczkę do tego etapu, kiedy to gracze muszą sami wymyślać, w jaki sposób mogę sobie udostępnić grę. Czasami do tego mogą wykorzystać jakieś modyfikacje, ale to są modyfikacje tworzone przez społeczność graczy.
1: Ale dlaczego? Bo to kosztuje.
4: Ale czy to kosztuje rzeczywiście, żeby zmienić ustawienia? No nie zawsze.
1: W całym budżecie gry, które często sięga milionów dolarów, zatrudnienie...
3: Kropla w morzu potrzeb, po prostu.
1: Kilkuosobowego zespołu nie powinno być problemem.
4: Tak, tylko właśnie dlatego mówiłem o tym krytycznym game designie, bo jeśli my od samego początku zaczniemy o tym myśleć, to nie musimy później na przykład rozwalić połowy gry, żeby wprowadzić jakąś opcję, która pomoże coś tam udostępnić.
3: Na przykład zmianę przypisania klawiszy.
4: Tak. A czasami musimy wrócić gdzieś do samego początku, żeby dopiero do tego dojść.
1: A sprzęt właściwie daje w tej chwili olbrzymie możliwości. Jak myślę na przykład o nowoczesnych gamepadach, które mają wibracje na touchpadzie, no to to jednocześnie może zastąpić masę rzeczy.
4: Tak, tak. The Last of Us Part 2 to świetny przykład gry, która rzeczywiście wprowadziła te opcje dostępności i to wyniosła je w ogóle na poziom, który mam nadzieję, że kiedyś będzie normą. Dzisiaj jak na razie nadal jest czymś wow, ale kiedy mówimy o tym touchpadzie, nie o touchpadzie, tylko w ogóle o padach, tutaj mówimy o padzie do Sony akurat, tak? Bo The Last of Us na samym początku tylko tam. Mała rzecz, ale to, że w ustawieniach możemy przypisać każdy klawisz pod każdą akcję, dosłownie, nawet tego touchbara, który mamy na samym środku, możemy go na przykład przypisać do strzelania. I wtedy albo go klikamy, albo przesuwamy palec po tym touchbarze. I okazuje się, że ludzie nagle z różnymi dysfunkcjami są w stanie przejść tę grę. Tryb wysokiego kontrastu, czyli wyłączenie praktycznie...
1: Chciałem to zapytać. Tak,
4: wyłączenie całego tła i podkreślenie tylko tych rzeczy, które są istotne. Dzięki temu osoby niewidome w jakimś stopniu są w stanie przejść tą grę.
1: Tak, albo słabowidzące.
3: Tak, albo dostosowanie palety kolorystycznej gry pod osoby, które na przykład daltonizm mają, prawda?
4: Tak, wyciszanie tła chociażby. Dlaczego wyłączyliśmy tutaj tak fajnie wiejący mi wiatrak w plecy na samym początku? Bo nam przeszkadzał, nie?
3: Tak.
4: To przeszkadza ludziom, a nie da się tego zrobić w grach.
3: To prawda.
1: Myślę, że to, co robicie, jest niezwykle ważne także z innego powodu, ponieważ ludzie, których kształcicie, wychodzą potem w rynek. I to nie jest tak, że oni trafiają w jakąś przestrzeń, gdzie są przycinani do odpowiednich rozmiarów i pakowani na konwejer, który ich wiezie przez świat tworzenia gry. Oni również wpływają na twórców. Wydaje mi się, że jest feedback w drugą stronę.
2: Oczywiście.
1: Znaczy twórców, to znaczy tych, którzy płacą, czy wydawców, producentów gier. No, ludzi w białych kołnierzykach.
2: Myślę, że nasi studenci są też jednocześnie osobami, które w te gry potem grają, tak? Boże, chcę powiedzieć, że do nich te gry też muszą trafić.
1: No tak.
2: Jeśli chodzi o te kontakty w ogóle w branży, to raz, że do nas przychodzą firmy, żeby pogadać, jakiego oni tego studenta chcą od nas, tak, no jakich oni potrzebują kwalifikacji, ale też te firmy często istnieją już też długo na rynku, tak długo na rynku, że jeszcze nie było kierunków, które właśnie wypuszczały specjalistów związanych z game designem. Teraz my mamy już kierunek, który trwa 10 lat tak naprawdę, więc już te 10 lat wypuszczamy tych absolwentów, ale teraz tak naprawdę trafiają bardzo wykwalifikowani dzięki temu ci studenci na ten rynek i faktycznie młody nawet student potrafi bardzo mocno wesprzeć taką firmę swoimi umiejętnościami, bo po prostu tych specjalistów są tam ludzie z doświadczeniem, ale właśnie na przykład o tej specjalistycznej wiedzy, jaką tutaj Maciek przedstawiał, już niekoniecznie, co nie?
3: Właściwie konkluzją tej rozmowy jest fakt, że Uniwersytet Dolnośląski DSW nie tylko zmienia życia studentów, wyposażając ich w kompetencje niezbędne na tym rynku, ale też zmienia zarówno rynek gier komputerowych, wypuszczając właśnie takich kompetentnych ludzi, jak i same gry. To jest niesamowite.
1: Robert bardzo ładnie napisał mi na szczycie wiadomości z waszymi tytułami i imionami, nazwiskami, ekspertowie.
3: Tak zrobiłem, a wśród tych ekspertowów dr Maciej Śledź, czyli ekspert z obszaru badań nad grami wideo, wpływu społecznego i kulturowego gier, Serious Games oraz dostępności gier i aplikacji dla osób z różnorodnymi potrzebami.
1: A także Hanna Pachurka, ekspertka z zakresu compositingu, już wiemy co to jest, projektowanie 3D produkcji filmowej, a także reklamy w game devie i pracy nad wpływem mediów wizualnych na narrację, to nasi dzisiejsi goście w Placu na Rozdrożu, który powoli niestety dobiega końca.
3: Bardzo wam dziękujemy za tę niezwykle interesującą i pouczającą rozmowę.
4: My również dziękujemy.

0: Wtorkowy wieczór, za sterami majestatyczny Gęsty, przed mikrofonem znacznie mniej majestatyczny Łukasz Dunaj. Zapraszamy Was do 285. wydania Włącz ten hałas. Żarty się skończyły, wracamy do szkoły.
1: So

Deftones. Jak można byłoby nie wykorzystać takiej okazji i 1 września nie zagrać tego utworu Back to School Mini Maggot Deftones. Ale to jedyny utwór, który ma już za sobą sporą historię. Dzisiaj same nowości, samo gęste. Przepraszam, to taki żart niezamierzony. Obym się wyrobił z tym wszystkim, bo mam dzisiaj mnóstwo do zagrania. Otworzyła się szuflada z nowościami, istny róg obfitości. No i właśnie, chyba zaczniemy od jednej z najważniejszych premier płytowych ostatnich tygodni. Oczywiście mam na myśli muzykę metalową.

Mastodon Barbarian's Blood z długo wyczekiwanej płyty Meryl Deep. Opinie na jej temat są zróżnicowane. Jedni chwalą, drudzy ganią, a ja się cieszę, bo oznacza to, że muzyka nie jest jeszcze wszystkim obojętna, nie stanowi tylko tła dla różnych prozaicznych czynności, ale można się właśnie na jej temat pięknie różnić. W moim przekonaniu płyta Meryl Deep jest bardzo udana i ważna. Słychać, że zespół coś przeżył, doświadczył stratę przyjaciela, gitarzysty Brenta Hinesa, ale odbudował się, powrócił być może z najlepszą muzyką od dekady, chociaż oczywiście zdania mogą, a nawet powinny być w tym temacie podzielone. Dzisiaj jeszcze wrócimy dwukrotnie do tej płyty. No i właśnie pierwszy powrót to już teraz. Utwór bardzo agresywny i bardzo też ciekawy ze względu na partie wokalne.

Vampires Diminor. Kiedy rozmawiałem z Troyem Sandersem, a miałem taką okazję podczas tegorocznego Mystic Festiwalu, przyznał, że ten utwór prawdopodobnie zaśpiewałby Scott Kelly z New Roses, gdyby nie stało się to, co się stało. I Sanders postanowił wziąć na barki te właśnie agresywne wokale, jak twierdzi, najagresywniejsze, jakie nagrał od dawna. I myślę, że poradził sobie z tym zadaniem bardzo dobrze, a wspomagali go w tym dziele Randy Blythe, czyli oczywiście głos Lamb of God, oraz Nate Newton, basista Converge. Zresztą gości na nowej płycie Mastodon Maru Deep jest więcej. Jest przecież Josh Homme w singlowym Snakes for Dinner. Jest Joe Duplantier z Gojiry. Jest Geezer Butler, basista wiadomo kogo. I Neil Fallon z Clutch. Tak więc cała plejada przyjaciół zgromadziła się właśnie i pomogła Mastodon w nagrywaniu nowej płyty. Ostatnie trzy dni spędzili w Polsce. Nie Mastodon, tylko ten zespół, który zagra za chwilę. Spędzili oczywiście koncertując i zapowiedzieli, tak mniemam, że jest to już zapowiedź ich nowej płyty z nowym wokalistą. Posłuchajmy. The Mind Move!

Fear Factory Roboticist, czyli pierwszy utwór z udziałem nowego wokalisty Włocha Milo Silvestro, który zastąpił Bertona Sibella. I tak jak na koncertach do tej pory Milo Silvestro trochę robił na mnie wrażenie takiej w pełni świadomej kopii Bartona, tak studyjnie zyskuje. Słychać zwłaszcza w tych partiach czystych wokalnych, że nie jest to kopia jeden do jednego, że facet ma swój charakter i oby tak zostało, chociaż oczywiście ten rdzeń muzyki Fear Factory pozostał nietknięty i nadal jest to muzyka maszyn. A my pozostańmy jeszcze przez chwilę w takich klimatach industrialnych, rodem z lat 90.

Marilyn Manson, Front Toward Enemy. Czy to mój ulubiony fragment albumu One Assassination Under God, Chapter 2? Bardzo być może, na pewno jeden z dwóch. I myślę, że w pełni świadome nawiązanie Briana Warnera do swojej złotej epoki właśnie z lat 90. Kiedy ukazywał się nowy singiel Down, będący zapowiedzią albumu Volume 5, byłem na urlopie, państwo wybaczą. Koledzy grali w innych audycjach, ale we Włącz ten hałas, jeszcze to nagranie się nie pojawiło.

Down Blood Oath. Na całość musimy poczekać jeszcze do 20 listopada. Ja najbardziej jestem ciekawy utworu Merciful Fate, w którym gościnnie wziął udział, no właśnie kto? King Diamond. No cóż, Down na razie tak troszeczkę ten singiel przechodzi bokiem. Mam wrażenie, że nie odsłania jeszcze zespół swoich najmocniejszych kart i oby tak właśnie było. A my gramy dalej.

Green Lung Black Magic Radio. Wcześniej mnie ten zespół, tak szczerze mówiąc, niewiele interesował. Sprawy się zmieniły, kiedy Anglicy wydali This Hidden Land 3 lata temu i to połączenie stoner doom metalu z takim bardzo brytyjskim heavy metalem okazało się, przynajmniej w moich uszach, strzałem w dziesiątkę. Teraz zespół z południowego Londynu już zapowiada na przyszły piątek, to znaczy nie ten najbliższy, tylko następny, premierę nowego albumu Necropolitan. Na razie każdy singiel z tego nowego albumu to strzał, więc dużo sobie obiecuję i chyba tak, chyba stałem się fanem Green Lung i bardzo czekam na ich kolejne nagrania. My jeszcze pozostaniemy przez chwilę w takim klimacie, ale potem będzie znacznie bardziej ekstremalnie, a już w drugiej godzinie to w ogóle. Tak więc wszyscy fani, fanki Black Death Metalu również zostaną dzisiaj obsłużeni. A na razie Graveyard i nowy utwór Means to an End.

Jeżeli ktoś z was by się zastanawiał, jak zdefiniować ideę brzmienia vintage, to Graveyard biegnie z gotową odpowiedzią. Zapowiedź albumu Fever. Obiecywałem w zapowiedzi audycji black metal z różnych stron świata, więc zapraszam do Japonii.

Za wcześnie. No zaraz, to ma być ten black metal i jeszcze utwór, który się nazy, który nosi tytuł Un Putempu. No słabo. Słabo, no ale jeżeli ktoś z was zna historię Sai, ten wie, że lider tego zespołu, Mirai Kawashima, od ponad 35 lat stoi na straży awangardowego, mocno nieortodoksyjnego black metalu, a Scorn Defeat, debiut Sai, ukazał się nakładem wytwórni prowadzonej przez Euronymousa, Death Like Silence, z numerem katalogowym Anti-Mosh 007. Gdzie są teraz Sai? Na pewno w nowym, ciekawym miejscu. Cała płyta Goka ukaże się już w najbliższy piątek, 4 września, a już w czwartek zobaczymy zespół na festiwalu Summer Dying Cloud. Dzień później w krakowskim Zaścianku w towarzyszeniem grupy Devil Master. A my z Japonii wędrujemy do, w zasadzie na Słowację i tam już pozostaniemy do godziny 23:00.

0: Radio 357.
1: Minęła 23, za nami słowacki Krolog, a przed nami niemiecki Trash.

Temu teraz meldują się po blisko 7-letniej przerwie z albumem numer 6 Death Mask Messiah. Od ostatniego piątku już można się zapoznać w całości z tą płytą. Ale może chcecie szybciej?

Prosto z Chile, Reaper, The Source Exterminator z pierwszego dekady albumu zespołu Towards Rebirth. Mam wielką słabość do tego death thrashu z Chile, zespołu właśnie takich jak Reaper, Mayhemic, Apostasy.

Nie wiem, co tam jest w powietrzu w tym Chile, ale musi to być coś bardzo niedobrego, bo te zespoły gnają na złamanie karku i grają tak, jakby po prostu jutra miało nie być. Reaper, zapamiętajcie tę nazwę. A teraz już oficjalnie chciałbym ogłosić, że na salony powrócił techniczny trash death metal, który był gatunkiem dość popularnym na przełomie lat 80. 90. Chyba już jesteśmy świadkami renesansu tej muzyki, co będę chciał udowodnić za pomocą następnych dwóch nagrań.

Kanadyjski The Simulator w zapowiedzi albumu Artifice Dissolves i myślę sobie, że Voivod mogą być dumni z nowego narybku kanadyjskiej sceny, chociaż akurat The Simulator kojarzy mi się znacznie bardziej z taką zbrutalizowaną wersją zespołu Oblivion, również z Kanady. A teraz Włochy i Miscreants.

Trade Union, Miscreants z wydanej w zeszły piątek płyty Reminiscence, drugiej w dorobku tego włoskiego zespołu. No i cóż, te reminiscencje tuzów technicznego trash defu są jak najbardziej słyszalne w muzyce zespołu, ale w sumie gdzie tutaj wady? A teraz nagła zmiana klimatu.

Najbardziej pracowity zespół w historii sceny black metalowej powraca z albumem. Już chyba straciłem rachubę, czy to jest album numer 18 czy 20. W każdym razie pod koniec października płyta Mid ukaże się na rynku, a to jest już druga zapowiedź tego wydawnictwa, utwór Solar Will. A za chwilę black metal powstały w gorących polskich głowach, chociaż na obczyźnie.

Terrestrial Hospice, Serpents in the Grass. Pamiętam, kiedy Inferno po którymś koncercie Behemoth rozmawialiśmy ze sobą i w pewnym momencie sięgnął do kieszeni i wyciągnął taką małą, białą płytę w digipaku. Powiedział, a wiesz co, posłuchaj sobie tego, to jest taki black metal, który zawsze chciałem grać, ale nie miałem z kim. W końcu znalazł się ktoś. No i właśnie, to był materiał Universal Hate Speech, debiutancka epka tego projektu. Od tego momentu minęło już 8 lat, a Terrestrial Hospice wyrósł do takiej rangi, można powiedzieć, jednego z najjaśniejszych, chociaż powinienem raczej powiedzieć najmroczniejszych zespołów rodzimej sceny black metalowej. Na co dzień większość składu w Norwegii, ale pracują razem, nagrywają, również koncertują, co pewnie część z was miała już na własnej skórze, mogła to poczuć. Omnicide Chapter 1, płyta 11 września. A my pozostaniemy w takich brutalnych i diabelskich klimatach jeszcze przez co najmniej 5 minut, a może nawet dłużej.

Doombringer, Plane of Wonder. Ci to się nie certolą z brzmieniem. Zupełna piwnica, 100% pana szatana i nowy album Ad Compita, wydany po 7-letniej przerwie wydawniczej. Doombringer, projekt, ale też zespół, to może tak to nazwijmy, zrzeszający członków m.in. formacji Cool de Ghoul czy Bestial Rights. A teraz coś brudnego i pochodzącego również z miejsca, którego pewnie nie chcielibyśmy w ogóle odwiedzać.

Filth, Mental Butchery, trzech typków ze Szwecji, którzy udowadniają, że death metal powinien być brudny, plugawy i ciężki jak grobowa płyta. W międzyczasie dostałem bardzo ciekawego maila od Jacka, który odniósł się do mojego komentarza o metalu z Chile. Otóż miał on możliwość zweryfikować to osobiście, będąc w Chile, rozmawiając z tamtejszymi fanami. Nie rozwodząc się zbytnio, tu cytuję, ten kraj, społeczeństwo wygląda trochę jak w Polsce lat 90. w pozytywnym sensie. Jest w nich masa pierwotnej energii, są ciekawi, głodni nowych wrażeń i wszędzie wokół widać metalowców. I przy winie tradycyjnym grillu Asado znajomy Chiliczyk wyjaśnił mi, że ten ich głód muzyki bierze się też z tego, że ten kraj jest dosłownie na końcu świata i przez dekady omijany był przez zachodnią kulturę, bo daleko i się nie opłacało. Wszystko zatrzymywało się na Brazylii i Argentynie i dopiero kiedy do Chile dojechali Iron Maiden, wszystko się zmieniło i był to moment formatywny, który być może wpłynął na to, że ta miłość do metalu w Chile jest tak gorąca. A my teraz troszeczkę zwolnimy, co by sąsiedzi na was się nie skarżyli.

The Night Eternal Dance on Crimson Ground. A dzisiejsze spotkanie zakończymy tak samo, jak kończy się nowa płyta Mastodon, o której piszecie tak, wspaniały album, nudy, trudno ocenić. Pierwsza płyta, którą kupię, czyli jest tak, jak być powinno, czyli niech muzyka wzbudza dyskusje, emocje i tego sobie i wam życzę. Dziękuję za obecność, za komentarze, za wiadomości. Audycję realizował Rafał Grzebalski, ja nazywam się Łukasz Dunaj. No i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Spokojnej nocy.

0: Jak to szybko minęło. Mamy już drugi dzień września.
1: Pogranicze dźwięków.

Siostro, ratuj, to koniec wakacji, ratuj tylko mnie. Państwo chyba poznają tych rzezimieszków. Rok 1988, słowa Grzegorza Ciechowskiego, muzyka Jana Borysewicza. No ja mam wrażenie, że to już się robi taka mała tradycja na początku wszystkich naszych audycji. Takie nietypowe rozpoczęcia w pograniczu, ale już za moment, obiecuję, wrócimy do normalności, czyli do muzy tradycyjnej. Janek Chojnacki, Artur Gaweł. Słyszymy się do godziny drugiej.

Tercet Imperial. Oto oni. Asia Sztucka, Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki. Oj, bardzo mocno namieszali płytą Prymat, wzbudzili kontrowersję. Nie wiem, czy państwo kojarzą coś takiego jak folkową policję. No to właśnie folkowej policji zaszli za skórę, ale o to też chodziło, żeby trochę powywracać to wszystko. Album znakomity wybrzmiał również na Ofie w Katowicach. Kto z państwa był i kto słyszał Tercet Imperial właśnie tam? Proszę odzywać się koniecznie. Pogranicze dźwięków na Instagramie, tam najłatwiej. Albo poproszę też o tradycyjne listy Słowackiego 19a Warszawa lub mail artur.gawel@radio357.pl. A może właśnie zaczęlibyśmy sobie wysyłać tak tradycyjne listy i kartki? No, bo skoro o tradycji teraz mówimy, no to jest ona potrzebna.

potrzebna w tych naszych dzisiejszych słabych czasach, tak mi się wydaje. Dziś o tradycji z łączeniem takim nowoczesnym będzie sporo. Będziemy mieli świetnych gości. Telemost z Legnicy i Krakowa nam się szykuje. Duet Wianek będzie na naszych łączach, ale jeszcze trochę wolniej teraz, trochę zwolnimy. Będzie tradycja i nowoczesność w wykonaniu tercetu Imperial.

Tercet Imperial i Lesie. Znakomicie brzmi ta interpretacja, no i znakomicie brzmi płyta długo grająca Prymat. Folkowa policja nie ma się do czego przyczepić, jeśli dogłębnie sprawdzimy, o co muzykom chodziło i jak brzmi ta płyta. Proszę ją oczywiście konsumować. Wywiad z tercetem jeszcze przed wydaniem tego Prymatu jest w podcastach Pogranicza Dźwięków. Zachęcam do słuchania. No i sobie tak myślę, że trzeba z nimi porozmawiać znów. I to już niedługo. A my w tym programie już niedługo właśnie porozmawiamy z Klaudią Wójcik, wokalistką, ale także aktorką, i Michałem Burkiem, muzykiem obsługującym syntezatory i samplery. To jest świetny duet, który tworzy taką grupę Wianek, która, jak sama mówi o sobie, gra folktronikę. Byłem na ich koncercie na festiwalu Uroczysko, posłuchałem, zobaczyłem, no i bardzo mi się spodobało. Słowiańskie rejwy, tak też można ich muzę określić.

0: Tu Radio 357, słuchacie Pogranicza Dźwięków niezmiennie, a na naszej antenie wspaniali goście Klaudia Wójcik i Michał Burek. Zespół Wianek, którego miałem okazję posłuchać i zobaczyć na festiwalu Uroczysko, no i spodobało mi się, no i sobie też pomyślałem, że trzeba z nimi porozmawiać. No i oto oni. Klaudia i Michał w tym wypadku zdalnie, ale ja mam nadzieję, że uda się spotkać kiedyś na żywo. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Moi drodzy, jak się w ogóle macie? Jak tam wasze życie? Jak koncerty, festiwale już za wami? No i powiedzcie proszę, skąd nadajecie?
2: Tak, większość koncertów, taki najbardziej intensywny czas już za nami. Zakończyliśmy taką letnią trasę koncertową. Wróciliśmy do domów, czyli ja teraz nadaję z Legnicy, a Michał...
1: Ja nadaję z Krakowa, więc można powiedzieć, że południe Polski nadaje do stolicy.
0: Moi drodzy, słuchajcie, ja tak przekornie uwielbiam te wszystkie dziennikarskie szufladki, w które wrzuca się zespoły i utwory, no i określa się muzykę, jaką te zespoły grają. I zauważyłem taki u was termin folktronika. Tak nazwaliście też swoją epkę, więc no też tak określacie swoją muzykę jako folktronika?
2: Tak, dokładnie. Folktronika, bo folk i bo elektronika. No i gdzieś tam wszystkie te piosenki, które tworzymy, wywodzą się z tradycyjnych polskich pieśni ludowych. Prawie wszystkie, bo już trochę zaczynamy też rozszerzać i iść w lekko inne kierunki, cały czas obracając się gdzieś tam w tym klimacie. No ale wszystko wywodzi się właśnie od tej tradycji i od tego folku, który połączyliśmy właśnie z elektronicznymi bitami.
0: No to teraz pytanie tradycyjne. Jak to się zaczęło? Jak połknęliście bakcyla i zaczęliście się zajmować muzyką tradycyjną w bądź co bądź trochę innym wydaniu?
1: Pomysł narodził się w Krakowie, jak jeszcze tam każde z nas mieszkało. Klaudia zaraz być może mnie poprawi, ale pracowaliśmy, graliśmy na jednej takiej scenie niezależnej. Tam się poznaliśmy w Krakowie i Klaudia miała dyplom w ramach Centrum Muzykalowego w Kapitolu.
2: W ramach studium muzykalowego miałam dyplom i miałam przygotować po prostu jakiś taki projekt swój dyplomowy, muzyczny.
1: Tak, i Klaudia przyniosła właśnie kilka utworów ludowych, które mieliśmy zaaranżować na pianino, na fortepian, więc zacząłem je robić na jazzowo. No i to później gdzieś tam się przerodziło w taki pomysł, żeby może faktycznie wykonać takie utwory trochę z takim właśnie jazzowym zacięciem, a to się zbiegło akurat z moim wyjazdem do Warszawy, gdzie zacząłem się coraz bardziej interesować muzyką elektroniczną, interesować się syntezatorami, ich niesamowitym, w zasadzie nieograniczonym brzmieniem. No i tak dodałem bicik do pierwszego naszego utworu, który wyszedł, czyli w sumie Kto się zani. No i się okazało, że fajnie, że jest z tego fan. I tak to się zaczęło.
2: Trochę to wyszło przypadkiem. W sumie jakoś nie nastawialiśmy się właśnie. Zaczęło się od tego projektu i to miało być tak na początku jednorazowo, ale później się wkręciliśmy. Zaczęliśmy grać jakieś pierwsze koncerty i wtedy właśnie dopiero zobaczyliśmy, że ludzie się w to wkręcają i że im się to podoba, że mamy taki jakiś dobry feedback, że ludzie chcą tego słuchać, chcą się do tego bawić. I wtedy właśnie zauważyliśmy, że faktycznie jest na to bardzo duża przestrzeń i że ludzie gdzieś tam bardzo potrzebują tej muzyki.
0: Ja teraz chciałbym zapytać, no i też przejść do tego utworu, od którego zaczęliśmy, czyli Świeci miesiąc. To bardzo smutna i melancholijna jednak pieśń o miłości, grana i śpiewana w wielu zakątkach naszego kraju. To właśnie jak dobieracie te pieśni, które później bierzecie na warsztat, Klaudio?
2: U nas wszystko zaczęło się właśnie w tym projekcie Wianek i dlatego też Wianek się nazywamy, bo zaczęło się to od pieśni takich weselnych i około weselnych. To na początku właśnie ten temat kręcił się wokół takiego procesu wychodzenia za mąż, wokół którego zbierało się najwięcej tych pieśni. No i później zaczęliśmy właśnie powoli gdzieś tam to rozwijać i wybierać inne też rzeczy, ale bardzo różnie znajdujemy te pieśni, bardzo różnie. Ja już przejrzałam miliony śpiewników, czasem gdzieś coś tam mi ktoś zaśpiewa, trochę piosenek zaśpiewała mi moja ciocia, siostra mojej babci, kiedyś poszłam do niej właśnie, żeby mi pośpiewała, bo też gdzieś tam w mojej rodzinie takie tradycje śpiewacze były.
0: O proszę.
2: Więc z bardzo różnych źródeł, tak.
0: No właśnie, to ja muszę zagłębić się teraz w temat. Mówisz, że w twojej rodzinie tak było. No to opowiadaj, te tradycje były takie żywe?
2: Nie wiem, czy takie żywe. Jak byłam dzieckiem, to jeszcze troszkę tak. Ja pamiętam, że wtedy się śpiewało z wielu okazji. Chociaż najwięcej opowieści znam jeszcze z tych wcześniejszych czasów, kiedy gdzieś tam właśnie moja babcia była młoda i wtedy śpiewało się na tych weselach, wtedy też były takie historie, że one na bieżąco wymyślały jakieś takie przyśpiewki na każdym weselu, że właśnie były kobiety, które były takimi weselnymi śpiewaczkami, przychodziły i śpiewały gdzieś tam o każdym gościu na bieżąco jakieś takie wymyślane przyśpiewki. Kiedy ja byłam dzieckiem, to też pamiętam gdzieś tam dużo tego śpiewu z jakichś rodzinnych spotkań, ale najbardziej, szczerze mówiąc, chyba już wtedy z pogrzebów, bo moja babcia, właśnie moja ciocia były takimi śpiewaczkami wtedy na wsi i była jeszcze wtedy taka tradycja, że kiedy ktoś tam zmarł ze wsi, z sąsiadów, to gdzieś tam przed tym pogrzebem schodzili się ludzie do domów i śpiewało się też takie piękne pieśni pogrzebowe, więc te tradycje jeszcze były gdzieś tam żywe. I też właśnie tak myślałam sobie, że coś tam jeszcze w tym musimy sobie niedługo pogrzebać, bo przepiękne melodie tam były, co prawda, no są to dosyć smutne pieśni, ale przepiękne.
0: No właśnie, to bardzo ważne, żeby nie zapominać o tej części naszej kultury i historii. No i nie bez przyczyny to mówię, bo ja sobie tak nazwałem was takimi elektronicznymi Oskarami Kolbergami. Zresztą to nazwisko gdzieś tam się przewija również w notce o was. Michale, czy ty myślisz, że no właśnie gdzieś od nowa odkrywacie te pieśni, dajecie im nowe życie, taki elektroniczny sznyt?
1: Tak, to myślę, że to można powiedzieć, że w tej naszej pasji i no, takim zapale do tego, żeby tworzyć właśnie ten zespół, jest to, że te melodie, które gdzieś tam właśnie na przykład przez Oskara Kolberga zostały spisane, one nie miały wtedy formy zapisu, nie było dyktafonów, nie było YouTube'a, tylko były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z jakiegoś powodu te pieśni, te melodie przetrwały. I ja tworząc muzykę do, już konkretnie aranżując utwory, no, przemawia przeze mnie taki zamysł, żeby je właśnie spróbować odkryć na nowo, że tak naprawdę tu nie dochodzi do tworzenia melodii, tylko jej odkrycia, ubrania jej w takie nowe szaty, które odpowiadają obecnym, powiedzmy, nie powiem standardom, a bardziej obecnym gustom, obecnej też technologii i przez to też no, mogą być tak właśnie odkryte na nowo.
0: Klaudio, według ciebie to jest takie bawienie się w Oskara Kolberga w nowoczesnym wydaniu?
2: To chyba za dużo powiedziane, aczkolwiek trochę jest to chęć z naszej strony takiego wyjścia do ludzi z tą muzyką, która gdzieś tam właśnie przekazywana była przez wiele lat i śpiewane te pieśni były przez wiele lat, No a wiadomo, że w ostatnich czasach siłą rzeczy mamy w ogóle ogromną ilość wszystkiego i część, większość z tych pięknych pieśni gdzieś tam no, została zakopana, została zapomniana, a są to piękne melodie i mamy taką jakąś misję, żeby właśnie pokazywać je młodym ludziom i żeby one dalej żyły gdzieś tam w tej przestrzeni i żeby tak jak te 100 lat ludzie sobie je wspólnie śpiewali i wspólnie się przy nich bawili na różnych potańcówkach, na różnych weselach, tak żeby właśnie też było i teraz w klubach.
0: Moi drodzy, do rozmowy powrócimy za chwilę, ale teraz zagramy sobie utwór Udawno, który ukazał się na epce Folktronika. To ja jeszcze zapytam, o czym jest ten utwór?
2: Ten utwór jest w ogóle kolędą żywiecką i jest to właśnie troszkę przewrotna kolęda, bo gdzieś tam ta historia w niej zawarta to jest też historia taka kobieca. Bardzo dużo kobiecych zresztą historii jest w tych pieśniach i bardzo dużo miłosnych historii i tak samo jest też tutaj. Jest to takie wołanie kobiety o pomoc, o szacunek i o miłość.
0: No to teraz na antenie Pogranicza Dźwięków i na antenie Radia 357 Wianek i Udawno.

0: Wianek mocno elektronicznie i mocno korzennie, a ten utwór to Udawno, który można znaleźć na epce Folktronika. Klaudia Wójcik i Michał Burek z Wianka goszczą dziś na antenie Radia 357 i audycji Pogranicze Dźwięków. Moi drodzy, mówiliśmy o nowościach, ale na waszym koncie jest właśnie także ta epka Folktronika, na której jest 5 utworów. Epka zaczyna się od utworu Pozic, który zagości jeszcze na naszej antenie. No ale mamy na tej właśnie epce wiele innych utworów. To co wam się najlepiej gra i przerabia? Do czego najchętniej się bawicie? Co przerabiacie? Oberki, kujawiaki, kolędy właśnie?
1: Dobre pytanie. Najczęściej ten proces wygląda tak, że Klaudia przynosi jakiś właśnie utwór, który gdzieś właśnie usłyszała, czy od dawna jej chodził po głowie. I ja wtedy zazwyczaj siadam i tworzę. I powiem tak, niektóre utwory tworzy się bardzo łatwo, zaczynając właśnie od tej melodii i obudowując ją później w tak naprawdę w całkowicie nową koncepcję, która jest spójna z, no, i z melodią, i z tekstem. Ja pamiętam utwory, które porzuciliśmy po prostu. Nie byłem w stanie do nich dojrzeć, albo jakby nie byłem w stanie ich stworzyć dla nich odpowiedniej formy. Pamiętam, że akurat Pozic to jest bardzo ciekawy przykład, bo to w ogóle chyba jeden z pierwszych utworów, które zaczęliśmy grać wtedy jeszcze w takiej wersji bardzo akustycznej, opartej o piano. Jak graliśmy pierwsze koncerty dla znajomych, to już mieliśmy właśnie Kto się zani, które jest takie już mocno właśnie elektroniczne, elektrofolkowe, a Pozic jeszcze było takie spokojne, oparte o piano jako wstęp. I ja bardzo długo dojrzewałem do tego, żeby tę formę wymyślić. Więc to taki paradoks, że ten utwór powstał jako w zasadzie ostatni w tej epce. No, nie do końca wiem dlaczego, ale może musiał gdzieś tam dojrzeć. Mogę jeszcze powiedzieć, że faktycznie czasem mamy zamysł, żeby jakiś utwór był radosny, skoczny, albo żeby był mocno energetyczny, a później jakoś tak z tego procesu tworzenia wychodzi coś zgoła innego.
0: No właśnie, no bo to jest tworzenie na żywym organizmie, prawda, Klaudio? Nie do końca da się przewidzieć, co z tego wyjdzie.
2: Dokładnie. Nie da się nigdy przewidzieć. Często Michał mnie zaskakuje pierwszymi jakimiś pomysłami, także ja też zawsze z niecierpliwością czekam, dlatego że właśnie my tak troszkę działamy odrębnie w pewnych momentach, przynajmniej na początku tego tworzenia, też ze względu na to, że teraz mieszkamy w różnych miastach, no to te początki są takie oddzielne u nas, więc Michał zawsze gdzieś tam spotykamy się i on mi pokazuje te pierwsze efekty i to jest zawsze takie bardzo ciekawe i emocjonujące i zawsze jestem ciekawa właśnie, co tam się znajdzie i co z tego wyjdzie, bo niektóre z tych pieśni faktycznie w tych aranżach zyskują zupełnie inne brzmienie. Jak później jeszcze sobie gdzieś tam działamy z wokalami, to czasem w ogóle gdzieś tam wychodzą nam zupełnie inne melodie. Czasem dokładamy też coś do nich nowego, bo gdzieś tam wypełniamy jakąś taką lukę, więc jest to bardzo ciekawe.
0: No właśnie, Michale, a te elektroniczne bity, które ja na przykład słyszałem na festiwalu Uroczysko, gdzieś tam pobrzmiewało mi takie echo tego nawet rave'owego pianinka, które gdzieś tam słyszałem w brytyjskich tanecznych numerach, gdzieś tam z przełomu lat 80. i 90., takich rave'owych klimatów trochę. To jest twoja inspiracja też? Też to próbujesz przenieść właśnie do tej muzy?
1: Nie powiedziałbym, żeby to był jeden styl, czy jedno źródło. Na pewno no, mamy utwory takie mocne, nawet bym powiedział rave'owe faktycznie. Mamy utwory takie bardzo w stylu takiego melodic electro. Często inspirują mnie zespoły, formacje, które aktualnie gdzieś tam rezonują we mnie, na przykład ostatnio taka grupa Underworld, no właśnie a propos rave'owych klimatów albo Faithless, ale no, część utworów powstawała podczas mojej fascynacji taką grupą Moderat, która też się bardzo mocno odznaczyła. Tak.
0: A to fantastycznie. A Klaudio, u ciebie jak to jest? Właściwie chodzicie na rejwy? Chodzicie sobie gdzieś tam do ciała we Wrocławiu na przykład?
2: Kurczę,
0: skąd inspiracja?
2: Ja ostatnio, dawno właśnie głównie gdzieś tam podczas jakichś naszych grań trafiamy, więc ja ostatnio ze względu po prostu na milion rzeczy dookoła gdzieś tam się właśnie wycofuję trochę, szczerze mówiąc, z tej muzyki, dlatego że już za dużo bodźców czuję. Więc właśnie ja teraz raczej korzystam gdzieś tam bardziej z ciszy, w sensie, że bardziej właśnie potrzebuję jakiegoś takiego wyciszenia i dzięki temu też dojrzewają we mnie niektóre melodie, które gdzieś tam kiedyś zostały przeze mnie odrzucone. Także ja ze względu ostatnio po prostu na ilość rzeczy bodźców w tym momencie gdzieś tam wracam do tych korzeni.
0: Ale muzyka elektroniczna to jest też to, co lubisz. Też słuchasz? Też słuchałaś?
2: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Odkąd robimy razem tą muzę, to na pewno też dużo więcej. Bardzo jakoś też w tym czasie gdzieś tam mocniej się wkręciłam w to.
0: No dobrze, moi drodzy, a zapomniałem wcześniej zapytać, a z jakich wy rejonów pochodzicie? Michał, ty jesteś Krakusem?
1: Ja nie jestem Krakusem, choć w Krakowie mieszkam przeszło 10 lat, ale z przerwą na Warszawę, gdzie jakoś tak właśnie poczułem potrzebę, żeby wyjechać, zaznać trochę innej energii, ale pochodzę ze Śląska.
0: No właśnie, i tam te melodie korzenne też na ciebie jakoś tam wpływały? Próbowałeś tego szukać?
1: To znaczy, od czasu do czasu faktycznie zdarzało mi się słuchać, ale nie powiedziałbym, żebym mocno, głęboko siedział w muzyce ludowej. Raczej po prostu eksplorowałem. Grałem, tworzyłem, improwizowałem. No i to też przez to, że właśnie Klaudia przyszła z pomysłem akurat pieśni ludowych, no to zaczęło to we mnie coraz bardziej rezonować. Zresztą ja się nigdy nie zamykałem na jednym gatunku muzycznym czy jednym stylu.
0: Klaudia, a ty jesteś z Dolnego Śląska. Pytam pod kątem właśnie tych korzennych melodii. Skąd jesteś?
2: No właśnie nie. Ja na Dolnym Śląsku wylądowałam tak przypadkiem na początku ze względu właśnie na studia. A jestem, pochodzę z Wygiełzowa. Jest to wieś na Jurze właśnie. Ciężko jest określić region. Zaraz zaczyna się taki rejon świętokrzyski. W zasadzie jest to tak na styku województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego właśnie. Więc tak dużo kulturowo się tam też gdzieś miesza. Ale tak, jest to niewielka wieś i faktycznie gdzieś tam ta muzyka cały czas się przewijała.
0: No i czerpałaś i czerpiesz inspirację właśnie z tego regionu też?
2: Też jak najbardziej, aczkolwiek nie zamykam się. Od początku miałam coś takiego, że bardzo fascynowały mnie też inne regiony i słyszałam gdzieś tam pieśni z innych regionów. Dlatego stwierdziłam, że jakoś nie będziemy zamykać się na jeden region, tylko czerpać właśnie z totalnie różnych. I tak właśnie te pieśni, które tworzymy, są z bardzo różnych regionów. Bo faktycznie gdzieś tam dużo mamy też z Kurpiów, które tam piękne pieśni powstają, gdzieś tam właśnie z południa Polski, Kazirzwieczczyzna, dużo też z tej centralnej Polski, więc bardzo różnie.
0: No dobrze, moi drodzy, to teraz bardzo ważne i bardzo głębokie pytanie, tak mi się wydaje przynajmniej, ale sami ocenicie. Co jest takiego, co łączy muzę korzenną, muzę elektroniczną, muzę korzenną z Afryki, Azji? Jest jeden taki klucz, motyw, który wy odnajdujecie może? Michał?
1: Tak, to dobre pytanie. Ja może w ogóle zacznę od tego, że mi się muzyka elektroniczna i takie te rejwy, o których wspomniałeś, rola DJ-a, który prowadzi tłum przez seta, mi się kojarzy właśnie z takim szamanem, który po prostu kiedyś gdzieś przy ognisku na bębnie wybijał rytm i ludzie do tego tańczyli. I moim zdaniem to po prostu DJ-e są takimi właśnie współczesnymi szamanami, którzy no jak potrafią, to naprawdę tym tłumem mogą kierować. Więc jakby w ogóle wychodząc od tej muzyki elektronicznej, to mi się już to kojarzy z taką rdzennością. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś elementy wspólne, tak, pomiędzy taką tak. No właśnie jakimś muzyką afrykańską, czy nie wiem, takim przysłowiowym tańcem o deszcz. No wydaje mi się, że te melodie są dość proste i też często powtarzalne, tak żeby po pierwsze dało się je śpiewać, po drugie dało się je zapamiętać i przekazać dalej. No i tak też staramy się te utwory tworzyć, żeby w każdym taki motyw pozostał, no bo to też wtedy łatwiej zapamiętać, łatwiej nucić, łatwiej śpiewać na koncertach. Tak bym to wszystko tutaj ujął. Może Klaudia, masz też inne spojrzenie?
0: Klaudia?
2: Tak, ja myślę, że przede wszystkim jest jedna bardzo ważna rzecz łącząca w ogóle pieśni z różnych części świata, takich rdzennych, ludowych. I jest to po prostu takie serce, taki rdzeń tych pieśni, bo te pieśni zawsze powstawały z jakiejś potrzeby serca, z potrzeby wyśpiewania, wykrzyczenia czegoś. I one zawsze, pomimo że są proste, często, że to są jakieś powtarzalne melodie, to niosą ze sobą jakiś ogrom emocji. I w tych prostych słowach, w tych prostych melodiach jest naprawdę bardzo dużo serca, bardzo dużo emocji i często bardzo trudne historie. Często też bardzo radosne, ale to zawsze po prostu był środek do wyrażania emocji.
0: A ja jeszcze od siebie dodam, że wydaje mi się, że taką cechą wspólną może być transowość wszystkich tych utworów, prawda? To też może być taka cecha wspólna, ale oczywiście to, o czym wy powiedzieliście, jest równie albo może nawet ważniejsze.
1: Tak, zgadzam się z tą transowością. W zasadzie to my podczas naszych koncertów też staramy się tak układać cały koncert, żeby on nie stanowił takiego utworu po utworze, tylko jednak taką historię, która płynie, przeradza się z jednego w drugi. Często oparte to jest o zapętlenia, no właśnie po to, żeby ten cały koncert był takim przeżyciem, takim transem, który wprowadzi słuchacza w jakiś inny świat.
0: No i ten trans był właśnie na uroczysku, fajnym festiwalu, wspaniałym. Byliście na nim, Klaudia wcześniej na tak zwanym poza anteniu powiedziałaś, że świetnie się bawiliście. No to właśnie, teraz jeszcze na koniec zapytam, co przed wami? Czekacie na festiwale, na nowy rok, czy będziecie jeszcze coś grali, a może wydawali nowe utwory? Klaudia?
2: Mamy utwory w zanadrzu, które jeszcze musimy skończyć, ale właśnie na przykład na uroczysku już one zabrzmiały i na innych koncertach, tylko nie można ich jeszcze posłuchać na streamingach, ale na pewno niebawem się tym zajmiemy. I też mamy jeszcze jakieś tam pojedyncze koncerty zaplanowane jesienią.
1: Tak.
2: To już Michał może powie co tam więcej.
1: I najbliższy koncert będziemy grali 20 września w Krakowie na wydarzeniu zwanym Skład Solny Fest.
0: O, także proszę. A gdzie to będzie?
1: Plenerowe. To będzie przy składzie solnym to jest dzielnica Zabłocie przy Wiśle, przy placu Bohaterów Getta.
0: No dobrze, dobrze. No to wszystkim świetnie teraz wytłumaczyliśmy, jak trafić na koncert zespołu Wianek. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Jeszcze na koniec naszego spotkania trochę starsze utwory. Nie siadaj, nie gadaj i siadaj, nie gadaj. Tak przezornie sobie to zaplanowałem, a później jeszcze pojawi się Pozic. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, choć się nie widzieliśmy, ale mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy, ale bardzo dobrze, że się słyszeliśmy. Klaudia i Michał. Klaudia Wójcik i Michał Burek byli gośćmi Pogranicza Dźwięków. Dziękuję wam bardzo i życzę dobrej nocy.
1: Dzięki.
2: Dziękujemy serdecznie. Dobrej nocy.

Wianek, siadaj, nie gadaj, a wcześniej nie siadaj, nie gadaj. Przesympatyczni Klaudia i Michał byli gośćmi dzisiejszego Pogranicza Dźwięków. Proszę pamiętać o krakowskim koncercie, który już niedługo. No to co? Tak szybko myślę sobie, że ich nie wypuścimy z playlisty dzisiejszej. Wspomniany wcześniej Pozic, tradycyjna pieśń kurpiowska o Zamążpójściu. Proszę posłuchać.

Pozić, mamo, roz, komu córkę dosz. Lament i nostalgia, czyli pieśń tradycyjna Skurpiów, tu świetnie przepuszczona przez elektronikę, co sami Państwo słyszeli. To był zespół Wianek. Proszę ich słuchać koniecznie i proszę wybrać się na koncerty. Halo, halo, folkowa policja. Połączenie zostało zerwane.

sięgnęliśmy do roku 1996. Może wtedy bardziej grzało to słońce, chociaż szanse są nikłe. Mestre Ambrosio i José, czyli opowieść o zagrożeniu. No a Mestre Ambrosio, no to brazylijska grupa założona w Recife, która pięknie łączy w swojej muzyce właśnie brazylijskie gatunki muzyczne, takie jak marasatu czy ciranda, z popem i z rockiem. No i wychodzi to bardzo dobrze. No to słuchamy dalej tej płyty. Przed nami Krzew Róży.

Krzew róży, Maestro Ambrosio, a ten krzew wyrósł podobno, bo oddał tam ktoś mocz. Tak to sobie przetłumaczyłem. Takie historie są u nas w pograniczu dźwięków po północy. Dobrze, że po północy, nie? Zostajemy sobie w Brazylii teraz. Jeśli ktoś prosi, no to spełniam to żądanie. Bixiga Sententa. Wracamy do tej kapeli i ich pierwszej płyty.

Bixiga Sententa z São Paulo podobno wykorzystują afrobeat jako bazę do gulaszu doprawionego brazylijskimi składnikami. Tak napisał The Guardian. Ja uwielbiam. Mówię to już po raz któryś z kolei, że kocham te wszystkie dziennikarskie określenia, a to było naprawdę smakowite. No ale wracamy do Bixigi. Grają świetnie, to na pewno, ale jeszcze jak powiem, że ta grupa liczy 10 osób, które obsługują wszelakie instrumenty, począwszy od trąbek, są też puzony, saksofony tenorowe i barytonowe. No jeśli o tym wszystkim się pomyśli, no to na usta rzuca się jedno słowo. Wielki szacun. No cóż, poszanujemy sobie jeszcze Bixigę i teraz zagramy z najnowszej płyty. Tu już mamy taki romans z elektroniką. Loa Lua i płyta Vapor, czyli Para.

Loa Lua i Bishiga Sententa. Tak oni właśnie się nazywają, a ten utwór znajdą Państwo na płycie zatytułowanej Wapor. No cóż ja mogę powiedzieć, jest to na pewno takie piękne, radosne brzmienie, ale także szalona podróż z ich muzyką przypominająca imprezę. Odrodzenie. Tak mówili muzycy po pojawieniu się tej płyty, bo czekali zarówno oni, jak i słuchacze, fani Bishigi bardzo długo, prawie 5 lat. Radio 357 i Pogranicze Dźwięków. Tu nic się nie zmienia. Nadal Państwo słuchacie tej stacji i tej audycji. No a już do końca naszego dzisiejszego spotkania, czyli do godziny 2, pociągniemy zapachem kawy brazylijskiej, ale właściwie jak to tak w nocy? Mam nadzieję, że słucha nas ktoś w innej strefie czasowej. Czasem dzieją się takie rzeczy. Przyznaję. Katia de França teraz przed nami. Dla mnie postać fascynująca. Pani Katia ma 79 lat i nigdy się komercji nie kłaniała. O tak powiem. Szanujemy to bardzo.

Katia de França, nestorka brazylijskiej piosenki, 79 lat. Oczywiście kobietom nie wypominamy wieku, ale brzmi to nadal bardzo dobrze. W pograniczu dźwięków gramy z płyty Ospedę de Natureza, a ten tytułowy utwór mówi nam o tym, że najlepiej to żyć bez pieniędzy i w zgodzie z naturą. No może trochę pieniędzy się przyda, ale żeby odpuścić wszelkie te dobra materialne i żyć przede wszystkim miłością. I jeszcze o bardzo ważnej informacji bym zapomniał. No pani Katia przede wszystkim gra na gitarze, śpiewa, a także używa perkusjonaliów. Więc można powiedzieć, że no jeszcze ma się świetnie. Chciałbym w wieku 79 lat zajmować się w muzyce tak wieloma instrumentami. No to cóż, no to teraz posiedźmy sobie pod drzewem tamaryndowca i westchnijmy do Mateo.

0: basta ser mulher oferecida, fruta de beira de estrada na poeira abandonada.
1: Mocno w dłoniach trzymaj tego, kto ma sambę w żyłach. Tak podobno jest w tym tekście. To była Katia de France, która wzdychała do Mateo. Naprawdę kobieta orkiestra, gitarzystka, tekściarka, a przede wszystkim Brazylijka. No już to mówi samo o sobie. Na prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania równie legendarna artystka, w Brazylii oczywiście, Virginia Rodriguez.

Virginia Rodriguez, Światło okultyzmu i Słońce uczucia. Przetłumaczyłem sobie tytuł tego utworu, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. Pani Virginia, postać naprawdę znakomita, która no, wpływała w sposób znamienity na jazz w swoim kraju, ale w jej twórczości, jak sami państwo słyszeli, ale też polecam inne płyty, no to tam można usłyszeć wpływy muzyki klasycznej i samby. Na koniec tego odcinka Pogranicza Dźwięków, no bo powoli już musimy kończyć, Virginia Rodriguez i Jessica Arejas, angolska wokalistka. A więc, no cóż, nie pozostaje nam nic innego, tylko rozpłynąć się w tej nocy. Artur Gaweł, bardzo dziękuję za dzisiejsze nocne spotkanie w Pograniczu Dźwięków. Dobranoc.